0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, dzień dobry, zapraszam. Senatorowie zatwierdzili wybór posłów i wyrazili zgodę. Rzecznikiem Praw Obywatelskich zostanie Sylwia Gregorczyk-Abram.
1: Przyjmuję to zobowiązanie z ogromną odpowiedzialnością i z ogromną pokorą wobec dotychczasowego dorobku Urzędu Rzecznika. Tych wyzwań jest mnóstwo. Oczywiście mamy całą kwestię związaną z zaufaniem do wymiaru sprawiedliwości, ale też kwestie praw osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów, osób starszych, kwestie ochrony zdrowia i dostępu do ochrony zdrowia, rosnących zagrożeń związanych z nowymi technologiami.
0: Kandydaturę prawniczki wysunęli politycy Koalicji Obywatelskiej. Dodam, że w porządku posiedzenia Senatu nie znalazł się za to wybór prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Senat nie jest zobowiązany konkretnym terminem, twierdzi marszałek Izby Małgorzata Kidawa-Błońska. Przypomnijmy, o stanowisko prezesa IPN-u ubiega się Mateusz Szpytma, obecny wiceprezes Instytutu. W zeszłym tygodniu uzyskał zgodę Sejmu. Kandydatura przeszła m.in. głosami PiS-u i PSL-u. Przeciw byli posłowie Koalicji Obywatelskiej, sprzeciw senatorów tej partii zapowiadał już premier. W południe w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości prezes partii Jarosław Kaczyński spotka się z wiceprezesem ugrupowania Mateuszem Morawieckim. O północy minie czas, jaki działacze PiS-u dostali od władz partii na wystąpienie z politycznych stowarzyszeń, w tym z założonego przez Morawieckiego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Teraz Filipiny i spotkanie szefów dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Rosji. Do rozmowy Marka Rubio z Sergiejem Ławrowem dochodzi na marginesie szczytu ministrów spraw zagranicznych Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN. Chcielibyśmy, by ta wojna się zakończyła. Uważamy, że koniec wojny w Ukrainie byłby korzystny dla Rosji. Poruszymy ten temat. Stany Zjednoczone pozostają otwarte i chętne do odegrania konstruktywnej roli w zakończeniu tej wojny. Tymczasem w Brukseli obradują ambasadorowie państw członkowskich Unii Europejskiej. Nie udało się im wciąż uzgodnić 21 pakietu sankcji wobec Rosji. Decyzje blokują Grecy walczący o odblokowanie możliwości transportu rosyjskiego gazu LNG. Dziś dalszy ciąg rozmów. Na koniec piłka nożna i debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Polak zagrał przez 63 minuty wyjazdowego meczu z broniącym pucharu MLS Interem Miami. Bramki nie zdobyła, jego drużyna przegrała 2-3. Więcej sportu na naszej antenie o 8.30 w cyklu Ostra Gra. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Coś cię wyprzedziło nieco.
0: Dynamicznie od rana.
3: No tak, a jak może być inaczej? W pogodzie też dynamicznie, proszę państwa. Jeśli właśnie przecierają, otwierają państwo oczy, to za oknami czeka nas ponury, ale bardzo rześki poranek. Przed wyjściem do pracy koniecznie proszę zabrać parasole. Nad Polską dominuje dziś duże zachmurzenie, a z chmur już teraz w wielu miejscach przelotnie pada. Nawet w Warszawie pół godziny temu też kropiło. Termometry o poranku pokazują zaledwie od 13 do 15 stopni. Najchłodniej dziś w rejonach podgórskich. Tam lokalnie słupki rtęci spadły do zaledwie 9 stopni. No i kierowcy, noga z gazu. Poranek przynosi lokalne ulewy i pierwsze wyładowania atmosferyczne. Najtrudniejsze warunki na drogach panują teraz na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce, a także w województwie lubuskim, gdzie wciąż będą się pojawiać poranne burze. No i synoptycy ostrzegają, ten deszczowy poranek to dopiero wstęp do tego, co czeka nas w ciągu dnia. Prawdziwe załamanie pogody ma nastąpić po południu.
4: A w temperaturze nie poddają się różne miejsca na świecie, na przykład w Budżibie 28 na plusie, w Rzymie 23, w Taorminie 23, na Hydrze 25, w Paryżu tylko 15, na Seszelach 27, no i w Reykjaviku 10, na Sycylii 26, w Hamburgu wahają się, czy zdejmować te dachy z kabrioletów, czy nie, bo jest 13 jak na razie. Natomiast jeżeli chodzi o powietrze, najbardziej duszno w tej chwili jest na Nowogrodzkiej. Pyły zawieszone są bardzo nisko i o 12 wszystko się wyjaśni albo się ściemni.
3: No to czekamy do 12.

0: 8 minut po godzinie 6, czwartek, czwarteczek, czwartunio, czyli...
1: Poranny Radiowy Teatr Wyobraźni, pora rozpocząć.
2: Nowy świt.
0: Mirosław Oczkoś.
1: Ksenia Matczak.
0: Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak zawsze w czwartkowy poranek. To my przed mikrofonami, mamy nadzieję, że Państwo przed odbiornikami.
1: Dowolnej pozycji, ale odbiornik włączony.
0: I można dać nam znać i o pozycji, i czy są Państwo z nami telefonicznie.
1: Tak jest. I na dowolnie wybranym boku. Plus 48, 2... 2-4, 2-8-0 i 2-8-0.
0: To jest ten moment, kiedy mogą Państwo sprawdzić, czy Wiktoria Wichrowska śpi, a może już nie śpi i odbierze od Państwa pierwszy telefon. No i oczywiście przyjmujemy już pierwsze listy nowy.świt@nowyświatonline. I właśnie przywitałam się z Państwem w mediach społecznościowych. Tam też będziemy zaglądać.
1: Tak jest. A teraz coś dla tych, co już leżą na dowolnie wybranym boku. Moi ulubieńcy The Blues Brothers.

0: No i warto zmienić bok z prawego na lewy, The Blues Brothers i hasło w zasadzie tego tygodnia albo tego miesiąca, flip, flop and fly. Tego Państwu życzymy.
1: Absolutnie, 13 minut po godzinie 6, 23 lipca w kalendarzu. Dzień Włóczykija, proszę Pana, obchodzimy dzisiaj.
0: Wiedziałem, skąd ten kij ze mną chodzi.
1: Nieformalne święto dedykowane wszystkim miłośnikom podróży, wolności, pieszych wędrówek. A Ty, Mirku, bywasz czasem włóczykijem?
0: Ależ absolutnie. Nie wiem bardziej, czy włóczy, czy kijem, ale staram się, żeby było to właśnie to. Nie, to jest przyjemne się powłóczyć, nawet jeżeli jest to centrum dużego miasta, żeby się tak, no właśnie, bez celu.
1: A, ja myślałam, że ty powiesz, że ty jesteś takim instytucjonalnym włóczykijem, gdzieś między słowem ludzkimi, emocjami, politycznymi mądrościami. Ha, ha, ha.
0: Wiesz co, to tutaj staram się nie włóczyć.
1: Aha, dobrze.
0: Musisz chodzić zgodnie z mapą, GPS-em albo nosem. Natomiast, no, niech pierwszy rzuci kijem, kto nie był kiedyś włóczykijem.
1: No, o, tak, właśnie, właśnie. Prawda. No tak na poważnie, to pewnie każdy z nas coś w sobie z tej postaci ma. No bo każdy z nas czasem marzy, żeby spakować tylko harmonijkę, założyć stary kapelusz i iść przed siebie. No właśnie.
0: No właśnie.
1: Bez mapy, bez GPS-u, a przede wszystkim bez telefonu komórkowego. A przecież wakacje mamy.
0: No żeby właśnie być takim muminkiem po prostu.
1: No właśnie, to swoją drogą mogą się Państwo przyznać, co wygrywa w Państwa życiu. Zew przygody, czy jednak bezpieczna kanapa? Szczególnie o tej porze.

0: Ach, jak wybrzmiało Guns N' Roses.
1: No pamiętajmy, że dzisiaj są 61. urodziny Slasha.
0: Mm-hmm. No i właśnie nie bez powodu Guns N' Roses na naszej antenie. Pani Kalina do nas napisała z Zakopanego. Mm-hmm. Dziękuję, że jesteście ze mną w szpitalu. To pomaga przetrwać złe czasy i syndrom porannej katastrofy, kiedy świat zdaje się walić na głowę. Pani Kalino, przytulamy z całego
1: bardzo
0: serca.
1: Bardzo ciepłe myśli wysyłamy dla pani.
0: Dużo, dużo zdrowia i mamy nadzieję, że kolejny list będzie już w nieco lepszym nastroju, w nieco lepszym zdrowiu. No i będzie się pani do nas uśmiechać z zupełnie innych okoliczności.
1: I czekamy na ten uśmiech bardzo.
0: Absolutnie. I przypominamy państwu nasz numer telefonu 224-280-280 nowy.świt@nowyświatonline.
1: I kto to zapamięta w takim tempie, jak to mówisz?
0: No proszę bardzo, możesz mnie poprawić.
1: Nie, no to musi być 22 42 80 28 0.
0: Dobrze. To nie swoim tempem. Jakub Piętras audycję wydaje. Franek Wójcicki audycję realizuje, a relacyjnie będą nas wspierać Klaudia Kowalczyk, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Jan Janczy, Patryk Rabieka układa oczywiście naszą playlistę muzyczną i Paweł Orlikowski. Kogoś pominęła? Nie.
1: Dobrze.
0: Także w takim składzie będziemy państwu do godziny 10 towarzyszyć. Polecamy poranny program, polecamy nasze poranne menu, a w nim, no właśnie na początek, wakacyjna miłość, słońce, plaża, brak obowiązków, idealne warunki do tego, by stracić dla kogoś głowę. Czyż nie?
2: Nawet we własnym języku mogą wystąpić jakieś problemy komunikacyjne, nie? Więc tak, kwestia podejścia dwóch osób.
3: Już tylko w mojej wiosce, z której pochodzę, mieszka dwóch Francuzów, którzy poślubili Polki. Chcąc, nie chcąc, ten polski jednak przyswoili, a nawet elementy śląskiego.
1: No to ambitni Francuzi, ale czy ta wakacyjna miłość to tylko chemiczna reakcja na urlop, czy może jednak początek czegoś na całe życie? No bo właśnie, czy serce potrafi racjonalnie ocenić sytuację pod palmami? No i też jakie statystyki stoją za letnimi związkami? No i co z tym językiem? Bo to jest ciekawy wątek rzeczywiście. Czasem trzeba się jeszcze dogadać, kiedy związek jest międzynarodowy. Chociaż ja myślę, że język miłości jest uniwersalny. Ale sprawdzi to oczywiście Kacper Badura, a jego relacja już za chwil kilka.
0: Mm-hmm. A może słucha nas ktoś, kto właśnie zakochał się na wakacjach i związek przetrwał lata próby, to zapraszamy do kontaktu. A jak już odpowiemy na pytanie, czy trzeba uważać na letnich romantyków i co z tym dogadywaniem się, to sprawdzimy, czy trzeba też uważać na sprzedawców jagodzianek.
4: A ja lubię jagodzianka, jak jest taka, wie pani tego.
5: W przypadku jagody, trochę deszczu, potem słońce i będzie pięknie.
6: A zamiast jagód w ciastkach z jagodą zastosowano marmoladę wieloowocową o smaku jagodowym.
1: Oj tak, wiesz co, mam taką znajomą Zosię, która sprzedaje właśnie w takiej cukiernio-piekarni i ona opowiada mi przedziwne rzeczy na temat
0: jagodzie.
1: Tak, nie, o pytania kupujących. To mówi, że zaczęła pisać i chyba przygotuje z tego stand-up, bo latem trudno przejść obojętnie obok pachnącej jagodzianki. Na pytanie, a z czym ta jagodzianka, jak to się nazywa, z pasztetem, nie? Budki z goframi. I wielu z nas zakłada, że jeśli nazwa sugeruje konkretny składnik, to właśnie on znajduje się tam w środku. Otóż nic bardziej mylnego. Może tak być, może tak nie być. Tymczasem najnowsza kontrola Inspekcji Jakości Handlowej artykułów rolno-spożywczych pokazuje, że rzeczywistość bywa zupełnie inna i brutalna. Jak bardzo brutalna jest ta rzeczywistość, Klaudia Kowalczyk zdradzi kwadrans mniej więcej po 7:00.
0: Mm-hmm. Klaudiusz Slezak podąża tropem polityków i polityki. Ale co nam dzisiaj przyrządzi? No właśnie, czy to, co może się wydarzyć po godzinie 12, a może zajmie się zupełnie innym tematem, to jeszcze chwilkę muszą państwo na to poczekać. A po godzinie 8 na naszych łączach pojawi się profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, a porozmawiamy o tym, no właśnie, jak ten czwartek na prawicy może się skończyć i czy Mateusz Morawiecki, a także wielu innych posłów po godzinie 12 wciąż jeszcze będą w Prawie Sprawiedliwości, czy już raczej poza ugrupowaniem.
1: Ale za to 8:30 to są zupełnie inne emocje. I już chciałem zdradzić, że Jakub Jędras ćwiczy, trenuje, ale niestety jest w okresie roztrenowania, bo siedzi sobie tutaj przy stoliku. Wprawdzie na jedną rękę ma podnośnik taki i ciężarki, ale w drugiej trzyma ciastka delicje. Także nie wiem, czy no ostatecznie poczęstuje, bo mundial się skończył chyba, o ile się nie mylę. Ale dzieje się dużo w innych dyscyplinach. Na przykład ruszyły polskie drużyny do boju w polską piłkę kopaną. żeby do Europy dotrzeć, ale o tym Jakub Jędras opowie o 8:30.
0: Mm-hmm. To skoro smaka robisz na te delicje, to musimy państwu...
1: Ale mu nie podjadaj, bo on musi masę zbudować jeszcze. Budował rzeźby.
0: Myślisz, że na ciasteczkach będzie masę budował?
1: No, masę kalorii zbuduję.
0: No dobrze, nie kończą się za to sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości. Nieprawomocny wyrok dla Łukasza Żaka kilka dni temu wywołał ogromną dyskusję nie tylko co do wymiaru kary, ale także co do zadośćuczynienia bliskim ofiar wypadku. Dlatego dziś wyjaśnimy, czym tak naprawdę jest zadośćuczynienie w procesie karnym i jaka granica dzieli je od odszkodowania. A na te pytania jak zawsze będzie odpowiadać mecenas Anita Swacha, czyli Ruda Papuga. Kwadrans przed dziewiątą.
1: A po dziewiątej mój ulubiony punkt programu, ale dzisiaj wrócimy do wydarzeń sprzed 15 lat, które, no trzeba to powiedzieć, na zawsze zmieniły Skandynawię, bo 22 lipca 2011 roku prawicowy ekstremista podłożył bombę w Oslo, a potem otworzył ogień, i to jest przerażające, do nastolatków na wyspie Utoja. Zginęło 77 osób. I dziś Norwegia wraca do tamtej traumy, a my porozmawiamy z Jankiem o tym, czy tylko chodzi o pamięć, ale czy też wyciągnęliśmy jakieś lekcje z tamtej tragedii. Jak dziś wygląda walka z nienawiścią w Europie i rodzącym się faszyzmem, ale... Między innymi o tym wszystkim opowie niezrównany Jan Janczy.
0: Tymczasem o 9:30 poszukamy pozytywu tygodnia. Oczywiście, no właśnie, z naszego polskiego podwórka, czy niekoniecznie?
1: Niekoniecznie.
0: Niekoniecznie, dobrze, tyle możemy zdradzić. Słodki Oczkoś jak zawsze zaprasza, a po nim zapraszamy na spotkanie z matką nadredaktorką Magdą Jetton. O czym dziś zdradzimy tyle. Temat jest ważny i poważny. Także proszę zostać przy naszych odbiornikach. No i Paweł Orlikowski też jeszcze trzyma nas w niepewności, ale przed 10:00 wszystko będzie już jasne.

0: Roxy Music i 6.33. Pani Elżbieta do nas napisała, że właśnie rozpoczyna 6-godzinną podróż pociągiem, z tego ponad połowa czasu upłynie mi w waszym towarzystwie. A zatem liczę na liczne atrakcje.
1: Ja wiem, ale to będzie, liczne będą atrakcje. Zaraz będzie taki, taka atrakcja, że będziemy się żegnać z jesienią. I to będzie dla państwa zaskakujące, ale tych atrakcji jest dużo więcej oczywiście.
0: Nie wiem, czy nie przesadziłeś, że będziemy się żegnać z jesienią. Kiedy?
1: No ja myślę, że za jakieś 30 sekund.
0: Ty w tę stronę, no, rozumiem. No dobrze. Panie Elu, ale to nie będą tylko takie atrakcje, bo za chwilę porozmawiamy też o wakacyjnych romansach. Podobno mają w sobie magię, odcinają nas od rzeczywistości i sprawiają, że czujemy, że żyjemy mocniej. A co się dzieje, gdy ten letni kurz opada, a w walizce lądują jedynie wspomnienia? Czy miłość z plaży ma szansę przetrwać zderzenie z szarą rzeczywistością, powrotem do pracy, setkami kilometrów odległości? Statystyki pokazują, że tak. Niektóre z tych relacji przeradzają się w związki na całe życie, pod warunkiem, że fundamentem była autentyczność, a nie wakacyjna iluzja. No ale co z tym wspomnianym językiem? Na ile on bywa przeszkodą, a na ile absolutnie nie? Tym tropem poszedł Kacper Badura, a jego relacja za kilka minut.

0: No i sami Państwo mogliby to zobaczyć, gdybyście mogli zobaczyć, jak tutaj pląsaliśmy z Ksenią. I to nie bez powodu, bo to Britney Spears, ja wiem, że niektórzy spadli z łóżka i z prawego i lewego boku, ale Britney Spears, która pożegnała właśnie jesień, bo to tak jest, jak język miłości jest szczery, to nawet w zimie jest wiosna albo lato. Także wakacyjne miłości jak najbardziej w dowolnym języku, jeżeli będą z serca, a nie z rozumu.
1: Mm-hmm. No to my właśnie teraz o tym języku miłości, o języku wakacji pomówimy. No
0: bo ale cóż, tańczysz świetnie, powiem ci.
1: Ach, i vice versa. A co możemy przywieźć z zagranicznych wakacji? Zastanawiali się Państwo kiedyś nad tym?
0: Żelkę to z nadwigrów, ale ja wiem.
1: No właśnie, właśnie.
0: Z zagranicy to
1: z
0: nie
1: czym
0: wiem.
1: Możemy wrócić? Z pamiątką, z pieczątką w paszporcie, jak wyjazd jakiś taki dalszy? No, możemy też wrócić z nowym partnerem. Podobno coraz częściej tworzymy związki i małżeństwa z obcokrajowcami. Różnice kulturowe i językowe? Żaden problem. Zakochani zawsze znajdą sposób, żeby się porozumieć. Najwyżej podszlifują angielski. Czy to takie proste? Kacper Badura
0: nie wiem,
1: zapytał.
0: Czy z Francuzem da się angielski podszlifować, ale okej. Okay.
1: Nie wierzysz w możliwości naszych rodaków, naprawdę. Kacper Badura zapytał przechodniów, czy miłość może pokonać barierę językową.
2: Ostatnio byłem na ślubie kogoś z Indii i ze Szwajcarii, więc ci ludzie mówili w zupełnie innych językach. Nie, no i absolutnie, szczególnie w Warszawie znam wiele par, które są, powiedziałbym, międzymiastowe.
3: Będzie na pewno ciężej się jakoś lepiej skomunikować z osobą, która nie rozmawia po polsku, ale jeżeli się uda, to myślę, że to może być lepsza relacja niż relacja oparta na języku polskim. Bo jeżeli osoba jest w stanie się tak bardzo dogadać po języku, który jest dla niej gorszy, to znaczy, że po prostu chemia pomiędzy tymi osobami musi być lepsza.
4: Nawet we własnym języku mogą wystąpić jakieś problemy komunikacyjne, nie? Więc tak, kwestia podejścia dwóch osób.
5: Justyna Cooper prowadzi szkołę języka angielskiego w Krakowie. Nauczycielem jest także jej mąż, z tym, że on z drugiej strony. Angielski to jego ojczysty język.
6: Myślę, że tutaj szczególnie w dużych miastach, w Krakowie, w Warszawie, w Poznaniu, tego typu związki są już tak naprawdę na porządku dziennym. Kiedy ja poznawałam mojego męża 14 lat temu, to był to ewenement. Natomiast co ciekawe, już tylko w mojej wiosce, z której pochodzę, mieszka dwóch Francuzów, którzy poślubili Polki. Chcąc, nie chcąc, ten polski jednak przyswoili, a nawet elementy śląskiego. Więc ten trend, ta nasza otwartość na podróże, na naukę języków obcych skutkuje tym, że łączymy się w pary również międzynarodowo.
5: W międzynarodowej relacji wychodzą różnice kulturowe i językowe.
6: My jako Polacy jesteśmy o wiele bardziej bezpośredni i na przykład jeżeli coś nam się nie podoba, to mówimy o tym wprost, na przykład to nie zadziała albo to jest zły pomysł. Natomiast Brytyjczyk powie, oh, it's an interesting idea. My zrozumiemy, że jest to interesujący pomysł, natomiast to, co on chciał powiedzieć, to, że ten pomysł jest po prostu beznadziejny, tylko nie chce nas urazić. Oczywiście zdarza się, że jesteśmy zaintrygowani, tak, osobą z innej kultury. Jak wiemy, przeciwieństwa się przyciągają i może to jest właśnie sekret tych małżeństw, tak, że jest taki element niedopowiedzenia, tajemnicy i to nas właśnie ku sobie ciągnie.
5: Nawet jeżeli dogadamy się po angielsku na podstawowym poziomie, wyzwaniem może być porozumienie się co do szczegółów w sprawach emocjonalnych, mówi Joanna Walczak, psycholożka, psychoterapeutka i seksuolożka.
7: Na co dzień się sprawnie rozmawia o pracy, o zakupach, o planach na weekend, a trudność się pojawia wtedy, jak rozmawiamy o rzeczach takich delikatnych, o lęku, o wstydzie, o zazdrości, o poczuciu odrzucenia, czy nawet o potrzebach seksualnych, bo w języku ojczystym wiemy, jak złagodzić dany komunikat, jak użyć humoru, jak pokazać, że jesteśmy smutni, ale nie oskarżamy kogoś na przykład. A w obcym języku mówimy bardziej schematycznie i tak bardziej wprost. I takie zdanie, które w naszej głowie brzmi neutralnie,

0: Dla partnera może zabrzmieć zupełnie chłodno albo wręcz ostro, a z kolei żart albo ironia mogą zostać odebrane w dosłowny sposób.
1: Zagraniczny wyjazd może być świetną okazją do poznania kogoś nowego, o ile obie strony mają podobne nastawienie.
0: Jeśli poznajemy kogoś w trakcie wyjazdu, to my jesteśmy w takiej sytuacji trochę oderwania od swojego życia. Niebagatelnie jest takie powiedzenie jak wakacyjny romans i nasze nastawienie, ale też nastawienie drugiej osoby może być do tej relacji takie właśnie czasowe. Niekoniecznie oczywiście, ale warto mieć na to uważność. Natomiast poznawanie się przez internet, kiedy poznajemy kogoś właśnie po to, żeby z nim wejść w relację, właśnie po to, żeby budować związek, to jest zupełnie inna sytuacja. Więc myślę sobie, że oczywiście obie te sytuacje mają swoje wady i zalety. Ważne jest to, żeby od samego początku mieć jasność, po co my w dany kontakt wchodzimy.
1: Z kolei zdaniem psychologa doktora Łukasza Prysińskiego, zakochani zawsze znajdą sposób, by jakoś się porozumieć.
2: Uważam, że bariery językowe to nie jest problem. To może być problemem w rodzinach dalszych. Czyli jeżeli się mają, nie wiem, spotykać rodziny mnie i mojej partnerki z zagranicy, to wówczas ta bariera językowa często jest widoczna. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że w młodym pokoleniu ona prawie nie będzie widoczna. Młodzi ludzie mówią po angielsku, natomiast bariera językowa między partnerami nie występuje, dlatego że, i tutaj jest taka psychologiczna zależność, dlatego że oni chcą się ze sobą dogadać. Bariera językowa występuje między dwojgiem ludzi, nawet nie chodzi o parę, tylko gdziekolwiek. Odczuwasz barierę językową tylko i wyłącznie wtedy, kiedy chcesz się poprawnie wysławiać, a nie dogadywać. W związku z tym, jeżeli w naszym umyśle jest chęć porozumienia się, to przestają nam przeszkadzać nasze błędy językowe, bo chcemy po prostu mówić, dogadywać się, a potem przychodzi umiejętność posługiwania się tym językiem na o wiele szerszą skalę. Więc ja tutaj nie pozwolę na to, żeby mówić, że bariera językowa jest stała, trwała. Nie, to jest kwestia lęku przed porażką.
1: Oczywiście poza różnicami językowymi i kulturowymi spotkanie dwóch osób w relacji to zawsze będzie spotkanie dwóch światów. A dogadanie się to przecież nie tylko gramatyka czy słownictwo. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
3: A kto z Państwa zna takie międzynarodowe związki, a może ktoś z Państwa sam związał się z obcokrajowcem, to co w takim związku jest najtrudniejsze? Kultura, język, zwyczaje, a może odległość na początek? No i co na to rodzina?
4: No,
3: coś czuję, że ten wątek może być najtrudniejszy. 224-280-280, nowy.świt, małpa, nowy świat online.

0: pojechali. Szósta.
1: I my też jedziemy. Państwo to rozpoznają. Wiem, że niektórzy bardzo lubią. Przegląd prasy Unplugged. I to szeleszczenie zwiastuje nam Gazetę Wyborczą. I oczywiście było bardzo kusząco, żeby zacząć od jedynki, jak umarzano dwie wieże i uśmiechnięta, zadowolona twarz Jarosława Aleksandra, ale na czwartej stronie Gazety Wyborczej zaintrygował mnie tytuł przede wszystkim, a później przeczytałem cały artykuł: Ciemności zakryją Hiszpanię. Pomyślałem sobie, matko jedyna, co się może wydarzyć, ale nic złego się nie wydarza. Hiszpania czekała na to ponad 100 lat. 12 sierpnia cień księżyca przetnie ten kraj od Galicji po wybrzeże Morza Śródziemnego. Całkowite zaćmienie słońca potrwa w najlepszych miejscach, ciekawe dlaczego, ale najlepszych, niespełna 2 minuty. Ale o powodzeniu wyprawy zdecydują sprawy bardzo ziemskie. Chmury, widok na zachodni horyzont i korki. Tak, proszę Państwa, korki. To jest artykuł właśnie o tym, na co uważać, jak przygotować się do wydarzenia. To jest piękna rozmowa Piotra Cieślińskiego z Fernandem Hajarem, o ile dobrze przyznam, fizykiem i członkiem Komitetu Astronomicznego z Madrytu, zresztą jednego z największych hiszpańskich stowarzyszeń astronomicznych. Jego organizacja planuje wysłać do stratosfery balon, który sfilmuje cień księżyca przesuwający się nad Hiszpanię. Takimi rzeczami też się można zajmować. Naprawdę polecam. To jest czwarta strona Gazety Wyborczej.
0: Takich, którzy z tego tytułu specjalnie wybierają się na urlop.
1: Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. U nas rzadziej to się robi, bo jesteśmy zaćmieni często. Natomiast generalnie rzecz mówiąc, dobrze. I teraz szelest taki, który też Państwo rozpoznajecie. Ten przegląd prasy Unplugged w tym momencie trafia na dziennik Gazeta Prawna. No i oczywiście różne rzeczy się tutaj dzieją. Teraz mnie zainteresował taki artykuł ze strony A6, a mianowicie Niemcy i Francuzi nie zbudują razem czołgu. I nie wiadomo, czy się cieszyć, czy się smucić, bo kolejny europejski projekt zbrojeniowy trafia do kosza. Po myśliwcu przyszłości, teraz przyszedł czas na czołg przyszłości, czyli należałoby chyba nazywać, że to był myśliwiec przeszłości i teraz to będzie czołg przeszłości. Ten czołg miały opracować firmy z Niemiec i Francji. Biznes nie potrafił się jednak porozumieć. Ciekawe, czy w tle jest też polityka, bo nowa maszyna miała zastąpić francuskie czołgi Leclerc. Nie wiedziałem, że w Leclercu można czołg kupić. I niemieckie Leopardy drugie. No ale wiadomo, że teraz świat poszedł w inną stronę, bo się dronuje. Wojciech Kubik, jest piękny artykuł na pół strony. I no, naprawdę warto poczytać, co się na świecie dzieje i nie tylko nasze chaty z kraja. Na A7 też jest jak Tisza odbudowuje państwo po latach rządów Orbana i to jest niezła jazda, co tam się dzieje i tylko trzeba mieć większość konstytucyjną rzeczywiście. I to był dziennik Gazeta Prawna. No i teraz poszeleścimy takim czymś, co też państwo na pewno wiecie. Tak, to jest właśnie Rzeczpospolita. I w Rzeczpospolitej jeden z ciekawszych artykułów, jak zwykle się staram go niezbyt często, bo przecież to jest oczywiste, na stronie drugiej, felieton Zuzanny Dąbrowskiej, Morawiecki ofiaruje Nawrockiemu, to dobrze Państwo słyszeli, Niderlandy. I od razu mi się otworzyły wszystkie sienkiewiczowskie skrypty. Nowe ugrupowanie Mateusza Morawieckiego, mimo że go jeszcze nie ma, w sondażach może liczyć na poparcie części prawicowego elektoratu. I to jest Hogwart w czystej postaci. Ugrupowanie, które nie ma, może liczyć na poparcie. Wystarczające, by wspólnie obie konfederacje prześcignęły PiS w wyborach. Sondaże nie są zgodne, bo w różnych sondażowniach jest różnie. Na przykład w jednych jest 6,9 dla partii ewentualnej, której nie ma, Mateusza Morawieckiego, a z kolei w innej sondażowni 2,33. No to jest rozstrzał olbrzymi i pytanie, kto chce czytać jaki sondaż, no ale z sondażami tak czasami jest. Tylko, że samodzielny start nie jest jednak raczej priorytetem dla byłego premiera z PiSu, ponieważ chodzi mu o to, żeby jednak mieć ciastko i zjeść ciastko. Czyli w tym przypadku wszystko zależy od tego, ile Jarosława Kaczyńskiego zostało w Jarosławie Kaczyńskim i czy dawny anarchista polityczny, chuligan polityczny wytrzyma. No i tak jest dużo jeszcze ciekawych rzeczy. Na przykład kryzys rolnictwa jest testem odporności polskiej gospodarki. Jak się dowiedzieliśmy niedawno, to jest strona A22. Po działaniu miesiąc Mercosuru rolnicy polscy są do przodu o miliard coś tam jeszcze, a nie do tyłu. No i co?
0: Ale protest był? Był.
1: A tam, wiadomo. I Cezary Szymalek na ostatniej stronie A24 rozmawia z Maciejem Wituckim, nowym prezydentem Business Europe. Bardzo ciekawy wywiad, czytałem u siebie rano. Nie będzie nagłego Armagedonu, ale bez reform Europa wciąż będzie bogata, tylko że grozi nam dalsze cofanie się w stronę zamożnego skansenu, mówi Maciej Witucki. Polecam bardzo serdecznie. I na koniec wiemy, że to na to czekają nie tylko Polacy, Europejczycy i ludzie, tylko również istoty pozaziemskie, Droga Mleczna. Fakt, Gazeta Codzienna, najlepiej poinformowana gazeta w galaktyce. Dziś mija ultimatum Kaczyńskiego, stronnicy Morawieckiego się wycofują na pierwszej stronie i tytuł, który po prostu powala na łopatki, Obajtek woli do prezesa. Woli do prezesa.
0: Czekaj, bo może być tak, że tutaj 12 to się okaże, że Morawiecki nie ma szabelek.
1: Może się okazać tak, ale taki jest też tytuł fantastyczny. Dyplom u Rydzyka za 252 tysiące. Ciekawe, co tam ma być za dyplom. Morawiecki
0: za 252 tysiące?
1: Tak,
0: to za dyplom. Medyczny.
1: No nie wiem, a może kościelny jakiś. Lekarze dusz dostają takie dyplomy. Morawiecki mówi tak, nie czuję się zdradzony. A Obajtek wybrał stronę prezesa. Ale dziś mija ultimatum. Znaczy, to jest taka prośba podobno. No i oczywiście tutaj jest Przemo Czarnek, 49 lat. A właśnie, Morawiecki ile? 58. A Obajtek ile? Obajtek. Kaczyński 77. Obajtek 50. No taki jest rozstrzał. Ale nad tym wszystkim oczywiście jest w jednym szeregu po zwycięstwo. Zbigniew Bogucki 46. Chyba ma największe szanse na przeżycie. I tak dalej. O! Jest świetny tytuł. Będzie ostro. Profesor Ewa Marciniak, dyrektorka CBOS-u, prognozuje, jak będzie wyglądała zbliżająca się kampania. Chyba się już zbliżyła. Paliwa może być po 10 zł. Oczywiście ćwierć miliona za lekarskie studia. Miałaś rację, te lekarskie studia. I to jest to. Odwierty geologiczne, ale co jest ważne, nie będę tańcować przez rocznicę powstania. Jak myślisz, kto nie będzie tańcował przez rocznicę powstania? Pani Anna Kurska, druga pierwsza żona z mężem, nie przyjdą na wesele Rafała Brzozowskiego. To mocny strzał w silny ból, moim zdaniem. Ponieważ artysta, który ma 45 lat, a pani Anna ma... Moja, to. Ma 52.
0: Oj, tam no, kobiecie jej, nie
1: wypominaj. Drugi, pierwszy mąż, 60 ma też. Otóż artysta powiedział, że jestem gotowy na założenie rodziny. No i to jest niesamowite. No i frytka pozwała Cejrowskiego. On nie może być bezkarny. Myślę, że pani nie wie, że może. Wyznanie Macieja Sztura jest bardzo ciekawe i bardzo pouczające. Od pół roku nie pije alkoholu. No i to tyle. To jest tyle. No i teraz tak, jeżeli chodzi o wiadomości wstrząsające, absolutnie, to ostatnia strona gazety Fakt, czyli najlepiej poinformowanej gazety w galaktyce, była na randce w ciemno. I to jest to, że niewygodne fakty o żonie nowego premiera Wielkiej Brytanii, czyli dzieje się na wyspie, kontynent został odcięty od Wielkiej Brytanii, bo w 1992 roku widzowie mogli oglądać właśnie Frankie, żonę premiera, w telewizyjnym programie, no jak rozumiem, Randka w ciemno, czyli Blind Date. No, no i Kevin Klein świętuje 10. rocznicę związku z młodszym o 46 lat chłopakiem i jest mi lepiej z nim niż z żoną. Ciekawe. Nie wiedziałem, że Kevin Klein ma tyle lat. Dobra. Gazeta Fakt. Najbardziej, najlepiej poinformowana gazeta w galaktyce. Pa, pa.

0: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Tupuliński, zapraszam. Prezydent przyjmie we wtorek od Sławomira Patyry ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tak mówił na antenie Polsatu News szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
1: Tu mieliśmy bardzo, co do zasady, czystą sytuację. Były pewne wątpliwości, ale pan prezydent je rozwiał. To znaczy, nastąpił wybór na konkretne stanowisko, za konkretnego sędziego, na konkretne wakujące miejsce za sędziego Zielonackiego. Zachowana została zasada indywidualizacji powołań, indywidualizacji kadencji. Było to przeprowadzone zgodnie ze wszystkimi procedurami.
0: Także we wtorek Karol Nawrocki wręczy powołania czterem nowym sędziom Sądu Najwyższego. Przypomnijmy, prezydent nie odebrał ślubowania od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych w marcu przez Sejm. Teraz Norwegia. 15 lat minęło od zamachów w Oslo i na wyspie Utoja. W atakach prawicowego ekstremisty na uczestników młodzieżowego obozu Partii Pracy zginęło 77 osób. Rannych zostało ponad 300 osób.
2: Musimy być realistami. Norweskie społeczeństwo nie jest zaszczepione przeciwko terroryzmowi. Widzieliśmy, że prawicowy ekstremizm stał się poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Myślę o tym jest bolesne, ale taka jest rzeczywistość. Tak mówił podczas obchodów rocznicowych premier Norwegii Jonas Gahr Støre. Sprawcy zamachu ma już za sobą 14 lat więzienia z zasądzonych 21. To była najwyższa kara przewidziana w norweskim prawie. Wyrok ten będzie można jednak przedłużyć. Pożar warsztatu w Warszawie na Targówku. Ogień gasi 20 zastępów straży. Nie ma informacji o poszkodowanych. A w Chorzowie strażacy gasili wieczorem pożar w apartamentach przy rynku. Dwie osoby ewakuowały się o własnych budynkach. Budynek ten o własnych siłach, a budynek ten był niedawno remontowany. Na koniec kolarstwo. 17 etap Tour de France wygrał Belg Jasper Philipsen. Koszulkę lidera zachował 50. na mecie Słoweniec Tadej Pogacar. Dziś etap górski, finał wyścigu w niedzielę w Paryżu. A więcej sportu na naszej antenie o 8.30 w cyklu Ostra Gra. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: No to zaczynamy od ważnego komunikatu. Parasol i kurtka to właściwie dziś obowiązek. Za oknami w większości regionów wita nas gruba warstwa chmur i przelotny deszcz, a termometry wskazują rzeźkie od 13 do 15 stopni. Najchłodniej, bo zaledwie 9 stopni jest w tej chwili na południu i w rejonach podgórskich. Na drogach w całym kraju ślisko, poranny szczyt komunikacyjny upłynie pod znakiem wycieraczek pracujących na najwyższych obrotach. Najgorsza sytuacja panuje na północnym zachodzie oraz w Wielkopolsce. Tam wciąż mogą pojawiać się lokalne burze, a także silny wiatr. Synoptycy ostrzegają, że to, co widzimy za oknem, to dopiero rozgrzewka. Prawdziwe uderzenie żywiołu nadejdzie w ciągu dnia. Południe i popołudnie przyniosą gwałtowne ulewy oraz miejscami na północy i wschodzie. Spadnie do 35 litrów wody na metr kwadratowy. No a temu wszystkiemu będą towarzyszyć burze, grad i porywy do 70 km na godzinę.
5: Rany boskie. Już można postraszyć. Najważniejsze w życiu są perspektywy, w pogodzie również. To ja może przyjrzę się uzdrowiskom, kurortom i miastom pretendującym pod kątem, jak ma być dzisiaj w temperaturze, dobrze? Mm-hmm. W Rabce Zdroju może być do 17, w Wapiennych do 18, w Busku Zdroju do 19, w Czaplinku tylko 17, ale w Nałęczowie za to do 20, w Augustowie do 18, w Jastrzębie Zdroju do 18, w Świnoujściu do 21, w Wysowej do 18, w Polańczyku do 20, w Dębogórzu do 18, w Polanicy Zdrój i Kudowie Zdrój i jeszcze Lądku Zdrój do 18, w Kosakowie do 18, Jazgarzewszczyzna do 18 poza kołdrą, w Kołobrzegu do 18. I coś jeszcze miałem, pamiętam, Święta Katarzyna koło Wrocławia do 19, Suwałki, Polski Biegun Ciepła, 18 ma być maksymalnie, w Sopocie do 18, i jeszcze w Strzegomiu do 19, no a w Gdyni tak sobie do 18. To może być, nie musi. A teraz ja bym skoczył nad rzekę z Szyny do Konor.

0: Sheena i Dokonor, 9 minut po godzinie 7, no to co, czas start, druga godzina.
1: Już?
0: Mm-hmm.
1: No to start.
2: Nowy świt.
0: No i pani Kalina, mamy drugą wiadomość. Dziękuję za słowa przynoszące otuchę, a także za podawaną na moją prośbę temperaturę w Polańczyku. No to tutaj na twoje ręce te podziękowania.
1: Plus dodatni dostałem. Mhm.
0: I tutaj wpisuje się już w temat wakacyjnych miłości, o których rozmawialiśmy w pierwszej godzinie. Nasza zaczęła się właśnie tam w 2008 roku. Musiała przejść wiele z racji tego, że oboje nie byliśmy młodzi i oboje mieliśmy walizki pełne bagaży dotychczasowego życia. Cóż, trzeba było w to gnać, tamto rwać, iść pod prąd, pod wiatr, gniazdo wić, niby ptak. Ale na szczęście tak jest to dzisiaj. Od 18 lat jest cudnie, od 15 we własnym gnieździe, napisała pani Kalina.
1: Aż pani cudnie Kalina. Pani to napisała, naprawdę.
0: Bardzo serdecznie pozdrawiamy i oczywiście dziękujemy za ten list i oczywiście zapraszamy do dzielenia się tymi wakacyjnymi, romantycznymi wspomnieniami. Kto z państwa zakochał się na wakacjach i ta miłość przetrwała lata.
1: I to nie tylko w Polańczyku, tylko w ogóle w dowolnym miejscu w Polsce.
0: O tym jeszcze przez chwil kilka będziemy rozmawiać.

0: 13 minut po godzinie 7 to jeszcze wpis pani Anny. Wakacyjny romantyk nosił mnie na rękach w Grecji, obiecywał złote góry, a po powrocie do Polski odpisywał raz na 3 dni, tłumacząc się brakiem czasu. Klasyk. Dziewczyny, nie dajcie się nabrać na piękne słówka pod palmami. Tam każdy jest idealną wersją samego siebie. No, czy każdy, to bym chyba tutaj nie przesadzała, no ale różnie bywa z tego, co czytam, jeżeli chodzi
1: o... Czasami za dużo cacyków, jak ktoś zje, to już mu się wzrok nie wyostrza. No,
0: a widzę, że ty w stronę jedzenia. Państwo też tutaj te jagodzianki. Mm-hmm. Widzę, że ten temat państwa frapuje z czym? Z serem, z budyniem, no właśnie.
1: Jagodziankę ja tylko z truskawkami, naprawdę.
0: Ale wiesz co, pachnące jagodzianki to jest dla wielu z nas obowiązkowy element wakacyjnych wyjazdów. Tymczasem najnowsza kontrola pokazała, że pod tą apetyczną nazwą nie zawsze kryje się to, czego oczekujemy. Dokładnie tak samo jak z mężczyzną czy z kobietą na plaży. Opakowanie kuszące, a wnętrze, no właśnie, czasem wielkie rozczarowanie. O czym za chwilę opowie Państwu Klaudia Kowalczyk.

0: Piłka i głośny śmiech. 18 minut po godzinie 7. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wzięła pod lupę wakacyjną gastronomię. No i wyszło z tego, że ponad połowa lokali serwuje nam czystą iluzję. W laboratoriach potwierdzono m.in. brak DNA jagód leśnych w jagodziankach.
1: Oraz... A w dorszu jest dorsz?
0: No tego niestety nie wiem, ale możemy tam zgłębić bardziej jeszcze ten raport. Bita śmietana ze śmietanką nie miała wiele wspólnego. Podobno napakowano ją, tak, tanią chemią i tłustymi roślinami. O czym już teraz opowie Państwu Klaudia Kowalczyk.
2: Słońce przygrzewające nam w głowę, w szklance kompot, a na talerzu jagodzianka. Sielankowy obraz to symbol lata.
3: Jagody i jakaś mąka rozrobiona i zapieczona.
4: No to nie zawsze się zdarza, że dają jagody. Tutaj akurat dają, widziałam sama.
3: No uczciwie z jagodami, no.
4: Czasami nie dają jagód.
5: W jagodziance? Niemożliwe. Tylko co mają, dżem? Ale to wygląda na to, że jest surowa jagoda na wierzchu, a ja lubię jagodzianka, jak jest taka, wie pani tego, oto te 16.
6: Nie znam się, nie jadam.
2: Sielankę muszę jednak przerwać. Prawie połowa lokali gastronomicznych oszukuje na składzie letnich deserów. Skrywają one przed nami niezbyt smaczną prawdę, mówi Joanna Narożniak z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
7: Nieprawidłowo oznakowanych było blisko 45%. Kwestionowano m.in. podawanie wyłącznie nazwy fantazyjnej, np. Orfeusz czy Żółwiki, która nie pozwalała konsumentowi rozpoznać charakteru produktu. Podawanie informacji niepełnej, np. rurka z kremem bez wskazania rodzaju kremu. Kwestionowano stosowanie w nazwie wyrobu ciastkarskiego i ciasta określeń nieadekwatnych do użytych składników, np. w czekoladzie, podczas gdy zamiast czekolady użyto kakao.
2: I tak, kontrolerzy wykazali całkowity brak DNA jagód w niektórych drożdżówkach sprzedawanych jako jagodzianki. Marcin Kania, właściciel pracowni cukierniczej w Lublinie, do swoich wypieków używa prawdziwych jagód, a nie zamienników, a to kosztuje.
8: Zależy, gdzie kupujemy jagody. Plantacje podlubelskie, cena jagody jest między 40 a 70 zł, to zależy gdzie. Jeżeli chodzi o giełdy, to też się zaczyna od 40, ale jagody się szybko kończą, więc ta cena wyskakuje na 70, więc faktycznie ten przelicznik będzie podbijał nam cenę. Więc my też trochę przed sezonem zaczęliśmy już rozmawiać z plantacjami, że jak gdyby poprosimy wcześniej ustaloną cenę i określone ilości, to jest łatwiejsze. Z poziomką jest trochę trudniej, bo tej produkcji w okolicy dużo nie ma. Ale można pojechać na plantację, może nawet samemu czasami zerwać sobie poziomkę. Mimo ceny, no jak gdyby cena poziomki, niestety poziomka jest tak mało trwałym owocem, nawet w stosunku do truskawki, że musimy się liczyć z tym, że ta cena niestety podbita będzie. Pogoda dominuje zawsze wszystko. Im więcej deszczu, tym gorzej w przypadku truskawki i poziomki. W przypadku jagody trochę deszczu, potem słońce i będzie pięknie.
2: Na pierwszy rzut oka ciężko odróżnić sprzedawcę uczciwego od tego, który kombinuje. Wskazówką mogą być tak zwane nazwy fantazyjne. Zamiast konkretu dostajemy specyficzną nazwę, na przykład fantazja. Warto pamiętać, że pełny skład oraz lista alergenów muszą być zawsze łatwo dostępne dla konsumenta na widocznej wywieszce lub w karcie. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
0: No i jaki z tego morał?
1: No taki z tego morał, że
0: w miłości, jak i w przypadku budki z jagodziankami, trzeba zachować
1: na podróby, tak.
0: Czujność.
1: Ale mówiłem ci o tej mojej znajomej Zosi. Dostałem od niej właśnie jest tak, drożdżówka z truskawką i budyniem. I pytanie klienta, a truskawka i budyń są w środku? Zosia, pozdrawiam cię serdecznie, naprawdę. Ona to codziennie podobno ma właśnie a propos tego, co jest w jagodziance.
0: No, ale wiesz co, jak z drugiej strony zawartość jagód w jagodziance sprawdzić?
1: Masz trzeba mieć patyczek.
0: A, taką drogą.
1: A, i tam wiesz, tak. Nie, no trzeba popatrzeć, kto stoi, zapytać, zrobić listę.
0: Czy w ogóle ktoś stoi.
1: Tak. I czy to wygląda na, jakby to był przemielony pies razem z budą, tak, i tak dalej. Jednak pasta jagodowa, a jagodzianka to jest trochę coś innego, mi się wydaje.
0: Mm-hmm. Też bym tak postawiła.
1: A ty no, lubisz jagodzianki z czym?
0: Jagodzianki z jagodą lubię, tylko że wiesz co, trudno o nie. Być może też trudno w nadmorskich miejscowościach, ale to pewnie państwo nam podpowiedzą. Nie to, żebyśmy prosili o konkretne adresy, gdzie te jagodzianki naprawdę spotkać, ale z drugiej strony, jeżeli nam państwo tak napiszą, to absolutnie się nie pogniewamy.

0: Tom Noble i 7:28. Myślisz, że możemy jakąś taką reklamę mini zrobić?
1: Za sekundkę, tylko pani Kalinie odpowiem, że jak najbardziej to kojarzymy, że pani wpis o tym rwaniu iść pod prąd i gniazdowić, to jest Agnieszka Osiecka i sztuczny miód. Tak, tak. Pozdrawiamy serdecznie, bardzo dobrze wybrany cytat. Dawaj reklamę.
0: Mm-hmm. Gdzie najlepsze jagodzianki?
1: No.
0: Mm-hmm. Chris jadł w hali, bo raczej w Beskidzie Żywieckim. Wiem, bo jadłem. I jeść będę. No raczej, jak dobre, to wiadomo. Tak,
1: jeszcze na dodatek musiał przeżyć, bo napisał.
0: 2 lata temu nad morzem w cukierni znalazłem produkt. Jagodzianka to z kolei rysiek. To było coś, ważyło prawie 0,5 kilo. A w środku wiśnie. Dobra jagodzianka, dobra. Ale na co zwracać uwagę, jak odróżnić jagodziankę od niejagodzianki? No jak produkt nazywa się jagodowa jagodzianka z jagodami, to myślisz, że to jagodzianka?
1: Nie, bo od mieszania herbata nie robi się słodsza, także im więcej jest w nazwie jagody, tym jest bardziej podejrzany moim zdaniem.
0: 25 zł.
1: No to wiesz, to nie takie rzeczy się tam fizjologom nie śniły. Widziałem jagodzianki już i za 50 zł, a posypane złotem to i za 100.
0: Może taniej będzie upiec.
1: Tylko trzeba pójść do lasku, pozbierać ten.
0: Jagody.
1: Wiesz co, bo to jagody, a nie, że na przykład polska borówka amerykańska, no.
0: O, właśnie, to jeszcze jagodzianki z borówką są. Z serem się też pojawiają.
1: Słyszą państwo, co tutaj redaktor Ksenia mówi?
0: Ale to ja tylko cytuję państwa.
1: Jagodzianki z borówką i z serem, no.
0: I z budyniem.
1: Tak.
0: Mhm. Z czym jeszcze państwo jedli? I jagodzianki? Tak. Zapraszamy do dyskusji. 224-280.
1: Czy to jest cynamonka, czy bułka z cynamonem?
0: Nowy.świt, małpa, nowy świat online.

0: Miałem zabrać cię nad rzekę i Błażej Król 7.33. Z czym jedli państwo najlepszą jagodziankę? Oczywiście, że z jabłkiem. A pan Hubert dodaje, że najlepsza jagodzianka jest oczywiście z kawą. Zestaw obowiązkowy.
1: Biją razem się czy osobno? Nie, nie. Ja wiem, najlepsze jagodzianki to przyjezdne jednak.
0: A, w tę stronę idziesz. No dobrze, to ciekawe, z czym najlepszą jagodziankę jadł Klaudiusz Slezak, który mam nadzieję jest razem z nami. Klaudiuszu?
1: Witamy cię serdecznie.
2: Nie wiem, czy mnie słychać? O, już.
0: O, słychać, o, już słychać, się słychać. Już jak,
1: no, wystarczy kęs jagodzianki, od razu siła rośnie. Także.
2: O, nie, nie, nie.
1: Klaudiusz jadł jagodziankę na rowerze, moim zdaniem.
0: Ale ja pytam, z czym najlepszą jagodziankę jadł?
2: To znaczy, do tej pory wydawało mi się to być oczywistym, ale po waszych... No i po słuchaczy informacjach, to rozumiem, że to wcale nie jest takie oczywiste.
1: Nie, nic nie jest proste, tak jak wybór rzecznika praw obywatelskich.
2: Tak, a pięknie to zrobiłeś, od jagodzianki do rzecznika praw obywatelskich, tak.
0: Zmostkował jak nikt inny.
2: No bo tak, wczoraj w Senacie faktycznie po godzinie 21 doszło do tego już formalnego wyboru, choć rzecz, dodajmy, była raczej przesądzona. Wieczorem było też formalne dość, bo było wiadomo, jak to wszystko się skończy, przesłuchanie kandydatki Sylwii Gregorczyk-Abram. No i warto o tym powiedzieć, no bo mamy już habemus rzecznik, tak byśmy powiedzieli, mamy rzecznika wybranego. To już Sylwia Gregorczyk-Abram będzie tym rzecznikiem praw obywatelskich przez najbliższe 5 lat i będzie występowała, czy powinna występować w obronie obywateli, ale przy jej kandydaturze pojawiło się sporo pytań i też sporo wątpliwości, czy to właśnie pani mecenas powinna ten urząd pełnić, bo pani mecenas mocno angażowała się w życie społeczno-polityczne w naszym kraju. I to właśnie było przedmiotem wielu pytań ze strony wcześniej posłów, a wczoraj senatorów z prawej strony sceny politycznej. Faktycznie Sylwia Gregorczyk-Abram jest postacią znaną medialnie też. A żeby być postacią znaną medialnie, no to trzeba chodzić do mediów, rozmawiać z dziennikarzami i odpowiadać na różne pytania. Tu jeden z przykładów, który był takim sztandarowym dla polityków prawej strony, pokazującym, że Sylwia Gregorczyk-Abram była i jest zaangażowana politycznie. Program w TVP nazywa się Trójkąt Polityczny i zawsze tam są takie krótkie pytania na początek. No i ten fragment, właśnie te krótkie pytania, był używany jako jeden z dowodów na poglądy Sylwii Gregorczyk-Abram plasujące się po jednej stronie sceny politycznej.
3: Czy jest pani rozczarowana rządami koalicji 15 października?
4: Nie. Czy miał rację Donald Tusk, mówiąc, że do rozliczenia PiS-u potrzebna jest demokracja walcząca?
5: Potrzebna jest demokracja.
3: Rafał Trzaskowski będzie prezydentem niezależnym od Donalda Tuska?
5: Tak, jestem o tym przekonana.
4: Czy powrót ewentualny PiS do władzy może grozić wyprowadzeniem Polski z Unii Europejskiej?
5: Absolutnie tak.
3: Czy wygrana Karola Nawrockiego otworzy drogę do władzy PiS-owi i Konfederacji?
5: Bezwzględnie tak.
4: Czy prezydent Andrzej Duda złamał konstytucję i z tego powodu powinien stanąć przed Trybunałem Stanu?
5: Tak.
3: No to... Czy obawia się pani, że jak Zbigniew Ziobro wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to pójdzie pani siedzieć?
5: Nie.
4: A czy wygrana...

0: To, no, to wiadomo, sprawia... że to fikcja, gdzie on nisko rosł jest, że to jest potężny, tak, no, dwumetrowy mężczyzna postawny.
1: No więc to oczywiście sprawia, że prawa strona twierdzi, że Sylwia Gregorczyk-Abram nie powinna obejmować tego urzędu. No i jeszcze jeden argument, który się wczoraj bardzo mocno przebijał, to udział Sylwii Gregorczyk-Abram w demonstracjach, manifestacjach Koalicji Obywatelskiej. Wszyscy pamiętamy marsz 4 czerwca i faktycznie przedstawiciele inicjatywy Wolne Sądy, zresztą dodajmy dwoje z przedstawicieli tej organizacji, weszło w politykę mocno, bo Michał Wawerkiewicz został europosłem właśnie z ramienia Koalicji Obywatelskiej, a Maria Eichhardt wiceministrą w tym rządzie. No więc też wypominano, że Sylwia Gregorczyk-Abram występowała na scenie z przyklejonym biało-czerwonym serduszkiem, tym logiem Koalicji Obywatelskiej, tam się wypowiadała. No i wczoraj padały w Senacie o to pytania. No i faktycznie Sylwia Gregorczyk-Abram odpowiadała tak.
2: Tak, rzeczywiście ja bardzo przez cały okres swojej działalności jako adwokatka, aktywistka, bardzo też uważałam na to, żeby ten przekaz związany z demonstracjami, na to uważali też sędziowie, był jak najbardziej apolityczny. Faktycznie i gdybym miała to zrobić jeszcze raz, to też bym to zrobiła. Wzięłam udział jako członkini społeczeństwa obywatelskiego w marszu 4 czerwca, opowiadając o tym, jak łamane są prawa i wolności obywatelskie w Polsce. Uważałam, że obywatele, którzy tak masowo wychodzili na ulicę, tak masowo protestowali, powinni też mieć głos na tej scenie. Obok polityków, swój własny głos. I taki głos wyraziłam w imieniu obywateli i obywatele.
1: Co ciekawe, wczoraj w Senacie nie pojawiły się pytania, które w Sejmie wzbudziły najwięcej emocji, bo one faktycznie na tych komisjach wzbudzały duże emocje, między innymi Sebastian Kaleta je zadawał, o słynną grupę WhatsAppową Wejście, czyli kwestię przejęcia mediów publicznych, tudzież Polskiej Agencji Prasowej, tudzież znajomość mecenas Sylwii Gregorczyk-Abram z prokurator Ewą Wrzosek i ewentualną ich współpracę, drukowanie dokumentów w kancelarii Clifford Chance, gdzie pani mecenas pracuje jeszcze chyba do tej pory.
0: Klaudiusza, nie masz wrażenia, bo ty obserwujesz to z bardzo bliska, że jednak to jest taki trochę brak wstydu tych pytających, którzy na przykład wstawili Święczkowskiego do Trybunału Konstytucyjnego, wiesz? Ja wolę rzecznika, który jest jednak zaangażowany w sprawy społeczne, a nie naleśnika, który tym bardziej, że naprawdę, znaczy jak ktoś, kto jest niemoralny, wystawia świadectwo moralności komuś, to ja od razu mam jednak czerwoną lampkę zapaloną.
1: Ale to, jeżeli tak, no to... Dobrze, ja przyjmuję twoje oświadczenie, ja tylko relacjonuję, co działo się w Sejmie.
0: Tak, ale wiesz, że oni nie mają takiego, wiesz, poczucia wstydu, że coś zarzucasz komuś, co tobie można zarzucić, nie?
1: Działa to w dwie strony.
0: No dobrze, a jaki wynik głosowania był, poza tym, że oczywiście została
1: 59 głosów za, 25 przeciw, nikt się nie wstrzymał. No więc jakby to było pewne, że pani mecenas przejdzie. Dodam tylko, że Sylwia Gregorczyk-Abram zapewniała, że jak już obejmie urząd, co się dzieje właściwie już teraz w ciągu tych najbliższych godzin, to będzie rzecznikiem apolitycznym i będzie reprezentowała wszystkich obywateli bez względu na ich poglądy polityczne. Twierdzi, że tak też robiła w swojej pracy zawodowej i że daje słowo, że tak się właśnie będzie działo.
3: A co z szefem IPN-u, Klaudiuszu?
1: Tu jest ciekawostka, bo to miało iść równolegle. Senat miał się teoretycznie zająć równolegle z kandydaturą Mateusza Szpytmy, ale Senat nie ma wyznaczonego terminu, kiedy ma to zrobić. Więc pani marszałek, marszałkini Kidawa-Błońska przeinformowała, że no jeszcze poczeka trochę ta kandydatura i rozstrzygnięcie. Nie do końca wiadomo na co, ale widać, że tam jest jeszcze ucieranie. Donald Tusk jest bardzo mocno przeciw, a PSL upiera się, że będzie to dobry kandydat. Skutek tego jest taki, że rządzi w IPN-ie pełniący obowiązki pan Polejewski, który chyba jeszcze jest nawet bliższy Karolowi Nawrockiemu niż pan Szpytma,

0: czeka na rozstrzygnięcie Senatu.
1: Ale rozumiem, że jeżeli nie szpyt ma, to Polijewski.
0: No to będzie rządził na zasadzie pełniącego obowiązki. Tak.
2: Kierownik placówki. Pani marszałek, bo czytałem wywiad kiedyś, lubi pani marszałek, a nie marszałkini, zastosuje metodę prezydenta, że nie ma czasu, to niezwłocznie będzie to trwało kilkanaście miesięcy na przykład.
0: To prawda, przy czym też zobaczcie, że jest jakieś przyspieszenie w kancelarii prezydenta, bo jednak zdecydował się odebrać ślubowanie od sędziego Patyry.
2: Bo tam nie ma argumentu żadnego.
0: Kombinowali, jak
2: wszystko,
0: to odmówić.
2: Wszystko, co podali, dokładnie się sprawdza, nie?
0: Ale nie, tak, z tym chyba nie wykombinowali, jak odmówić, więc wydaje się, że we wtorek to nastąpi.
2: Poczekajmy, może się coś wydarzy.
1: Klaudiuszu, ale nie bylibyśmy sobą, jakbyśmy cię nie zapytali, co tam się o 12 wydarzy i ilu...
2: Będziesz tam?
1: Ilu posłów będzie miał jeszcze Morawiecki o tej 12?
0: I to jest, powiem wam coś, co też mnie bardzo ciekawi, dlatego tym ciekawsza będzie moja opowieść w popołudniowej audycji, prawda? Bo
2: tak,
0: któż to przewidzi, co tam się wydarzy.
2: To prawda.
0: To znaczy, gdybym miał stawiać tak zero-jedynkowo, to bym powiedział, dogadają się. Ale nie postawiłbym,
2: nie postawiłbym na to
0: żadnych pieniędzy. Absolutnie. Jeżeli mnie pytacie, to takie...
1: Tak, no. bardzo dobre, dogadają się, ale jak? Właśnie też się nad tym zastanawiam, tak? Kto tutaj mógłby jakkolwiek zwycięsko z tego wyjść? No bo z jednej strony, no jeżeli ustąpi...
0: Rozpętali już to do takiego momentu, w którym nie mają z tego ani jedna, ani druga strona
1: dokładnie,
0: dobrego wyjścia.
1: Dokładnie tak.
0: A jednocześnie jedna i druga strona wiedzą, że wyjście z Prawa i Sprawiedliwości tej grupy jest stratą i dla jednych, i dla drugich. Mówię o wyborczej stracie. Więc ja nie wiem, jaki oni mają na to pomysł. Już po tym wszystkim, co zostało powiedziane, ile pomyj na siebie razem wylali, sam jestem ciekaw, jak oni z tego wybrną, ale...
2: No, politycy mają specjalne skóry. I grube skóry.
1: Chyba, także... że to spotkanie zakończy się tylko ustaleniem, kto jest winny temu wszystkiemu, co się wydarzyło.
2: 12 w południe to jest dobry termin. Dużo w historii się działo o 12 w południe. Także.
0: Jeszcze premier ma konferencję o 12 w południe też.
1: O!
2: Proszę bardzo.
0: Ale nie sądzę, żeby w tej sprawie akurat...
2: Czyli strzały w Door City.
0: W tej sprawie.
1: Ale może będzie miał co skomentować.
0: Brzuszkowi pana premiera. Czy już zjadł tak bardzo dużo popcornu, przyglądając się na to, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości.
2: Jeżeli przynajmniej jakiś jadł normalny, nie z karmelem, to może przeżyje. Klaudiusz Slezak,
1: bardzo
2: jak zwykle najbliżej wydarzeń. Dziękujemy ci bardzo serdecznie.
0: Dziękuję.
1: Dobrego, ciekawego dnia ci
2: życzę. I do usłyszenia.

0: 7.50. Podobno najlepsze jagodzianki są na placu Pigal. Susanna lubi je tylko jesienią. Patrz, a jeszcze 5 minut temu myślałam, że to były kasztany.
1: Wiesz, to się wszystko zmienia. Tym bardziej, że tam, ale jesienią trudno o jagodzianki. Znaczy o jagody, przepraszam. A, bo mogą być mrożone.
0: Mrożone, tak, o tym samym pomyślałam.
1: Chyba, że sztuczne, wiesz.
0: Ale pani Barbara jeszcze daje znać, że dlaczego to są jagodzianki. No. Powinny się nazywać borówczanki. Ja jestem z Małopolski, a dzieciństwo spędziłam na Podkarpaciu i od zawsze zastanawiałam się, no właśnie, dlaczego jagodzianki, skoro w większości, nawet jeżeli mówimy o jagodach, do środka dodaje się borówki. Jak ci się podoba nazwa borówczanki?
1: Bardzo. Mhm. Bardzo taka polska borówczanka. Jedna miała chłopca z drewna.
0: Tylko jak nazwać jagodziankę z wiśniami?
1: Wiśniówką. Nie, jagowiśniówką.
0: No wiesz co, 7.51.

0: are sleeping. You do not want to believe.
1: Death Maves.
2: I'm not sleeping. Sleeping.
1: 54. I?
2: Raining. Singing. Dancing.
1: To jeszcze pan Łukasz. Czy wiemy, że czeskie jachodzianki są z truskawkami? Wiemy. Chociaż Tomek Głowicki, jakby tutaj z nami siedział w studiu, to coś więcej by nam na ten temat pewnie poopowiadał. Ale wiemy. Jachoda, truskawka. Ale bardzo dziękujemy. Nie mamy jagodzianek w studiu, ale mamy coś innego. Mogę poszeleścić?
2: Możesz. To są delicjanki.
1: Delicjanki. Ja już widziałam, jak Kuba je.
2: A co w środku?
1: Delicje. No właśnie, a w środku jest na dzień... Kuba, jakie?
3: Pomarańczowe.
1: No dobrze.
2: Czyli nie jest pomarańczy, tylko pomarańczowe, rozumiem.
1: Czyli to z jagodami niestety nie ma nic wspólnego. Mówię niestety, bo ja akurat lubię jagody. A ty jak jesz delicje? Bo ja już widziałam, jak Kuba je.
2: Łapczywie.
1: Ale tak po prostu...
2: To zależy kiedy. To jak się chcę pobawić, to obgryzam naokoło i zostawiam środek.
1: No właśnie ja też. Zaczynam od czekolady, później ciastko, a na koniec galaretka najlepsza.
2: Czasami wyrywam zębami to nadzienie pomarańczowe o kolorze pomarańczowym.
1: Ale jak? Tak na początku?
2: Tak.
1: Jak to robisz? Aha, i później jesteś cały czekoladowy.
2: Nos mam czekoladowy, tak.
1: A państwo, jak jedzą delicję? 224-280-280. nowy.świt@nowyświatonline.pl. Proszę sprawdzić, czy Wiktoria Wichrowska tam jest po drugiej stronie.

0: Minęła 8:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. O północy minie czas, jaki działacze Prawa i Sprawiedliwości dostali od władz partii na wystąpienie z politycznych stowarzyszeń. Mateusz Morawiecki nie zamknął swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. W południe ma rozmawiać w tej sprawie z Jarosławem Kaczyńskim. Jeszcze zanim rzecznik PiS-u zapowiedział spotkanie prezesa z wiceprezesem ugrupowania, o podziały w PiS-ie dziennikarze pytali kandydata tej partii na premiera Przemysława Czarnka.
1: Czy pani myśli naprawdę, pani redaktor, że pacjenci odsyłani ze szpitala w Łodzi onkologiczni albo pacjenci odsyłani z kolejek na gastroskopię, kolonoskopię przejmują się tym, czy będzie grill albo nie będzie, albo czy będzie stowarzyszenie, czy nie będzie? Ja się tym, proszę państwa, po prostu nie zajmuję. Korzystając z okazji, apeluję do wszystkich moich przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości, zajmijmy się wszyscy Polską, a nie stowarzyszeniami, bo to jest całkowicie bez sensu.
0: Przypomnę, że do decyzji władz PiS-u zastosował się Jacek Sasin i od razu ogłosił zakończenie działalności swojego stowarzyszenia o nazwie Po pierwsze Polska. Premier kreśli plany zintegrowanej sieci kolejowej na Dworcu Zachodnim w Warszawie. Donald Tusk zapowiedział inwestycje w kolej.
2: Mówimy o kolejach dużych prędkości, 2700 km nowej linii, nowych konwencjonalnych liniach kolejowych, ponad 2000 km. O zmodernizowanych, istniejących liniach kolejowych 5600 km. Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Prędkość, jaką zakładamy, tę maksymalną kolei dużych prędkości, to 300 do 350 km na godzinę.
0: System kolei dużych prędkości w Polsce ma powstać w ramach programu CPK. Według założeń za 6 lat pojedziemy pierwszym fragmentem, odcinkiem między Łodzią i Warszawą. Cały projekt zintegrowanej sieci kolejowej ma być realizowany do końca lat 50. 12. z rzędu seria nocnych ataków Stanów Zjednoczonych na cele wojskowe Iranu. Amerykańskie wojska uderzyły w obiekty marynarki wojennej, ośrodki rozpoznania i magazyny rakiet. I jeszcze jedna wiadomość dotycząca Bliskiego Wschodu. USA i Arabia Saudyjska zawarły porozumienie o cywilnej współpracy w obszarze energetyki jądrowej. Światowa Federacja Piłkarska ogłosiła drużynę marzeń mundialu. W głosowaniu kibiców na najlepszą jedenastkę znaleźli się przedstawiciele 6 państw, m.in. Leo Messi z Argentyny, Kylian Mbappé z Francji czy Wozinia, bramkarz z Republiki Zielonego Przylądka. Z zespołu mistrzów świata Hiszpanii wybrano Pedro Porro i Marka Cucurella oraz Rodriego. Więcej sportu na naszej antenie już za niecałe pół godziny, to w cyklu Ostra Gra. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Czwartek wita nas sennym, ołowianym niebem, a chmury rozsypują po kraju pakiet startowy w postaci przelotnego deszczu i burzowych mruknięć. Ale słońce nie zamierza dziś kapitulować. Z czasem zacznie łokciami rozpychać chmury, fundując nam całkiem przyjemne przyjaśnienia, a lokalnie nawet błękitne niebo. Wiatr postanowił dziś trochę popracować. Będzie dmuchać z umiarkowaną siłą, ale momentami, zwłaszcza tam, gdzie przejdą burze oraz wysoko w górach, może mocniej szarpnąć parasolem. Najspokojniejszą i najbardziej leniwą aurę pod tym względem będą mieć mieszkańcy północno-wschodniej Polski. Termometry idealnie dopasują się do tego zmiennego nastroju. Najbardziej rzeźko, z temperaturą 17 stopni, będzie na północy oraz w rejonach podgórskich. Z kolei ci, którzy lubią odrobinę więcej ciepła, powinni spojrzeć na południową, wschodnią część kraju. Tam podobno słupki rtęci dobiją do przyjemnych 21 stopni. Także panie Wiesławie, jeżeli nas pan jeszcze słucha, a wierzę, że tak, proszę się nie martwić.
5: Tak, te pomruknięcia będą bardzo takie ciekawe. A teraz opowiem o stanie wody na wybranych stacjach hydrologicznych do rzeczy Odry, bo obiecałem. Otóż Chałupki, Racibórz, Miedonia, Górne, Niskie, Koźle, Krapkowice, Opole, Groszkowice i Ujście Lysy Łużyckiej, Dolna Średnia. W Trestnie i Brzegu Dolnym Górna Średnia. Natomiast w Malczycach, Ścinawie, Nowej Soli, Połęcku, Słubicach, Gazdowicach, Widuchowie, Dolna Niska, Szczecin, Most Długi, Górna Średnia. Jeszcze Nysa Łużycka w Kłodzku, Górna Średnia, Skorogoszczy, Dolna Niska, Piątnicy, Górna Niska, w Osetnie brak danych. Na Bobrze w Żaganiu Górna Niska, na Nysie Łużyckiej w Zgorzelcu, Gubinie Dolna Niska, na Warcie w Sieradzu i w Sławsku Dolna Niska, na Warcie w Poznaniu Most Rocha, Skwierzyna, Gorzów Wielkopolski i Piwonice Górna Niska. Jeżeli chodzi o Noteć, bo Piwonice to oczywiście Prosna, no Prosną jest najlepiej wiosną oczywiście. Noteć, Nowe Drezdenko, Dolna Niska. No i niestety na Baryczy w Osetnie brak danych, także prosiłbym o dosłanie informacji, jak tam na Baryczy. I tak to wygląda. Jeżeli ktoś się niepokoi o przegląd temperatur uzdrowisk, kurortów i miast pretendujących, to za 55 minut podam aktualne temperatury w tych wszystkich miastach. A na Nowogrodzkiej temperatura cały czas minusowa.

0: Tak, my Depeszów możemy słuchać w nieskończoność 10 minut po godzinie 8, a temat jagodzianek się rozwija, mój drogi. Pani Katarzyna do nas napisała, że jagodzianka to jagodzianka, nie borówczanka. Czy coś tam w ogólnym języku polskim na borówkę czarną mówi się jagoda? Tylko na południu Polski jest borówka. No i tak wyszło, jak wyszło i poszło.
1: Są gorsze owoce, na przykład porzeczki. Nie? Bo są porzeczki różne i czasami ktoś mówi, co to jest? To jest czarna porzeczka. A dlaczego ona jest czerwona? Bo jest jeszcze zielona.
0: To już teraz zamotałeś, tak, że chyba powinniśmy ten wątek skończyć.
2: Nowy świt.
0: To może do polityki przejdziemy?
1: O, tam dopiero się dzieje. Tam jest jagodzianek na pęczki.
0: Mm-hmm. Profesor Tomasz Słomka, politolog Uniwersytet Warszawski razem z nami. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Witamy.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry.
0: Panie profesorze, co tam się wydarzy przy tej Nowogrodzkiej o godzinie 12? Czego będzie dotyczyło to spotkanie? Spotkanie ostatniej szansy, czy może spotkanie, kto bardziej zawinił?
1: Czy ostatniej ściemy?
3: Ale muszę powiedzieć, że prowadzicie nas taką pokrętną drogą od depeszów przez mroźny klimat na Nowogrodzkiej aż po jagodzianki, czyli dużo ciekawych wątków. Ja nie wiem, już mówiąc zupełnie poważnie, czy klimat jest mroźny, czy raczej gorący, bo tak naprawdę to jest moment przełomowy. Ja nie chcę oczywiście powiedzieć, że to pierwszy raz, kiedy Prawo i Sprawiedliwość może mieć problemy z utrzymaniem swojej jednolitości, no bo to w historii tej formacji było sporo zawirowań, ale ja myślę, że to jest kluczowy moment mimo wszystko w tej historii. Po pierwsze dlatego, że jest to bardzo duża grupa osób, która deklaruje potencjalne związanie się z Mateuszem Morawieckim, więc przyjmuję założenie, że mogłoby opuścić Prawo i Sprawiedliwość. Druga rzecz, nigdy Prawo i Sprawiedliwość nie miało tak ogromnej konkurencji po prawej stronie sceny politycznej, a więc oni są naprawdę w bardzo złej sytuacji.
1: To prawda. A jak pan profesor przewiduje? Bo to chyba głównie zależy od tego, kto wytrzyma. Ile tego Jarosława Kaczyńskiego jest w Jarosławie Kaczyńskim sprzed lat, a na ile Morawiecki, oficjalnie to jest to, co deklaruje, a na ile jednak chce ugrać coś więcej?
3: Jeżeli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, to bardzo ciekawe zjawisko, znaczy ciekawe dla badaczy, dla politologów, dla socjologów, może trochę mniej dla samego zainteresowanego, tu się pojawia, mianowicie coś, co się w politologii nazywa uwiądem charyzmy.
1: Ładnie się
3: ktoś
1: nazywa.
3: Kto był podmiotem, można powiedzieć taką gwiazdą socjometryczną polityki, przyciągającą, kumulującą pewne siły, w tej chwili tak naprawdę dramatycznie zaczyna tracić na znaczeniu, przestaje być tym punktem odniesienia, a ten proces jest widoczny od 23 roku, to znaczy od przegranych, chociaż wygranych wyborów i właściwie braku koncepcji Prawa i Sprawiedliwości i Kaczyńskiego na to, w jaki sposób to pole opozycji zagospodarować, bo z jednej strony mam takie coraz większe wrażenie, narasta przekonanie u Kaczyńskiego, że nie do końca trafił z kandydatem na prezydenta.
1: Który trafił tylko chyba sobie w kolano bardziej, nie?
3: Tak, troszeczkę, nawet bardziej niż z Andrzejem Dudą, który oczywiście wymykał mu się spod kontroli, ale był takim, można powiedzieć, chłopcem, synem deklarującym bardzo często przywiązanie do politycznego ojca, chociaż to ojciec nie chciał mu czasem ręki podać. Natomiast Karol Nawrocki nie ukrywa swoich ambicji, swoich aspiracji politycznych i tego, że może chcieć przyjąć kontrolę nad częścią sceny politycznej, nad którą panował Kaczyński. Po drugie, efekt Czarnka też nie wychodzi, bo zamiast gwałtownego przyrostu poparcia dla PiS-u, a wyobrażano sobie chyba, że przekroczenie 30% poparcia to jest coś oczywistego, a to nie nastąpiło, czyli efektu Czarnka nie ma. No i do tego jeszcze Morawiecki, który przypomina, że ma swój potencjał w Prawie i Sprawiedliwości, że był poważnym kandydata na prezydenta, bo jak robiono sondaże, to Morawiecki miał naprawdę fenomenalne wyniki w porównaniu z innymi działaczami w PiS-u, że może się kojarzyć jako ten premier, który gwarantował stabilne poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. No, a więc to przywództwo zaczyna się naprawdę przesuwać, tylko z rąk Jarosława Kaczyńskiego pytanie, w którą stronę? Czy Morawieckiego w PiSie, czy Morawieckiego poza PiSem, czy Czarnka, czy jakiś inny podmiot?
0: Panie profesorze, pojawi? Tylko Kaczyński już raz ustąpił Morawieckiemu w sprawie dwóch płuc. Jeśli ustąpi kolejny raz, no to pewnie jest duża szansa, że reszta może ruszyć do aorty prezesa. Z drugiej strony, jak ustąpi Morawiecki, to kim on tam będzie?
3: No więc dlatego też jest to moment przełomowy moim zdaniem, bo tam już dużo było przetargów, tam już bardzo dużo było tych momentów krytycznych. Od wiosny je obserwujemy, a więc myślę, że musi nastąpić moment przecięcia. Nie sądzę, żeby zapowiedziana dzisiaj na 12 godzinę jeszcze konferencja Kaczyńskiego z Morawieckim miała coś zmienić. Być może jest to rodzaj takiego ostatecznego pożegnania. Dwie strony za bardzo już okopały się na swoich położeniach, na swoich stanowiskach i trudno będzie to zakopać. Do tego jeszcze Morawiecki no wyczuł koniunkturę, bo sondaże opinii publicznej pokazują bardzo zachęcające tendencje, mianowicie takie, że znajdzie się miejsce dla jakiejś formacji centroprawicowej, która będzie relatywnie umiarkowana i zagospodaruje konserwatywnych wyborców, ale takich, którzy nie mają parcia na prawą ścianę sceny politycznej.
1: Mhm. Czyli trochę takie sieroty po tej trzeciej drodze, tak?
3: To są trochę sieroty po trzeciej drodze. Myślę, że tu może powstać bardzo ciekawy konglomerat, bo też i nie sądzę, żeby sam Morawiecki zdołał zbudować jakąś formację, która by mogła no, zagrozić Prawu i Sprawiedliwości, czy nawet równać się poparciem Konfederacji. Natomiast jeżeli Morawiecki umiejętnie poprowadzi swoją formację ku jakiejś większej formule, czyli koalicji na przykład z PSL-em, co wcale nie jest wykluczone, z resztówkami po Polsce 2050, nie wiadomo co z Unią Centrum. To być może taka centroprawicowa formacja może rzeczywiście być ciekawą alternatywą w zbliżających się wyborach.
0: O no właśnie, a kto zyskuje najbardziej na tym konflikcie, panie profesorze?
3: Ja myślę, że najbardziej tak naprawdę zyskują Konfederację, bo jeżeli popatrzymy na ostatnie badanie opinii publicznej, to albo zsumowany wynik Konfederacji równa się wynikowi Prawa i Sprawiedliwości, albo wręcz jest lepszy. Oczywiście z tym sumowaniem trzeba bardzo ostrożnie, bo to nie jest taka prosta matematyka 2 plus 2 równa się 4. Natomiast jest to wyraźna tendencja, że ci wyborcy, którzy mogą być już zmęczeni wojną w PiSie i mogą nie mieć wiary, że PiS rzeczywiście podtrzyma swoje położenie na scenie politycznej, oni mogą sobie wędrować do ugrupowań, które wydają im się w tym momencie silniejsze, które wydają im się, no można powiedzieć, nieskalane jakimś większym, znaczącym konfliktem, które dają szansę na dużą reprezentację w przyszłym parlamencie. I myślę, że dla takich bardziej umiarkowanych wyborców Konfederacja Mentzena i Bosaka, jakkolwiek by nie brzmiało bardziej umiarkowanych, a tych bardziej radykalnych, Konfederacja Brauna. Oczywiście nie w całości, nie w ogóle, no bo jest jakiś elektorat twardy PiSu, który przy tej formacji się utrzyma. Ale to może być ku rozczarowaniu wielu polityków, w tym prezesa, na poziomie 17-18%. A to już chyba nie jest ten model PiSu, o który prezesowi nadal chodzi.
1: Nie w tym czasie. Tu pan profesor powiedział właśnie taką rzecz, że po prawej stronie wyrosło Kaczyńskiemu, no właśnie wyrosły Konfederacje. A jak pan odczytuje te no plotki na razie, chociaż wypuszczane przez takie ośrodki medialne, związane mocno z prawą stroną, że dogadano się i że kandydatem na kandydata na premiera będzie w końcu pan Bogucki z kancelarii pana Karola. No i czy to nie jest ten moment właśnie wejścia cały na biało? Wchodzi pan Karol i mówi, słuchajcie, ja was pogodzę.
3: No, tego się nie da wykluczyć, że ambicje pana prezydenta na tym etapie mogą wiązać się z taką misją stabilizacji prawej części sceny politycznej. I nawet byłoby to bardzo zgrabne posunięcie, bo z jednej strony prezydent przecież nie może angażować się bezpośrednio w życie partyjne, no bo położenie głowy państwa, artykuł 126, który mu nie pozwala być realnym przywódcą, no trochę go izoluje. Ale z drugiej strony, no przecież w nieformalnym takim ujęciu może być patronem pewnych procesów politycznych i powiedzieć, słuchajcie, ja was pogodzę, może zaproponuję wam na początku pakt senacki, może znajdziemy jakieś porozumienie, a w istocie no krok po kroku Nawrocki może sobie budować zaplecze do przekonfigurowanej prawicy, na czele której mógłby stanąć po, no i teraz jest pytanie, po jednej czy po dwóch kadencjach. Myślę, że Nawrocki celuje w dwie kadencje, ale ponieważ jest bardzo młodym politykiem, to nawet po dwóch kadencjach ta perspektywa wcale nie jest jakaś surrealistyczna. A więc być może ten arbitraż prezydenta, chociaż on powinien realizować się na poziomie, no można powiedzieć, ogólnospołecznym, czyli być powinien prezydent arbitrem różnych grup politycznych ze względu na to, bez względu na to, po której stronie sceny politycznej są, ale może ten arbitraż będzie specyficzny i będzie dotyczył po prostu uspokojenia prawej strony, ale wszyscy teraz będą musieli słuchać się nowego patrona, nie Jarosława Kaczyńskiego, bo on już nie będzie tym, który stabilizuje tę część.
1: To brzmi futurystycznie, ale jednak Jarosław realnie.
0: Jarosław Kaczyński tracący władzę, jak to brzmi dzisiaj? No dobrze, a co z Czarnkiem, panie profesorze?
1: Z kim? Z kim?
3: Pani redaktor, ja myślę, że powrócę do takiego elementu, który wywołałem chwilę wcześniej, czyli niedziałający efekt Czarnka. No, Przemysław Czarnek, umówmy się, że nie kandydat na premiera, bo przecież chyba nikt o tym poważnie nie myślał. To była raczej twarz polityczna PiSu, która miała powodować, że radykalni wyborcy nie będą tak łatwo przepływać do Konfederacji, szczególnie braunistów, a jak już przepłynęli, to mogą być zachęceni do powrotu. To nie zadziałało. Przynajmniej na tym etapie. No i właściwie pan Czarnek nie wykonał zadania. Do tego zdenerwował prezesa jeszcze kilkoma radykalnymi podejściami, jeśli chodzi o Ukrainę, bo okazuje się, że prezes Kaczyński mimo wszystko jakieś elementy pragmatyzmu w polityce zachowuje. No i uważa, że Czarnek przeszarżował. Ja tak przy okazji myślę, że pan redaktor mnie zrozumie, szczególnie patrząc na to, jakie funkcje my pełnimy jako nauczyciele akademiccy. Rozczarował mnie niezmiernie, bo pokazuje antywzór nauczyciela akademickiego, bo
1: język,
3: zachowanie to jest antywzór dla studentów, antywzór dla młodych osób i trochę wstyd, że można powiedzieć współdzielimy pewien zawód. No ale tym się akurat Kaczyński chyba nie przejmuje.
0: No, szczególnie.
3: Natomiast przejmuje się tym, że nie ma tego efektu, który został zamierzony i być może będzie to Bogucki i być może będzie to również sygnał wysłany w takim kierunku do Morawieckiego. Słuchaj, my też mamy jakąś formułę zwrócenia się do tych bardziej umiarkowanych wyborców. Nie masz na to monopolu. Bo ja nie jestem przekonany, że Bogucki to jest wynik, potencjalny wynik porozumienia między Morawieckim a Kaczyńskim.
1: Myślę, że Kaczyńskim a Nawrockim, ale to czasami Bogucki trudno go podejrzewać o no mniej radykalność. Natomiast tutaj bazą może być sondaże pana Karola, prawda?
0: Panie profesorze, ostatnią minutkę mam, ale króciutko chciałabym pana jeszcze bardzo zapytać o to, czy premier Donald Tusk potrafi, a przede wszystkim, czy w ogóle chce jakkolwiek wykorzystać tę wojnę domową po prawej stronie?
3: Pan premier wysłał już taki bardzo ciekawy pierwszy sygnał. Niedawno było posiedzenie klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej z panem premierem i no, z tego co wiadomo, tam nastąpiła próba przeformułowania tego, kto powinien być głównym przeciwnikiem Koalicji Obywatelskiej w zbliżającym się roku wyborczym. Raczej Konfederację niż Prawo i Sprawiedliwość. I to jest raz, stwierdzenie pewnego, no pewnych prawidłowości, o których również mówiliśmy dzisiaj. A po drugie, jest to bardzo celowy sygnał takiego Liska Chytruska, którym jest na scenie politycznej pan premier Tusk, że słuchajcie, będziemy dezawuować PiS, że to jest schodząca formacja. Będziemy ciągle formułować taką tezę, że już właściwie nie ma z kim rywalizować. My mamy innego tutaj sparring partnera na scenie politycznej i na niego będziemy zwracać uwagę. Więc to jest taki rodzaj marginalizacji przeciwnika, dezawuowania przeciwnika, no bo przecież on już nie ma takiego znaczenia co 5, 10 czy 15 lat temu.
0: No to ciekawie się zaczyna robić na naszej tak scenie jest. Politycznej. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za spotkanie.
1: Dziękujemy serdecznie i życzymy miłego dnia serdecznie. Oczywiście.
0: Profesor Tomasz Słomka.
3: Miłego i słonecznego.
0: Politolog Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękujemy i zapraszamy za jakiś czas.
1: Bardzo zapraszamy.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Poćwiczył, zjadł.
2: Odłożył ciężarek i jest przed mikrofonem.
1: Z energią będzie opowiadał o tym, co w sporcie.
3: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Kseniu, dzień dobry Mirku.
2: Dzień dobry Jakubie. No i jak się czujesz na detoksie?
3: Nie no, ten detoks był, to jest takie łagodne przejście. No przecież ten ostatni tydzień to właściwie tych meczów nie było prawie.
2: No, ale nie wiesz, tęsknisz? Jednak... Znaczy ten ostatni to nie był mecz oczywiście, ale rozumiem, że przeszedłeś płynnie, jeżeli mówimy o piłce nożnej oczywiście, do Ligi Mistrzów.
3: Tak, były eliminacje Ligi Mistrzów. Mówiłem o tym wczoraj. Mhm. Rzeczywiście Lech Poznań zrobił duże wrażenie. Górnik Zabrze też jeszcze nie bez szans.
2: Nie najgorsze,
3: choć,
2: tak.
3: Choć no, trzeba tam troszkę błysku więcej rzeczywiście w przyszłym tygodniu, żeby przeciwstawić się zespołowi Fenerbahce Stambuł. Ale jestem dobrej myśli. Dzisiaj z kolei grają nasze zespoły w Lidze Konferencji Europy w kwalifikacjach, no bo przecież Raków Częstochowa z maltańską Valettą o 18:30.
2: Bój śmiertelny będzie.
3: Rewanż tak. Za tydzień niedaleko Budzibę.
2: Tak, tak, to prawda.
3: To trzeba podkreślić.
1: Jedziesz? Tak.
2: Roztrenowanie na Budzibie.
3: No nie, nie. Tym razem sobie daruję. No i dzisiaj jeszcze o 20:30 w słowackiej Żylinie mecz z tamtejszym klubem rozegra GKS Katowice. Tak. To będzie z pewnością trudniejsze zadanie niż to, które czeka częstochowian. Ale GKS Katowice, znamy waleczność GKS-u Katowice z przełomu lat 80. i 90. w europejskich pucharach.
2: Ubiegłego wieku chciałeś dodać.
3: Ubiegłego wieku i wierzymy, że ta tradycja zostanie oczywiście podtrzymana. No ale oczywiście, jeśli już mówimy o detoksie, no to kończy się ten detoks, bo się ekstraklasa rozpoczyna piłkarska.
2: No
3: już
2: to
3: jutro.
2: Będą boje śmiertelne. A jeszcze Górnika Zabrze pamiętamy z Manchesterem z 70-tych lat ubiegłego
3: stulecia.
2: No, tak, nie, to wszystko się zgadza.
1: No ale dobrze. Wiecie co, żeby wątek mundialu zamknąć, to chyba jeszcze powinniśmy pogratulować koledze Kubie.
2: Tak, gratulujemy koledze Kubie,
1: bo
2: że odgadł
1: wynik finału Mistrzostw Świata.
3: Tak. Już się tym chwaliłem, więc nie chcę
2: kopnął
3: tak szczególnie epatować moim jasnowidztwem.
1: I na tę okoliczność będziesz musiał poczęstować kolejnym ciasteczkiem.
2: Tak. Śmiało możesz tą delicjankę zjeść.
3: No, fantastyczna wiadomość.
2: A co słychać poza futbolem?
3: Wiesz co, ja jeszcze mam jedną wiadomość futbolową, no. Bo Piotr Topoliński o tym wspominał, co prawda w pierwszym serwisie, no ale odnotujmy. Robert Lewandowski rozegrał pierwszy swój mecz w nowym klubie, w Chicago Fire. Mhm. No nie był to taki okazały debiut.
2: No, na Florydzie ciepło.
3: Tam. Ale też przypomnijmy, że Robert Lewandowski od niedawna jest piłkarzem tego klubu, dopiero się tam
2: aklimatyzuje.
3: Adaptuje do warunków amerykańskich. Na boisku spędził 60 minut, nie strzelił gola, nie miał asysty. Jego drużyna przegrała 2-3 z Interem Miami, z klubem Leo Messiego, który oczywiście nie grał, bo odpoczywał po Mistrzostwach Świata.
2: A co by było, gdyby nie odpoczywał?
3: No właśnie, ale dwie bramki zdobył urugwajski gwiazdor Luis Suarez też nam.
2: No, Suarez wypoczęty, szybko odpadli.
3: Po 16 kolejkach Chicago Fire zajmuje 6 miejsce w tabeli ligi MLS, ma 13 punktów straty do prowadzącego Nashville, no i Robert Lewandowski został sprowadzony po to, żeby oczywiście w tym czubie tabeli się tam zespół z Chicago
2: trzymał. Tam jest sezon wiosna-jesień?
3: Tak, tam dopiero 16 kolejek rozegrano, więc...
2: I playoffy więc dopiero w przyszłym roku.
3: Jeszcze to troszeczkę, jeszcze troszeczkę potrwa wszystko.
2: No właśnie, to takie zmyła. Dobra, ale to zostawmy w spokoju.
3: Zostawmy piłkarzy w spokoju, tak. I może zajmiemy się kolarzami w takim razie.
2: O bardzo, Tour de France, to jest bardzo ważne.
3: Tour de France polecam przez najbliższe 3 dni, bo będą piękne górskie etapy w Alpach.
2: Tak. Może się wszystko wywrócić do góry.
3: Fantastyczne
2: nogami.
3: Widoki, świetna walka, mam nadzieję. No i tak, to już końcówka. 4 etapy pozostały tak naprawdę, w tym te 3 właśnie w Alpach, no i ten ostatni na Polach Elizejskich w Paryżu będą finiszować tam kolarze, no ale to już taki etap przyjaźni.
2: No albo nienawiści, to zależy, co wyjdzie z gór.
3: Wczorajszy z kolei 17 etap z Chambéry do Voiron nie był szczególnie wymagający i nie dziwne, że na mecie mogli się pokazać sprinterzy. Finisz wygrał Belg Jasper Philipsen, który wreszcie ma etapowe zwycięstwo w tegorocznej wielkiej pętli, bo już tam parę razy atakował, próbował. Minimalnie szybszy okazał się od Szwajcara Mauro Schmidta i Holendra Olafa Koya. Czołówka wyścigu mogła wczoraj odpocząć sobie przed Alpami. Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Isaac Del Toro, Paul Seixas oczywiście pilnowali się nawzajem, żeby któryś z nich tam nie odjechał przez przypadek.
2: W okolicach 50. miejsca wszyscy.
3: Oni sobie przyjechali 9 minut za zwycięzcami, ale mogli sobie oczywiście na to pozwolić, bo przewaga tej czołówki jest ogromna. W klasyfikacji generalnej Pogacar ma 4,5 minuty przewagi nad Evenepoelem. No i teraz pytanie, czy Belg zaatakuje w górach? Czy jest na tyle mocny? Czy w ogóle ma szansę ze Słoweńcem? Czy to właśnie Pogacar już dzisiaj na przykład pokaże swoją nadzwyczajną siłę, zobaczy, odjedzie i nie będzie w ogóle już czego zbierać? No, ciekaw jestem bardzo, jak to będzie wyglądać. Dzisiaj 185 km z Voiron do Ursire-Merlet. Suma przewyższeń 3900 metrów. No więc tak 4 km.
2: A to zweryfikuje, to prawda, masz rację. To zweryfikuje wszystko. To spuchnie, kto
3: meta
2: nie.
3: Meta na wysokości 1825 metrów nad poziomem morza, więc dość wysoko. Będzie na pewno ciekawie, ale jutro i pojutrze jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej będą kolarze wjeżdżać. Aż na 2600 metrów w sobotę.
2: To nieludzkie jest jednak.
3: Więc będzie co oglądać. No to skoro kolarstwo tak naprawdę górskie przed nami, to opowiem też o kajakarstwie górskim.
2: Też
3: bo trwają Mistrzostwa Świata w Oklahomie, w Stanach Zjednoczonych. Polscy Kanadyjkarze wczoraj zajęli 6. miejsce w konkurencji drużynowej. Najlepsi okazali się Brytyjczycy. Ale wczoraj rozegrano także eliminację w indywidualnych Kanadyjkach. Wśród kobiet obrończyni tytułu mistrzyni świata, czyli nasza Klaudia Zwolińska. Najlepszy sportowiec ubiegłego roku według plebiscytu przeglądu sportowego, przypomnę. Rozpoczęła ostrożnie, tak można powiedzieć, bo w eliminacjach zajęła 16 miejsca, oczywiście awansowała do półfinałów, natomiast odpadła niestety Hanna Danek. A wśród panów awansował tylko Szymon Nowobilski, z Polaków oczywiście, zajął 21 miejsce w eliminacjach, Michał Wiercioch i Kacper Sztuba nie popłyną w półfinałach. Te półfinały, podobnie jak następujące po nich finały, zostaną przeprowadzone jutro. A już dzisiaj Klaudia Zwolińska i Michał Polaczek powalczą o medale w konkurencji kajaków. Wiecie, jakie jest rozróżnienie Kanadyjki i kajaki,

0: No więc tak, więc obserwujemy te Mistrzostwa Świata, a jutro pewnie w Ostrej Grze powiem więcej o tym, czy udało się zdobyć dzisiaj medal, albo może nawet dwa. Kto wie, kto wie.
1: Coś jeszcze w innych?
0: I jeszcze na koniec siatkówka, bo za nami pierwsze mecze turnieju finałowego Ligi Narodów Kobiet. W Makau zostały rozgrane dwa pierwsze spotkania ćwierćfinałowe. Zwycięsko wyszły Włoszki ze swojego meczu. Bez większego wysiłku pokonały Holenderki 3-0, a w drugim meczu Brazylijki mimo porażki w pierwszym secie wygrały z Japonkami 3-1. Włoszki i Brazylijki czeka teraz bezpośrednie starcie o finał Ligi Narodów, ale to dopiero w sobotę. A dzisiaj dwa pozostałe ćwierćfinały. Najpierw zagrają Turczynki z Kanadyjkami, a następnie Amerykanki z Chinkami. I tylko żal znowu, że Polek niestety nie ma w tej stawce. Dwa lata temu trzecie miejsce, rok temu trzecie miejsce. Tym razem niestety w ostatniej chwili nie udało się awansować do tego finałowego turnieju, ten tiebreak z Japonkami. Niestety feralny, przegrany 13-15, tak. no i Polki nie weszły do tego turnieju finałowego.
1: Ksenia, powiedz, co tam jeszcze w piernikach?
2: Piernikowy serwis sportowy donosi, że do rozpoczęcia ligowego sezonu koszykarskiego i powrotu twardych pierników pozostało, jak myślicie, ile dni?
1: No, ja myślę, że jakieś 2 kilogramy katarzynek.
0: 60?
2: Blisko. 70 dni. A no. Do kolejnego meczu żużlowego KS Toruń zaledwie 10. No i to taki krótki serwis.
0: No i w Toruniu na żużel na razie.
1: To lepiej. No dobrze, Kuba, dziękujemy bardzo ci dziękujemy.
0: Ja wam bardzo dziękuję.
1: Kuba ma obłęd w oczach, ale nie wiem dlaczego. Te oczy, Kuba, naprawdę.
2: Jak to dlaczego? Zobacz.
0: Tych ciasteczka z galaretką.
1: Okej, delicjanki na stole. Dziękujemy. Jakub Jędras, Ostra Gra. No i teraz idzie ostro jeść pewne jagodzianki. Znaczy te delicjanki. Dobra. Dziękuję.

0: Ach, jakie oczy i Czesław Niemen, i akwarele, 8:43. Temat jagodzianek to chyba trudno wygasić. Cały czas prześcigają się Państwo w pomysłach na te najlepsze jagodzianki. Z czym one tak naprawdę powinny być, żeby były prawdziwymi jagodziankami? Zdaje się, że mamy głos słuchacza.
1: Ja dzwonię z Gorzowa Wielkopolskiego. Aktualnie pięknie pada deszczyk. Chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o jagodzianki, to moja pani kupiła w piątek jagódki na rynku.

0: na piekła przepysznych jagodzianek i to jest gwarancja, że jagodzianki są naprawdę jagodziankami. Także to jest najlepszy przepis na jagodzianki.
1: No proszę bardzo, pieczone jagodzianki.
2: Oczywiście się zna też sytuację, że jak jagodzianki są niedopieczone, to są przecenione, także tak wszystko da się zrobić.
1: Mm-hmm. 8:44, a my w oczekiwaniu na rudą papugę.
2: Ciekawe, jakie ona jagodzianki lubi.
1: Mm-hmm.
2: I z czym.
3: Ruda papuga.
1: Długo nie musieliśmy czekać.
2: Jest!
1: Ruda papuga, osobie. Mecenas Anita Słacha. Dzień
2: witamy
1: dobry,
2: serdecznie,
1: pani
2: mecenas.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
1: To jagodzianki z czym najlepsze?
4: O Jezu, ja to w ogóle jestem team ciastki, więc ja każdej jagodzianki w każdej wersji, w każdej formie.
2: Team ciastki, to dobre.
1: Jagodzianek nie mamy, ale mamy delitki, poczęstujemy.
2: Delicjanki mamy w sensie.
1: Delicjanki. No dobrze, pani mecenas, ale pół żartem, pół serio. Oczywiście na temat dziś ważny, o którym chcemy z panią porozmawiać. Opinia publiczna żyje wyrokiem dla Łukasza Żaka. Sąd skazał go nieprawomocnie na razie na 20 lat więzienia, ale wysoka jest też kwota zadośćuczynienia. 900 tysięcy złotych dla rodziny ofiary. Czym tak naprawdę jest zadośćuczynienie w procesie karnym i czym różni się od odszkodowania?
4: Zadośćuczynienie to jest taki plaster na serce i zapłata niejako za to, co tak naprawdę osoby poszkodowane straciły na skutek tego czynu, tego zdarzenia, które się odbyło. Do tej pory takie wysokie kwoty rzeczywiście w procesach karnych bardzo rzadko zapadały, bo to jest domena sądów cywilnych, te odszkodowania, zadośćuczynienia. Od wielu, wielu lat już w procesach karnych jest to stosowane, ale do tej pory sędziowie karni raczej delikatnie tak te kwoty szacowali. To jednak cywilistyka, to jednak już badanie tego wysokości zadośćuczynienia nie było taką główną osią sądów karnych. Natomiast w tej chwili rzeczywiście coraz większe są te zadośćuczynienia. I czym się różni zadośćuczynienie od odszkodowania? Odszkodowanie to tak naprawdę jest zwrot za koszty, które i straty, które poniosłem, takie policzalne, tak? Rzeczywiście koszty leczenia, na przykład rehabilitacji, koszty pogrzebu, koszty naprawy na przykład samochodu. Wszystkie możliwe rzeczy, które można uznać za szkodę. Zadośćuczynienie nazywane jest wprost zadośćuczynieniem za ból i cierpienie. Trudno to jest mierzalne, no że tak powiem, bo trudno sobie pewnie zmiarkować, czy zadośćuczynienie za śmierć babci w wypadku samochodowym, która miała 98 lat i która była kochana przez wszystkich, ale jednak była osobą, która była już, nie była główną osią rodziny, jeśli chodzi o zarobki, utrzymanie i tak dalej, i tak dalej. A zadośćuczynienie za śmierć młodego ojca, tak, przy małych dzieciach, gdzie jeszcze rzeczywiście całe życie przed nimi i ciężar wychowania tych dzieci rzeczywiście również na nim spoczywał, zupełnie będzie inaczej miarkowane. Trudna sprawa, jeśli chodzi o szacowanie, bo to jest tak ocenne bardzo. Natomiast
1: no właśnie,
4: rzeczywiście...
1: Pani mecenas, bo dotychczas w polskich sądach te kwoty były znacznie niższe niż
4: oczywiście
1: to, o czym dowiedzieliśmy się i usłyszeliśmy teraz, więc rodziny mogły liczyć na kilkadziesiąt, raczej 100, no 200 tysięcy, tak, jak się zdarzało, to już naprawdę była niezła kwota. Czy wyrok w takim razie w sprawie Łukasza Żaka to jest jakaś rewolucja, jakiś przełom? I tak naprawdę, co sąd bierze pod uwagę? Od czego to właśnie zależy? Czy dostaniemy, nie wiem, standardowe kilkadziesiąt tysięcy, czy właśnie kwotę zbliżoną do miliona złotych?
4: Tak jak mówię, tutaj akurat ta kwota zbliżona do miliona złotych jest na trzy osoby. Musimy to też brać pod uwagę, tak? Więc to nie jest też kwota
1: jednorazowa
4: na jedną osobę. Co bierze pod uwagę? To, o czym już trochę powiedziałam, tak? Jaka była rola tej osoby w życiu tej rodziny, w jakim to było miejscu życia i wychowania dzieci na przykład. To jest trudne, bo to jest ocenne, tak? To nie jest tak, że my możemy otworzyć Excela, powiedzieć dobra, tabelka siódma, przecięta z tabelką szóstą, tyle lat dziecko, tyle lat ojciec i tyle wypada.
2: Tak zwany,
4: nie ma cennika,
2: nie ma.
4: Tak? To jest bardzo ocenne, w związku z tym to jest też ten później obszar, w którym my prawnicy próbujemy tą ocenę odwrócić, jeżeli jest rzeczywiście za wysoko lub za za nisko i tutaj też próbujemy udowadniać i przedstawiać te okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na to zadośćuczynienie. Trudne szczególnie dla sądów karnych i dla sędziów karnych, dlatego że jednak sądy cywilne, szczególnie w takich procesach, gdzie po drugiej stronie często stoi ubezpieczyciel, trenują na co dzień szacowanie tego zadośćuczynienia przy błędach lekarskich, przy wypadkach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast sądom karnym to wrzucono, że tak powiem, do orzekania od jakiegoś czasu i rzeczywiście to jest, na razie te wyroki były takie delikatne, które można ewentualnie uzupełnić później, biorąc tę zasądzoną kwotę w sądzie karnym, uzupełnić w procesie cywilnym, tak?
2: Następczym. Panie Przewodniczący, a jeszcze to taki pick-up mały. A ściągalność, jest jakaś różnica między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem?
4: Nie, to nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o odszkodowanie i zadośćuczynienie co do ściągalności. Jedno i drugie dostaje klauzulę i idziemy z tym, że tak powiem, jak po swoje, tak?
2: No i co, jeśli ściągną to 900 tysięcy?
1: No i teraz to jest pytanie, no z właśnie. Czego?
4: I właśnie. I teraz tak, mamy sytuację taką w sprawie pana Żaka, że to jest wyrok nieprawomocny. Mm-hmm. To po pierwsze. My nie wiemy, jaką kwotę będzie ten ostatecznie sąd do ściągnięcia miał.
1: To czyli jest na razie nie mówimy o tym, bo tak jest, naprawdę to nie istnieje.
4: To jest punkt pierwszy. Tak naprawdę wyrok nieprawomocny, tak jakby go jeszcze nie było. Pan Łukasz wciąż jest jeszcze osobą
2: nieskazaną.
4: Nieskazaną, niewinną, że tak powiem. Bo
2: no chyba, że to jest interpretacja pana Dudy, to wtedy byłby...
4: No, to już nie wchodzimy w takie aspekty tutaj. Natomiast jeżeli dojdziemy do momentu uprawomocnienia się wyroku i rzeczywiście to już będziemy mieli na stole te pieniądze, no to pan Żak przez wiele, wiele lat... może nawet nie tyle, ile sąd w pierwszej instancji zasądził, ale mimo wszystko przez wiele lat będzie w zakładzie karnym, więc ta ściągalność będzie mniejsza. I tu wchodzi na scenę ubezpieczyciel. Tak? Po to mamy w naszej przestrzeni obowiązkowe ubezpieczenie samochodu, żeby w takiej sytuacji ubezpieczyciel tą odpowiedzialność przejął. I teraz tak, ja jako poszkodowana, jako ofiara, ja będę ściągała to zadośćuczynienie od ubezpieczyciela, tak? On będzie stroną tak naprawdę, skoro pan Żak mi nie zapłaci. Natomiast musicie państwo wiedzieć o jednej rzeczy. Pan Żak będzie miał problem, ponieważ znakomita większość ubezpieczycieli w przypadku, gdy sprawca jest rzeczywiście pod wpływem alkoholu, to jest podstawa do wyłączenia tego ubezpieczenia. Co to oznacza dla poszkodowanych? Oni swoje dostaną od ubezpieczyciela. Natomiast pan Żak będzie miał regres, tak? Czyli taką odpowiedzialność regresową, czyli ubezpieczyciel powie do niego, ty nie miałeś ochrony, ponieważ złamałeś podstawowy warunek trzeźwości, tak?
1: I musisz nam teraz te pieniądze
4: oddać. I musisz regresem, że tak powiem, to roszczenie będzie ściągane
2: przez kogoś innego po prostu.
4: Przez kogoś innego, to jest ta ochrona, tak? W przypadku, gdyby OC ważnego nie miał, to jest z kolei ten fundusz gwarancyjny, na który...
1: No właśnie chciałam o to
4: zapytać,
1: bo takie sytuacje też się zdarzają, że ktoś akurat nie ma polisy.
4: Oczywiście.
1: Bo się skończyło albo...
4: Coraz mniej jest takich, natomiast rzeczywiście może się tak zdarzyć, tak? Tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o wyrok sam, prawnicy uważamy, że jest to wyrok historyczny, pierwszy taki wysoki. Tak naprawdę mamy wypadek komunikacyjny. Oczywiście te przepisy, na których została orzeczona tak wysoka kara, są przepisami stosunkowo nowymi. Tak? To jest przełom 2023-2024, więc świeżyna, że tak powiem, gdzie rzeczywiście te 20 lat się pojawiło.
1: To
4: tak?
1: Skoro pani o tych 20 latach mówi, to bardzo dobrze, bo też chcę o to zapytać. To jest maksymalny, ten bezwzględny, ustawowy pułap, jakie polskie prawo przewiduje za spowodowanie śmiertelnego wypadku w stanie nietrzeźwości połączone z ucieczką jeszcze, bo tak tutaj w tym przypadku było. Sędzia Maciej Mitera wykorzystał ten górny limit sankcji. A czy prokuratura mogłaby, gdyby chciała oczywiście, przekwalifikować ten czyn na zabójstwo z zamiarem ewentualnym i nie zamykać sądowi drogi do przekroczenia tej bariery 20 lat więzienia? Zamiar ewentualny oznacza, że sprawca przewiduje możliwość popełnienia czynu zabronionego i godzi się na to. To też, żeby nasi słuchacze wiedzieli, z czym moglibyśmy mieć do czynienia, gdyby tak uznała prokuratura.
4: Proszę państwa, prokuratura to mogłaby sobie akt oskarżenia dowolnie określić i nawet wnieść o artykuł 148 właśnie, o którym rozmawiamy, czyli o zabójstwo. Tyle tylko, że wniosła nie wnosiła o zabójstwo, natomiast sędzia nie jest z tym związany. Jeżeli sędzia na skutek postępowania dowodowego, przebiegu procesu uzna, że rzeczywiście należy zmienić kwalifikację prawną zarzuconych czynów, to również taką możliwość ma. Uprzedza wówczas strony o takim zamiarze i per saldo, jeżeli nawet było w akcie oskarżenia żądanie innego, zakwalifikowania tego czynu do innego przestępstwa, sąd ma takie prawo, żeby to zmienić. Nie zmienił w tej sprawie, dał maksymalny wymiar kary. Mało tego, pan sędzia powiedział jeszcze o jednej rzeczy i to Łukasz Żak dostał. Bardzo rzadko się zdarza w wyrokach karnych, że sąd mówi, ale ubieganie się o przedterminowe zwolnienie dopiero po 15 latach, to jest jakby dodatkowa sankcja, tak? To jest dodatkowy ból tego skazanego. No ale proszę państwa, pan Żak z całym szacunkiem zapracował sobie absolutnie na to. Są dyrektywy kary określone w kodeksie karnym, które sędzia bierze pod uwagę. Pan sędzia przy ogłoszeniu ustnym wyroku mówił o tym. Na aplikacji uczyli. Patrz na te dobre i na te złe strony. Szukaj wszelkich czynników, które mogą opowiedzieć się za tym, żeby tego sprawcę jednak znaleźć w nim ten dobry pierwiastek.
1: No i co pani jako adwokatka znajduje dobrego?
4: Ja powiem tak, naprawdę duży szacunek do pani mecenas. Ja jednak z moim temperamentem obawiam się, że mogłabym nie wytrzymać w takim spokoju w sytuacji, gdy mój klient jedzie po prostu na zderzenie czołowe z tirem, siedząc na ławie oskarżonych. Myślę, że ciągle bym go ściskała za kolano albo rozstalibyśmy się, jeśli chodzi o stosunek obrończy, bo to jest bardzo... Proszę państwa...
1: No właśnie, pani mecenas, bo obrona w takich przypadkach niemal zawsze skutecznie argumentuje, że sprawca wykazał się bezmyślnością, brawurą, pychą, co oczywiście w polskim prawie definiowane jest jako rażąca nieumyślność, lekkomyślność, proszę mnie poprawić pani mecenas, a nie zamiar zabójstwa. Ale to, co zobaczyliśmy na tym filmie z trasy Łazienkowskiej, to, co później usłyszeliśmy na sali sądowej, zero skruchy, buta, arogancja, i to, co też zobaczyliśmy, jego zachowanie w stosunku do żony mężczyzny, który zginął na trasie. Pytam panią, czy pani znajduje coś na obronę tego człowieka?
4: Powiem tak, absolutnie nie. Bardzo mi jest przykro, ale absolutnie nie i z całą moją naprawdę dużą empatią ludzką zastanawiałabym się nad badaniem psychiatrycznym tak naprawdę, bo aż trudno uwierzyć, że w taki sposób można reagować, w takim absolutnie bezmyślnym, bez skruchy, bez żadnej absolutnie refleksji, tak, co do tego. No pani mecenas mówiła wielokrotnie, że stara się wpływać na swojego klienta, stara się panować nad nim, na uwagi sądu.
1: On nawet argumentacji sądu nie chciał
4: absolutnie
1: słuchać.
4: Absolutnie, kompletnie wychodził, robił naprawdę rzeczy skandaliczne, bo takie zachowanie tylko tak można określić. No nie dał żadnej szansy, powiem tak, oskarżony nie dał żadnej szansy sądowi na w jakikolwiek sposób złagodzenie kary, która mu się należy. Sędzia powiedział, to była zabójcza jazda z zabójczym skutkiem i tego inaczej po prostu nie można określić.
2: No dobrze, pani teraz, będzie apelacja, rozumiem, bo do druga instancja i co, możliwości są w dwie strony, czy no trzy w zasadzie, utrzymanie wyroku, zmniejszenie wyroku.
1: Ale pytanie, czy może zapaść wyższy wyrok?
2: Czy może wyższy, tak.
4: To znaczy tak, co do zasady, apelacja może być na korzyść oskarżonego albo na niekorzyść oskarżonego. Z tego co wiem, to satysfakcję ma oskarżyciel, więc chyba na niekorzyść oskarżonego tam się apelacji nie spodziewam, natomiast obrońca co do zasady tylko i wyłącznie na korzyść oskarżonego będzie skarżył ten wyrok, więc w celu zmniejszenia, bo tak jakby co do winy, to się nie spodziewam, żeby pani mecenas i co do kwalifikacji prawnej, żeby skarżyła ten wyrok. Na pewno co do wymiaru kary, łącznie z tą wysokością zadośćuczynienia, wysokością oczywiście samej kary i tak dalej, tym dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów. Co może zrobić sąd odwoławczy, jeżeli doszuka się przesłanek, które by wskazywały na to, że pan Łukasz Żak zasługiwał na niższą karę, W tym zakresie kary może się to zdarzyć, ale nie byłabym aż taką optymistką. No ja myślę tak, to rzeczywiście był historyczny wyrok. Nawet sędzia zapowiadał, że być może rzeczywiście druga instancja da mi po łapkach, kolokwialnie mówiąc. Natomiast zmieni ten wyrok, ale jest jedna rzecz, proszę państwa. Sędzia powiedział jedną rzecz, która bardzo mi utkwiła, a mianowicie to ja czuję misję, że muszę społeczeństwo przed panem chronić. Tak. Pamiętajcie państwo, że pan Łukasz Żak przed wydaniem tego wyroku cztery czy pięć razy jeździł na i łamał zakaz prowadzenia pojazdów. Właśnie również przez między innymi alkohol i używki. W związku z tym, no uważajmy.
2: Mecenas Anitas Facha. Ruda Papuga,
1: bardzo
2: wielkie dzięki i zapraszamy oczywiście za tydzień.
4: Dziękuję bardzo i zapraszam.

0: Minęła 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Wracamy do sprawy pożaru warsztatu i jak się okazało, także salonu samochodowego w Warszawie na Targówku. Jak już mówiliśmy w poprzednich serwisach, ogień pojawił się około godziny 5:00, jak przekazał aspirant Łukasz Wujek z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, trwa dogaszanie zarzewi ognia.
1: Przegrzebywane są substancje, te wszystkie materiały. Pożarem objęty został cały budynek, czyli około 80 na 40. O 5:09 dostaliśmy zgłoszenie, że pali się warsztat na ulicy Krasnobrodzkiej 5. Po dojeździe okazało się, że wraz z warsztatem objętym pożarem jest salon samochodowy. Na tą chwilę nie znamy przyczyn pożarów. Te przyczyny będzie ustalała policja.
0: Na miejscu pracuje 45 zastępów Straży Pożarnej. Senat podejmie decyzję w sprawie wyboru Mateusza Szpytmana na nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, prawdopodobnie na następnym posiedzeniu, przekazała marszałek Izby. Jak zaznaczyła Małgorzata Kidawa-Błońska, Senat nie jest zobowiązany konkretnym terminem.
2: Potrzebna jest debata nie tylko o personaliach, ale także o tym, jaką instytucją powinien być Instytut Pamięci Narodowej, jak powinien działać, co powinno być jego celem. Przypominam, że ta instytucja ma ogromny budżet, 600 milionów złotych i musimy wiedzieć, że te środki będą wydawane rozsądnie, uczciwie i na cele, do których ta instytucja została powołana.
0: Wieczorem Senat wyraził zgodę na powołanie Sylwii Gregorczyk-Abram na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Sąd Okręgowy w Krakowie ma ogłosić wyrok w sprawie czworga lekarzy oskarżonych o błędy w leczeniu zmarłego 20 lat temu ojca Zbigniewa Ziobry. 9 lat temu sąd pierwszej instancji uniewinnił lekarzy. Teraz obrońcy oraz prokurator domagają się podtrzymania uniewinnienia. Prokurator zmienił swoje stanowisko w toku postępowania. Sąd może też przychylić się do wniosku pełnomocnika wdowy po zmarłym i uchylić wyrok sądu pierwszej instancji. Na koniec sport i Liga Narodów Siatkarek. Znamy pierwsze półfinalistki. Włoszki wygrały z Holenderkami, a Brazylijki z Japonkami. Przed nami dwa kolejne ćwierćfinały: Turcja, Kanada i USA, Chiny. Przypomnę, Polki nie awansowały do turnieju finałowego. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Zapowiada się czwartek z przelotnym deszczem i z burzami. Ostrzeżenia przed wyładowaniami obowiązują niemal w całym kraju. Najwięcej deszczu spadnie na północy i na wschodzie, ale nie zabraknie słońca. Szczególnie na południu miejscami będzie się przejaśniać, no i tam można liczyć na rozpogodzenia. Burzom będzie towarzyszył porywisty wiatr, nawet do 70 km na godzinę. Na ogół powieje umiarkowanie, tylko miejscami dość silnie, głównie na północy. Temperatura maksymalna powinna być zbliżona w całym kraju. No tak do 17 stopni. Na Podhalu do 20, podobnie na Mazowszu, w Małopolsce też do 20, 21 na Podkarpaciu i to chyba najcieplejsze dziś miejsce na mapie pogodowej.
5: Ma być. No ma dobrze, być? To w takim razie ostatni na dziś w poranku przegląd uzdrowisk, kurortów i miast pretendujących. Ustaliliśmy, jaka jest obecnie temperatura, czyli w Rabce Zdroju 16, w Wapiennym 16, w Busko Zdroju 17, w Czaplinku tylko 14, w Nałęczowie 18, w Augustowie 15, w Jastrzębie Zdroju 16, w Świnoujściu 17, Wysowa Zdrój 15, Polańczyk 16, Dębogórze, będzie deszcz, albo już jest, 16 stopni, w Polanicy, Lądku i Kudowie 15, w Kosakowie 16, Jazgarzewszczy poza Kołdrą 16, pod Kołdrą 30. No, to bardzo dobre. W Strzegomiu 15 i w Sopocie 16. A już tak poza tymi miastami pretendującymi, to w Budżibie 29. Także Kuba, zastanów się, może warto się wybrać na Ligę Konfederacji. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o kurorty, uzdrowiska i miasta pretendujące.
4: Ale już niewiele czasu mu zostało, żeby się zastanowić, czy może jednak
5: warto. No jak jeszcze wciągnie dwa ciasteczka, to już w ogóle się nie ruszy.
6: Deep in the heart of the South London concrete jungle, there lives a strange creature. Beware the South London lover boy.

0: Ray i 8 minut po godzinie 9, no to oficjalnie rozpoczynamy ostatnią godzinę czwartkowego porannego spotkania.
1: Nowy świt.
0: No i tak naprawdę od razu zaczynamy od tego, co miało miejsce 22 lipca 2011 roku. Skrajnie prawicowy terrorysta odebrał życie 77 osobom w centrum Oslo, a na wyspie Utøya dziś ten kraj wraca do tych bolesnych wspomnień, a norweskie służby ostrzegają przed nową falą radykalizacji w sieci. Jak dziś wygląda pamięć o ofiarach i czy świat odrobił lekcję z tamtej tragedii? To już pytanie do Jana Janczego, który jest razem z nami. Cześć, Janku.
2: Dzień dobry, cześć.
3: Cześć, Janku. I co? Bo to na tej Utøyi to głównie nastolatkowie zginęli.
2: Głównie młodzież,
3: wystrzelani, tak. A bomba w Oslo, no to jest inna sprawa. I co się staje? Bo on tam strasznie narzekał na warunki w tym więzieniu.
2: Tak, że są one nieludzkie, delikatnie mówiąc. I tak, to oczywiście ma związek z jakby rysem osobowości, z którym my mamy do czynienia tak w ogóle, bo człowiek, który w swoim manifestie, o którym też jeszcze pewnie powiemy, postuluje założenie rezerwatów w Norwegii, w których to umieszczałoby się Norwegów tak, aby ich krew czysta oczywiście nie mieszała się z krwią tej pośredniejszej jakości migrantów na przykład, no to raczej jest jasne, z kim my mamy, z kim my mamy do czynienia. I jest chyba Anders Breivik osobą najlepiej przebadaną z tych wszystkich możliwych przestępców w Norwegii pod każdym możliwym kątem. Padło takie pytanie, czy właściwie pytanie, stwierdzenie o ostrzeżeniu przed nową falą populizmu. I to jest, w sumie to będzie bardzo smutne, ale to jest cały czas aktualne, niestety. I o takich dwóch badaniach wam za moment powiem. Głównie się faktycznie pamięta o Utøyi, bo w Oslo zginęło 8 osób, na Utøyi 69, i to rzeczywiście były osoby młode głównie, dlatego że to był taki obóz, no był środek lipca, obóz letni młodzieżówki Partii Pracy, tam najmłodsza osoba, która zginęła, to była chyba dziewczyna, 14 lat miała zaledwie.
3: I to bardziej drastycznie wygląda, bo jednak chodził i strzelał im, wiesz, prosto w twarz.
2: Tak.
3: No bomba, ja nie chcę tego wartościować, ale to wydaje się ludziom bardziej abstrakcyjne w tym wszystkim. Chcesz powiedzieć, że ma wyznawców?
2: Czy wyznawców to...
3: Naśladowców?
2: Wiesz, nie wiem, ale ładna taka publikacja się ukazała wczoraj, no bo to wczoraj była dokładnie ta rocznica w norweskich mediach i ona miała taki tytuł krótki, ale wymowny, do młodych. Dlatego, że 15 lat to jest właściwie całe pokolenie, które urodziło się w Norwegii, tak naprawdę nie wie w ogóle, o co w tym chodziło, dlaczego do takich wypadków doszło. Ja sam sprawdziłem, co się działo 15 lat temu na przykład, bo to się wydaje, no mówimy 15 lat, no ale słuchajcie, w lutym na przykład w Polsce z linii montażowej FSO zjechał ostatni samochód, prawda? Osama Bin Laden zginął, Nord Stream został oddany do użytku, sekretarzem generalnym NATO nie był jeszcze Jens Stoltenberg, Norweg, który notabene był w tym czasie
3: premierem, tak?
2: Premierem Norwegii, tak jest. To był, jest zupełnie inny świat dla tych osób młodych, teraz 15-letnich, to jest prehistoria, bo oni już żyją w zupełnie innej rzeczywistości. Było w tym roku takie spotkanie, takie warsztaty właściwie na Utøyi dla 15-latków i 15-latek wyłącznie, to znaczy tych równolatków zamachów. Grupa Wsparcia 22 lipca to organizowała, tak się nazywa ta organizacja. I to były 4 dni właśnie warsztatów edukacyjnych, rozmów na temat między innymi mediów społecznościowych i mowy nienawiści, dlatego że rok 2011, no oczywiście media społecznościowe już były wtedy, ale nie były one tak rozkręcone, mam przynajmniej wrażenie,
3: na pewno,
2: dziś. I niestety to, o czym i ty pytałeś, Mirku, i to, od czego zaczynaliśmy, to ten potężny manifest Andersa Breivika, on niestety jakiś ślad pozostawił, bo pamięć to jest jedno, ale na przykład, jak wynika z raportów w tym roku wiosną opublikowanych Wyższej Szkoły Policyjnej, co czwarta osoba w rządzie albo w młodzieżówce jakiejś przyznaje, w Norwegii, przyznaje, że obawia się zabierać głos publicznie. 1 na 4 osoby. W 2013 i 2017 roku też było takie badanie robione. Wtedy była to tylko co 10. osoba. Więcej. 1/3 polityków z okręgów lokalnych na przykład rozważa rezygnację z ubiegania się o reelekcję, ponieważ obawia się nękania, prześladowań za to, co na przykład pisze, albo za poglądy. I to są też badania niedawne na Uniwersytecie w Norwegii Południowej, w Agder,
3: to przeprowadzone. To jest przerażające, że to w Norwegii akurat takie rzeczy się dzieją. Ile on dostał?
2: Nie ma kary dożywocia, natomiast po 20 paru latach będzie poddany, bo on też, tak mi się wydaje, że ubiegło się o przedterminowe zwolnienie, co zostało mu oczywiście odmówione. Natomiast po tych 20, tam chyba dwóch albo trzech latach będzie poddany takim bardzo szerokim, specjalistycznym, jak było to w trakcie procesu, badaniom, które mają stwierdzić, czy on się nadaje do wyjścia na wolność. Wiadomo już teraz właściwie, że się nie nadaje, bo to jest długa historia też tej jego walki o poprawę warunków bytowych, na przykład o łamanie praw człowieka, które on zarzuca Norwegii. Więc to się nie wydarzy. Natomiast to ziarno, niestety, ja nie chcę też oceniać, w jaki sposób państwo sobie z tym radzi, bo moim zdaniem jednak radzi dobrze, natomiast to jest, gdzieś jest.
3: A co będzie, jak odbędzie wyrok? Wychodzi?
2: W teorii może, ale nie może wyjść, jeśli wyjdzie na przykład z badań różnego rodzaju, że nie wiem, jest zaburzony, jest choruje.
3: Przepis, tak.
2: A to zresztą już wyszło, że to są zaburzenia, no takie bardzo ciężkie psychiczne po prostu, które też do tego doprowadziły. Jeszcze jedną rzecz, to niestety będzie bardzo przykre, ale też dodam. Po 9 latach mniej więcej, w okolicach 20 roku, też takie badanie się ukazało. Prawie 300 osób, które przeżyły te zamachy, zostało tam przepytanych. Te pytania dotyczyły osobistych doświadczeń związanych z mową nienawiści, groźbami. 34% pytanych doświadczyło takiej właśnie czy mowy nienawiści, czy gróźb po tym ataku terrorystycznym, z czego większość uważała, że to miało związek z ich statusem osoby, które ten atak przeżyły. I mało tego, pod względem takim tematycznym, można powiedzieć, te wpisy nienawistne kierowane w ich stronę, wynikało z nich, że lepiej by było, to ja już tak upraszczam, ale lepiej by było, gdybyś nie przeżył, nie przeżyła.
3: Porażające.
0: Czas nie leczy ran, on tylko zmienia zranionego człowieka. To są słowa jednego z ocalałych z tej masakry właśnie 15 lat temu.
3: To jest trochę paradoks, bo ja czytałem, że Norwegia, czy nie wiem, czy inne państwa skandynawskie mają najlepszy, jakby to powiedzieć, stosunek resocjalizacji czyli powtarzalność przestępstw jest jedna z najniższych, jeżeli nie najniższa w Europie.
2: Tak.
3: Po odbyciu tam jakiejś kary. Ja rozumiem, że tu jest specyficzna sytuacja i patologia i tak dalej, ale tak jak mówisz, ta ziarno nienawiści, no niestety nie trzeba podlewać. Nie? To jest...
0: No właśnie, bo to jest też to pytanie, nie? Czy po tych 15 latach Norwegia czuje się gdzieś bezpieczniejsza, czy wręcz przeciwnie, właśnie bardziej bezbronna wobec nowego internetowego.
2: Bardziej, że pamiętajmy, oczywiście my mówimy o tym manifestie, o Andersu Breiviku jako regencie Norwegii, natomiast w tym bardzo obszernym dokumencie, chyba ponad 1000-stronicowym, no mamy też rozprawę z Eurabią na przykład i multikulturalizmem, deportacja wszystkich muzułmanów z Europy na przykład. I to jest coś, co już nie tylko w tym manifestie chorego człowieka się pojawia, ale to jest coś, co mamy okazję przeczytać na co dzień w mediach społeczności.
3: Bo faszyzm nie ma po prostu żadnych oporów, jeżeli mu się nie postawi oporu. Dobrze, Janek, ciężko dzisiaj jest. Co zagramy?
2: Wybaczcie, to będzie Ole Paus. To jest piosenka, która powstała już przed, ale w tych trudnych dniach 2011 roku była takim, nie chcę powiedzieć hymnem, ale czymś, co spajało bardzo społeczeństwo, mój mały kraj.
0: Jan Janczyk, bardzo ci dziękujemy.
3: Dziękujemy, Janku. To fascynujące tym razem na smutno, ale czy na smutno, czy na wesoło, bardzo profesjonalnie. Jan Janczyk, zapraszamy cię za tydzień oczywiście.
2: A jak najbardziej. Pięknie wam dziękuję.
0: Dziękujemy.
3: Miłego.

0: 20 minut po godzinie 9, to pan Marcin jeszcze z takim uzupełnieniem tylko dla tych z państwa, którzy chcieliby coś więcej wiedzieć o karze dla Andersa Breivika, że nie jest skazany na więzienie, czy tylko na, to się ładnie nazywa, izolację penitencjarną, która tym różni się od więzienia, że nie ma sztywno określonych ram czasowych i może być wydłużana dopóty osadzonego uważa się za niebezpiecznego dla społeczeństwa.
1: Tak, to co Janek mówił o badaniu tam za jakiś czas. No właśnie, no i on siedzi i marudzi, że ma za mały telewizor, czy za wąskie łóżko.
0: I że jego prawa człowieka nie są przestrzegane.
1: A nienawiść sobie hula gdzieś tam. Bądźmy czujni, nie tylko w Skandynawii, bądźmy czujni u nas również, żeby nie pozwalać nacjonalizmom i faszyzmowi się rozwijać.

0: No. Ach, jak wybrzmiało.
1: Pięknie.
0: 9:25, a my nieuchronnie w stronę słodkiego oczkosia.
1: No idziemy takim krokiem słodko-gorzkim, ale idziemy jak najbardziej w stronę. To już za chwil parę kawiarenka będzie otwarta.
0: No to jeszcze przypominamy Państwu nasz numer telefonu 224-280-280. Wiktoria Wichrowska cały czas przy nim czuwa, a my z Mirkiem czuwamy przy naszej poczcie nowy.świt@nowyświatonline.pl.

I to jest ten moment, ten czas, ta chwila, żeby sklepik ze słodkościami otworzyć. Jestem słodkim moczkosiem i kawiarenka też jest otwarta z kraju, mlekiem, miodem i często oczekiwaniem płynącym. No dzisiaj słodko-gorzko, bo dla jednej było słodko, dla drugiej było gorzko, ale najważniejszym wydarzeniem mijającego tygodnia, no czy ktoś chce, czy nie chce, było spektakularne zakończenie Mistrzostw Świata w piłce kopanej, leży nożnej. Mówi się, że w Stanach Zjednoczonych, ale był jeszcze Meksyk i Kanada, ale kto o tym pamięta? No, bo mistrzostwa skończyły się dokładnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie było wszystko największe. Stadiony, reklamy, ceny hot dogów, przerwa na reklamę, znaczy, przepraszam, na nawodnienie oczywiście. Hiszpania została mistrzem świata. I to jest fakt. I to jest wiadomość z gatunku podejrzanych. Jednak mecz rozpoczął się normalnie. Ja może nie będę tutaj bardzo szybko tego mówił, ale to znaczy, że od 37 przemówień. Było tu dokładnie 37 przemówień. Potem odśpiewano wszystkie hymny świata na wszelki wypadek, żeby nikt się nie poczuł pominięty. Następnie nastąpiła minuta ciszy, poświęcona wszystkim poprzednią minutą ciszy. Dopiero później na boisko wpuszczono piłkę. Piłka była wyraźnie zdenerwowana, bo od rana udzielała głównie wywiadów. Hiszpania została mistrzem świata, pokonując Argentynę 1-0 po dogrywce. I chyba trudno było o bardziej sprawiedliwy finał jednak. Hiszpanie grali w piłkę. Argentyńczycy momentami sprawiali wrażenie, jakby grali w paleontologów. Nie szukali piłki, szukali kości. Przyznam, że dawno nie widziałem meczu, w którym jedna drużyna wymieniała podania, a druga wymieniała przeciwników na noszach. Hiszpanie budowali akcję, Argentyńczycy budowali kartotekę na wydziale ortopedii. Hiszpanie przejechali z piłką, Argentyńczycy chwilami miałem wrażenie przez zestawem narzędzi archeologicznych. Tam, gdzie Hiszpan widział wolną przestrzeń, Argentyńczyk widział wolną kość piszczelową. I mówi się, że jedni grali w tiki-takę, a drudzy grali tykaj póki możesz. Od dawna wiadomo, że kiedy polityka zagląda do sportu, futbol przestaje być grą, a zaczyna być konferencją prasową z elementami karate. Bo dziś już nie wystarczy wygrać mecz, proszę państwa. Trzeba jeszcze wygrać narrację. I wygląda to mniej więcej tak. Piłkarz strzela gola. A po minucie eksperci tłumaczą, co autor miał na myśli. Czy ten gol był demokratyczny? Czy miał odpowiednią różnorodność? Czy nie obraził przypadkiem któregoś z kontynentów? Dziś piłka nożna nie jest już sportem. To platforma komunikacyjna. Każdy gol ma stanowisko. Każdy spalony ma interpretację. Każdy aut ma własnego eksperta. Za chwilę FIFA powoła rzecznika do spraw emocji piłki. Piłka po kontakcie z butem wyda oświadczenie, że została kopnięta zgodnie ze standardami dialogu. A bramka będzie mogła zostać uznana dopiero po konsultacjach społecznych. Bo dziś nic nie może być zwykłym golem. Gol musi być inkluzywny, transparentny, zrównoważony, najlepiej neutralny klimatycznie. Kiedyś sędzia pokazał żółtą kartkę i było okej. Dzisiaj najpierw konsultuje ją z geopolityką. A Hiszpanie? No cóż, na całe szczęście pokazali, że piłka i piłką można tańczyć flamenco. Krótko, rytmicznie, z klasą, dynamicznie. Argentyńczycy pokazali coś zupełnie innego, że pressing można pomylić z wrestlingiem, a odbiór piłki z próbą odebrania przeciwnikowi kompletu żeber. No ale jeszcze Stany, bo to jest to, co jest bardzo ważne. Stany, Ameryka zrobiła z finału coś pomiędzy Super Bowl, a rozdaniem Oscarów i otwarciem nowego centrum handlowego. Brakowało tylko, i to naprawdę mi tego brakowało, żeby w 70 minucie wprowadzono promocję. Kup 2 gole, 3 dostajesz gratis. Politycy oczywiście byli zachwyceni, na czele z pomarańczową nadzieją białych. Każdy chciał sobie zdjęcie z pucharem. Zresztą to jest bardzo zabawne, bo Puchar Świata ma jedną niezwykłą właściwość. W czasie turnieju należy do piłkarzy. Po 5 minutach po finale staje się własnością polityków. Politycy uwielbiają sport, zwłaszcza wtedy, kiedy sami nie muszą biegać. Każdy z nich chciałby być ojcem sukcesu, matką sukcesu, chrzestnym sukcesu, a najlepiej właścicielem sukcesu. To było widać zresztą. Niektórzy oglądali mecz po raz pierwszy od 30 lat, niektórzy w ogóle po raz pierwszy w życiu, ale już po 10 minutach wiedzieli, że selekcjoner powinien zmienić ustawienie, ministra sportu, klimat i konstytucję. Na szczęście futbol, mimo wszystkich politycznych przemówień, sponsorów, kamer, ekspertów od wszystkiego, jeszcze od czasu do czasu przypomina, że najpiękniejsza jest piłka, gdy chodzi szybciej niż propaganda, bo piłka chodzi szybciej niż propaganda. I oby tak zostało. Bo kiedy piłka zaczyna słuchać polityków, zawsze kończy się tym, że spalony ogłasza minister, a wynik zatwierdza komisja śledcza. I teraz, proszę państwa, będę odliczał. 1, 2, 3, 4. Wyobrażam sobie następny mundial. Widzę to po prostu. Mecz trwa 9 minut.
9 minut. Reszta czasu to uzgodnienia. Kapitanowie podpisują memorandum. Napastnicy negocjują warunki strzału. Obrońcy składają poprawki. Sędzia organizuje okrągły stół. A kibice dostają ankietę, czy czują się odpowiednio reprezentowani przez wynik. Na końcu nikt nie wygrywa, wygrywa dialog. Puchar trafia do mediatora. Złoty but dostaje psycholog, a król strzelców zostaje zobowiązany do przeproszenia bramkarzy. Bo dzisiaj nie gra się już w piłkę, gra się w przekaz. Każde podanie musi coś oznaczać. Każdy dribbling powinien być uzasadniony. Gol jest stanowiskiem, aut jest opinią, a spalony interpretacją. Natomiast wynik pozostaje kwestią otwartą. Ja jednak pozostanę w tym swoim przeświadczeniu, że naprawdę wróćmy do tych dobrych tradycji, kiedy to po zielonej trawie piłka goni i albo my wygramy, albo oni, ale na pewno nie FIFA.

0: I można powiedzieć, komu to przeszkadzało, no ale dobrze.
1: No komuś jednak przeszkadzało.
0: Nabił sobie fifę dużą tam.
1: Ale jednemu panu na pewno nie przeszkadzało i był bardzo ukontentowany finałem. Nawet znalazł się na zdjęciach. To, że później go wymazali z tych zdjęć, to, no to nie szkodzi.
0: Ale teraz wklejają go w inne zdjęcia, także będzie na wielu zdjęciach.
1: Wszystko się zgadza. 9:38, pewnie państwo zauważyli, że troszkę przyspieszyliśmy, ale mamy ku temu ważne.

0: będzie również w finale Festiwalu Szekspirowskiego, cały Hamlet po śląsku. No i drugi aktor to jest Wojciech Malajkat. Czyli dwóch aktorów, profesor Ryszard Koziołek i Wojciech Malajkat. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na dziedziniec Teatru Szekspirowskiego od godziny 10 w najbliższą sobotę, oczywiście w Gdańsku. Mottem tegorocznego jubileuszowego 30. Festiwalu Szekspirowskiego jest pochwała szaleństwa. To motto jest hołdem dla pana profesora Jerzego Limona, wizjonera i twórcy tego festiwalu. Ale poza tym wydaje mi się, że to motto również w jakimś sensie pasuje do nas. Nie wiem, czy się zgadzacie, albowiem moim zdaniem powołanie tego radia było swego rodzaju szaleństwem i to szaleństwo trwa.
1: I trwa, Maciu.
0: Tak. Idąc dalej w szaleństwo, powiem, istne szaleństwo. Zapraszamy Państwa także w sobotę na Silent Disco z udziałem naszych radiowych DJ-ek i DJ-ów Marii Zamachowskiej, Olgi Bobienko, Mateusza Andruszkiewicza, Janka Malinowskiego, Patryka Rabiegi i Mikołaja Tczyńskiego. No powiedziałam liczne grono. Plus aktorzy, plus jeszcze parę osób. Ja też tam będę zresztą, bo jestem wszystkiego ciekawa. I szaleć będziemy na dziedzińcu teatru w sobotę od godziny 22 do wczesnych godzin porannych w niedzielę, na przykład do 3. Proszę tylko pamiętać, żeby mieć ze sobą dowód osobisty, który będzie potrzebny do wypożyczenia słuchawek na Silent Disco. Mhm. I to tyle na temat tego pierwszego szaleństwa, bo drugie szaleństwo, mogę tak chyba śmiało powiedzieć, to jest nasza zbiórka. Nie byłabym sobą, gdybym nie poruszyła tematu kasowego.
2: Pieniędzy.
0: Chcę bardzo serdecznie Państwu podziękować, bo bardzo szybko osiągnęliśmy nasz cel. Co więcej, zebraliśmy też pieniądze na konsoletę. Bardzo, bardzo Państwu za to dziękujemy. Ale zbiórki nie zamykamy, bo, co tu dużo mówić, i tu będę szczera do bólu, choć nie jest to dla mnie łatwe, szacując koszt budowy studiów, opieraliśmy się na doświadczeniach tego, co zbudowaliśmy tu na Ostrej. Jak się okazało, nie doszacowaliśmy naszych obliczeń. Po prostu nie mieliśmy pojęcia, że budynek, który jest pod ochroną konserwatora, wymaga stosowania materiałów i rozwiązań o dużo wyższych standardach, spełniających wręcz restrykcyjne normy. Na przykład wszystkie materiały użyte do remontu czy budowy nowych pomieszczeń, dostawiania ściany i tak dalej, muszą mieć specjalistyczne certyfikaty. Wszystkie materiały. Nawet zasłony, które mamy, muszą mieć certyfikaty. Mam nadzieję, że to jest wprawdzie pierwsza, ale też i ostatnia rafa, na jaką trafiliśmy. W tej chwili nie jestem w stanie przekazać wszystkich szczegółów, bo nie wszystko sama nawet rozumiem. Wiem tyle, że niestety koszty budowy nowych studiów będą wyższe niż sądziliśmy. Pewnych rzeczy jeszcze nie da się wycenić precyzyjnie, bo w cenę wchodzą najróżniejsze składowe. To jest niezwykle skomplikowane. Mówię wam tu w studiu, że nawet gdybym się posłużyła kartką i przeczytała tam różne rzeczy, to byście i tak tego nie zrozumieli. Ja też to czytam bez zrozumienia, ale muszę się pogodzić, bo ci, co się znają, rozumieją. Już nie mówiąc, że jeszcze może być tak, jak to bywa przy remontach, ustala się cenę na 100 jednostek, a przy odbiorze wychodzi 150. Mhm. Osobiście bardzo mnie to martwi, bo obawiam się, że będziemy zmuszeni robić ten remont na raty, czyli etapami, co nie jest oczywiście dobrym rozwiązaniem, bo szalenie obniża to komfort pracy. Wyobrażacie sobie, że cały rok budujemy, najpierw zbudujemy jedno studio, szybko się przeniesiemy, a potem budujemy drugie przez rok w miarę jak nam wystarcza kasy, tak? I że jeszcze tej ściany nie zrobimy, bo jeszcze nie mamy pieniędzy, dopiero następną będziemy robić za 3 miesiące i tak dalej.
2: No pamiętamy, jak tutaj był remont i pewnie nasi słuchacze też pamiętają.
0: Tak, myśmy tutaj też budowali na raty. Ale mimo wszystko tu były inne warunki i jak mówię, nie byliśmy zabytkiem, a teraz tak się stanie. Tym bardziej mówię o tym słabym komforcie, gdyby to miało się właśnie przeciągać na przykład na cały rok. No chyba, że jakimś cudem nasza zbiórka nagle podskoczy, na co liczę i o co apeluję. Szczególnie zwracam się do tych z Państwa, którzy się jeszcze nie dołożyli. Bo nie

0: niestety, ale sięganie do skarbonki to przykra ostateczność. I muszę też powiedzieć, że w tej zbiórce, ogólnie tak, kiedyś o tym już nieraz mówiłam, że 10%, niecałe 10% naszych słuchaczy to są nasi patroni. Czyli ponad 90% słuchaczy nie jest patronami. A teraz jeśli chodzi o tę zbiórkę, to wśród 30 tysięcy, mamy 30 tysięcy patronów, a wpłaciły 3 tysiące z kawałkiem. Czyli też 10% patronów dorzuciło się do naszej przeprowadzki. Więc jeszcze myślę, że jest jakiś potencjał i bardzo o to apeluję. No jeżeli się nie uda, no to będziemy robić kawałek po kawałku. Mhm. Drodzy Państwo, zbiórka jest czynna do końca miesiąca, a więc jest jeszcze trochę czasu, 8 dni. No i w Państwu nadzieja. Jeszcze raz dziękuję, że są Państwo z nami i dziękuję za wszystko bardzo serdecznie.
1: My też bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Magda Jeton opowiadała o szczegółach tej wielkiej logistycznej operacji, która oczywiście przed nami, i o tym, że każdy z Państwa może jeszcze tę swoją cegiełkę do budowy tego naszego nowego, lepszego domu dorzucić. Do czego Państwa absolutnie zachęcamy.
2: Na Wasze serca i portfele.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. Program CPN jest już tylko wspomnieniem, a na ceny paliw wpływa znacznie więcej czynników niż wojna na Bliskim Wschodzie. Najnowsze analizy ostrzegają przed cenami rzędu 8 zł za litr na właściwie każdym rodzaju paliw, poza gazem. I tak oto ceny na polskich stacjach z jednych z najniższych w Europie jeszcze wiosną, bo sztucznie zaniżonych przez rząd, by oczywiście ratować nas przed znacznym wzrostem inflacji, rosną do poziomów wyższych niż choćby w Szwecji. Urszula Cieślak z BM Reflex przekonuje, że żadnego powrotu programów osłonowych nie będzie tak długo, jak cena benzyny 95 nie przekroczy właśnie bariery 8 zł za litr. Sprawa ma oczywiście również wymiar polityczny. A to ze względu na pewne manipulacje faktami. Chodzi o porównania sprzed 4 lat. Głównie posłowie opozycji porównują rynkową wycenę za baryłkę ropy do kosztu dolara i jak to się przekładało na ceny paliw. W 2022 roku, przypomnę roku ataku Rosji na Ukrainę, w pierwszym skoku rynkowa wycena za baryłkę Brent sięgała nawet 130 dolarów. Dla całego 2022 średnia wyszła na poziomie 100 dolarów. Sam dolar średnio w całym 2022 kosztował 4,40, a średnie ceny na stacjach to dla benzyny 95 było 6,64, a dla diesla 7,19. No i biorą ci politycy obecną wycenę dolara na poziomie 3,80, baryłki Brent na poziomie 80-90 dolarów i cenę na stacji wyższą niż 7 zł za litr 95. I zadają niemądre pytania, jak to możliwe, kto nas łupi na kasę? Tylko porównywać rynkową wycenę surowej ropy do paliwa na stacji, to jak porównywać cenę jabłek u producenta z ceną szarlotki w cukierni. Rynek paliw znacznie się zmienił. Wojny czy konflikty geopolityczne wpływają najmocniej na rynek surowców, ale to nie wszystko. Brakuje rafinerii, a do tego koszty samego wytworzenia gotowych paliw rosną, również ze względu na inflację czy wzrost płac dla specjalistów. Przy czym zapotrzebowanie na paliwa nie spada, a w wielu sektorach nawet rośnie. Skoro w Europie rafinerii jest jak na lekarstwo, jesteśmy uzależnieni od krajów trzecich, więc za to płacimy. Więcej płacimy. Oczywiście im droższy dolar i sama cena surowca, tym gorzej. Jasne. Do tego rafinerie kontraktują dostawy z wyprzedzeniem, więc to też wpływa na cenę ostatecznego produktu. Gdy ropa drożeje i trzeba ją zakontraktować, no to później, nawet jeśli tanieje, wypycha się ją po tych wyższych stawkach. No, stąd ostatecznie na stacjach płacimy coraz więcej i dlatego dobrze dla nas, jeśli ani ropa, ani dolar nie będą drożały. Ale porównania z 2022 rokiem nie mają sensu w takim wymiarze, zmanipulowanym, bo przypomnę tylko, że trzeba też nałożyć na to inne dane, bo od 2022 roku średnia krajowa wzrosła z poziomu 6,5 do blisko 9,5 tysiąca złotych brutto, a obecne średnie ceny paliw są porównywalne z tamtym okresem. Więc chyba jednak aż tak tragicznie, jak to próbują niektórzy przekazać, nie jest.

0: The National i 9.56 już na naszym zegarze. Wracając do zbiórki, o której przed chwilą mówiła Państwu redaktor naczelna Magda Jeton. Oczywiście wiemy, że czasy nie są łatwe i każdy ma swoje codzienne troski, dlatego nie prosimy o wielkie sumy. No, losy naszej zbiórki też ważą się w tych małych, codziennych gestach i naprawdę za każdą złotówkę będziemy Państwu bardzo wdzięczni, bardzo. Bo to także z takich drobnych odruchów serca budujemy nasz wspólny drugi dom, a przecież budujemy go wspólnie od 6 lat. Pięknie Państwu dziękujemy.
1: Dziękujemy serdecznie i poranny radiowy teatr wyobraźni właśnie zamykamy, ale oczywiście pozostałe sceny są do wzięcia, także Ksenia Matczak.
0: Mirosław Oczkoś. Słyszymy się tak w następny czwartek.
1: Bądźcie dla siebie dobrzy.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Na początek Filipiny, na marginesie szczytu ministrów spraw zagranicznych Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN doszło do spotkania szefów dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Rosji. Wcześniej w Kijowie prezydent Ukrainy spotkał się z ambasadorem USA przy NATO. Wołodymyr Zełenski rozmawiał także ze Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem, bliskimi ludźmi Donalda Trumpa. Ścieżka dyplomatyczna, proces dyplomatyczny dla nas trwa każdego dnia. Nie ustajemy w wysiłkach, aby powstrzymać tę wojnę. Najważniejsze jest to, że Rosjanie muszą być gotowi ją powstrzymać. Tymczasem ambasadorowie państw członkowskich Unii Europejskiej uzgodnili szczegóły 21. pakietu sankcji wobec Rosji. Taka informacja przyszła kilkadziesiąt minut temu z Brukseli. Chińska armia rozpoczęła w cieśninie tajwańskiej w pobliżu wybrzeży Tajwanu dwudniowe ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji. Manewry rozpoczęły się dzień po spotkaniu ministrów spraw zagranicznich Chin i USA w Manili. Czwartek w dużej części kraju z deszczem i burzami. Ostrzeżenia synoptyków obejmują dużą część Polski z wyjątkiem Wielkopolski, Dolnego Śląska, Opolszczyzny i ziemi lubuskiej. Na północy kraju możliwe są ulewy i silne porywy wiatru. Na koniec piłka nożna. Polskie kluby rozpoczynają walkę w kwalifikacjach piłkarskiej Ligi Konferencji. W drugiej rundzie Raków Częstochowa podejmie zdobywcę Pucharu Malty Valletta, mówi trener Rakowa Dawid Kroczek.
1: Jeżeli chodzi o nastawienie, no nie możemy doczekać się meczu. Zespół jest gotowy i głodny gry.
0: Początek spotkania o 18:30. Dwie godziny później GKS Katowice zmierzy się z czwartym zespołem ekstraklasy słowackiej MSK Żilina. Mija dziś 15 lat od debiutu Rafała Guraka w roli trenera Gieksy.
2: Dojechaliśmy do Europy, no to jest rzecz wyjątkowa i bardzo się z tego cieszę, jestem dumny z zespołu, z klubu, ze wszystkich i czekam z niecierpliwością, z takim samym podekscytowaniem, to się nie zmieniło.
0: Rewanżowe mecze na Malcie i w Katowicach za tydzień. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy całe wakacje.
4: Wybory osobiste.

0: Już Państwo to doskonale wiedzą, bo wspominałem o tym nieraz, że Louis Hoffman, francuski producent i kompozytor, to jeden z moich tegorocznych ulubieńców. Dopiero co, bo w kwietniu opublikował nowy album, a już podzielił się kolejnym nowym singlem. Bardzo wdzięcznym uważam, Brazilian Walk, tak jest zatytułowany, i to część kompilacji pod tytułem Summer Walk, zbiór utworów, przy których dobrze się spaceruje. Tak to pan Louis wymyślił. My niniejszym ruszamy na cotygodniowy spacer pod hasłem Wybory osobiste. Dzień dobry, Patryk Rabiega mówi, Franek Wójcicki realizuje. Wróciłem już chwilowo ze wszystkich wojaży, naładowany pozytywnymi emocjami, a ponieważ ten mój ostatni wakacyjny przystanek to była moja ukochana Hiszpania, no to ukochana tamtejsza artystka. Proszę bardzo.
1: Estaba durmiendo a 2 metros bajo tierra. Y ahora he decidido dormir sobre la tierra. He pasado tanto tiempo lamentando lo que no entendía, que ahora prefiero que me den la clara del día. He pasado tanto tiempo lamentando lo que no entendía, que ahora prefiero que me den la clara del día. No, no, no, no, no, no, no, no, no más llorar. No, no, no, no, no, no, no, no, no más llorar.

0: No, no, no sé cuándo volveré. No sé dónde llegaré. No sé qué me encontraré. Ni me importa.
1: Nie ma hiszpańskiego wyjazdu, nie ma hiszpańskich opowieści bez Bebe. Także przy każdej możliwej okazji przemycam Państwu jej twórczość, wciąż bardzo mało znaną w Polsce, a szkoda. Wielka szkoda, bo to na hiszpańskiej niezależnej scenie jedna z tych artystek przez duże A. Było hiszpańsko, to jeszcze zahaczymy o Włochy, a dlaczego akurat ten utwór, to za chwilę opowiem.

Rafaella Carrà i jeden z jej największych hitów z lat 70. Muszę Państwu powiedzieć, że w Walencji w jednym z klubów w trakcie imprezy nie było innego przeboju, a było ich wiele, który porwał tłum bardziej niż właśnie ta włoska energia z przeszłości i większość tańczących i śpiewających znała każde jedno słowo, śpiewając momentami tak, że wokal Rafaelli był mocno, mocno zagłuszony. Także hiszpańsko-włoska fiesta. Przede wszystkim oczywiście z powodu wygranego przez Hiszpanów mundialu. Do tego jeszcze wrócimy, ale chwilowo spokój. Wielki spokój po fieście.

Mówiłem, że wielki spokój po wieście. Taki nawet lekki ambient w czwartkowe przedpołudnie. W sumie czemu nie? Tak jak zaznaczałem na początku audycji, że Louis Hoffman to jeden z moich tegorocznych ulubieńców, tak w tym gronie jest także Hayes Bradley. Ten jego skok w bok i porzucenie tanecznej muzyki elektronicznej na rzecz takich instrumentalnych, kojących cudeniek, no to jest coś, co naprawdę bardzo cenię. There is another sky, który wybrzmiał, to fragment najnowszej epki Bradleya Mendocino. To wydawnictwo stworzone razem z producentem Dream Somen. Nowy album zapowiedział Jordan Rakai, z czego bardzo się cieszę. My idziemy pod prąd i zamiast najnowszego singla, to wykorzystamy tę okazję i sięgniemy po coś z przeszłości.

30 października Jordan podzieli się z nami swoim najnowszym albumem. Płyta jest zatytułowana A Safe Place to be Wild. U nas o innym miejscu, ukrytym, o kryjówce, Hiding Place. Czas na dwa z jednego i tym razem w podwójnej odsłonie zabrzmi artystka, której już niestety z nami nie ma. I zawsze jak o tym myślę, to spada na mnie ogromny żal, bo mogła nagrać jeszcze naprawdę wiele wspaniałych płyt i dostarczyć nam miliarda emocji. Dokładnie dziś, 15 lat temu, zmarła Amy Winehouse.

15 lat bez Amy Winehouse. Wiele artystek jest do niej porównywanych, wiele artystek ją naśladuje, ale żadna nie ma takiego talentu i takiego głosu, jak miała Amy Winehouse. Best Friends Right i What Is It About Men? Dwa fragmenty ze skromnej, bo skromnej, ale wspaniałej dyskografii Amy Winehouse. Niebawem natomiast powiększy się dyskografia grupy Nihils. Kiedyś już Państwu opowiadałem o tym austriacko-niemieckim trio. Panowie właśnie zapowiedzieli Versions, czyli najnowszy album. Ta płyta będzie brzmieć między innymi

Lavender, tak grupa Nihils w typowym dla siebie elektronicznym stylu zapowiada nową płytę 28 sierpnia. To jest ten dzień, kiedy to wydawnictwo będzie dostępne. Dostępne jest już z kolei debiutancki album Alewi. Jak za chwilę Państwo usłyszą, to artystka z Londynu, która nie boi się czerpać z różnych kultur i różnych brzmień. Nic dziwnego, bo dorastała w domu, który był, chyba mogę tak to określić, etnicznym tyglem. Jej matka jest Etiopką, ojciec Egipcjaninem. Proszę posłuchać, jak pięknie można wykorzystać swoje korzenie i pochodzenie.

Aleluja i Cairo FM. Fragment jej debiutanckiej płyty, bardzo egzotycznej brzmieniowo, ale tak jak wspomniałem, artystka czerpie z rodzinnych tradycji i ze swoich korzeni robi atut, za co ogromne brawa. A wszystko spaja Londyn, czyli jeden wielki kulturowy tygiel. W tym tyglu zostaniemy, choć muzycznie będzie nieco bardziej zachowawczo.

Nektar Woody, kolejna artystka z Londynu z korzeniami tym razem w Ganie, choć wokalistka bardziej koncentruje się na stricte soulowych brzmieniach niż korzystaniu z etnicznych rozwiązań, ale jest to wszystko bardzo dobrze nastrajające. No to Tori. Trochę się naczekała, żebym znów sięgnął po jej ostatnią tegoroczną płytę In Times of Dragons.

Tempest to Tori Amos. Powiedziałem, że naczekała się, żeby ze smokami z płytą In Times of Dragons znów pojawić się tu u nas w czwartkowe przedpołudnie, ale odkrywam ten jej nowy album bardzo powoli. Po premierze uznałem, zresztą chyba opowiadałem Państwu już o tym, że uznałem, że to płyta, której należy się czas i spokojne smakowanie kolejnych fragmentów. Tak właśnie też robię i taką niespieszność przy tym albumie bardzo polecam. W moim przypadku zdała egzamin. Nie kłamie, wbrew temu, co już teraz zaśpiewa pan Dave.

Dziś w poranku głosem depeszy był Martin Gore, obchodzący urodziny. To dla równowagi Dave Gahan i coś z jego solowych dokonań. A Little Lie, jeden z moich ulubionych jego utworów. A to były wybory osobiste. Dziękujemy za Państwa obecność i za słuchanie oczywiście. Patryk Rabiega, Franek Wójcicki. Jesteśmy tradycyjnie umówieni za tydzień, a ja obiecałem jeszcze Hiszpanię i mundialowe szaleństwo. No, powiem Państwu, nie przeżyłem jeszcze czegoś takiego. Ja, który kiedyś gardził piłką nożną i generalnie nie ma o niej zielonego pojęcia, i mówię to wprost, a to, co działo się na ulicach Walencji po triumfie Hiszpanów w mistrzostwach, przeżycie kosmiczne. I wcale nie trzeba być zagorzałym kibicem, żeby te emocje się udzieliły. Jedna wielka fiesta, której ścieżką dźwiękową był m.in. pewien ultrapopularny i jestem przekonany, tego się Państwo w wyborach nie spodziewali. Zły króliczek.

0: Minęła 11, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Zaczynamy od najnowszych ostrzeżeń pogodowych. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia przed burzami dla 14 województw. Mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego oraz częściowo dla województw lubuskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, a także łódzkiego. Wydane zostały też alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla województw na północy kraju, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Ostrzeżenia będą w mocy do godzin wieczornych, a więcej o pogodzie zaraz po serwisie. Policjanci ponownie zatrzymali 36-latka, który pod wpływem alkoholu jechał samochodem na autostradzie A1 i po obywatelskim ujęciu został wypuszczony przez prokuratorkę, podaje TVN24.pl. Czynności z udziałem mężczyzny są zaplanowane na dziś, ma usłyszeć zarzuty. Do tego incydentu doszło w niedzielę na autostradzie między Częstochową a Katowicami. Po obywatelskim ujęciu został on przekazany policjantom, jednak później prokuratorka wypuściła go do domu bez zastosowania jakiegokolwiek dozoru i bez stawiania mu zarzutów. Co ciekawe, kierowca miał na koncie 2 zasądzone zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zasadność decyzji prokuratorki ma wyjaśnić postępowanie służbowe. Ambasadorowie państw członkowskich Unii Europejskiej osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie 21. pakietu sankcji wobec Rosji. Pułap ceny za rosyjską ropę naftową zostanie zamrożony na rok, co ma ograniczyć zyski Kremla ze sprzedaży surowca. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że dzięki temu rosyjska machina wojenna nie skorzysta na wstrząsach rynkowych, przekazała agencja Reutera. Zgody ambasadorów będą musiały oficjalnie potwierdzić stolice w procedurze pisemnej. Coraz więcej ojców korzysta z urlopów rodzicielskich, ale jednocześnie wielu wciąż traci część przysługujących im uprawnień. Powodem są najczęściej niejasne przepisy i mylenie urlopu ojcowskiego z rodzicielskim, mówi Małgorzata Adamowicz z fundacji Share the Care.
1: W 2022 roku z urlopów rodzicielskich korzystało tylko 3700 ojców, kiedy na koniec 2025 roku jest ich już 57 tysięcy i te liczby nadal rosną. Martwi nas natomiast to, że spada liczba ojców na urlopach ojcowskich. W 2025 roku było to 58% ojców, natomiast rok wcześniej 64%. Trzeba tu zaznaczyć, że jest to urlop w 100% płatny. To pokazuje właśnie, że ojcowie nie rozróżniają tych świadczeń.
0: Eksperci przypominają, że ojcowie mają prawo zarówno do 2-tygodniowego urlopu ojcowskiego, jak i 9 tygodni nieprzenoszalnego urlopu rodzicielskiego. Co ważne, z części tych uprawnień nie można skorzystać po upływie określonych terminów. Dlatego warto wcześniej sprawdzić, jakie prawa przysługują rodzicom. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Jak już przed chwilą słyszeliśmy, dzisiejszy dzień w Polsce będzie bardzo dynamiczny i chłodny, z zachmurzeniem dużym i licznymi przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Ostrzeżenia IMGW dla pierwszego stopnia dla większości kraju są w mocy. Lokalnie spodziewamy się ulew, towarzyszyć może im silny wiatr do 65 km na godzinę, a gdzieniegdzie także grad. Temperatury dziś od 17 stopni na północy do 22 na południowym wschodzie.

0: To jest jeden z tych utworów, kiedy naprawdę można się zdziwić, gdy w końcu dobiega końca, no ale tak się tutaj stało. Nawet mogę Państwu powiedzieć, ile konkretnie on trwał. 3 minuty 55 sekund elektronicznej, francuskiej przyjemności od Daft Punk, Around the World.
1: W środku dnia.
0: 8,5 minuty po godzinie 11. Dzisiaj. Czwartek, 23 lipca, więc jeszcze jednego czwartku doświadczymy lipcowego. Lipcopadowego właściwie można rzec, ale skoro narzekaliśmy trochę na upały 40-stopniowe, no to proszę Państwa, trochę konsekwencji trzeba. Więc po prostu żyjemy w tym, co mamy do dyspozycji. A zresztą przyznam Państwu szczerze, że mnie się żyje całkiem w takiej pogodzie dobrze, ale proszę nikomu o tym nie mówić. Anna Calvi i Iggy Pop, God's Lonely Man, to jest utwór numer 2.

Tak jest. Mini album zatytułowany Is This All There Is? 20 marca tego roku. Cztery nowe utwory w formie takiego właśnie mini albumu się ukazały. No i tam poza Iggy Popem, oczywiście również Perfume Genius, Matt Berninger z The National, ale także Laurie Anderson. No i tutaj w tym przypadku to taki bardzo w duchu Laurie Anderson cover Kraftwerk, bo to Computer Love. 12 minut po godzinie 11. Jesteśmy dzisiaj przez dwie godziny. Najpierw z Frankiem Wójcickim, później z Grzegorzem, proszę Państwa. Później są po godzinie 13 koledzy. No właśnie, co my dziś będziemy robić? Będzie właściwie, kto do nas dzisiaj przyjdzie, może tak lepiej jest powiedzieć. Będzie u nas mianowicie Lena Piękniewska-Bem, która przepiękną pieśń zaprezentuje u nas w studiu Państwu. No, ale to będzie też zaproszenie na pewien szczególny koncert, który odbędzie się w szczególnym dniu. To po godzinie 12, natomiast jeszcze przed południem zarówno historia dość, no nie wiem czy kontrowersyjnego, no o wszystkim przecież opowiada się w muzyce, a zwłaszcza o takich sprawach różnych, romantycznych, może trochę mniej romantycznych, ale nadal jakoś dotyczących ludzkich potrzeb, ludzkiego ciała, więc myślę, że dzisiaj słynny utwór taki właśnie w roli głównej, Helena Wnorowska, opowieść o Sledgehammer Sir Petera Gabriela przygotowała. Będziemy także patrzeć, co się dzieje na ekranach. No wiemy, co się dzieje. Wszyscy tam akurat nie mówią po grecku, ale no, po grecku myślimy w ostatnich dniach. Odyseja rządzi oczywiście, ale to nie jest jedyne wydarzenie na ekranach. Wielkie powroty, to myślę, że jest taka nowa wakacyjna tradycja, żeby słynne tytuły sprzed lat przywracać, często w nieco odświeżonej wersji. Mówię o aspektach technicznych filmu. No i żeby do nich wracać, to też dobra okazja, by na legendarne, nie bójmy się powiedzieć, kultowe filmy spojrzeć raz jeszcze, albo może po raz pierwszy, jak ktoś pierwszy raz je zobaczy. Na przykład Rekwiem dla snu wraca na ekrany. Dziś zatem o tym wszystkim, a to jest nowa płyta, która właśnie w piątek się ukazała. Nia Archives, jedna z najciekawszych artystek. I tak właśnie ostatnio sporo tych bardzo interesujących płyt od artystek z pogranicza soulu, R&B, muzyki elektronicznej, muzyki klubowej, eksperymentujących, łączących. To była Kalala ostatnio, teraz Nia Archives. There Goes My Head.

The Archives, There Goes My Head. No i 17 minut po godzinie 11 do The Archives. Wrócę jeszcze na pewno w tę sobotę w muzyce odśrodkowej. W ogóle sporo będzie się tam działo, bo i okryta aurą tajemnicy, mam nadzieję, że nie tylko autotune'owej tajemnicy, aczkolwiek mnie to aż tak nie przeszkadza. Po prostu środek artystyczny jak każdy inny. Płyta The Strokes nadchodzi, Reality Awaits, ale też Charlie XCX i wiele, wiele innych, no bo też i z Charlie nie wszystkim po drodze, ale ja akurat uważam, że... Że jest okej. 18 minut po godzinie 11. Wszyscy uśmiechnięci tu w studiu jesteśmy. My nie sami w tej chwili. Co chwilę ktoś wchodzi i sobie tutaj rozmawiamy, proszę państwa. Hoshi i Kuba Więcek tymczasem versus.

Hoshi Kuba Więcek i Versus, 21 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, w poranku była dziś nadredaktorka Magda Jeton, opowiadała trochę o naszych najbliższych planach, o Gdańsku, ale też o naszej zbiórce. No i z tą zbiórką to jest właśnie taka ciekawa sytuacja, że chociaż mieliśmy ten jeden jej cel ogłoszony, bardzo szybko osiągnięty, zresztą później ten drugi związany z konsoletą, wydawało się, że wszystko jest już w najlepszym porządku, no ale ojej, chyba tak to jest z tymi remontami, co pewnie każda osoba, która takowy przeprowadzała, że to jest trochę tak jak ze szczęściem, uciekający horyzont po prostu, uciekający horyzont kosztów, no zwłaszcza, że budynek, do którego się przenosimy, wspaniale zrewitalizowany, ale jednakowoż przestrzeń, którą będziemy zajmować, potrzebujemy trochę zaadaptować do swoich potrzeb albo na swoje potrzeby. Wymaga stosowania specjalnych środków, specjalnych materiałów na przykład, mówiąc konkretniej, no i to znacząco może podnieść koszty naszych przenosin. Zatem przez 8 dni jeszcze jest otwarta nasza zbiórka w serwisie Patronite, nowyświat.online/nowa-siedziba, tak najłatwiej ją znaleźć. I jeżeli jeszcze mają Państwo siłę albo zasoby, żeby do tej zbiórki się dołączyć, no to gorąco zachęcamy, zwłaszcza te osoby konkretnie, które do tej pory na przykład tego nie zrobiły, zachęcamy do tego. Tak, okazuje się, że to zadanie przeniesienia radia jest bardzo, bardo wymagające. Lambrini Girls, Cult of Celebrity to teraz przed nami, a za chwilę już Olga Bobienko i informator kulturalny.

0: Beautiful. Sweet. Powerful. You either have it or you don't.
1: Tajemnicza mgła spowija futurystyczne miasto, a na jego ulicach pojawia się śmiercionośna istota polująca na młode kobiety. W tym czasie amerykański żołnierz schodzi do piekła, by uratować swoją córkę. W tej niebezpiecznej podróży spotyka młodą kobietę szukającą zaginionego ojca. Ich drogi przecinają się w mrocznej opowieści, w której granica między rzeczywistością a koszmarem staje się coraz mniej wyraźna. Jej piekło wyreżyserował Nicholas Winding Refn. Do zobaczenia w kinach od jutra.
2: Najgorętsze lato w historii! 3 miesiące suszy! Znaleźć świeżą wodę!
1: Dotkliwa susza zagraża całej łące, a społeczność mrówek mobilizuje do akcji swoich najsilniejszych przedstawicieli. Dwaj niezdarni przyjaciele nie zamierzają jednak stać z boku i wyruszają na własną misję ratunkową. Po drodze wpadają z jednych kłopotów w drugie, a każda kolejna przygoda wystawia ich odwagę i pomysłowość na próbę. Od powodzenia tej niepozornej misji mogą zależeć losy całej łąki. Wyschnięci w reżyserii Shona Hustona. Od jutra w kinach.
3: Wracaj pod wiadro!
4: To ma być życie? Ja chcę wyjść i żyć!
3: To niebezpieczne!
1: Królik Waldi, stateczny ojciec 53 dzieci, po niefortunnym wypadku zaczyna wierzyć, że jest legendarnym pogromcą smoków i wybawcą księżniczek. Przekonany, że czekają na niego wielkie wyzwania, wyrusza w pełną przygód podróż. Towarzyszy mu ciekawa świata jeżyczka Hela, która próbuje uchronić Waldiego przed kolejnymi kłopotami. Ekipa zwierzaków w reżyserii Caroline Orige. Do zobaczenia w kinach od jutra. Teatr Gudejko rozpoczął letni cykl spektakli na 6. kondygnacji Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W programie są zarówno popularne komedie, jak i spektakle obyczajowe, czy dramaty poświęcone relacjom i miłości. Wśród nich m.in. Nerwica natręctw, czyli komedia o grupie pacjentów, którzy podczas oczekiwania na terapeutę zostają sam na sam ze swoimi lękami i obsesjami, a także kultowy Berek, czyli upiór w moherze, opowiadający o zderzeniu dwóch skrajnie różnych światów i przełamywaniu stereotypów. Letni cykl potrwa do 20 sierpnia, a zakończy go spektakl Supermenka. Małgorzata Kożuchowska wraca na scenę Teatru Dramatycznego w Warszawie po ponad 20 latach przerwy. Aktorka wcieli się w Ninę Andrycz w spektaklu Nina – Wieczna Królowa w reżyserii Wojciecha Farugi. Przedstawienie ma opowiadać o życiu jednej z największych legend polskiego teatru, łączyć historyczne wydarzenia z fikcją i stawiać pytania o cenę sławy, władzy i artystycznej nieśmiertelności. Premierę spektaklu zaplanowano na 4 grudnia na dużej scenie Teatru Dramatycznego w Warszawie.
5: Bardzo dziękujemy. To Olga Bobienko, no a Wojciech Faruga, Julia Cholewińska także spotkali się artystycznie z Małgorzatą Kożuchowską w Teatrze Narodowym. To między innymi spektakl Dekalog, ale też przedstawienie Faust. To nie koniec zresztą wspólnych spektakli. Alabama 3, Get on This One. Proszę.

Alabama 3, Get On This One, ten utwór już za nami, proszę Państwa. Tymczasem jeszcze niespełna pół godziny do południa. No i przed nami między innymi opowieść o pewnym narzędziu, chyba tak to należy określić, ale właściwie jakiegokolwiek słowa bym użył, to będzie źle. Więc po prostu o Sledgehammerze to będzie opowieść Sir Petera utworze Sledgehammer Sir Petera Gabriela. Może w ten sposób Helena Wnorowska tę opowieść przygotowała, ale to za kilka chwil, bo jeszcze na przykład album tygodnia właśnie się ukazał. Nieco ponad 40 minut nowych brzmień od Yard Act. No i teraz tytuł tego albumu: You're Gonna Need a Little Music. Little pewnie właśnie chodzi o to, że nieco ponad 40 minut nowej muzyki potrzebujesz. Over the Barrel, proszę bardzo, to jest przykład tego nowego właśnie.

Yard Act, Over the Barrel, proszę Państwa. I cóż tu się dzieje dalej? 20 minut do południa. Dobrze, teraz kategoria, teraz to wymyśliłem, zwierzęta zachodniopomorskiego.

0: Tak jest. Ten artysta to Stuzi, a może Stuzi, a może Stuzi. Nie wiem, ale wiem i wiemy, że pochodzi ze Sztokholmu i to w Sztokholmie tworzy takie właśnie eklektyczne połączenia. Trochę muzyczna podróż po świecie, melanż różnych gatunków, no ale efekt bardzo przyjemny. No i właśnie zatytułowany Puma, a ze Szwecji do zachodniopomorskiego. Właściwie jak Puma się dobrze rozpędzi, to myślę, że i przeskoczy to, co jest pomiędzy Szwecją a województwem zachodniopomorskim, chociaż do morza od Szczecina to jeszcze na przykład tam trochę jest. No, ale zachodniopomorskie to nie tylko Szczecin z drugiej strony, proszę państwa. A Genesis to w swojej historii to nie tylko przecież Phil Collins, ale i Sir Peter Gabriel. Taka oto zapowiedź powstała, ale to wszystko dlatego, że teraz głos zabierze Helena Wnorowska.
1: Książka musi być siekierą przełamującą zamarznięte morze w naszym wnętrzu, tak napisał Franz Kafka. Na tej podstawie Peter Gabriel stwierdził z kolei, że seks może przełamywać bariery, gdy nie sprawdzają się inne formy komunikacji. Utwór Sledgehammer jest właśnie o tym. Sledgehammer to piosenka o seksie i o męskim ciele. W tekście znajdziemy wiele aluzji do charakterystycznego dla męskiego ciała elementu. W teledysku również. Rozpoczyna się od zapłodnienia, a kończy wędrówką w kosmos. Można więc powiedzieć, że fabuła skupia się wokół ciągłości życia. To właśnie teledysk został uznany za przełomowy, wykorzystano w nim bowiem technikę claymation, czyli poklatkowej animacji plastelinowej, tę technikę, z której kojarzymy takie produkcje jak Wallace i Gromit czy Baranek Shaun. Sledgehammer był najczęściej emitowanym teledyskiem MTV w historii, tak wskazują przynajmniej niektóre źródła. Według oficjalnych statystyk z 1999 uplasował się na 4. miejscu po kolejno Thrillerze Michaela Jacksona, Vogue Madonny i Smells Like Teen Spirit Nirvana.

teledysk do tej piosenki otrzymał 10 nominacji podczas gali MTV w 1987 i ustanowił wówczas rekord największej liczby nominacji dla pojedynczego klipu. Był to pierwszy singiel Petera Gabriela, który osiągnął pierwsze miejsce na liście przebojów w Stanach Zjednoczonych, zrzucił jednocześnie z niego swoich byłych kolegów z zespołu Genesis, ich Invisible Touch spadł wtedy na trzecie miejsce. Współtworzący niegdyś z Gabrielem Phil Collins pozostał częścią Genesis, ale odnosił przy tym również solowe sukcesy komercyjne. Gabrielowi zarzucono po utworze Sledgehammer, że w tym samym celu próbuje naśladować styl Collinsa, między innymi poprzez uzupełnianie ścieżki partiami instrumentów dętych, tak jak robił to Collins między innymi w Sus Studio. Gabriel stwierdził, że nigdy nie było to jego zamiarem. Przeciwnie, jak podkreślał, to on wywarł wpływ na Collinsa, nie na odwrót. Nie wiem, czy to prawda, ale wiem na pewno, że Peter Gabriel wywarł wpływ na takich twórców jak chociażby Harry Styles, który określił Sledgehammer najlepiej zmiksowanym utworem w historii. Wykonał go na antenie w programie u Howarda Sterna. Propozycję w swoim stylu nagrała Morgan James.

Powstało również wiele wersji tanecznych tego hitu. Zaprezentuję Państwu fragment tej, którą w latach 80. stworzył John Potocker.

Peter Gabriel, Sir Peter Gabriel i Sledgehammer. Bardzo dziękujemy Państwu za wszystkie reakcje na nasze ponawiające się, jak Państwo słyszą, wezwania dotyczące zbiórki dotyczącej przenosin Radia Nowy Świat. No, jak się okazuje, troszkę jeszcze, ale 8 dni jeszcze ta zbiórka jest aktywna, więc zachęcamy do wzięcia udziału w niej. Przypomnę adres, to oczywiście nowyświat.online/nowa-siedziba. Tak, polecamy Państwu uwadze, to jest Jordan Rakai, nowość, utwór zatytułowany Enemies.

Control and Raka i Enemies. No a na koniec tej pierwszej godziny, bo dzisiaj dwugodzinny środek dnia, przypomnę, że po 13 pojawią się koledzy na naszej antenie. No więc na koniec pierwszej godziny czerwone gitary i utwór. Już Państwo słyszą, co to za utwór. Uczę się żyć. To utwór.

0: Zapraszam Państwa na program Idę do kina z Olafem Lubaszenko. Porozmawiam z nim jako z aktorem i jako z reżyserem. Z aktorem, który grał, gdy był dzieckiem i dziś, gdy gra, mając już doświadczenia dorosłego mężczyzny. Zapytam go o to, jak mu się podglądało Grażynę Szapołowską i jak mu się grało w męskim towarzystwie. I kogo łatwiej się reżyseruje, kobiety czy mężczyzn. I w ogóle zapytam go o wszystko, co zmieniało się w jego życiu. Idę do kina z Olafem Lubaszenko w niedzielę o godzinie 19. Zapraszam serdecznie, Tomasz Raczek.
1: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Sąd orzekł brak winy lekarzy oskarżonych o doprowadzenie do śmierci Jerzego Ziobry, ojca ukrywającego się w USA Zbigniewa. Wobec jednego z medyków postępowanie zostało umorzone z powodu przedawnienia karalności, natomiast w przypadku pozostałych sąd utrzymał w mocy wyrok pierwszej instancji. Lekarze byli oskarżeni przez rodzinę zmarłego o popełnienie błędu medycznego. Dzisiejszy wyrok oznacza, że sąd nie znalazł podstaw, aby zmienić wcześniejsze uniewinnienie, więc lekarze pozostają prawomocnie uniewinnieni. Dalszemu zaskarżeniu w trybie zwyczajnych środków zaskarżenia nie podlega. Możliwa jest jedynie kasacja. Spada liczba ludności Polski. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec czerwca spadła o 159 tysięcy rok do roku. Tempo ubytku rzeczywistego w pierwszym półroczu wyniosło minus 0,24%, co oznacza, że na każde 10 tysięcy mieszkańców Polski ubyły 24 osoby wobec 23 przed rokiem. Zarejestrowano też o 1000 urodzin mniej niż w 2025. Według danych GUS-u jest nas 37 243 tysięcy. Zostaniemy w temacie. Polskie gminy nie nadążają ze starzeniem się społeczeństwa. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli wykazała, że w co ósmej gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej seniorzy nie mają dostępu nawet do podstawowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny.
2: Większość skontrolowanych gmin nie identyfikuje osób narażonych na samotność i wykluczenie, ani nie diagnozuje ich przyszłych potrzeb. Seniorzy najczęściej otrzymują pomoc, gdy sami zgłoszą potrzebę wsparcia lub zostaną wskazani przez rodzinę czy inne instytucje. Kontrola NIK wykazała nieprecyzyjne dokumentowanie usług opiekuńczych, brak formalnego monitoringu jakości wsparcia, a także opóźnienia w finansowaniu programów rządowych powodujące przerwy w świadczeniu opieki.
1: Według NIK problem będzie narastał, bo osób starszych w Polsce szybko przybywa. Izba apeluje do samorządów o lepsze przygotowanie systemu wsparcia i rozwijanie usług, które pozwolą seniorom jak najdłużej pozostać we własnych domach. Na koniec smutna historia o wesołym zdjęciu i filmiku, które obiegło internet. W Nowym Meksyku ogromny niedźwiedź wszedł na drewniany słup wysokiego napięcia i utknął na jego szczycie. Wystraszony miś próbował znaleźć na nim bezpieczną pozycję. Nagranie, które trafiło do sieci w krótkim czasie, stało się wiralem. Obejrzały je już dziesiątki tysięcy osób. Na miejscu szybko pojawiła się policja oraz służby ratunkowe. Niestety niedźwiedź nie przeżył. Został śmiertelnie porażony prądem. Zginął na miejscu, zanim ratownicy zdążyli mu pomóc. Eksperci wyjaśniają, że takie zachowania są efektem stresu. Zwłaszcza młode lub wystraszone zwierzęta spłoszone przez ludzi, samochody czy też psy traktują słupy energetyczne jak wysokie drzewa i próbują się na nie wspiąć, szukając schronienia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Dziś pogoda w Polsce pod znakiem chłodnego frontu atmosferycznego, który przyniesie duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu, ale także burze z gradem i porywami wiatru do 70 km na godzinę, głównie na północy, wschodzie i w centrum. Termometry pokażą dziś od 16 na północnym zachodzie do maksymalnie 22 stopni na południowym wschodzie. W nocy utrzyma się wysokie zachmurzenie z przelotnymi opadami, choć od zachodu zaczną pojawiać się rozpogodzenia, a początkowe burze będą stopniowo zanikać. Temperatury w nocy od 11 do 14 stopni, w rejonach podgórskich chłodniej, tam około 9 stopni.

0: legendy na początek. The Stone Roses i Beautiful Thing. 8,5 minuty po godzinie 12.
1: W środku dnia.
0: Kontynuuję pod hasłem legendy. Grzegorz Muranowicz realizuje, proszę państwa. A to będzie hałas, włoski hałas Raffaella Carrà, więc Diva Diva.

Rafaella Carrà. 5 lat temu już zmarła królowa włoskiej sceny. Jedna z królowych. Jest Mina, jeszcze wspaniała, trochę inna przecież niż Rafaella Carrà. 12 minut do godziny, nie, po godzinie 12. To jest Krzysiek Zalewski, ale zremiksowany. Tutaj Cats and Dogs, utwór Zabawa. Jak to brzmi? No jak to brzmi? Zobaczmy.

Krzysztof Zalewski, Cats and Dogs, to taka właśnie wersja zabawy. Za chwilę w naszym studiu pojawi się zapowiadana Lena Piękniewska, ale wcześniej jeszcze Arlo Parks i Devotion.

0: Alopax i Devotion. No a teraz w naszym studiu już właśnie się zastanawiam, raz na jak na rok jesteś?
1: Raz na rok. Znaczy, kiedyś bywałam częściej, teraz raz na rok. Ja
0: nasza przyjaciółka, nasza stała gościni, bywalczyni, gościuwa, tak można powiedzieć. Lena Piękniewska.
1: Dzień dobry.
0: Jest z nami.
1: Mam ci tyle do powiedzenia, Janek.
0: No to w takim razie zapraszam.
1: Nie.
0: Zaraz będziemy grać piosenkę, wspaniałą piosenkę, bo mamy do zapowiedzenia szczególny koncert i w ogóle jesteśmy w takim czasie. Wiesz co, ostatnio w piątek obchodziliśmy rok bez Asi Kołaczkowskiej.
1: No wiem, 17.
0: Nie wiem, czy to jest w ogóle eleganckie powiedzenie. Może Asia Kołaczkowska by się zaśmiała, jakby powiedział, rok bez Asi Kołaczkowskiej obchodziliśmy. Ale była to smutna okazja, chociaż przypomnieliśmy różne zabawne momenty przy okazji. No i rozmawialiśmy też z Arturem Andrusem i też koncert Artura, prawda?
1: Tak,
0: w którym, czy program kabaretowy Artura, w którym Asia Kołaczkowska brała udział z Magdą Umer.
1: Wiem, bo Artur no jednak, jest... wspólny mianownik. To jest niesamowite. Nie masz takiego wrażenia, nie wypominając nam wieku, bo rok temu też rozmawialiśmy, bo znowu jesteśmy przed urodzinami moimi, po urodzinach jakoś tak, zawsze te lata liczymy.
0: Mam takie wrażenie, mam.
1: Że po prostu ci ludzie nam znikają, tacy fantastyczni, tak. I jest coś takiego nieprawdopodobnego w tym, a jednocześnie przychodzą te refleksje, o czym to jest. To życie i ta podróż. I że to jest takie właśnie ulotne, kruche i tyle tych banałów przychodzi. Artur Andrus, Asia Kołaczkowska, Magda Umer. No blisko.
0: Wszystko. Ale Artur Andrusa pozdrawiamy oczywiście.
1: Jezus Maria, absolutnie. Niech nam żyje 100 lat. A ty pamiętasz, że ja tutaj kiedyś z Magdą Umer, ona oczywiście była w eterze. Mhm. Znaczy my też w eterze, ale ona była w eterze telefonicznym. Ze dwa razy gościłyśmy u ciebie razem. Ty w ogóle jesteś wspaniały, że nas zapraszasz, wiesz, mnie i znowu
0: Magdę. Nie tylko ja, Magdę. Wiesz, wszyscy jesteśmy wspaniali.
1: Wszyscy jesteście wspaniali. I ja też tutaj bywam u innych dziennikarzy i pozdrawiam Marysię Zamachowską, Wojtka Mana bardzo. Ale gościłyśmy u ciebie dwa razy, rzeczywiście.
0: No.
1: I teraz właściwie też razem tutaj.
0: A Magda Umer też, tu mieliśmy okazję gościć, opowiadała na przykład o swojej fascynacji polskim rapem.
1: O!
0: Na przykład
1: Magda,
0: ta się fascynowała
1: też. Magda to była człowiek przygoda, kurczę, nie, to jest wielka tajemnica. To jest, teraz słuchacze się zastanawiają, dlaczego my o tej Magdzie właściwie.
0: No, za chwilę się wyjaśni wszystko.
1: Za chwilę się wyjaśni, ale Magda była niesamowita. Wiesz, ja tak sobie myślałam dzisiaj i w ogóle tak sobie myślę, że my wiedzieliśmy, że jest Magda Umer. Mi towarzyszyła całe życie, jak byłam nastolatką, to słuchałam jakichś tam piosenek. Magda Umer po prostu była. I ja jestem przekonana, że tak naprawdę większość z nas, a nawet ciebie nie podejrzewam o to, żebyś kiedykolwiek sobie na Spotify włączył playlistę piosenek Magdy Umer i się wsłuchał w to, nie musisz odpowiadać, widzę twoją minę. Mało tego, powiem, że ja na przykład też nigdy tego nie zrobiłam, do momentu, kiedy nie zaczęłam po śmierci Magdy, odejściu Magdy, tworzyć tego, co tworzę teraz. I że rzeczywiście posłuchałam tego i to są piosenki z różnych, z czasu, kiedy Magda była bardzo młoda, dojrzała i już bardzo dojrzała. I to jest nieprawdopodobne, co ona robi. Jak ona podaje tekst, jak ona myśli w ogóle o tekście. Ja nie wiem, czy ktoś ma tyle szacunku do muzyki i do słowa, ile miała Magda Umer.
0: Ale też chyba kwestia jakiejś takiej aury, energii jej.
1: No, pewnie tak. Też takiej inteligencji, mądrości wielkiej. To była wielka wdzięczność za to, że mieliśmy Magdę Umer, ale ja myślę, że nie dojrzeliśmy w dużym stopniu do Magdy Umer. Do tego docenienia, co ona nam dawała. No to tak do lustra to mówię oczywiście. Być może. Ona bardzo mi towarzyszyła. Jednak 20 lat, Magda była bardzo surową nauczycielką. To też nie było tak, że ona mi 20 lat towarzyszyła. Mhm. Dokładnie w tym roku mija 20 lat, od kiedy się poznałyśmy. I to nigdy nie było tak, że ona mówi, o Lenusiu, o jak pięknie, o jak super, tylko zawsze miała do dodania coś, zawsze coś więcej, zawsze coś lepiej, a dopiero potem się wzruszała. Potem ja słyszałam, że na przykład mojej teściowej, którą znasz, Zosi opowiadała, że coś wspaniale, że coś pięknie.
0: Zosia Sylwin.
1: Zosia Sylwin, teściowa moja, wspaniała. No, tak. Także Magda Umer, no.
0: Za chwilę dalej będziemy rozmawiać, ale najpierw osadzimy państwa w konkrecie, jeżeli mogę tak powiedzieć.
1: Tak, osadzimy.
0: Nie, czy tak by, czy Magda Umer by zaaprobowała taką formę osadzenie kogoś w konkrecie, ale...
1: A myślę, że tak.
0: Coś by zrobiła z tym dalej, na pewno. Dobrze. Dobranoc, już czas na sen. No może się państwu ten utwór wydać znajomy.
1: Może tak być.
2: Czy ja mogę wyjść już na scenę? Tak.

0: Jeśli odejdę, nie żałuj, spójrz, jaki piękny jest świat.
1: No.
2: No, no, spójrz, jaki piękny jest świat.
1: No. Rozmawialiśmy właśnie teraz przez chwilę, jak to jest właśnie w takich okolicznościach jednak trzymać gardę albo umieć być tu i teraz. Da? I to jest może jakaś umiejętność życiowa, może ona jest bardzo, bardzo ważna, żeby szczęście w życiu umieć zachować. A jak pamiętasz Magdę Umer, to ona była kimś takim? Czy była
2: teraz?
1: Z tych osób tu i teraz, czy z tych osób, które bardziej...
2: Myślę, żeby trzeba było zapytać kogoś, kto się z Magdą przyjaźnił, tak? Bo ja byłam zawsze w roli dziecka.
1: Mhm.
2: I zawsze byłam, wiesz, półkę niżej.
1: Wychowanki trochę,
2: takiej,
1: prawda?
2: Wychowanki takiej, więc musiałabym się też podzielić jakimiś... lepiej nie. Znaczy, myślę, że nie jestem odpowiednią osobą, która powinna na to pytanie odpowiedzieć.
1: No to ciach.
2: Ale na pewno jest tak, myślę sobie, że Magda bardzo doceniała życie i miała taką duchową przestrzeń, takie duchowe połączenie z życiem. No, też była bardzo odważna w tym myśleniu o życiu i takim w życiu w ogóle przeżywaniu.
1: Zastanawiam się, czy umiejętność zamykania, wiesz, takich różnych naszych życiowych rozterek właśnie w poezji, poprzez poezję wypowiadania się na ich temat i na temat w ogóle samego życia, czy to jest jakoś też pomocne, terapeutyczne może dla nas?
2: No wiesz, ja myślę, że na pewno jest tak, że muzyka nas ratuje, że śpiewanie nas ratuje. Ja też mam ten kawałek psychoterapeutyczny w moim życiu, no jednak uczę śpiewać. Prowadzę taką pracę z kobietami, z głosem, z dźwiękiem, bo uważam, znaczy wiem to jest naukowo udowodnione, że nasz głos, to kiedy śpiewamy, to uruchamia się nerw błędny. Po prostu uruchamiamy go, który zrzuca serotoninę. I to jest coś, co nas uszczęśliwia. Nie jest tajemnicą, że Magda Umer cierpiała na, miała depresyjne epizody całe życie. I ona o tym mówiła głośno. Więc ja myślę, że ta muzyka była bardzo pomocna. I to przebywanie w poezji, w tym lepszym świecie, w tym piękniejszym świecie. Zresztą ja też tego doświadczam. No też zawsze się śmiałyśmy, że to nas łączy, jesteśmy mistrzyniami euforii, wiesz, na scenie po prostu. Nie wiesz, czy do biletu dodać sznur, czy po prostu były takie osoby, jak w pożarze w burdelu śpiewałam, które zaczynały płakać już jak wychodziłam na scenę. Mówiły mi potem o tym, bo były przekonane, że zaraz wydarzy się coś na pewno bardzo smutnego. Już w pożarze w burdelu, no na Boga, no po prostu. Więc tak, ale no.
1: A tam się działo jakieś szaleństwo
2: tam
1: za chwilę.
2: Tam się działo szaleństwo, ale zawsze byłam, na szczęście byłam tam ja, która gasiłam to szaleństwo i jakimś smutem zajechało.
1: Liryczna byłaś, dobra.
2: Liryczna melancholia.
1: No dobrze, mamy utwór...
2: Dobranoc Magdo, dobranoc już czas na sen.
1: Tak, Michał mogą Pepol. Państwo mieć różne skojarzenia z nim i one są...
2: One są trafne, słuszne. Te skojarzenia, jakiekolwiek są, to one są słuszne. Oczywiście.
1: To ja słucham.
2: Słuchasz?
1: Jakie są te
2: Michał
1: skojarzenia?
2: Pepol.
1: To
2: znaczy, Michał Pepol, chcę powiedzieć, że Michał ciebie. Pepol. Michał Pepol gra na wiolonczeli i miał tutaj dzisiaj być, zasiąść z nami i opowiedzieć coś mądrego, ale gdzieś się snuje po świecie. Właściwie tę piosenkę ja wybrałam i poprosiłam Michała do duetu, bo zawsze chciałam z Michałem coś zrobić, a on tak się złożyło, że jakoś w zeszłym roku poznał Magdę. Gdzieś się spotkali przelotem w garderobie jakiejś i, że tak powiem, zaiskrzyło. I Magda coś do niego napisała, coś tam. No jakiś taki, mieli szybką wymianę i kiedy Magda odeszła, to Michał był rzeczywiście jakimś takim... wstrząsie. I kiedy ja zaproponowałam mu, czy by zrobił ze mną duet jakiś, na potrzeby zaraz powiem czego, no to on się zgodził. I właściwie zaaranżował to wszystko. Zaśpiewał też ze mną, z nami. W ogóle to jest też takie wspaniałe, bo oczywiście to jest tak, że zanim ja nagrałam tę piosenkę, to rozmawiałam z synami Magdy, z synem, z Frankiem Przeradzkim, czy mogę użyć tego, czy mogę to, czy mogę tamto. I, więc z każdej strony otwierały się te tak, oczywiście. To jest dla mnie bardzo ważne też, żeby nie przekroczyć tej granicy wykorzystania czyjegoś odejścia. No wiesz, to jest takie bardzo delikatna materia. No i Michał też będzie mi towarzyszył w koncercie, który zagramy w Teatrze Polonia 9 października w urodziny Magdy. Czy jak ty to nazwałeś? Nazwałeś to jakoś...
1: Rocznica urodzin.
2: Rocznica urodzin, ale ładnie to nazwałeś. Właśnie w rocznicę urodzin Magdy Umer w Teatrze Polonia zagramy dwa koncerty. O 18, 20, 30 i Michał będzie mi tam też towarzyszył z moimi kolegami. Jeszcze Piotrek Iwański, Wojtek Pulcyn i Sebastian Frankiewicz. Tam zostało
1: czyli
2: strasznie
1: trochę jazzowo też lecicie. Bo bardziej
2: tak,
1: patrzę
2: tak,
1: na background.
2: Skład band jest taki, że rzeczywiście... Ja nie wiem, bo ja im ufam. Ja się nigdy jakoś nie zarządzam muzyką w moim zespole. Zawsze ufam, że oni wiedzą, że grają ze mną i ile mogą, gdzie mogą, to są sobą, a no wiedzą, ile mogą zaszaleć. To jest trochę ryzykowne, tak sobie myślę, bo jak teraz słuchałam tej piosenki, to trochę się obawiam o swoje serce i o swoje wzruszenie. I też tak jak o tym rozmawiamy, o tym odchodzeniu, to miałam też takie refleksje, jak Ewa Wanat umarła 3 lata temu, z którą ja też się bardzo przyjaźniłam. Zupełnie inaczej niż z Magdą Umer, z którą się nie przyjaźniłam, która była po prostu częścią mojego życia. A z Ewą się przyjaźniłyśmy, to myślałam sobie, że trzeba, że wiesz, jak bardzo przytomnie trzeba siedzieć przy tych stolikach, kiedy się pije tę kawę. Że czasem, wiesz, siedzisz, pijesz kawę z kimś, gdzieś biegniesz, a potem ten ktoś ci znika i myślisz sobie, i szukasz w sobie tych momentów. Tych chwil, kiedy, ojej, tu się piło, tu się rozmawiało, tu gdzieś się było, tu patrzyło się na rzekę. I ja od tej śmierci Ewy miałam coś takiego, że będę bardzo przytomnie spędzać z ludźmi czas. Żeby nie szukać tych chwil, żeby je po prostu, wiesz, skonsumować. I na szczęście z Magdą Umer mam te chwile. Mam naprawdę zapamiętane wspaniale, jak zagrałam koncert właśnie z Sinfonią Warszawską w grudniu 3 lata temu. Ona była na tym koncercie z Marianem Turskim zresztą, który 3 miesiące później odszedł. To wiesz, ona przytuliła mnie i powiedziała, wiesz, nie przerosła cię ta orkiestra. I to było takie, bo ja wiem, że ona by mi powiedziała prawdę. Mogłaby mi powiedzieć, dziecko, to było kompletnie bez sensu. Po coś to tu zrobiła? A tu było taki, ja naprawdę mam i ten dotyk we mnie został i to... Tak. Wzięłam wielką lekcję z odejścia Ewy, żeby bardzo przytomnie być w relacji i dużo wątków poruszam, co?
1: Nie, ale ja trzymam się tego, że powiedziałaś, że nie wiesz, czy twoje serce wytrzyma.
2: Tak,
1: i myślę, że wytrzyma, bo...
2: Tak, ale no wytrzyma, ale
1: myślę,
2: że przyjaciele
1: ty dziewczyno, masz siłę i będziesz miała siłę też wynikającą z tego, o czym powiedziałaś teraz, z tych wspomnień, z tych momentów, że nosisz to w sobie, niesiesz je dalej i że serce stanie na wysokości zadania.
2: No, dziękuję ci, Janeczku.
1: I będziesz też, można też pomyśleć o tym trochę poza sobą, że my jesteśmy tylko medium.
2: Tylko. Słuchaj, wiesz, Magda powiedziała piękną rzecz na temat śpiewania, żeby zapomnieć o sobie. Kiedy się śpiewa.
1: No.
2: Jest to proste, prawda? Proszę państwa, to jest bardzo proste. Zapomnieć
1: powiedz
2: o sobie.
1: Chciałbym powiedzieć, powiedz czemu. Nie, powiedz... Co się wydarzy jeszcze? Czy coś się wydarzy jeszcze? Czy to jest ten jeden moment, kiedy to się wydarzy?
2: Mówisz o koncercie poświęconym Magdzie?
1: Czym coś jeszcze?
2: No, ja nie wiem. Ja jestem trochę bezmyślna w tych moich działaniach. W takim sensie bezmyślności takiej, że jak coś czuję w sercu i w głowie i na duchu, to ja po prostu to robię, a nie bardzo myślę o celu, o przyszłości. No więc na pewno jest tak, że zagramy prapremierę tego koncertu w Teatrze Atelier, który też jest Magdzie bliski. Na pewno jest tak, że zagramy ten koncert już, wiem, że w paru innych miejscach w Polsce. Ja myślę, że to jest na tyle istotne, tak słucham, mam 9-letniego synka, który słucha muzyki takiej, że to jest bardzo, wznoszę się na wyżyny swojego macierzyństwa starczego jednak, żeby zaakceptować nową falę o niczym. Tekstów o niczym i muzyki o niczym i żadnej. I ja mam taką potrzebę, chciałabym śpiewać te piosenki, nie tylko żeby przypominać o Magdzie, a żeby ta pamięć o Magdzie została, ale też o tych niebywałych tekstach, wspaniałych poetach, poetkach, twórcach, kompozytorach.
1: treści, po prostu potrzeba treści, potrzeba
2: no,
1: wartości.
2: Treści, żeby to było o czymś i żeby ta muzyka była o czymś. Także ten koncert w Teatrze Polonia jest takim, no też Teatr Polonia, no też no miejsce nieprzypadkowe. Bardzo duża wdzięczność dla pani właśnie Krystyny Jandy, która akurat tę datę podarowała. No niech to płynie. No.
1: No dobrze. To co, robimy kropkę tutaj już?
2: No jak życzysz. Ja jeszcze do ciebie przyjdę, wyślę ci, bo nagrywam w przyszłym tygodniu Zmierzch.
1: No właśnie, widzisz. No. To możemy jeszcze PS, no proszę.
2: PS, wrócę jeszcze ze Zmierzchem, który jest tylko w wersji... Zmierzch, czyli Przybor Awasowski, tylko w wersji fortepian i ja. No, może tak będę wracać do ciebie z różnymi...
1: Czyli będziesz taką nawracającą gościuwą, jak to się mówi.
2: Gościuwa w opcji boomerang.
1: Czyli Lena Piękniewska, proszę państwa.
2: Dziękuję. Janek Niebudek.
1: Jak u siebie.
2: Jak u siebie, absolutnie.
1: To będzie to tutaj, tej to płyty.
2: Taki, wiesz, 10 minut zawsze.
1: Dziękujemy bardzo. Będziesz miał specjalny jingle.
2: Tak, no,
1: jak
2: super.
1: U siebie. Tak. Dobra.
2: Dzięki.

Gary's Nobody's Coming to Save You to utwór, którego właśnie słuchaliśmy. 18 minut do 13, a po 13 koledzy przybędą albo nastaną.

A to Snow Allegra i Situationship na 14 minut przed godziną 13, czyli przed zakończeniem naszej audycji. Dziś, no, fruniemy sobie przez te dwie godziny.

dekady polskiej muzyki, no to już są lata 50. nawet. Barbara Barska i Przelotny ptak do tekstu Mirosława Łebkowskiego i Tadeusza Urgacza. 11 minut niespełna do zakończenia naszej dzisiejszej audycji. To teraz rodzima scena psychodeliczna, aczkolwiek tak rzuciłem scena psychodeliczna, jak to brzmi. No, do takich brzmień nas Cinnamon Gum przyzwyczaił, ale zobaczymy, jak jest w przypadku utworu, którego ja jeszcze nie słyszałem. Mary Liz, jeden z trzech naszych singli tygodnia.

czasami, kiedy chcemy sobie przypomnieć czyjeś nazwisko, no bo zdarza się, że ono wypadnie, no to trzeba wpisać Cinnamon Gum. No i oczywiście zawsze do wyszukiwarki w takich sytuacjach zawsze po prostu gumy cynamonowe mogą się pojawić. I teraz mi się, ojej, za cztery różne marki, aż szczerze mówiąc zatęskniłem za tym smakiem. Tylko że w gumach cynamonowych bardzo często jest tak, że po dość krótkiej chwili smak znika, no i całość staje się już mniej atrakcyjna zdecydowanie. No a nie można tego o muzyce Cinnamon Gum powiedzieć, czyli o przedsięwzięciu Macieja Milewskiego, który, jak słychać, ma rękę do brzmienia retro. 10cc Last Night to teraz przedostatni utwór w naszej audycji. No a propos jeszcze polskiej sceny, jutro w audycji w środku dnia Bela Komoszyńska z nowym utworem i całym takim audiowizualnym przedsięwzięciem wokół niego.

No i zbliżamy się do końca naszej audycji. Proszę Państwa, dziś bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości, ale też za tak dobrą reakcję na wciąż jeszcze naszą zbiórkę trwającą 8 dni. Wkrótce przenosimy się na Mińską 75. No i żeby tam się dobrze urządzić, potrzebujemy Państwa pomocy. Okazało się, że pojawiły się nowe okoliczności, które sprawiają, że te potrzeby będą jednak nieco większe niż zakładaliśmy, dlatego bardzo dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzają adres nowyświat.online/nowa-siedziba. Tam można znaleźć zbiórkę, od której serwis Patronite nie pobiera żadnych prowizji. No a na koniec dziś to 15 lat już bez Amy Winehouse, dziewczyny, artystki wspaniałej, chodzącej wrażliwości, która tę swoją wrażliwość dała światu. Amy, love is a losing game.

0: W najbliższą sobotę zapraszamy na specjalne wydanie koncertu życzeń, który nadawać będziemy z Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Życzenia zbierane mailowo i wśród publiczności koncertowo spełniać będą profesor Ryszard Koziołek i Wojciech Malajkat. Do usłyszenia i do zobaczenia w sobotę po godzinie 10 w Gdańsku.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Jest akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Prokuratura oskarża go o znieważenie i pomówienie szefa służby kontrwywiadu wojskowego, generała Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców. Do zdarzenia miało dojść w ubiegłym roku podczas posiedzenia Sejmu. Podczas publicznego wystąpienia Macierewicz nazwał szefa SKW oraz jego zastępców agentami rosyjskimi. Dodatkowo miał oskarżyć ich o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Słowa te, zdaniem śledczych, naraziły funkcjonariuszy na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia powierzonych im funkcji oraz mogły poniżyć ich w opinii publicznej. Gazeta Wyborcza dotarła do uzasadnienia umorzenia śledztwa dotyczącego głośnej inwestycji spółki Srebrna, znanej jako afera dwóch wież. Decyzja została podjęta z powodu braku znamion czynu zabronionego. Jak ustaliła Wyborcza, austriacki biznesmen Gerald Birkfellner nie miał podstaw do oskarżania Jarosława Kaczyńskiego o oszustwo. Według prokuratury Austriak powinien był prowadzić rozmowy z zarządem spółki Srebrna, a nie z prezesem PiS. Pozostawał on w subiektywnym, mylnym przekonaniu, nie znajdującym w niczym potwierdzenia, że to Kaczyński jest nieformalnie osobą decyzyjną w zakresie spraw spółki Srebrna. Według gazety w uzasadnieniu umorzenia śledztwa nie uwzględniono szeregu istotnych okoliczności. Prokurator nie odniosła się do nagrań, na których Kaczyński miał jednak zapewniać o swojej decyzyjności w spółce. Po decyzji o rezygnacji z projektu Birkfellner nie otrzymał wynagrodzenia za 16 miesięcy pracy, którego wysokość wycenił na ponad 1 000 000 euro. Pozostaje mu możliwość dochodzenia swoich roszczeń na drodze cywilnej. Komisja Europejska nałożyła karę w wysokości blisko 900 milionów euro na Google. Według komisji koncern złamał unijne przepisy aktu o rynkach cyfrowych, faworyzując własne usługi w wyszukiwarce Google i ograniczając dostęp do alternatywnych, często tańszych ofert w sklepie Google Play. Uzasadniając wysokość kary, komisja podkreśliła, że w Unii Europejskiej z usług Google korzysta prawie cała populacja wspólnoty. Firma ma 60 dni na dostosowanie świadczonych usług do unijnego prawa. Jeśli tego nie zrobi, będą jej grozić kary okresowe w wysokości 5% światowego obrotu. Epidemia samotności czy kryzys relacji? Na rozmowę o miłości zaprasza organizacja Dobry Ferment. Dziś o 19:00 w Domu Zabaw i Kultury DZIK w Warszawie odbędzie się debata poświęcona temu, jak interpretujemy to zjawisko obecnie, mówi Marianna Ciszewska.
4: Epidemia samotności to jest też epidemia braku miłości. No i w taki sposób staramy się do tego podejść, ale że wydarzenie też otwieramy na publiczność, to zobaczymy, jakie świeże myśli z tego powstaną. Zaprosiliśmy księdza, zaprosiliśmy seksuolożkę, dziennikarza oraz posłankę, bo chcemy zbadać ten temat ze strony demograficznej, seksuologicznej, ale też teologicznej.
3: O epidemii samotności rozmawiać będziemy również dziś, w popołudniowym paśmie, po 17:00. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: No dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pozwól, że zgadnę. Nie mów jeszcze, co puszczałeś.
0: No.
1: Być może nie zgadnę.
0: No.
1: To jest Dollar Brand.
0: Nie.
1: Abdullah Ibrahim.
0: Nie zgadłeś. Nie Abdullah. Ale kompozycję nie znasz Abdullah. Oczywiście.
1: Właśnie coś mi to mówi cały czas.
0: To zagrał Pontinen, to jest nie Pontinen, tylko Pontinen, dobrze. Belgijski zdaje się pianista, zagrał Erika Satiego.
1: Satie.
0: No przecież to jest Satie, to jest Gnosien. Dwa najpiękniejsze utwory, jakie w ogóle skomponowano moim zdaniem na świecie. Nie, to jest
1: ja
0: taka
1: jestem
0: muzyka...
1: Jestem w poszukiwaniu najpiękniejszych.
0: No to jest to i posłuchaj sobie jeszcze Gimnopedii i tam po prostu masz wszystko. To jest jeszcze, uroda tego utworu polega na tym, bo to dla mnie nie ma znaczenia, czy to jest jazz, czy to jest rock, czy to jest heavy metal, czy to jest hip-hop. Jeśli coś jest piękne, to jest po prostu piękne. I generalnie z takimi utworami trzeba bardzo ostrożnie.
1: A taki się, co jest pięknego w hip-hopie, to ja nie wiem.
0: Słuchaj, no a znasz taką piosenkę...
1: Chyba, że jakaś dziewucha fajna.
0: No, facet śpiewa, mój ulubiony, mam ciężki charakter, to jest super numer. Tak, ty się w ogóle nie znasz. Słuchaj, no i z tymi pięknymi utworami kłopot polega na tym, że upiększanie im bardzo szkodzi. No jest taka etiuda e-moll na przykład, Chopina, którą też wiadomo. I na przykład robił Debussy orkiestrację tego Satiego i moim przekonaniem zabrał wszystko, co najpiękniejsze, czyli tą delikatność, ten takie niedopowiedzenie. Cudo tego utworu polega na tym, że ono jest...
1: Nawet Debussy był za ostry na Satiego.
0: Tak, ale wiesz, orkiestracja po prostu. Orkiestracja może słaba. Ale w tym utworze jest coś takiego, że on ma, kurczę, jakieś niespodziewajki w sobie. Te harmonicznie i tak załamana ta melodyka. Już wydawałoby się, że człowiek już słyszał takie utwory setki razy, a tu nagle... I nagle jest jakaś zmniejszona sekunda. No, coś wspaniałego. I ponieważ jest tak, pogoda piękna dzisiaj u nas jest po prostu...
1: Gracze Argentyny powinni sobie to puszczać w samolocie, jak wracali z mistrzów.
0: A nie, ale Francuzi też się mogą puścić, bo im nie poszło chyba, nie?
1: Francuzom lepiej poszło niż Argentyńczykom.
0: No ale też staje się...
1: Chociaż nie, medalu nie dostali.
0: Też ich nie przyjęli za bardzo, więc pewnie ta melodia...
1: Nie, słyszałem śmieszny dowcip.
0: No.
1: Jakie są podobieństwa między mistrzostwami świata piłce nożnej a II wojną światową?
0: No.
1: Przegrani zjeżdżają masowo do Argentyny.
0: To czekaj, a żeby to sparafrazować tym przegraną naszej partii wcześniej rządzącej, to gdzie masowo zjeżdżają, na Węgry zjeżdżają. No tak, już na Węgry.
1: No, już nawet na Węgry tak... nie za zbytnio.
0: No właśnie.
1: Teraz ja puszczam z tego powodu. Muszę opowiedzieć anegdotę związaną z Paco de Lucía, ponieważ reprezentacja Hiszpanii, która szczęśliwie wygrała te mistrzostwa, ratując honor futbolu, wracała samolotem, który się nazywał Paco de Lucía. A Paco de Lucía był moim ulubionym, jest nadal moim ulubionym artystą. Nawet niekontrolowaną łzę pojawiła się w oku mym, jak umarł. Kiedyś przed laty przyjechał do Krakowa, ale ja nie miałem pieniędzy na bilet. W związku z tym... Jakby to powiedzieć, zaaplikowałem sobie pobudzającą substancję do tego stopnia, że wskoczyłem na drugie piętro i znalazłem się na tym koncercie. I wszystko się fajnie udało. Umarł przedwcześnie, miał 56 lat, więc nie wiem, co tam się działo.
0: No tak, to troszkę nie dbał o zdrowie. Tak
1: prawdopodobnie nie dbał o zdrowie, ale dbał o technikę gry i to jest on gra na gitarze tak, jak ja bym chciał grać.
0: Ale wiesz co, on gra najczęściej techniką paznokciową, która jest nie
1: tak,
0: do...
1: Tak, palcami, palcami.
0: I to jest nie do grania. Jakieś próbowałem, moczyłem te paznokcie w glicerynie, ale to po prostu jest masakra, bo to...
1: No, nie ma,
0: to jest strasznie trudne. Poza tym to umożliwia taką przebierkę szybką i troszkę jest z muzyką cygańską, powiedzmy sobie, że to się jednak z cygańskiej wywodzi.
1: Umożliwia przebierkę i też uderzenie od góry, z drugiej strony.
0: Tak. Więc to jest technika prawej ręki zdecydowanie, nie lewa, bo lewa to tam...
1: Tak.
0: No, ale fajnie.
1: Lewą też miał całkiem niezłą.
0: No, podobno.
1: No to Andiamo.
0: No proszę.
1: Vamos.

0: No tak, no tak, po złości mi oczywiście gitarzystę fajnego puścił. Jeszcze ja ci po złości fajnego wokalistę puszczę, żeby ci było. Słuchaj, a taka się pojawiła ankieta w tym na Facebooku ostatnio, czy lubisz Macieja Maleńczuka?
1: Pojawiła się?
0: No.
1: I było tak. Ja bym napisał, że nie.
0: No ja tak chciałem napisać, tam 2200 się pojawiło, że cię lubią, ja sam się tak nie może być. No i zacząłem klikać, ale tak...
1: A ile, że nie lubią? Poczekaj, no to już teraz mi powiedz, jaki no, jest wynik.
0: Ja wyklikałem wszystkie 136, ale dalej mi się już nie chciało.
1: 136, że nie lubią? Że to,
0: nie, no 2000... nie wiem ile, ale mało. Widziałem, myślałem, liczyłem na więcej.
1: Liczyłeś na więcej? Kurde, dziękuję, kolego. Do mnie kiedyś bajor zadzwonił i z przykrością stwierdzam, że nie ma się do czego przypier... A propos płyty Młynarskiego.
0: Aha, to fajnie.
1: Tak, zadzwonił do mnie Michał Bajor. A nie, to nie jest tak, że my do siebie jakoś dzwonimy czy coś.
0: To ty?
1: Nie. Nic z tych rzeczy. Natomiast i zadzwonił, nie wiem skąd miał numer i taki jeden z lepszych komplementów, jakie dostałem w życiu. Z przykrością stwierdzam, iż nie ma się do czego przypier i tak
0: bardzo
1: dalej.
0: Fajnie. No właśnie, no, słuchaj, ja lecę, no tak, z artystą, którego i w dodatku z płytą, którego płytę prezentowałem, a też przy okazji, bo się pojawia dyskusja, bo czasami tam zaglądam w ten, po internetach busuję i na przykład, że jest taki męski szowinizm, czy antykobiecy, że po prostu pojawia się dyskusja na temat tego, jak wygląda Madonna, jak wygląda Rodowicz, że w jej wieku to nie wypada. Natomiast nikt się nie przyczepia do tego, jak wyglądają mężczyźni na scenie wiekowej.
1: No, trzeba przyznać, że mamy dość dłuższy termin używalności.
0: No nie powiem. Nie, właśnie artysta, którego zaproponuję...
1: O wiele dłuższy.
0: Zaproponuję Iggy Pop bez koszuli, stracił moim zdaniem przydatność do spożycia już 20 lat.
1: Znaczy ta koszula już jest, się nie nadaje.
0: On wygląda, jakby był bardzo po niewypracowanym garniturze. Nie, no. Ale nikt nie napisze, że to wygląda nieestetycznie. No nic, ale śpiewa pięknie.
1: Mógłby coś wreszcie założyć na
0: no,
1: siebie.
0: Mógłby,
1: to,
0: no.
1: Mógłby. Nie, no to mógł być go nie jednego. W tej sprawie mógł być go nie jednego nauczyć.
0: No, ale kurczę, no dobra. W każdym razie, no to jest ta płytka, którą już kiedyś prezentowałem, bo ja bardzo
1: czy
0: mi się
1: będziesz
0: podoba.
1: Teraz Iggy Popa puszczał?
0: Tak, ale bardzo mi się podoba, jak on pod francusku śpiewa.
1: Nie, w takim czy... razie ja puszczę Marię Callas. Okej, okay, dobra, niech będzie.
0: A, Maria Callas to u nas nie, w Maria naszych Callas audycjach stała wydawczyni, ale... No dobra, Iggy Pop, bardzo proszę.
1: Iggy Pop, oj Matko Bosko Częstochowsko. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais. Moi qui t'aimais. Mais la vie séparait ceux qui s'aimaient. Tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer

0: No jaka pogoda, taka muzyczka. Barko, no, zaskoczył
1: mnie.
0: No ta płyta jest w ogóle zaskakująca, ta francuska cała. To.
1: Mówi po francusku jak Brad Pitt po włosku. Bonjour.
0: No tak, Nina Simone też po francusku z tym śpiewała.
1: Jestem lepszy w akcencie, chociaż też nie w ząb tego języka, nie tego, ale mam bardzo dobry akcent za to. Wielokrotnie śpiewałem po francusku.
0: A powiedz mi...
1: Pour un flirt avec toi, je ferai un peu de quoi.
0: Pięknie, pięknie. Ale to powiedz mi, ale czy w przeciwieństwie do niego, jakbyś występował, to zakładałbyś stanik, nie?
1: Zdecydowanie coś założył na siebie.
0: No to wygrałeś u mnie ten zawód.
1: No, a popatrz, bo szkoda, jeszcze nie doszliśmy do śpiewających perkusistów, a ostatnio rzuciłeś wyzwanie i puściłeś jakiegoś perkusisty, który się wziął za liderowanie. No. Z pewną dozą nieśmiałości kupiłem sobie 6-płytowy czy 5-płytowy boks Billy'ego Cobama.
0: No tak.
1: I z taką nieśmiałością puściłem, a jak zaczęli zasuwać, to uhaha w ogóle. W ogóle najszybsza rączka chyba w show biznesie.
0: No podobno najszybsza od jedynek w ogóle.
1: Najszybsza rączka w show biznesie, taki, żeby zmyć tą jesienną szarugę. Taki dwuminutowy. Wydaje mi się, że ukradłem mu tą kompozycję gdzieś tam coś do tęczowej
0: swasty. Keith Richard mi, że każdy od każdego kradnie. Nie można niczego wymyśleć nowego.
1: W muzyce tak jest i chyba mi się zdaje, że tęczową swastę mu ukradłem. Taki dwuminutówka taka, uwaga.

0: Oj, Maciuś, muszę cię podedukować troszkę, widzę.
1: Czemu?
0: To jest standard Charlesa Lloyda, który został napisany w 1968 roku, Forest Flower. To w latach 70., wtedy, kiedy ja jakby się strzelałem po klubach, wszędzie się to grało. Przez Zamysłowe RM. Wszyscy to grali, no.
1: Wszyscy to grali?
0: Tak. Przeczytam u Charlesa Lloyda, to wiesz, jaki tam był skład, fortepian, bębenki, kontrabę, pum. Potem jak z Bemibem grałem, sprzedaj mnie wiatrowi, to tam jest troszkę namysłowski, podobnym klimacie chciał napisać utwór.
1: Tak, sprzedaj mnie wiatrowi, żebyś wiedział.
0: No.
1: A że to jest znany standard.
0: No, to jest mega znany, bo to...
1: Poniżyłeś mnie przed całym krajem, dziękuję
0: nie,
1: ci bardzo.
0: Nie, jesteś młodszy po prostu.
1: Thank you very much.
0: Jesteś młodszy ode mnie i ten, nie tak ogarnięty w muzyce jazzowej z lat 60., jak ja, bo ja wtedy byłem, miałem tyle lat, co ty teraz prawie, no. Natomiast to Forest Flower, to ci polecam płytę, bo to się grało dużo, bo tam było właśnie dużo takiego riffowego grania fajnego, to się świetnie...
1: Charlesa Lloyda. Charles, mówisz, że Charles się Lloydzie, o tym saksofoniście Charles się Lloydzie?
0: Tak. Tytuł płyty Forest Flower.
1: Co ty powiesz? On się później właśnie wycofał z jazzu, potem wrócił, taki trochę
0: awangardowy. On nagrywał teraz tak awangardowe z orkiestrami.
1: No, mam świetną płytę Charlesa Lloyda.
0: No to fantastyczny muzyka. No dobrze, to ja ci też przedstawię teraz człowieka, którego nie znasz.
1: I pewnie. To jest Charlesa Lloyda, no mówisz. No to
0: jeszcze czwarty raz powtórzę Charlesa Lloyda, to wyjdę z tego.
1: Tak, doedukowałeś mnie i poniżyłeś, próbuję wyjść jakoś z tego.
0: To ty wychudź, a teraz chciałem ci przedstawić pana, który się nazywa Matthew Herbert. Jest dla mnie jednym z najwybitniejszych muzykantów współczesnych. Choć młody człowiek, nie wiem, 50 parę lat ma. Aha. On pracował też pod pseudonimem jako Dr. Rocket, Radio Boy i tak dalej, i tak dalej. Generalnie jest pianistą, kompetentnym aranżerem, ale producentem też muzyki takiej technicznej. Natomiast zaczniemy od Big Bandu, bo był w Polsce z tym Big Bandem. I no, to jest moim zdaniem mega muzyka, ponieważ łączy wszystko, co najfajniejsze w różnych stylach muzycznych. Posłuchaj sobie najpierw Big Bandu.

0: No i co jest fantastyczne, że on i w swoich nagraniach elektro i w orkiestrze używa tak zwanego teatru naturalnego dźwięku. Na przykład połowa orkiestry szuszczy na gazetami dartymi albo zapokami.
1: Ja bym do tego zatańczył dobrze.
0: No właśnie genialnie. Ja potem ci zaprezentuję po tym odcinku, który mam w tej chwili, utwór taneczny, który on zrobił moim zdaniem w najlepszej w historii płycie z muzyką taneczną.
1: Ja cały czas sobie wyobrażałem ludzi tańczących tak jak u Felliniego, z takimi dziwnymi ruchami, wiesz o co chodzi.
0: A ja zawsze
1: tańczący... Takiej białej Europy, której już nie ma.
0: No tak. No tak, dobrze, to rozmarzyliśmy się. Dlaczego teraz białej Europy nie ma? Jak to białej Europy? Nie zrozumiałem tego, co powiedziałeś.
1: To później.
0: A co masz przeciwko? Uchodźcom coś masz?
1: No nie, ale jak się na przykład ogląda stare filmy z Louis de Finesem, na przykład Saint-Tropez, nie? To policjant Saint-Tropez, to jest świat, którego już nie ma, nie?
0: No tak, no, ale w Saint-Tropez chodzili też kolorowi po Saint-Tropez.
1: No dobra, ugrzęźniemy.
0: No nie, sam zacząłeś.
1: Dobrze, zwłaszcza, teraz... że opowiem ci właśnie, teraz jest moja kolej i opowiem anegdotę. Poszedłem sobie na Summer Jazz Days. Między innymi spotkałem tam pana posła Selina, zastanawiam się, co on tam robi, ale dobra.
0: No.
1: I grali różni fajni goście. Chciałem zobaczyć Almera, już był stary.
0: Almer też był w tym roku?
1: Był. Nie, to było ładnie. To było dawno temu.
0: A te Almer już potem takie bluesy grał.
1: Już wtedy był na tym etapie grania bluesa, ale i tak tam poszedłem. Natomiast wcześniej występowała orkiestra, no i tam zasuwał perkusista kapitalny, on się nazywał Calvin Weston. I tak sobie pomyślałem, bo chociaż raz w życiu zagrać z takim perkusistą, no nie? Bo tam naprawdę dawał ognia. Ubrany był w ogóle w te wszystkie takie afrykańskie szaty. No i Calvin Weston to jest generalnie perkusista, który kiedyś grał w trio razem z Almerem i go znałem. Parę razy go widziałem w różnych okresach jego życia. No i wreszcie tam skończył się ten koncert, stoimy, pijemy drinki i obok mnie stoi ten perkusista. I sytuacja trochę jak z bajki. Ja sobie za cały czas marzyłem, Boże, z takim perkusistą coś zrobić. A on podchodzi do mnie i mówi tak, are you Maleńczuk? Ja mówię, yes. A on mówi, I wanna play with you. Później się okazało, że gada tak do każdego.
0: Ale do każdego mówi, czy jesteś Maleńczukiem?
1: Nie, ale z każdym chce grać.
0: No ale skąd wiedział, ale że jesteś Maleńczukiem?
1: Powiedzieli mu, ja się tam wyróżniałem, być może z tłumu czy coś.
0: No to troszkę rozpaczliwe, troszkę mi go żal, czyli nie ma z kim grać w ogóle jeszcze.
1: To jest coś tym stale, ale wtedy ja zupełnie to odebrałem jako zrządzenie losu zupełnie.
0: Nie, no pewnie, no ale zagrałeś z nim coś czy co?
1: I oczywiście, żeśmy zrobili razem, on pojechał do Stanów, ja pojechałem i ja to jest przekonany o tym, że los właśnie, znaczy dobrze, w sumie tak było, los zesłał mi tego perkusista, o którym przez sekundę marzyłem, sytuacja jak z bajki.
0: No.
1: No i złapałem kontakt do niego i doszło do sytuacji, w której go ściągnąłem do Polski. I urzędowałem wtedy na wsi, jak mój kot go zobaczył, to w ogóle wskoczył na ścianę. Ale się później przyzwyczaił. No i się okazało, że gościu zasuwa na tych bębnach, ja pierniczę po prostu naprawdę bardzo konkretnie. Załatwiliśmy mu bardzo fajne bębny, zrobiliśmy próby i ja zrobiłem z nim cały materiał. No i właśnie miałem utwór o wydźwięku politycznym, który mi się tak zapodział, bo gdzieś między jedną a drugą płytą nie miałem go gdzie wsadzić. Mówię, może zrobimy z tego jakieś funky czy coś. I mówi, to zróbmy na zasadzie Hit Me One. I zrobił, pokazał beat, gdzie werbel gra na raz, nie?
0: No tak.
1: Kurde, jak to ma pójść? Mówił, Jamesa Browna często tak jest, że
0: no jest,
1: on woła, on woła Hit Me One, tak. I każe akcentować werbel na raz, co jest właściwie wbrew szkole, nie? I proszę państwa, właśnie teraz ten utwór z perkusistą o nazwisku Calvin Weston.
0: No niesamowita opowieść, fantastyczna anegdota.
1: Na widok którego by kot skoczył na ścianę.
0: Ale zagraliście jakieś koncerty też, czy tylko płytę?
1: Koncertu żeśmy nie zagrali.
0: To szkoda.
1: Nie, to by trzeba było ten skład... No nie miałem na to wtedy głowy.
0: No widzisz, no dobra.
1: Płyta jest.
0: Proszę bardzo, Maleńczuk, jakiego nie znacie.

czy raczej powierzchni pod wynajem. Bliski zawał, prezes Trybunału, święta nasza racja, po co ludziom demokracja? Sowiecka, świecka, komisja wenecka, niech Unia poznaje nadwiślańskie

raperów, kurczyć pamięcią dla doraźnych celów. Fajnie, że nowe rządy wzięły się za sądy. Ta grupa koleszy już nikogo nie powiesi. Nosił wilk, razy kilka ponieśli wilka. Ślepa jestem i dowiedz się kiedyś jeszcze przy...

0: Jak taki koleś, który nie wie, co gra, tak dobrze gra, bo ty przecież nie wiesz, co grasz. No.
1: No. Wiesz,
0: miałem taki przypadek z Lakisem, no wiesz, z Antymosem.
1: Wiem,
0: no z SBB. Spotkaliśmy się grając wspólnie z SBB. I on, no ale grał na skalach w ogóle, wydawało mi się, że on siedzi, ćwiczy te klasy, te skale, te Mesjanówki w ogóle ten. Ja mówię, no to zagrać na Mesjanówce. On mówi, co? A na czym? Ja mówię, o Jezu, a w tym numerze jakie grasz akordy? W jakim numerze? Jakie akordy? Ja nie wiem, co ja tam gram. Wiesz, że kompletnie się pełny naturszczyk.
1: Bo ty zawyżasz poziom, kurde.
0: Nie, no nie o to chodzi. To jest właśnie, chciałbym tak umieć, że wiesz, że po prostu wychodzisz i tak ci to brzmi, no, a nie, że się uczysz.
1: On jako Grek to ma naturalne jakieś te lidyjskie skale w sobie i co mu zrobisz?
0: No, w każdym razie fajna ta wersja, bardzo fajna.
1: No, dziękuję.
0: Słuchaj, no wracam do tego Herberta, bo on nagrał na początku lat, na początku tego wieku płytę Bodily Function, która moim zdaniem jest jedną z najlepszych płyt tanecznych, klubową elektronikę, przy czym on przy tej elektronice wykorzystywał dźwięki samplowane, jakieś dźwięki z kurnika na przykład, albo w zamrażarce, no takie wiesz, cały posłuch, jak tam podkład jest robiony, jak to się buja, jak to swinguje, nie posłuchamy całego, bo on jest bardzo długi, ale ten kawałeczek, bo uwielbiam Matthew Herberta, on ostatnio mało dość nagrywa, ale jakbyś usłyszał, to polecam, bardzo proszę.
1: No jasne.

0: Tylko te wszystkie, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, to na dobrych paczkach słychać, jak on buduje tą całą fakturkę rytmiczną. Tam są jakieś, wiesz, mraskania, trzaskania, kurki i swinguje to przepięknie. No, fantastyczny artysta, tyle chciałem powiedzieć tylko.
1: Dobrze. Mi się zdarzyło brać udział w takiej akcji, co się nazywało Sacrum Profanum.
0: Tak.
1: I polegało to na tym, że wystawiliśmy Carmen w Nowej Hucie, gdzie było takie zanieczyszczenie. Pamiętam, tak mi to szkodziło. Maksymalnie zanieczyszczony teren. No ale tam jakby przybliżyłem się do tej Carmen i później sobie posłuchałem. To jest to, w końcu sobie wziąłem do samochodu. Samochód ma to do siebie, że jestem w stanie wysłuchać całej opery. No, no może niektóre przeskakiwałem tam toreadory. Ale generalnie jeszcze raz posłuchałem sobie całej Carmen i to jest naprawdę świetne, po pierwsze. Po drugie, dorwałem płytę, gdzie jest właśnie główną gwiazdą Maria Callas i stwierdziłem, że pani Maria Callas, jak śpiewa sopranem, to śpiewa sopranem, ale jak schodzi do na przykład dźwięków, które są przynależne do altu, to przestaje już śpiewać jak sopranistka śpiewająca altowe dźwięki, tylko śpiewa jak alcistka. Jakby jej kazać, nie wiem, baryton śpiewać, to prawdopodobnie śpiewałaby jak barytonista. Łamała głosem prawie, że jodłowała momentami, przechodziła z barwy na barwę. I ja nie wiem, czy emocjonalnie, nie jestem tego taki pewny, ale na pewno bardzo nietypowo.
0: Są takie wystąpienia, gdzie ona by prawie płakała śpiewając, więc bardzo akurat...
1: Bo prawdopodobnie płakała z zachwytu nad własnym talentem.
0: Być może. Helmut Nadolski też, jak grał na kontrabasie, to płakał.
1: Płakał z tego, Boże, jak jestem świetny. Kurde,
0: nie, prostu, tak się wzruszał tym, co płakał. Może tym, że wcelował dźwięku na kontrabasie, nie tak łatwo przecież.
1: Ja myślę, że płakał z powodu tego, że nie mógł przychodził z kontrabasem, który się składał z dwóch części, skręcał śrubokrętem na
0: scenie. Było. No zmarł niedawno.
1: Ale serdecznie go pozdrawiam, ponieważ
0: zmarł parę, tak dawno. Miesiąc temu, czy dwa miesiące, no już nie pamiętam.
1: Wszyscy go miło wspominają, bo był artystą są szalonym i absolutnie awangardowym, bezkompromisowym jak cholera.
0: No tak.
1: No, to sobie posłuchajcie, jak Maria Callas łamie głosem. Mój ulubiony to jest w ogóle najlepsza melodia w ogóle z całej Carmen.

0: No pięknie, pięknie. Wiesz,
1: to w ogóle jest sopran? Ona miała sopran? Bo to momentalnie jakby mi się wydaje, jakby jej niższe jakby partie niż... jeszcze dali. Jakby jej jeszcze niższe dali, to też by zaśpiewała.
0: Tak. No
1: i
0: dobrze.
1: Łamała tym głosem, jakby jodłowała.
0: To ja na koniec, bo już się trzeba będzie żegnać, skoro jesteśmy przy operze, zaśpiewa dla państwa tenor, ale bardzo bym chciał, żebyś posłuchał tej pieśni, bo ja ciebie widzę, jak ją śpiewasz. Tylko lekko brylantynka.
1: Ja jestem zmarnowanym, ty, oczywiście.
0: No tak, tenorem, a posłuchaj. Tylko...
1: Barytonem, zmarnowany jestem.
0: Poza ja, bo tym nie piosenka, no przecież zawsze wiedziałem o tym. No. Dlatego liczę na to, że może kiedyś nagrasz taką pieśnią, przy czym ona mało dość jest operowa. Ale czekaj, nie, tam... Tam jest tenorkiem, troszkę śpiewa, ale posłuchaj, to jest piosenka, którą zaśpiewał pan Christer Bladin, tenor z Szwecji, który wylądował we Freiburgu w Niemczech i tam też zaczął współpracować z miejscową operą po jakimś czasie, ale w 72 roku popełnił piosenkę do dziwnego filmu. Film się nazywa Barginy Wildkatze.
1: Co?
0: Film jest napisany niskobudżetowy. Zdaje się, że był dosyć, sądząc okładki i wielkości, rozmiarze piersi pani Dziny, był chyba dosyć frywolny. No i piosenka...
1: To znaczy, tak?
0: No tak mi się wydaje, ponieważ tego filmu się już nie zobaczy, ale można po składzie owej pieśni. 72 rok. Tytuł Wilkace piękny. No i ja cię, naprawdę cię widzę. Posłuchaj, tylko musisz się w odpowiedni strój przygotować. Do widzenia się z państwem. Cześć Maćku, pozdrawiam
1: wszystkich. Cześć, do zobaczenia.

0: Przed nami lipcowe wrzenie Nowego Świata. Naszym gościem będzie pan od przyrody, czyli Adam Wajrak, dziennikarz, autor książek Przyjaciel Puszczy Białowieskiej. Z pasją opowiada o wilkach, niedźwiedziach, chomikach europejskich. Z równym zaangażowaniem fotografuje mieszkańców lasu, jak i latających współlokatorów naszych miast. Porozmawiamy o tym, co nas uskrzydla, czyli o miłości. Do natury, zwierząt i dziewczyny o kruczo-czarnych włosach. Spotykamy się w kawiarni Wrzenie Świata w niedzielę 26 lipca o godzinie 10. Zapraszam z całego serca. Weronika Wawrzkowicz.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła PiS Michała Wosia, poinformowała Prokuratura Krajowa. Chodzi o niestawianie się polityka w prokuraturze w sprawie przekroczenia uprawnień z czasu, gdy był wiceszefem Ministerstwa Sprawiedliwości. Policja w Jeleniej Górze zatrzymała mężczyznę, który wczoraj podrzucił niewybuch do kosza na śmieci przy galerii handlowej. W wyniku incydentu ewakuowano z galerii i okolicznych budynków 170 osób. Policyjni pirotechnicy zabezpieczyli dwa niewybuchy, jeden w koszu, drugi w pobliskich zaroślach. Według wstępnych ustaleń były to miny przeciwpiechotne, jednak nie wiadomo jeszcze, czy miały charakter bojowy czy ćwiczebny. Na podstawie nagrań z monitoringu oraz innych zebranych informacji policjanci wytypowali dwóch mężczyzn podejrzewanych o podrzucenie tych przedmiotów. Jeszcze tego samego dnia zatrzymali jednego z nich, drugi jest poszukiwany. Za sprowadzenie zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób podejrzanemu grozi kara do 10 lat więzienia. Ukraińskie drony zaatakowały cele w głębi Rosji. Uderzyły w przepompownię ropy naftowej w Baszkirii oraz rafinerię i magazyn paliw w obwodzie Ulianowskim. Na terenie zaatakowanych obiektów wybuchły pożary. Potwierdzają to relacje mieszkańców okolicy, a także zdjęcia i filmy zamieszczone w komunikatorze Telegram. Ataki objęły także okupowany Krym, gdzie uderzono w infrastrukturę wojskową i energetyczną. Ostatnie tygodnie pokazały słabość Moskwy w obliczu skutecznych ataków Ukrainy na infrastrukturę paliwową w Rosji. Deficyt benzyny objął niemal wszystkie regiony kraju, a do stacji paliw ustawiały się długie kolejki. Niektóre z nich widać było nawet z kosmosu. Rekordziści w kolejkach stali niemal 40 godzin. Sama benzyna, według relacji świadków, podrożała nawet o 30-40% w ciągu kilku tygodni. Polska zwiększa swoje szanse na udział w kolejnych misjach kosmicznych. To efekt misji IGNIS, dzięki której krajowe instytucje i firmy zdobyły doświadczenie potrzebne do udziału w programach Europejskiej Agencji Kosmicznej, mówi kierownik misji IGNIS Aleksandra Bukała.
4: Na pewno w tej chwili mamy większą szansę na to, żeby uczestniczyć w innych misjach kolejnych, i załogowych, i bezzałogowych, bo już dużo lepiej rozumiemy, jak taką misję się organizuje, co w tej misji jest trudnego. Mamy wykształcone kadry, które pracowały przy misji, no i mamy naszego astronautę. Polska w mojej opinii wkroczyła do klubu tych krajów już dojrzałych kosmicznie. Jesteśmy równoprawnym partnerem do tego, żeby brać udział w najbardziej ambitnych przedsięwzięciach czy Europejskiej Agencji Kosmicznej, czy nawet szerzej międzynarodowych, typu eksploracja Księżyca.
3: Po zakończeniu misji Europejska Agencja Kosmiczna poinformowała też o utworzeniu w Warszawie pierwszego poza krajami założycielskimi ESA Centrum Technologii Kosmicznych. Placówka będzie rozwijać rozwiązania wykorzystywane m.in. w bezpieczeństwie i obronności. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy Całe Wakacje.

0: Etykieta zastępcza.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Adam Stasiak, wyjątkowo w etykiecie zastępczej, gdzie wyjątkowo również nie będziemy słuchać piosenek z filmów i różnych innych tworów wizualnych, ale będziemy słuchać piosenek polskich z moim zdaniem dobrymi polskimi tekstami. Państwo mają możliwość, żeby te teksty i te utwory nam zaproponować, na przykład drogą mailową, pisząc do nas na adres adam.stasiak@nowyswiat.online. A otworzyliśmy trochę przewrotnie nasze spotkanie od motywu filmowego nieposiadającego tekstu właśnie, no ale tak jak powiedziałem, był to wstęp przewrotny. W związku z tym przechodzimy do konwencji naszego spotkania i zaczynamy od utworu, powiedziałbym, że oldschoolowego, ale w warstwie tekstowej powiedziałbym, że jest co najmniej współczesny.
2: Wódz wielki Manitou! Witali, wołali, witali. Kwiaty, krawaty, pompa i puc, lakierki, szpalerki.

wielki przemysł i Socha. Socha w muzeum, on i dzieci. Wiadomo, on tam dzieciarnię tak kocha. On pośród chłopów w codziennej gazecie. On między swymi w górniczej Siermiędze.

0: cukierni. Co jeszcze? Za węgła śmierdząca kaszanka nie jego dosięgła. Podchody i kłótnie i broń bratobójcza. Prezencik od wodza, odwójcie, odwójcie!
1: Kto winien?
0: On milczy.
1: Kto winien?
0: Nie on! On wzrusza się nagle w tym ciepłym lokalu. On biedny, on chory, on biedny, on chory.

0: żaden! Nic!
1: To Yamani tu, wódz, trzeci oddech Kaczuchy. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów kabaretowo-muzycznej grupy Trzeci Oddech Kaczuchy. Taka zabawa inteligentną grą słów, terminów dotyczących Dzikiego Zachodu i motywów właśnie związanych z Dzikim Zachodem. Wstęp co najmniej humorystyczny, jak i cała twórczość Trzeciego Oddechu Kaczuchy. Postaram się, żeby zrobiło się trochę poważniej na naszej antenie i posłuchamy teraz Janusza Radka w tekście, który zdaje mi się co najmniej kultowym.

0: Janusz Radek z albumu Servus Madonna z roku 2004. Oczywiście tekst Wiesław Dymny. No i znowu wrócimy do nastrojów humorystycznych i zrelaksujemy się trochę przy brzmieniach zaproponowanych przez panią Krystynę. Będzie to utwór Jesteśmy na wczasach.
1: Za oknami noc, w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczyna

tutaj Młynarski celowo użył lekkiej, tanecznej melodii, by kontrastowała z tym ironicznym tekstem. No i powiedziałbym, że to jeden z dowodów na po prostu wielki artystyczny kunszt tego autora. Uspokoimy się nieco przy dźwiękach trochę bardziej melancholijnych i trochę bardziej refleksyjnych. Będzie to utwór w odświeżonej wersji, ale ponownie kultowy.

bywa często ostatnio. Płowo-zielony dywan zdobiony słońcem dostatnio. Pejzaż gorący rżysk i stygnących gwiazd w zimnym niebie. Smutku, co zawisł kluczem żurawi. Pejzaż.

miną. Naskwarna rzeka ma tylko przekaz złotych 109.

prawie nic już nie czuję. Słucham, jak teraz upał zamiera, ciszą pulsuje. Pewno ci dobrze gdzieś o tej porze, pewno przyjemnie. A wokolutko pejzaż bez smutku, pejzaż beze mnie.

Grzegorz Turnał i pejzaż Bez Ciebie, za którego tekst odpowiedzialny był oczywiście Jeremi Przybora. Oczywiście oryginalną i najpopularniejszą wersją tego utworu jest wykonanie Hanny Banaszak. Grzegorz Turnał niemniej melancholijnie wykonał tę wspaniałą kompozycję, aczkolwiek brakuje nam trochę energii za oknem, szczególnie w związku z tym wpuszczę teraz trochę energii za pomocą utworu Szczęście nosi twoje imię grupy Jumble.

szczęście nosi twoje imię, Dżamble, na wokalu oczywiście Andrzej Zaucha, a za tekst odpowiedzialny Tadeusz Śliwiak. Szczęście nosi twoje imię. Wspaniała metafora. Niemniej wspaniałych metafor używa Maria Peszek, między innymi w utworze Sorry Polsko.

Pani Malina do nas, przepraszam, nie Malina, tylko pani Zuzanna. Malina to adres e-mail. Pani Zuzanna do nas napisała, że dziękuję bardzo za dzisiejszą audycję i że słucha z ogromną przyjemnością. Bardzo dziękuję pani Zuzanno, ale tutaj zabawa polega na tym, żeby zaproponować jakiś utwór. Proszę tutaj napisać nam propozycję piosenki ze świetnym polskim tekstem, a wybrzmi na antenie jak Sorry Polsko, Marii Peszek. Pozostaniemy w nastrojach hip-hopowych i wysłuchamy Łony i Webera w utworze Błąd.

No proszę. Niby raper, a jednak wspaniały autor. I taki nawet, który jest omawiany na zajęciach z języka polskiego i retoryki jako przykład wyjątkowej precyzji języka. Właśnie Adam Łona-Zieliński, tym razem w utworze Błąd. Przeniesiemy się teraz w przeszłość i posłuchamy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego we współczesnej uwspółcześnionej jazzowej wersji w wykonaniu Wojciecha Myrczka.

Ty mi mówiłaś już 50 kilka razy, żebym już poszedł sobie, przecież pada deszcz. To przecież śmieszne takie stać tak twarz przy twarzy, to jest naprawdę niesłychanie śmieszna rzecz, żeby tak w oczy patrzeć

Na Żoliborzu są ulice takie śliczne, takie topole, a w topolach taki wiatr. Gdy przyjdzie wieczór, świecą światła elektryczne i tak mi dobrze, jakbym znów miał 8 lat. Mówię, kochana,

Ja na początku przez 3 lata byłem w Łodzi. A teraz tutaj mam posadę w AWF. I byłem sam. Potem zaczęła tu przychodzić. Pracuję w radio, muzykalna jak sam śpiew. Więc z nią piosenki sobie czasem różne nucę. Czasami skrzypce we

Zrobił nam się taki mały kącik Gałczyńskiego, no bo za nami deszcz jego, a teraz również będzie jego utwór pod nazwą Liryka, Liryka, ponownie w wykonaniu Turnała.

oczywiście dzięki niemu ja pierwszy raz zetknąłem się z wierszami Gałczyńskiego, Leśmiana czy Miłosza. Teraz taką rolę w naszym społeczeństwie pełni niewątpliwie Sanach, ale wydaje mi się, że te utwory Grzegorza Turnała mają w sobie trochę więcej magii, chociaż mogę być nieobiektywny, no bo w końcu to było moje dzieciństwo, a teraz ktoś inny ma dzieciństwo i to właśnie z tym dzieciństwem będzie na przykład kojarzył utwory Sanach. Nieważne, to dosyć trudna kwestia, ale wiem, że jest jedna odpowiedź na wszystko. Wiedział o tym również Zbigniew Wodecki i dlatego śpiewał piosenkę Teatr uczy nas żyć.

Oto teatr. Przyszedłeś, boś chciał. Bo tu mądrzej lub chociaż zabawniej. Bo wiadomo, kto gra, z kogo śmiech, nad kim łza i że nic się nie stanie, naprawdę. Nam wolno rolę odegrać i wyjść. Nie musimy zabierać jej w życie.

Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy udawać. Tak napisał Jacek Korczakowski i właśnie w tym utworze porównywał teatr do życia, pokazując, że scena bywa bardziej uczciwa niż codzienność. Posłuchamy teraz, jakie zdanie na ten temat miał Bohdan Łazuka.

Bohdan Łazuka i, bo to się zwykle tak zaczyna, Emanuel Szlechter odpowiedzialny za tekst do tego utworu. No cóż, trochę się poprawiła pogoda za oknem, ale wciąż wydaje mi się nie dość letnia, w związku z tym pora na utwór wiosenny w wykonaniu Marka Grechuty.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Odrzuć na parę chwil,

No i zanim człowiek się zorientuje, już minęła pierwsza godzina naszego spotkania. Oczywiście słyszymy się po serwisie. Proszę nieprzerwanie przesyłać mi swoje propozycje utworów z najlepszymi polskimi tekstami, a zamkniemy tę godzinę utworem w wykonaniu Eugeniusza Bodo.

może ktoś da ci więcej, będzie kochał goręcej. Proszę, spróbuj, przekonaj się. Ja mam czas, ja poczekam. Może znajdziesz milszego, z lepszym sercem od mego. Proszę, spróbuj, przekonaj się. Ja mam czas, ja poczekam. Jeśli wierzysz w to, to idź, poszukaj gdzieś w największym tłumie. Czy ktoś ciebie tak rozumie? Czy ubóstwia tak jak ja? Bądź spokojna, że wrócisz, wszystkich rzucisz i wrócisz, ale idź i przekonaj się. Ja mam czas, ja poczekam.

0: Zapraszam Państwa na program Idę do kina z Olafem Lubaszenko. Porozmawiam z nim jako z aktorem i jako z reżyserem. Z aktorem, który grał, gdy był dzieckiem i dziś, gdy gra, mając już doświadczenia dorosłego mężczyzny. Zapytam go o to, jak mu się podglądało Grażynę Szapołowską i jak mu się grało w męskim towarzystwie. I kogo łatwiej się reżyseruje, kobiety czy mężczyzn. I w ogóle zapytam go o wszystko, co zmieniało się w jego życiu. Idę do kina z Olafem Lubaszenko w niedzielę o godzinie 19. Zapraszam serdecznie, Tomasz Raczek.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Dwóch polityków prawicy może mieć wkrótce bliskie spotkania z prokuraturą. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał bowiem do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Łukaszowi Mejzie i wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury posła PiS Michała Wosia. W sprawie Mejzy prokuratura chce mu przedstawić zarzuty oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumentach i wyłudzenia europejskich dotacji, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
4: Pan Łukasz Mejza, prowadząc działalność gospodarczą, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, to jest bardzo istotne, jak również wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, wprowadził w błąd Agencję Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Zielonej Górze.
3: Przez to doprowadził do niekorzystnego zarządzania środkami agencji na szkodę w wysokości ponad 100 tysięcy złotych. Z kolei w sprawie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła Wosia chodzi o jego niestawianie się w prokuraturze w związku z podejrzeniem przekroczenia przez niego uprawnień, gdy był wiceszefem Ministerstwa Sprawiedliwości.
4: Prokurator uznał, że takie zachowanie, taka postawa pana posła jest świadomym i celowym działaniem w celu uniemożliwienia przedstawienia mu zarzutu i przesłuchania w charakterze podejrzanego. Prokurator potraktował to jako swoistą obstrukcję procesową i doszedł do przekonania, że taka sytuacja może się powtórzyć.
3: Oba wnioski ministra Żurka zostały dziś przekazane marszałkowi Sejmu. Dwa polskie kluby rozpoczynają dziś walkę w kwalifikacjach piłkarskiej Ligi Konferencji, to Raków Częstochowa i GKS Katowice. W drugiej rundzie Raków Częstochowa podejmie zdobywcę Pucharu Malty Valletta FC, mówi trener drużyny Dawid Kroczek.
5: Jeżeli chodzi o nastawienie, no nie możemy doczekać się meczu. Zespół jest gotowy i głodny gry.
3: Początek spotkania o 18.30. Dwie godziny później GKS Katowice zmierzy się z czwartym zespołem ekstraklasy słowackiej MSK Żilina. Rewanżowe mecze na Malcie i w Katowicach za tydzień. Centrum Muzyki w Krakowie jest coraz bliżej otwarcia. Inwestycja wkracza w końcowy etap budowy. Trwają prace wykończeniowe, montaż wyposażenia i przygotowania do odbiorów technicznych. Budowę odwiedził pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik.
6: Wydaje się, że chyba kończy się jedna z takich krakowskich dziwnych historii pod tytułem Dwie bezdomne orkiestry. To po pierwsze. No a jak one będą miały już swój dom, no to znajdą na pewno dużo więcej jeszcze swoich fanów, słuchaczy, koneserów muzyki niż do tej pory mogli to robić, więc to na pewno jest taka funkcja bardzo kluczowa, ale ja myślę, że ten ogrom tego budynku, jego taka wielofunkcjonalność sprawi, że przy dobrej administracji mogą się tutaj dziać rzeczy bardzo niezwykłe i ja myślę, że od inwencji będzie zależało, na ile potencjał zostanie wykorzystany.
3: Nowy obiekt będzie miał 5 sal koncertowych z największą na ponad 1000 widzów. Znajdą w nim miejsce koncerty, wydarzenia edukacyjne i próby miejskich orkiestr. Wartość drugiego etapu inwestycji to około 190 milionów złotych. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
7: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy Całe Wakacje.
8: Słuchaj nas.

0: Etykieta zastępcza.
1: Wracamy ze zdwojoną siłą. Adam Stasiak, Grzegorz Muranowicz, etykieta zastępcza w zastępstwie za profesora Zamachowskiego. Dzisiaj wyjątkowo słuchamy utworów z Polski, z moim zdaniem dobrymi polskimi tekstami. Mogą je Państwo proponować mailowo pod adresem adam.stasiak@nowyświat.online. A nasze spotkania, w zasadzie drugą godzinę naszego spotkania, otworzyła grupa Homo Homini z tekstem autorstwa Bogusława Choińskiego i Marka Dagnana. Drzewa ruszają w drogę, my również ruszamy w drogę. Na początek do Milanówka.

0: No i jak smakują truskawki w Milanówku? Może ktoś z Milanówka właśnie nas słucha? Proszę dać znać pod adresem adam.stasiak@nowyświat.online albo na naszej grupie patronów. Ja na pewno wiem, jak smakują truskawki w Milanówku w tekście Agnieszki Osieckiej, ponieważ uwielbiała umieszczać w swoich tekstach konkretne miejsca i dzięki temu jej piosenki brzmią jak wspomnienia z prawdziwego życia, a nie tylko literacka fikcja, ale być może ta literacka fikcja ma też jakieś źródło w rzeczywistości. Proszę do nas pisać, a tymczasem skupimy się na trochę innym owocu i będzie to temat kontrowersyjny na pewno, kiedy powiem, że pomidor to także owoc, ale z tego co słyszałem, to jest to owoc, podobnie jak truskawka. No i pochylimy się po prostu nad tym innym owocem i będzie to utwór Addio Pomidory.
1: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

pomidory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące. Waży

i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiaty naszych ciał. Porwał dziewczę z

zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące. Wasz zapach

Jeremi Przybora, Kabaret Starszych Panów, Adio Pomidory. Jeremi Przybora mawiał, że piosenka powinna być napisana z taką samą starannością jak wiersz i potrafił nawet najbardziej absurdalny temat zamienić w małe literackie arcydzieło, no i dowodem tego na pewno są pomidory. Posłuchamy teraz kompozycji z trochę innego gatunku, mniej poetyckiej, bardziej napisanej wprost i oczywiście z trochę odmienną aranżacją. Mam na myśli aranżację orkiestracyjną, bo wykonają dla nas niejaka warszawska orkiestra sentymentalna.

Ile znają państwo tang pod nazwą Stachu? No ja jedno. I to właśnie było to tango. Tango Stachu wykonane przez Warszawską Orkiestrę Sentymentalną, napisane przez Zbigniewa Drabika, oczywiście w warstwie tekstowej. Kompozytorem utworu był Marian Rudnicki. I wbrew obiegowej teorii nie jest to utwór odnoszący się do Stanisława Grzesiuka, ponieważ został opublikowany w roku 1938. W związku z tym trochę mija się ten czasokres z czasokresem Grzesiuka, ale na pewno można nazwać ten utwór utworem co najmniej klasycznym ze względu na już swoją poważną wiekowość i klasycznym również nazwałbym utwór, który pojawi się teraz na naszej antenie. Wykonają go Bohdan Łazuka ponownie w naszej etykiecie zastępczej i Barbara Kraftówna.

Trafiła tę rzecz zagmatwać aż do stopnia niesłychanego. A gdy wreszcie zmysłów pociskiem na orbitę mknąłem rozkoszy,

że sprawdziło się co do słowa i poczułem, że chociaż pałam, to przyczyna pałania nowa. Więc do tamtej w żalu i skruszę sam się zgłaszam smutny szalenie. Bywaj zdrowa, z inną już muszę, a ty zgodnie z tym ostrzeżeniem.

No i tak po prostu już jest, że kilku autorów zazwyczaj dominuje te nasze etykiety zastępcze. Nie dlatego, że ja ich jakoś szczególnie faworyzuję, ale dlatego, że po prostu tych piosenek z dobrym tekstem w swoim skarbczyku utworów naprawdę mają wiele. Między innymi mam tutaj oczywiście na myśli Kabaret Starszych Panów, ale przygotowałem teraz propozycję, która jeszcze swojego miejsca nie zdążyła zagościć w naszym etykietach zastępczych, ponieważ jest trochę mniej typowa od tego, co zazwyczaj gram w tych spotkaniach. Będzie to utwór co najmniej rockowy, a jednakowoż ballada rockowa. Na pewno już po pierwszych dźwiękach rozpoznają Państwo autorów tego dzieła.

Sen o Wiktorii, Jam i oczywiście tekst Ryśka Riddla, trochę przełamujący naszą konwencję piosenki z tekstem, piosenki z, powiedziałbym, że przeglądu piosenki, czy piosenki aktorskiej, bo te często się przewijają w naszych spotkaniach w etykiecie zastępczej. Powrócimy teraz do twórczości jednego z najwybitniejszych polskich tekściarzy. Będzie to Jonasz Kofta w propozycji pani Haliny.

0: Jonasz Kofta, Radość o poranku w wykonaniu Iwony Lorantz. Tak to już jest w piosenkach z tekstem, że często występują w tych piosenkach imiona, różne imiona. Wcześniej był Stachu, później będzie Fredzio i Rebeka, ale teraz przed nami akurat Hanka, a konkretniej piosenka pod tytułem Hanko w wykonaniu warszawskiego kombo tanecznego.
1: A paszem Stasiek był w krąg, znały go ulice, w spelunkach ciemnych, tam gdzie podłe życie wre. Kocha-

lewych fal. Gdy Stach przekonał się, że Hanka go zdradziła, to się roześmiał swym okrutnym ha, ha, ha. W spelunkach ciemnych, tam gdzie Granda wódkę piła i Stasiek pił,

0: że moja wina, że życie płynie wśród tak burzliwych fal.
1: Powrót Stanisława Grzesiuka do naszej etykiety zastępczej zwiastuje, że pora na zmianę klimatu, na trochę bardziej poetycki, może trochę spokojniejszy w towarzystwie Moniki Bożym i Kuby Badacha.

Janusz Tarakowski zawarł taki cudowny archaizm w tekście utworu Zacznij od Bacha, mianowicie Po nocy ćmej. Jeśli wiedzą Państwo, co ten wers oznacza, proszę napisać na adres adam.stasiak@nowyświat.online, a tymczasem wracamy do utworu z

Dlaczego właśnie mnie, przepraszam, mnie ten pech spotyka? Dlaczego właśnie ja, przepraszam, o takich cierpię szykan? Dlaczego właśnie on, przepraszam, do mnie jest podobny? Dlaczego właśnie ja, przepraszam, przez to miałem? Na przykład, gdybym wiedział, bym razem z Fredziem stał, to przybiłby Fredzia, ja bym sobie zwiał. Dlaczego właśnie ja, przepraszam, Fredzio może spać, a ja za niego, ja pechowiec buchą muszę brać. Lubię chodzić do ogrodu zoologicznego, patrzeć na lwa, chluberod króla zwierzęcego. Czasem myślę, co ukradkiem, czy źle jest zwierzętom, żarcia mają pod dostatkiem całej.

przepraszam. Dlaczego właśnie ja przepraszam, małpą być nie mogę? Dlaczego taki lew przepraszam, wieś ma życie w łowie? Dlaczego nie mam ja przepraszam, darmo mieć mieszkania? Nie płacić czynszu jeziorzeszki, własną żonę gryźć. Dłoń mili się od niedźwiedzia, z tej trąby by mi dał. Obsikał nią Fredzia, potem se zwiał. Dlaczego właśnie ja przepraszam, zastanówmy się, bo małpom pić nie dają wódki, pardon, to już wolę nie.

Fredzio przypomina nam, że już niedługo nastąpi koniec naszej etykiety zastępczej, ale zanim to nastąpi, wysłuchamy jeszcze jednego klasyka w nieco odświeżonej wersji.

wielki popis wokalny Piotra Cugowskiego w utworze Kiedy byłem małym chłopcem. Jeszcze czeka nas mała wycieczka do krainy poezji i wysłuchamy oczywiście utworu z imieniem w nazwie utworu Rebeka w wykonaniu Marka Dyjaka.

No i to by było na tyle. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za obecność. To była Etykieta Zastępcza, mówił Adam Stasiak. Audycję realizował Grzegorz Muranowicz, za co serdecznie dziękuję. Mam nadzieję do usłyszenia niebawem, a pożegnamy się utworem w wykonaniu Andrzeja Zauchy, C'est la vie. Do usłyszenia.

0: W najbliższą sobotę zapraszamy na specjalne wydanie koncertu życzeń, który nadawać będziemy z Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Życzenia zbierane mailowo i wśród publiczności koncertowo spełniać będą profesor Ryszard Koziołek i Wojciech Malajkat. Do usłyszenia i do zobaczenia w sobotę po godzinie 10 w Gdańsku.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Wszystko wskazuje na to, że Morawiecki nie dogadał się z Kaczyńskim. Obaj politycy rozmawiali przez 3 godziny na temat wspólnej przyszłości w PiS. Po spotkaniu Mateusz Morawiecki pospiesznie opuścił Nowogrodzką, nie mówiąc nic dziennikarzom. Nie wyszedł też do nich Jarosław Kaczyński. Rzecznik partii Rafał Bochenek napisał jedynie na X-ie: rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Przypomniał też, że o północy mija wyznaczony przez kierownictwo PiS-u termin na złożenie deklaracji dotyczący braku przynależności do politycznych stowarzyszeń. Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał w mocy wyrok uniewinniający 3 lekarzy oskarżonych o błędy w leczeniu Jerzego Ziobry, ojca Zbigniewa Ziobry. Wobec 4 lekarza wyrok uchylił, ale równocześnie umorzył postępowanie wobec przedawnienia czynu. Lekarze byli oskarżeni przez rodzinę zmarłego o popełnienie błędu medycznego. Uniewinnienia domagali się zarówno obrońcy medyków, jak i prokuratura, która w toku postępowania dowodowego zmieniła pierwotne zdanie i ostatecznie oceniła, że nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy medycy popełnili błędy. Tak mówił w TVP Info Jacek Dubiel, jeden z uniewinnionych kardiologów.
4: Była pewna ulga, co nie świadczy o tym, że do końca jestem w pełnym zakresie satysfakcji. Dlatego, że po drodze tyle krzywd uczyniono osobom, a nie zawsze mówiąc, słuchajcie, prawdziwym sędzią w naszym zawodzie, sprawiedliwym, to jest pacjent.
3: Wyrok jest prawomocny i nie podlega dalszemu zaskarżeniu w trybie zwyczajnych środków. Możliwa jest jedynie kasacja. Prestiżowa nagroda Sybilla 2025 trafiła do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Placówka została wyróżniona za nową wystawę stałą poświęconą historii polskiego lotnictwa. To pierwsza taka nagroda w historii muzeum, mówi jego dyrektor Tomasz Kosecki.
5: To jest naprawdę wyjątkowa przygoda, ponieważ w jednym miejscu możemy zobaczyć całą historię polskiego lotnictwa w takiej pigułce. Do tego dochodzą jeszcze elementy multimedialne, symulatory, gry. Czyli każdy, kto przyjdzie do tego hangaru na tą wystawę, znajdzie coś ciekawego dla siebie, może tu spędzić co najmniej kilka godzin, podziwiając te nasze eksponaty.
3: Ekspozycja prezentuje historię polskiego lotnictwa, od pionierskich szybowców i samolotów przedwojennych po powojenne konstrukcje. Na koniec przypominamy o alertach przed burzami wydanymi przez synoptyków dla 14 województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego oraz częściowo lubuskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, a także łódzkiego. Spadnie tam do 25 mm wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru osiągną prędkość do 65 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest drobny grad. Ostrzeżenia będą w mocy do godzin wieczornych. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
6: Raporty pogodowe oczywiście pojawią się także w popołudniowym programie. Będziemy uzupełniać te wszystkie wieści, które już Państwo otrzymali. Do 19:00 Olga Bobienko, Franek Wójcicki, Helena Wnorowska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak i Kuba Ferlin, a wszystko zrealizuje Grzegorz Muranowicz.
1: Nowy Świat po południu.
6: I ja też tu będę, Michał Porycki, przed mikrofonem, w pobliżu skrzynki na listy i grupy osób patronujących. Tak, to wszystko tu łączy się, zbiega się. Wszystkie sznurki w studiu przy ulicy Ostrej 14 gdzieś się przecinają i Państwo gdzieś tam daleko, wiem, że na końcu tych wszystkich łączy dźwiękowych i nie tylko, czekają na popołudniowy program. To ja przypominam, że proszę nie czekać, proszę już telefonować, gdyby były jakieś ważne pytania, kwestie do omówienia. 224 280 280.

0: Wyprowadzają mnie państwo z błędu, panie redaktorze. To nie my jesteśmy na końcu internetowych łączy, to pan jest na końcu, my na początku. Niech będzie, nie będziemy się spierać. To jest kij, który ma dwa końce albo dwa początki, czyli system naczyń bardzo połączonych. Studio radiowe oraz głośniki. A co dziś u państwa w głośnikach? Klaudiusz Slezak i spotkanie partyjne w sprawie stowarzyszenia.
1: Zdecyduje się, czy chce być w partii politycznej, czy w organizmie, stowarzyszeniu, które no, coraz bardziej przypomina w swoich działaniach partię polityczną.
2: Po ludzku po prostu mi jest niezwykle przykro, że są używane tego typu słowa, bardzo mocne. Dziwię się Rafałowi, że akurat jako rzecznik też nie próbuje trochę stonować tego nastroju.
0: Po spotkaniu w kwaterze głównej Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek na X-ie pisał tak. Rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Jakiej? O tym jeszcze w pierwszej godzinie programu, a po 17:00 samotność, epidemia XXI wieku.
3: To jest moim zdaniem konsekwencja naszych czasów.
4: Doświadczając samotności, to tak jakbyśmy byli w stanie permanentnego stresu, czyli często towarzyszy temu stałe napięcie mięśni, poziom kortyzolu jest podwyższony.
0: Czy samotność to cena, jaką płacimy za współczesny styl życia? Helena Wnorowska przygotowała relację na ten temat, a po 17:30 dr Edyta Bąk, psycholożka i wykładowczyni SWPS w rozmowie z Olgą Bobienko. Dlaczego coraz łatwiej jest nam zdobywać kontakty, a coraz trudniej budować relacje? Po 18:00 obiad na szybko, czyli gotowe dania kupowane w sklepie.
5: Badań wynika, że ponad 50% polskich konsumentów takie dania kupuje.
6: Czytać skład. Jeżeli kupujemy coś, co ma zawierać ser żółty, często jest napisane, że jest to produkt seropodobny.
0: Czy produkowane przemysłowo posiłki mogą być smaczne, a przede wszystkim zdrowe? Czy to jedynie produkty obiadopodobne? Kacper Badura zajął się dziś tym tematem, a moim gościem po 18:30 będzie Tadeusz Müller, z wykształcenia psycholog, z zawodu twórca tzw. food konceptów, a także dziennikarz kulinarny. Czy w pudełkowej diecie można pogodzić wygodę, dobry skład i dobry smak? Jakiego dania państwa zdaniem brakuje w sprzedaży i czy jedzenie obiadów przywiezionych z domu, na przykład w słoiku? To także dieta pudełkowa, ale zaczniemy od wizyty, a właściwie od orędzia już za chwilę w studiu redaktor naczelna Radia Nowy Świat, Magda Jeton.

0: memory, can I hug her? I reminisce, y'all. Bilal, a jutro w Soulówce u Mikołaja Tyczyńskiego artystę Państwo usłyszą. Będzie gościem naszego redakcyjnego kolegi. Tym bardziej polecam Państwu słuchanie nas uważne, bo przypominamy o takich ciekawostkach na antenie Radia Nowy Świat, a poza tym słuchanie Mikołaja. Nie tylko, gdy pojawia się o poranku. Kwadrans po 16. W studiu już jest redaktor naczelna Radia Nowy Świat, matka redaktorka, nadredaktor Magda Jeton. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Będziemy mówić o pochwale szaleństwa między innymi.
1: O różnych rzeczach, tak. Zacznę od tego.
0: I
1: właśnie,
0: to jest piękne.
1: Że dziś już się rozpoczyna 30. Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski. Jak wiadomo, mamy patronat nad tym wydarzeniem, wspaniałym już od paru lat. I oczywiście będziemy tam na miejscu i to dość licznie, bo już jest taka tradycja, że robimy tam różne rzeczy. Między innymi będzie o godzinie 10 w sobotę, najbliższą sobotę, koncert życzeń,
0: gang
1: specjalne wydanie.
0: Prowadzi
1: no właśnie, ty mówisz gang profesorów, a ja mówię gang aktorów. Dlatego, że nie, może nie wszyscy z Państwa wiedzą, ale profesor Ryszard Koziołek, który będzie jednym z prowadzących, gra w Hamlecie po Śląsku.
0: Tego nie wiedziałem.
1: I to przedstawienie jest również w ramach festiwalu szekspirowskiego bardzo wysoko oceniane. Więc dwóch aktorów, profesor Ryszard Koziołek i dyrektor Wojciech Malajkat. Bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na dziedziniec Teatru Szekspirowskiego już od godziny 10. A mottem tegorocznego, jakby nie było jubileuszowego, 30. Festiwalu Szekspirowskiego jest pochwała szaleństwa. I to motto ma być hołdem dla profesora Jerzego Limona, wizjonera i twórcy tego festiwalu. Ale ja już powiedziałam rano, że ja bardzo, bardzo jest mi bliskie to hasło, tak. Pochwała szaleństwa, bo co tu dużo mówić, powołanie naszego radia było też jakiegoś swego rodzaju szaleństwem.
0: Czy pani redaktor mogłaby
1: i wiele rzeczy
0: mi
1: tutaj się szalonych odbywa.
0: I odbywało i odbywa, to prawda, ale czy pani redaktor może mi wytłumaczyć, jak to możliwe, że tworzenie rzeczy, które są trudne, które są skomplikowane, rozciągnięte w czasie, obarczone jakimś ryzykiem, bywa nazywane w naszym kraju szaleństwem? Choć to piękne, to co powstaje, to jednak wielu takich wizjonerów, podobnie jak pan profesor Limon, bywa określanych mianem tych, którzy są szaleni.
1: No tak, bo jeżeli coś jest ryzykowne, czy w tym sensie chociażby, nie w sensie stracenia pieniędzy, tylko że się nie uda i będzie fiasko, a ktoś się nadyma i mówi, ja zrobię najwspanialszy festiwal, tak jak profesor Limon, któremu udało się zdobyć patronat wtedy księcia, a teraz króla Wielkiej Brytanii, no to wiadomo, że to był sukces wielki, ale to było szaleństwo. W ogóle zwrócić się, napisać. On mi opowiadał, jak on to zrobił, że tam napisał pismo, nie wiedział, czemu król odpowie. Po roku chyba dostał odpowiedź. No ale w końcu się udało, bo książę Karol przyjechał do Gdańska i został jakby ojcem chrzestnym tego teatru. Ale ja o czymś innym, o naszym szaleństwie. Otóż oprócz koncertu życzeń zapraszamy również w sobotę na Silent Disco z udziałem naszych radiowych DJ-ek i DJ-ów, a będzie ich sporo, bo Maria Zamachowska, Olga Bobienko, Mateusz Andruszkiewicz, Janek Malinowski, Patryk Rabiega i Mikołaj Tyczyński. Prawda? To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób.
0: Niektórych Państwo
1: i szaleć
0: mogą
1: będziemy na tym dziedzińcu teatru w sobotę od godziny 22. Z tego, co słyszałam, do godziny 3 w niedzielę, bo to już będzie niedziela. Tylko proszę pamiętać, żeby mieć ze sobą dowód osobisty, który będzie potrzebny do wypożyczenia słuchawek na Silent Disco.
0: Tak, niektórych DJ-ów znają Państwo z naszych urodzin.
1: I to wszystko w związku z tym wydarzeniem. A teraz chciałam przejść do zbiórki. I w związku z tym, że rano, dziękując za dotychczasowy wynik, powiedziałam, że zbiórka zgodnie z planem trwa do końca miesiąca i uzasadniłam, dlaczego nadal potrzebujemy Państwa wsparcia, niektórzy słuchacze zareagowali, na szczęście były to nieliczne wpisy, że to irytujące, że mogłam się pomylić, że nie znam się na remoncie. Więc powiem tak, tak, to prawda. Nie znam się na remoncie. Ja znam się na radiu, a w sprawie remontu muszę komuś zaufać. No i tak jak powiedziałam rano, będąc szczera do bólu, choć nie jest to dla mnie wcale łatwe, że szacując koszt budowy studiów, opieraliśmy się na doświadczeniach tego, co zbudowaliśmy na Ostrej. Wydawało się to oczywiste. No mamy doświadczenie, jedno radio zbudowaliśmy. Jak się okazało jednak, nie doszacowaliśmy naszych obliczeń. Po prostu nie mieliśmy pojęcia, że budynek, który jest pod ochroną konserwatora zabytków, a taki jest na Mińskiej, wymaga stosowania i materiałów, i rozwiązań o dużo wyższych standardach, spełniających wręcz restrykcyjne normy. Powiem przykładowo, w dużym zresztą uproszczeniu, kiedy budowaliśmy studia na Ostrej i kupowaliśmy jakieś materiały, to mając do wyboru pozornie ten sam produkt za 10 jednostek lub za 50, zawsze wybieraliśmy ten za 10, bo wszystko, co budowaliśmy, staraliśmy się robić najtańszym kosztem. To było zrozumiałe, bo to były państwa pieniądze. Myśmy chcieli wystartować, chcieliśmy być świetni, a już na takie rzeczy wydawaliśmy trochę mniej pieniędzy. Tymczasem na Mińskiej musimy wybierać wariant droższy, bo takie są tam wymagania. W związku z tym, niestety, koszty budowy nowych studiów będą wyższe niż sądziliśmy. W tej chwili nawet nie jestem w stanie przekazać wszystkich szczegółów, bo pewnych rzeczy jeszcze w tej chwili nie da się wycenić precyzyjnie, bo w cenę wchodzą najróżniejsze składowe, jak również trzeba dokonywać pewnych wyborów. Nie zawsze to jest od 1 do 100, nieraz to jest od 1 do 10 i też musimy tu wybrać, żeby to spełniało standard, a jednak żeby nie było z tych najdroższych. Poza tym każdy wie, kto robił jakikolwiek remont, że nie ma takich sytuacji, żeby koszt końcowy trzymał się dokładnie tego założonego. Natomiast zapewniam, że wszystko rzetelnie rozliczymy. Dzisiaj jedna z koleżanek powiedziała, że remontowała łazienkę, za 20 tysięcy założyła, a na końcu się okazało, że 50 musiała zapłacić. No bo tu coś tam trzeba było dołożyć, tam trzeba było przepchać, tu zakrętka, tu wkrętka, tu tam nie wiadomo co. No i tak urosło. No i mam nadzieję, że u nas to nie będzie aż tak. No ale musimy się też liczyć. Tak czy owak, na pewno zbiórka musi jeszcze chwilę potrwać i liczymy na państwa. Osobiście ta cała sytuacja bardzo mnie martwi, mówiąc tak szczerze, bo obawiam się, że będziemy zmuszeni robić ten remont na raty, czyli etapami, co nie jest dobrym rozwiązaniem, bo szalenie obniża komfort pracy. No my tu już parę razy przeżywaliśmy remont i wiemy, co to znaczy. Remont w dniach, w godzinach pracy. Choć muszę przypomnieć, że na Ostrej przez więcej niż rok, ty na pewno to pamiętasz, mieliśmy tylko jedno studio.
0: Tak.
1: A drugie budowało się podczas naszej normalnej pracy. Nawet teraz nie wiem, czy to nie było aż 2 lata. Ale chyba nie, rok.
0: Tak długo chyba nie, ale był to wielki kłopot i pamiętam nagrania, które realizowaliśmy
1: tak,
0: czasami.
1: Tak, nie było
0: w
1: gdzie
0: tym
1: nagrywać, nie było.
0: Po zakończeniu programu.
1: Muszę wiedzieć, że my absolutnie potrzebujemy mieć minimum 2 studia. Dlatego, że w tym czasie, kiedy idzie audycja, tak jak teraz, przychodzi ktoś i musi nagrać, na przykład w okresie urlopowym, ale nie tylko. Mamy różne gwiazdy, które wyjeżdżają i muszą dostarczyć na czas audycję. Tak. I nieraz ta audycja idzie z puszki. No i gdzieś to trzeba nagrać. Nie każdy potrafi to nagrać na sprzęt domowy i zresztą nie zawsze to się nadaje do emisji. Są artyści, którzy przychodzą, muszą być obsłużeni, musi być realizator, który to zrobi. A jeszcze do tego reporterzy muszą się dograć do jakichś kwestii. To jeszcze jedno powinno być studio.
0: Podcasty.
1: Także
0: panie
1: no
0: redaktor,
1: więc to wszystko
0: tak, ekstra na przykład.
1: Ale no, będziemy robili to po kolei prawdopodobnie.
0: Tak jest.
1: Zależy nam w każdym razie, żeby jednak zrobić to wszystko od razu, a to wiadomo leży w państwa rękach. Zostało nam 8 dni, bo tyle jeszcze trwa zbiórka. Liczę na to i o to apeluję. Szczególnie zwracam się do tych z państwa, którzy się jeszcze nie dołożyli. Drodzy Państwo, zbiórka jest czynna do końca miesiąca, a więc jest trochę czasu. 8 dni. Mm-hmm. No i tak na koniec, przede wszystkim, no żeby tak nie kończyć tym apelem, chociaż może powinnam zakończyć, bo tak naprawdę bardzo nam na tym zależy, żeby wykończyć to nasze ukochane radio od razu i za jednym zamachem. Ale oczywiście bardzo dziękuję, że są Państwo z nami. Dziękuję za to, że udało się zebrać na dużą część remontu. No i na tę konsoletę, która na pewno będzie, bo już została zamówiona. Już ją tam szykują dla nas, a płynie do nas, czy frunie, już nie wiem dokładnie, ale chyba frunie zza oceanu. Dziękuję za zrozumienie, za hojność i życzliwość. Bardzo, bardzo za to Państwu dziękuję, cały zespół. I to mówię naprawdę w imieniu wszystkich, bo ta sytuacja, która nas zaskoczyła, że to nie będzie taka kwota, tylko może być dużo większa, wszystkich zmartwiła. Także ja z kolei też się zwracam do zespołu. Nie martwcie się, na pewno uda nam się to jakoś załatwić i na pewno jeszcze nas Państwo wesprą. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy. Redaktor naczelna Radia Nowy Świat przemawiała. Pani Joanna, komentując, pisze w grupie facebookowej tych, którzy wspierają nas na co dzień, czyli w osób patronujących. Ktokolwiek, kiedykolwiek robił remont, ten wie, że początkowy koszt zawsze się zwiększa, bo zawsze mogą pojawić się nowe wydatki. Ktokolwiek robił remont, ten wie, że zawsze wyskoczy coś po drodze. Czasem wyskakuje coś spod trzeciej, czwartej wydłubanej warstwy farby, ale czasem już na początku wiemy,
1: ja jeszcze coś dodam,
0: że trzeba coś dostawić.
1: Mówiłam wprawdzie rano i często mówię, jaki procent naszych słuchaczy patronuje nam, ale powiem dzisiaj inaczej, w liczbach, nie w procentach. Otóż dziennie słucha nas 100 tysięcy osób. Ponieważ mamy tylko 30 tysięcy patronów, to znaczy, że 70 tysięcy słucha, jak to powiedzieć, dobrowolnie, tak? Na gapę czy jak? No i do tych apeluję. Jeżeli już nie chcą, nie mogą być patronami, to jednorazowo, gdyby każdy, te 70 tysięcy, każdy by wpłacił 10 zł, to ile by wyszło? To byśmy 4 studia, 5 wbudowali.
0: Ale aż tylu nie potrzebujemy, natomiast tak musimy zbudować to zgodnie ze specyfikacją, o której wcześniej po prostu nie wiedzieliśmy. Pan Piotr się zastanawia, jak to możliwe, że na etapie podpisywania umowy najmu nie było takich informacji. No, widzi pan, panie Piotrze, nie tylko pana takie rzeczy zaskakują, a Slafiur pisze,
1: takich
0: że...
1: rzeczy nie ma w żadnych umowach.
0: Nie
1: przepraszam,
0: ma w umowach,
1: bardzo,
0: właśnie, dlatego...
1: Umowę trochę znam.
0: Slafiur pisze, że pani redaktor nie musi się tłumaczyć. Pierwszy niech rzuci kamieniem ten, co robił jakikolwiek remont z kosztorysem w ręku i nie przepłacił. Wpisujcie miasta. No to państwo wpisują. Redaktor naczelna, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiamy i na prognozę pogody państwa zapraszamy, bo ta już za 3,5 minuty.

0: Pogoda.
1: Aktywny niż znad południowo-wschodniego Bałtyku podróżuje na południowy wschód nad Polską. Dziś sporo deszczowych chmur, pojawiły się także burze z gradem. W Karpatach mogą to być opady deszczu ze śniegiem. Wieje silny wiatr w porywach do 60, a nawet 80, w górach 100 km na godzinę. Spokojniej jedynie na północnym wschodzie. Termometry pokazują od 13 stopni w Zakopanem do 21 stopni w Gorzowie Wielkopolskim i Świnoujściu, a nocą wspomniany wcześniej niż odleci nad Białoruś i zrobi się nieco spokojniej na termometrach w nocy od 10 do 12 stopni, choć w górach może być chłodniej. Pan Piotr pisze, że popołudniowa kawa już gotowa. Słuchał orędzia redaktor naczelnej Radia Nowy Świat przed momentem. Dostał jeszcze śliwki, to są śliwki węgierki, pochwalił się. No i zastanawia się, co tam u harcerzy z Nowogrodzkiej. No to my już za chwilę opowiemy panu i państwu, co tam u harcerzy, maślarzy i nie tylko.

0: Nina Simone, 27 minut do 17. Pytają Państwo jeszcze, czy przelewając, przekazując środki, wsparcie na przeprowadzkę Radia Nowy Świat, można korzystać z Blika? Otóż tak, Patronite. Polecam Państwu ten portal, tę stronę patronite.pl i tam nasza radiowa zbiórka przeprowadzkowa, czyli przenosimy Nowy Świat. Gdy klikną Państwo wpłać na zbiórkę, u mnie to jest niebieski baner, niebieska krecha, to wtedy dowiedzą się Państwo wszystkiego, jak to zrobić skutecznie. Polecam, zalecam, czekam i bardzo dziękuję za te kwoty, które właśnie przed momentem także wpadły do skarbonki. W popołudniowym programie teraz niezwykłe spotkanie, na wyniki którego wielu czeka, choć mam wrażenie, że ci, którzy liczyli na jakieś popołudniowe rozstrzygnięcie, trochę się przeliczyli, bo spotkanie było jedno, pytań wiele, ale na razie nie mamy zbyt wielu odpowiedzi. W kwaterze głównej Prawa i Sprawiedliwości zakończyły się rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Oficjalny komunikat mówi o konstruktywnej atmosferze, ale najważniejsze rozstrzygnięcia i decyzje nie zapadły. Chodzi głównie o te kadrowe decyzje oczywiście, a przecież to właśnie od tego może zależeć układ sił wewnątrz największej partii opozycyjnej. Co wiemy o rozmowach, co wiemy o owej konstruktywnej atmosferze przy ulicy Nowogrodzkiej, jakie informacje udało się ustalić za kulisami? Pan Wolfgang dorzuca jeszcze jedno pytanie. Czy kot prezesa podpisał oświadczenie? Czy zakłada własne stowarzyszenie? Klaudiusz Slezak razem z nami. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. O kocie nic nie wiem, od razu powiem.
0: Panie Wolfgangu, ta kwestia...
1: Są inni specjalisty od kotów.
0: Wyjaśniona. Nie będą nam tu kotami oczu mydlić. Klaudiuszu, zatem co wiemy o tym spotkaniu, bo jak rozumiem, niezbyt szerokie grono osób spotykających się to z perspektywy, z punktu widzenia dziennikarza, niedobra wiadomość, no bo po prostu nie mamy przecieków.
1: Trochę
0: zbyt wielu.
1: Mamy.
0: Zbyt
1: trochę
0: wielu.
1: Już mamy, coś tam wiemy, tak. Jakbyśmy cofnęli się w czasie, Michale, o te 3 lata, bo sam nazywałeś to kwaterą główną. No i dokładnie wyglądało tak to za rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież pamiętamy, że tam właśnie przy ulicy Nowogrodzkiej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości od pewnego czasu odgrodzony parking też takim płotem z bramą, przez którą przejeżdżają samochody takim metalowym tym płotem, żeby nie można było zajrzeć do środka. Wcześniej jeszcze każdy, także dziennikarze, mógł tam na ten parking wejść i przynajmniej do tego wejścia do budynku polityków odprowadzać. Teraz to jest niemożliwe, no więc przyjeżdżały limuzyny z ciemnymi oknami, ale można było się domyślić, że jedną z nich do środka wjeżdża właśnie były premier Mateusz Morawiecki, delikatnie spóźniony kilka minut po godzinie 12, kilkadziesiąt minut przed nim Jarosław Kaczyński. No więc już sam rozumiesz, że atmosfera właśnie taka jak te 3 lata temu, kiedy to tam wydawano decyzję, czy właściwie podejmowano decyzję, co się będzie w kraju działo. No od tych 2,5 roku już tam właściwie dziennikarze nie rezydują, nie koczują, no ale teraz taka powtórka z rozrywki, a jak żeby inaczej. No więc dziennikarze stali, czekali.
0: Złośliwi zauważyli jeszcze, że pod bramą pojawiła się cofająca, jak mówią niektórzy, tyłująca śmieciarka. Zastanawiali się złośliwcy, cóż takiego przywieziono albo wywieziono tym pojazdem. No ale to takie
1: złośliwe,
0: bardzo złośliwe komentarze poparte filmami, krótkimi wrzutkami filmowymi, internetowymi, a my tu na poważnie rozmawiamy przecież.
1: To ja nie wiem, skąd się takie złośliwości biorą. No i co wiemy o tym spotkaniu? Trwało sporo ponad 3 godziny, więc był czas porozmawiać zdecydowanie między dwoma panami, no bo spotkanie między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim. Właściwie obie strony były w klinczu od samego początku, Michale, to też dodajmy, bo bardzo dużo słów padło, bardzo dużo konfliktów rozgorzało, bardzo dużo obrzucania się błotem wewnątrz jednej partii, mówię wewnątrz partii, ale na zewnątrz, czyli w mediach społecznościowych, i obie strony powiedziały i okopały się na swoich stanowiskach, to znaczy Jarosław Kaczyński razem z całym, dodajmy, prezydium Komitetu Politycznego w zeszłym tygodniu zapowiedział, że albo stowarzyszenie, albo partia i nie ma od tego odwrotu. i była na to i jest cały czas obowiązująca stosowna uchwała, która zobowiązuje do wystąpienia ze stowarzyszenia i podpisania takiej lojalki, już wspominaliśmy, że zwanej lojarką. Mhm. Do dzisiaj, do północy to ultimatum obowiązuje. A z drugiej strony stanowisko ludzi skupionych wokół Mateusza Morawieckiego, zwanych harcerzami, że oni po pierwsze żadnych lojalek nie będą podpisywali, a po drugie, że działalność stowarzyszenia w żaden sposób nie stoi w sprzeczności z działalnością partii. Oni nigdzie się nie wybierają, chcą pozostać w Prawie i Sprawiedliwości, no a jak ich wyrzucą, to im oczywiście będzie przykro. No więc były te dwa bardzo okopane stanowiska i właściwie od samego początku było wiadomo, że trudno będzie jakikolwiek kompromis, no bo jak się dwie strony tak okopią, padnie dużo słów, to potem trudno z tego wyjść. No więc też wszyscy się tak przyglądali trochę temu, co by z tego miało wyniknąć i nie do końca było widać jakieś nawet światełko w tunelu tych wszystkich rozmów. Zbigniew Kuźmiuk tak to dzisiaj na chwilę przed zakończeniem tych rozmów komentował.
2: Ale na czym to porozumienie miałoby polegać? No bo stanowisko pan prezes jednoosobowe decyzji Komitetu Politycznego no nie może zmienić przy całym szacunku dla jego kompetencji, więc rozumiem, że w jakimś sensie ta propozycja Mateusza Morawieckiego, jeżeli ona leży na stole, bo nie wiem, no spekuluję, no musi wychodzić naprzeciw tej uchwale. Tak mogę to tylko...
3: Czyli mówiąc, że Mateusz Morawiecki musiałby się ugiąć, użyję tego słowa.
2: To znaczy, no, musiałby przede wszystkim pokazać, że stowarzyszenie, o którym mówimy, absolutnie zaprzestaje działalności o charakterze politycznym. No, panie redaktorze, na logikę partia polityczna nie może pozwolić, żeby za jej pieniądze jej ludzie tworzyli strukturę, także terenową, która na pstryknięcie palców może być partią polityczną. No, byłoby to absolutnie nielogiczne i jak sądzę, prezesowi chodzi o takie gwarancje. Nie wiem, w jaki sposób takie gwarancje mogą być dane, ale być może mogą być. No.
1: No właśnie, chyba te gwarancje się...
0: agreement taki.
1: Ale wygląda na to, że te gwarancje się nie pojawiły, bo już wiemy z wewnątrz, że mimo podsuniętej, musimy sobie tę scenę wyobrazić, bo oczywiście nie wiem, jak ona dokładnie wyglądała, ale Jarosław Kaczyński na stół kładzie lojalkę i mówi: Mateusz, podpisujesz czy nie podpisujesz? A on mówi: nie podpisuję. Kończysz z tym stowarzyszeniem czy nie kończysz? Nie kończę. No i wtedy trudno, rozmowa się kończy, Mateusz Morawiecki wychodzi, prezes zły, a on wsiada do swojego auta, odjeżdża bez słowa, nie rozmawiając z dziennikarzami, a rzecznikowi partii, Rafałowi Bochenkowi, mocno zaangażowanemu w ten cały spór, też dodajemy, bo przecież się mocno wypowiada, nie pozostaje nic innego, jak pisać kolejne wpisy w mediach społecznościowych, które pokazują, że, no, mówiąc najkrócej, przełomu nie ma. Będzie cytat: zakończyło się spotkanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z wiceprezesem Mateuszem Morawieckim. Rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Wszyscy parlamentarzyści w naszym środowisku politycznym mają te same prawa, ale także obowiązki. Czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii obowiązuje do końca dnia. Pan prezes Jarosław Kaczyński od zawsze podkreśla, że jedność środowisk patriotycznych jest gwarancją dobrej przyszłości naszej ojczyzny. Koniec cytatu. Zwracam uwagę, nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej, czyli... Po prostu panowie się nie dogadali. Mateusz Morawiecki lojalki nie podpisał, ze stowarzyszenia nie rezygnuje. Potrawy się marynują, węgiel na tego grilla już pewnie kupiony, więc grill będzie. Słowa, które padną, pozostaną, a wygląda na to, na te ile? 7 godzin z lekkim ogonkiem, że no, duża część posłów PiS-u, to kilkadziesiąt osób, może z klubu i z partii być wyrzucona po prostu, czyli będą tworzyć swoje nowe ugrupowanie. Ten, który jest bardzo bliskim współpracownikiem Mateusza Morawieckiego, czyli Piotr Miller, rzecznik jego rządu, znaczy rządu Mateusza Morawieckiego, dzisiaj też tutaj w Sejmie mówił tak.
4: Po ludzku po prostu mi jest niezwykle przykro, że są używane tego typu słowa, bardzo mocne. dziwię się Rafałowi, że akurat jako rzecznik też nie próbuje trochę stonować tego nastroju. Myślę, że to też jest rolą

0: a możemy też trochę się różnić wewnątrz obozu politycznego, ponieważ uważam, że jednak mimo wszystko łączy nas jakiś podstawowy wzór wartości, a jedno, tak jak zresztą już to o tym też mówiliśmy, jedność nie musi oznaczać jednolitości.
1: No i jak widać musi, bo państwo, zdaje się, z Prawa i Sprawiedliwości zostaną usunięci. Tak to wygląda na tę chwilę, ale no niewątpliwie jutro po tym, jak upłynie ultimatum, będziemy mieli tutaj w Sejmie co robić.
2: A podpowiedz, Klaudiuszu, czy samo usunięcie, procedura usunięcia zgodnie z przepisami wewnątrzpartyjnymi to kwestia jednego podpisu, czy jakiejś bardziej skomplikowanej procedury? Muszą się zebrać jakieś poważne gremia, komisje? Czy wystarczy, że jednogłośnie wspomni o tym być może gdzieś na X-ie prezes partii?
1: Nie, to jest trochę bardziej skomplikowane. To nie jest tak, że od razu się to robi, ale tam no, musi być wniosek, prawdopodobnie jakiś sąd partyjny. Mm-hmm. Przypominam, że tam ciągle w tej partyjnej egzekutywie, jakby na to nie patrzeć, Karol Karski jest też mocno obsadzony, więc mm-hmm. pewnie to do niego będzie trafiało. No, ale jak już ta procedura się zacznie, no to szybko pójdzie, ale to jednak jest jakaś procedura pewnie kilkudniowa.
2: Tak, czyli to nie jest taki automat, że punktualnie z wybiciem godziny 24 czy godziny 0.
1: Nie, to wtedy zaczyna się procedura usuwania tych, którzy tych lojalek nie podpisali.
2: Ciekawe, czy sąd partyjny zbiera się nocą. Kto wie, nie takie gremia zbierały się nocą w tym kraju,
1: oczywiście,
2: aby różne decyzje ważne podejmować. Także poczekajmy zatem. Spokojnie. Nie nerwowo, ale sprawa jest rzeczywiście ciekawa, wielce.
1: Jeszcze jedna sprawa, która tutaj pewnie będzie rozgrzewała także posłów w trakcie posiedzenia, bo pewnie dość szybko to się stanie. Prokuratura dzisiaj poinformowała, że chce zatrzymać i przymusowo doprowadzić, mhm. pisze prokuratora, posła Michała Wosia. Przypominam, to jest bliski współpracownik też Zbigniewa Ziobry. Też to są kwestie Ministerstwa Sprawiedliwości, ale tym razem nie chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, tylko pamiętasz, opowiadaliśmy kiedyś o tym, że prokuratura uważa, że Michał Woś przekraczał uprawnienia, bardzo szybko awansując niektóre osoby w służbie więziennej.
2: Mhm, tak.
1: Tam była kwestia takich awansów przez wiele stopni, dosłownie kilka godzin. To wszystko miało mieć cechy nepotyzmu, także tak wtedy to tłumaczyła prokuratura. No i chcieli postawić Michałowi Wosiowi w tej sprawie zarzuty. Michał Woś się zrzekł immunitetu, chciał stawać, twierdził sam przed prokuratorem, bo twierdzi, że nie ma sobie nic do zarzucenia. No ale mimo wezwań, dokładnie czterech, przed obliczem prokuratora się nie pojawił. No i stąd ten wniosek o możliwość zatrzymania i doprowadzenia.
3: Czterokrotnie prokurator wyznaczał termin dostawiennictwa panu posłowi. Przy czym pierwszy termin, który był wyznaczony na 28 maja tego roku, ten termin prokurator, ta nieobecność, pan poseł nie stawił się na żaden z tych terminów, ale ta pierwsza nieobecność z uwagi na to, że pan poseł mógł odebrać wezwanie na ten termin najpóźniej 29 maja, a więc dzień po tym, jak wyznaczona została data przesłuchania. Wówczas oczywiście prokurator uznał, że ta nieobecność pana posła była usprawiedliwiona. Ale prokurator wyznaczył kolejne trzy terminy do wykonania tej czynności z udziałem posła, czyli przedstawienia zarzutów i przesłuchania w charakterze podejrzanego. No, ale oczywiście też się pan, tak jak powiedziałam, że się nie stawił na żadne, więc na te też się pan poseł nie stawił. Przy czym pan poseł tę korespondencję, a więc te trzy wezwania do stawiennictwa odebrał tego samego dnia i to w takim terminie, który absolutnie umożliwiał mu stawiennictwo.
1: No ale się nie stawił, więc jak mówię, prokurator wysyła tu do marszałka Sejmu prośbę o możliwość doprowadzenia, bo to, że zrzeka się immunitetu, nie oznacza, że jednak można go przymusowo doprowadzić. To jest taka trochę równoległa, ale jednak osobna procedura. Musi się oczywiście zgodzić Sejm. Przypuszczam, że się zgodzi. Tak coś mi mój nos podpowiada. Paweł Ślisto, Polska 2050, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, tak tę sprawę komentował.
4: To jest naturalna konsekwencja procesowa, jeżeli ktoś się nie stawia na wezwanie organu ścigania.

0: ścigania, no to później taki organ ścigania wydaje postanowienie o zatrzymaniu i doprowadzeniu przez swoje oblicze. Michał Woś miał możliwość stawienia się czterokrotnie. Raz rzeczywiście wiem, że ten termin był dzień po odebraniu, znaczy dzień wcześniej przed odebraniem tego wezwania, no ale natomiast trzy pozostałe razy pan poseł Woś się nie stawił. Pamiętam, jak tutaj na korytarzach sejmowych biegał i krzyczał, że on się nie musi obawiać. Zarzuty są dęte, no ale tych dętych zarzutów nie chcę wyjaśnić. Pewnie jakiejś trwodze żyje.
1: No a jak sądzisz, i tu doznanego eksperta od tłumaczeń Prawa i Sprawiedliwości się zwracam.
2: Do kogo? Do kogo? Masz tam kogoś
1: obok?
2: Do ciebie. A, do mnie. Kolega raczy żartować.
1: Co odpowiada w tej sprawie?
2: No, że nic, że to są takie tam, że prokuratura, rządowa prokuratura, sądy na pasku polityków, polityczna sprawa, nie wiem, dowolne skreślić.
1: No to bardzo proszę.
3: Myślę, że ten spektakl zemsty na Prawie i Sprawiedliwości musi być przez pana ministra Żurka realizowany, no bo ta katastrofa związana z europejskim nakazem aresztowania dla ministra Ziobro, no prawie go, że tak się wyrażę, całkowicie już skompromitowała. Więc teraz co jakiś czas pewnie będą tego rodzaju pokazówki mówiące o tym, że no jednak ten główny cel, czyli zemsta na Prawie i Sprawiedliwości, jest realizowana.
4: Prokuratura tłumaczy, że tym, że Michał właśnie stawia przed to prawo.
3: Panie redaktorze, te zarzuty dotyczą jakichś, zdaniem prokuratury, nieprawidłowości w awansowaniu. No jeżeli teraz ministrów będzie prokuratura rozliczała na to, czy we właściwy sposób awansowali ludzi, to przyznam szczerze, że taki kraj, którym tak działa wymiar sprawiedliwości, nie ma nic wspólnego z demokracją.
1: No pewnie ten wniosek, jak mówię, będzie rozpatrzony. Przynajmniej komisja może się nim zająć na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Ale zobaczymy, jak szybko to Sejmowi pójdzie z tym właśnie wnioskiem.
2: Tak, z drugiej strony też tak myślę, że gdyby chodziło o wyrzucanie, odbieranie przywilejów zawodowych, służbowych, obniżanie pensji, to można byłoby się rzeczywiście uważnie temu przyjmować. A gdy mówimy o awansach, to też mam wątpliwości. I wiesz co, wracając do tej pierwszej sprawy, o której opowiadałeś, czyli do tego, co dalej w Prawie i Sprawiedliwości, sam zaczynam się zastanawiać, czy może być tak, jak sugeruje jeden z naszych słuchaczy, który w liście pisze, że gdyby dziennikarze przestali się interesować problemem, pisze, nie nazywajmy na razie tego problemu, różnicą zdań po prostu w partii, to ten rozłam dawno by się sam rozwiązał. Że pisze słuchacz, że to pisowcy sami grzeją temat. Czy ty masz wrażenie, że to jest samogrzanie tematu od środka, które na przykład wpływa na poparcie partii w sondażach albo na pozycję negocjacyjną w rozmowach o ewentualnej przyszłej koalicji?
1: Nie mam takiego wrażenia, bo wszystko, co się dzieje teraz w Prawie i Sprawiedliwości, wiele już rzeczy widziałem, wiele ustawek widziałem też, które mogły powodować, że dziennikarze się czymś interesują, albo uwaga opinii publicznej ma być odciągnięta, albo coś tam. Ale wszystko, co teraz się dzieje, sprawia, że no, ta partia traci. Więc bez względu na to, czy zostaną razem, czy się podzielą, będą mieli na pewno słabszy wynik wyborczy. Więc nie widzę tutaj plusów żadnych z ich perspektywy tego, żeby tę sytuację podgrzewać.
2: Wręcz przeciwnie, powinni chłodzić, umniejszać, namawiać nas do zapominania. Ale Klaudiusz Slezak to nie jest osoba, którą łatwo można namówić do zapominania. Klaudiusz Slezak ma nagrania, cytaty, notatnik, w którym zbiera te co ciekawsze fakty z życia politycznego. Będziemy do tego wracać jutro od rana, prawda?
1: Prawda, potwierdzam, ale przypominam, że jutro piątek, więc pora piątkowa.
2: Tak jest. I jutro także obiecałeś wrócić do wypowiedzi Antoniego Macierewicza, tej z...
1: Kto tu jest pamiętliwy?
2: Ja pamiętam, bo prosiłeś mnie, żebym wysyłał propozycje słuchaczy dotyczące tego, o co mogło chodzić panu Antoniemu, gdy mówił to, co mówił, i kilka ci wysyłałem.
1: Kilka wysyłałeś, ale przyznaję, że z nich wynika, że państwo też nie do końca wiedzą.
2: Że mają państwo trudność w interpretowaniu, ale swoje pomysły też. Jeszcze pan Marek pisze, że konstruktywna rozmowa albo rozmowa w konstruktywnej atmosferze to trochę tak, jakbym słuchał wypowiedzi członków PZPR-u. Oni też tak zawsze mówili. A 22 lipca był wczoraj, prawda? Klaudiuszu, dziękuję. Kończymy, bo za chwilę wyobraź sobie serwis informacyjny. Będzie 17. Wszystkiego dobrego. Spokojnego popołudnia.
1: Mogę wracać spokojnie już rowerem do domu, czy nie?
2: Zależy, którędy jedziesz. Na wszelki wypadek weź coś przeciwdeszczowego i przypomnij sobie, jak się robi ostre zakręty, żeby wyminąć deszcz.
1: Dobrze, dziękuję za wszystkie rady.

0: Przed nami lipcowe wrzenie Nowego Świata. Naszym gościem będzie pan od przyrody, czyli Adam Wajrak, dziennikarz, autor książek Przyjaciel Puszczy Białowieskiej. Z pasją opowiada o wilkach, niedźwiedziach, chomikach europejskich. Z równym zaangażowaniem fotografuje mieszkańców lasu, jak i latających współlokatorów naszych miast. Porozmawiamy o tym, co nas uskrzydla, czyli o miłości. Do natury, zwierząt i dziewczyny o kruczo-czarnych włosach. Spotykamy się w kawiarni Wrzenie Świata w niedzielę 26 lipca o godzinie 10. Zapraszam z całego serca. Weronika Wawrzkowicz.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Jest 17:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Około 3 godzin rozmawiali w siedzibie PiSu Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Budynek jako pierwszy opuścił były premier, nie rozmawiał jednak z dziennikarzami. Oficjalny komunikat pojawił się na profilu rzecznika PiSu. Rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Wszyscy parlamentarzyści w naszym środowisku politycznym mają te same prawa, ale także obowiązki, przekazał Rafał Bochenek. Przypomniał, że czas na złożenie oświadczeń dotyczących braku przynależności do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną obowiązuje do końca dnia. Niezastosowanie się do decyzji kierownictwa ma skutkować wykluczeniem z partii. Chcemy porozumienia, nie upokorzenia silnego PiS, a nie partii coraz mniejszej i zamkniętej, napisał na X-ie Piotr Müller. Dodał, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie zgadza się na podpisywanie lojalek czy wymuszanie podpisów. A tak po wyjściu ze spotkania mówiła posłanka Agnieszka Wojciechowska van Heukelom.
4: Do północy jest jeszcze wiele godzin. Ja moje oświadczenie napisałam już wiele dni temu, podobnie jak większość posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 140 tych oświadczeń jest. Czekamy na resztę kolegów i mamy nadzieję, że się opamiętają i normalnie je podpiszą. Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam.
3: Były premier Mateusz Morawiecki od początku zapowiadał, że nie zamierza likwidować stowarzyszenia, które, jak przekonuje, jest próbą dotarcia do szerszego grona wyborców. W serwisie teraz konflikt na Bliskim Wschodzie. Jeśli jemeńscy rebelianci Huti znowu ostrzelają statki, siły amerykańskie podejmą surowe działania wojskowe wobec Iranu i samych Huti, zapowiedział prezydent USA Donald Trump. Rok temu Stany Zjednoczone przeprowadziły bardzo silny atak na Huti w odpowiedzi na zakłócanie przez nich handlu i żeglugi poprzez ostrzeliwanie statków. Od tamtego czasu, a także podczas naszego konfliktu z Iranem, zachowywali się bardzo odpowiedzialnie, napisał Trump. Do sprawy odniósł się też sekretarz stanu USA Marco Rubio. Mam nadzieję, że dojdzie do deeskalacji, ponieważ szczerze mówiąc uważam, że Irańczycy po prostu wciągnęli Huti w tę sprawę i ich wykorzystali, powiedział. Ocenił też, że jemeńscy rebelianci powinni trzymać się od konfliktu z daleka. Bojownicy Huti przyznali się dzisiaj do ataku na 2 saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym po wcześniejszym ogłoszeniu przez ten ruch blokady morskiej Arabii Saudyjskiej. Doniesienia o atakach na statki skutkowały wzrostem światowej ceny ropy do 98 dolarów za baryłkę. Wracamy do kraju. Po ostatnich ulewach rośnie liczba zgłoszeń dotyczących zalanych samochodów. Eksperci ostrzegają, że wielu kierowców popełnia ten sam błąd, próbuje przejechać przez zalaną drogę albo ponownie uruchomić auto po zalaniu. To może doprowadzić do poważnych i kosztownych uszkodzeń silnika oraz elektroniki.
5: Jeżeli znajdziemy się w miejscu objętym podtopieniem, należy zatrzymać samochód w bezpiecznej lokalizacji i wyłączyć silnik. W sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że woda już dostała się do komory silnika, układu dolotowego lub instalacji elektrycznej, nie wolno podejmować prób ponownego uruchamiania pojazdu. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest odholowanie auta do warsztatu i przeprowadzenie jego diagnostyki. Po ustąpieniu zagrożenia warto również wykonać dokumentację fotograficzną pojazdu i miejsca zdarzenia, ponieważ może ona być pomocna podczas zgłaszania szkody.
3: Zaleca Arkadiusz Siudzik, specjalista do spraw likwidacji szkód, a to był serwis Radia Nowy Świat.
6: Cztery minuty po 17:00.
1: Nowy Świat po południu.
6: Kłaniamy się Państwu raz jeszcze w czwartek, dlatego Olga Bobienko dziś nad wszystkim czuwa, wydając program popołudniowy. Franek Wójcicki przy telefonie, zatem jeśli Państwo wykręcą numer 224 280 280, wykręcą, łamane na wycisną, to można się z naszym kolegą redakcyjnym połączyć. Helena Wnorowska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin i Michał Porycki, a popołudniówkę realizuje Grzegorz Muranowicz. W drugiej godzinie zaczniemy od Archeo.
1: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
6: Ostatnio przeczytałem komentarz, z którego wynika, że jeden z naszych słuchaczy specjalnie włącza popołudniowy program, nawet jak nie może słuchać od 16, to o 17 najpóźniej, żeby piosenkę, przypominajkę sprzed 25 lat usłyszeć. Zdarza się nawet, że niektórzy sięgają po płyty sprzed 25 lat, słysząc utwór, który pamiętają, ale czasem zapominają, że on obudowany był innymi kompozycjami. Ciekawe, czy będzie tak samo będzie w tym przypadku. So Nice. Tak nazywa się kompozycja, to Bebel Gilberto.

0: Odkurzamy piosenki sprzed 25 lat, piosenki, które się nie starzeją. To Radio Nowy Świat w drugiej godzinie Srebrne Wesele. Tak zazwyczaj zaczynamy. Państwo piszą i komentują. Bardzo się cieszę, że się podoba. I bardzo się cieszę, gdy Państwo dopytują, z jakiej to płyty, kto dokładnie wykonuje dany utwór. Choć przypominam, że na stronie internetowej i w aplikacji informacje dotyczące artystów, których utwory prezentujemy na antenie, można znaleźć w czasie rzeczywistym, na żywo. W podcastach jest trochę trudniej, ale gdyby słuchając jakiegoś podcastu mieli Państwo pytanie, co wczoraj o tej czy o innej godzinie zaprezentowaliśmy, cóż to takiego, któż to taki, bo ja przecież nie o wszystkich wykonawcach mówię, proszę pisać popołudnie@nowyswiat.online. Mam możliwość bardzo szybkiego powrotu do tych informacji. Wracając do tego, o czym w serwisie informacyjnym wspominaliśmy, a mówiła Adrianna Calińska-Czaniecka między innymi o spotkaniu w Prawie i Sprawiedliwości dotyczącym przyszłości partii. Jeden z naszych słuchaczy, to pan Michał z Poznania, komentuje, że cała ta próba takiego odśrodkowego rozerwania partii to chyba jednak kwestia ukartowana. To znaczy chodzi o to, żeby po ewentualnym podziale była taka druga pisowska noga, może nieco dalej od prawej ściany, i po ewentualnie wygranych wyborach albo wyborach, po których Prawo i Sprawiedliwość będzie częścią przyszłej rządowej koalicji, wciągnąć Mateusza Morawieckiego z jego ewentualnym nowym ugrupowaniem, które pewnie będzie miało jakieś poparcie, do koalicji, do rządu i dzięki temu zagospodarować także tych, którzy dzisiaj w PiS-ie już nie chcą być albo na PiS głosować nie chcą. Komentarzy, ciąg dalszy. Na pewno po kolejnym serwisie informacyjnym o 18. Swoją drogą już za chwilę porozmawiamy o epidemii samotności i Chris napisał, co z tą samotnością? Niestety nie wszyscy chcą podpisywać lojalki i zostają wykluczeni. To smutne, ale my o samotności porozmawiamy już za chwilę na poważnie.
1: To jest moim zdaniem konsekwencja naszych czasów.
2: Doświadczając samotności, to tak jakbyśmy byli w stanie permanentnego stresu, czyli często towarzyszy temu stałe napięcie mięśni, poziom kortyzolu jest podwyższony.
0: Helena Wnarowska przygotowała relację na ten temat, czy samotność to cena, jaką płacimy za współczesny styl życia. Dlaczego coraz łatwiej jest nam zdobywać kontakty dopisywane w telefonie komórkowym, albo w mediach społecznościowych, ale z relacjami jest nieco trudniej. O tym także dziś porozmawiamy w drugiej godzinie popołudniówki, bo po 17.30 będzie z nami dr Edyta Bąk, psycholożka i wykładowczyni SWPS. 224 280 280 popołudnie@nowyswiat.online.

0: i Counting Crows. Już za nami 16 minut po 17. Samotność coraz częściej nazywana epidemią XXI wieku. Nie jest chorobą, ale jej długotrwałe skutki mogą być poważne, bo wpływa nie tylko na zdrowie psychiczne, ale także zwiększa ryzyko wystąpienia wielu chorób. I co ciekawe, samotność tak często dopada nas dziś w świecie, w którym mamy tak wiele możliwości kontaktu z innymi ludźmi. Coraz więcej osób przyznaje jednak, że mimo codziennych rozmów, mimo obecności na portalach społecznościowych, brakuje im bliskich i trwałych relacji. Skąd zatem bierze się to zjawisko? Dlaczego eksperci alarmują, powtarzając, że samotność staje się jednym z najpoważniejszych wyzwań współczesnych społeczeństw? O tym Helena Wnorowska.
1: Samotność to jest dla mnie świadomość, że w sytuacjach, w których jest ci źle, nie masz się do kogo zwrócić.
2: Brak możliwości podzielenia się z drugą osobą swoimi radościami.
3: To jest coś bardzo uniwersalnego.
2: Żeby było komu można pokazać zdjęcie z wycieczki, no zwykła rozmowa, co się śniło.
3: I to jest moim zdaniem konsekwencja naszych czasów.
4: Epidemia samotności to hasło pada w debacie publicznej coraz częściej, ale jak możemy mówić o epidemii czegoś, co technicznie nie jest chorobą? Samotność wywiera szczególny wpływ na nasze zdrowie. Opowiedziała mi o tym dr Julia Wall, założycielka The Mind Institute i wykładowczyni Uniwersytetu SWPS.
5: Przekłada się to doświadczenie również na neurofizjologiczne funkcjonowanie, czyli doświadczając samotności, to tak jakbyśmy byli w stanie permanentnego stresu, czyli często towarzyszy temu stałe napięcie mięśni, poziom kortyzolu jest podwyższony. A tym samym przekłada się to na to, że nasz układ immunologiczny po prostu gorzej funkcjonuje. Innymi słowy, że jesteśmy bardziej narażeni na wszelkiego rodzaju choroby.
4: Samotność to poczucie, że relacje, w których jesteśmy, nie odpowiadają naszym potrzebom. Bezpieczeństwa, bliskości, przynależności i wzajemności. Można zatem otaczać się ludźmi i wciąż czuć się samotnym. Epidemia samotności w Polsce dotyka najsilniej dwie skrajne grupy wiekowe – seniorów i młodych dorosłych, tak wynika z danych Centrum Badania Opinii Społecznej. W zależności od tego, w jakim wieku jesteśmy, samotność wynika z nieco innych przyczyn.
5: U młodych osób, czy młodych nawet dorosłych, tutaj szczególne znaczenie mogą mieć takie kwestie jak brak akceptacji ze strony rówieśników, też wykluczenie, też pewne jeszcze nieumiejętności w nawiązywaniu relacji, perspektywy wynikającego z dłuższego życia, także wiemy, że pewne rzeczy miną, też umiejętności z tego wynikające. U seniorów utrata partnera, ta utrata partnera też się wiąże ze zmianą rytuałów, a wiemy, że rytuały w przeciwieństwie do emocji są stabilizujące. Pogorszenie zdrowia, mobilność, codzienne w pewnych grupach wiekowych problemy ze słuchem, wzrokiem, no to właśnie jest związane z tym, że mniej mogę uczestniczyć w różnych społecznych rytuałach, okolicznościach. Też kurczenie się naszej sieci społecznej.
4: Mówiła dr Julia Wall. W tych dwóch grupach notuje się też najmniejszą aktywność seksualną. Ponad połowa Polek i Polaków między 18 a 24 rokiem życia deklaruje, że nie uprawia seksu wcale. To 54%. W grupie 64+, odsetek ten jest jeszcze wyższy, 57% ankietowanych, tak wynika z raportu Narodowy Test Zdrowia z minionego roku. W ciągu ostatnich lat liczba ta urosła o około 1/4. Czy brak seksu można łączyć z samotnością? Zapytałam o to psycholożkę, seksuolożkę Maję Kumor.
6: Myślę, że można to łączyć, ale i nie tylko. Raczej byłaby to jakaś mała taka cząstka zjawiska, jakim jest mówienie o epidemii samotności, czy rzeczywiście już można o niej mówić, czy może jednak nie. W ogóle kwestia bycia ze sobą blisko, uprawiania seksu, nie wyklucza tego poczucia samotności. Tym bardziej, że nie zawsze jednak mówimy o uprawianiu seksu pod kątem wchodzenia w relacje. To jest takie tutaj ciekawe zjawisko. Można się czuć samotnym i gdzieś ta samotność może nam towarzyszyć, a ten seks może występować. Jeżeli chodzi o grupę młodych ludzi, mają większą możliwość docierania do informacji, korzystają z tej możliwości, sprawdzają. Ja mam takie odczucie, że to pokolenie po prostu wie, że można chcieć więcej i idą dalej, dowiadują się, słuchają podcastów, czytają książki, idą na konsultacje. Myślę, że grupa 65+, różni się też zdecydowanie tym, że że się często po prostu nie mówi o tych kwestiach, że zakładamy, że seksualność kończy się wraz z jakimś wiekiem, że wtedy to nie ma potrzeb, że przecież babcia i dziadek to oni to w ogóle nie myślą o takich rzeczach, tak? To też jest tak określane.
4: Czy istnieje jakieś słowo stanowiące przeciwieństwo samotności? Helena Wnorowska, Radio Nowy Świat.
0: Teraz zacząłem się zastanawiać. Może bliskość, albo towarzystwo, albo wspólnota, ewentualnie grupa. Grupa przychodzi mi na myśl. Myślę, że w grupie osób patronujących na Facebooku za chwilę pojawią się kolejne propozycje. Zachęcam, zapraszam. A do tego tematu wracamy po 17.30, bo razem z nami będzie dr Edyta Bąk, psycholożka, wykładowczyni SWPS. Olga Bobienko zapytać chce m.in. o to, dlaczego tak łatwo jest zdobyć kontakt z drugą osobą, ale tak trudno zbudować, zaczynając od kontaktu, prostej rozmowy, głęboką, prawdziwą relację. Czy samotność jest czymś w rodzaju ceny współczesnego stylu życia? 224 280 280 Radio Nowy Świat z listami elektronicznymi. To nasz adres popołudnie@nowyświat.online.

25 minut po 17. Pani Marta uspokaja młode pokolenia, tak przynajmniej deklaruje na wstępie swojego komentarza w grupie osób patronujących. Uspokaja pisząc: dziadkom doznania zmysłowe z seksu bardzo dobrze wychodzą. Spokojnie, młodzi, nie musicie się martwić. Nie wiem, czy pisze to na podstawie doświadczeń własnych dziadków, ewentualnie rozmów z kimś, kto jej o tym opowiedział, ale to nie ma żadnego znaczenia. Przynajmniej w tej dyskusji nie chodzi o źródła tych informacji, bardziej o Państwa przemyślenia, kiedy zaczyna się samotność, czy wtedy, gdy nie mamy komu pochwalić się zdjęciem z wakacji, spędzonych samotnie oczywiście, a może wtedy, gdy uświadamiamy sobie, że gdybyśmy na przykład z jakiegoś powodu trafili do lekarza, do szpitala, to nie mamy kogo poprosić o to, żeby nam przywiózł do tego szpitala ulubioną książkę, albo nie mamy do kogo zadzwonić, żeby podzielić się, pochwalić się jakimiś ciekawymi spostrzeżeniami, osiągnięciami. Państwo mogą do nas telefonować i o tym właśnie opowiadać. Numer już przypominam: 224 280 280. A prognoza pogody to niebawem. Prognoza pogody pełna deszczu, pełna silnego wiatru. Powiem także o tym, co jutro.

0: Pogoda.
1: W całej Polsce dzisiaj przelotny deszcz i burze. W wielu miejscach spadnie albo już spadło od 10 do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Na północy i wschodzie nawet do 30. Na wybrzeżu synoptycy od rana zapowiadali trąby wodne. Wiatr w porywach do 55, podczas burz do 70 km na godzinę. Najchłodniej w tej chwili w Lesku, najcieplej w Świnoujściu, czyli od 13 do 20 stopni Celsjusza. A jutro wschodnia połowa kraju będzie jeszcze w zasięgu niżu, który dziś sprowadził do nas deszcz i burze. Oczywiście parasole też się jutro przydadzą. Synoptycy zapowiadają przelotne opady oraz burze nawet z gradem i wiatrem wiejącym w porywach do 60-80 kilometrów na godzinę. Będzie nieco cieplej, zwłaszcza na zachodzie, do 22-24 stopni. Na wschodzie termometry pokażą mniej więcej 20 stopni. Podpowiada jeden z naszych słuchaczy, że samotność to nie tylko moment, w którym nie mamy komu pochwalić się zdjęciami z wakacji. Można być w związku, a jednak być samotnym. Pisze w liście popołudnie@nowyswiat.online. Proszę pamiętać o pisaniu w grupie facebookowej, pisanie, komentowanie i reagowanie. Tam także czekamy, gdyby chcieli Państwo zadać jakieś pytanie, bo już za chwilę Olga Bobienko i dr Edyta Bąk, psycholożka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS.

0: Za 25 minut 18 można być samotnym w tłumie, ale można też nie być samotnym bez kogokolwiek w pobliżu. Samotność to dyskomfort wynikający z tego, że czy się ludzi wokół siebie ma, czy też nie, nie ma się z nimi kontaktu, napisał pan Wojciech. Kończąc ten wątek, ten akapit, tyle i aż tyle, list jest dłuższy. Przy okazji pan Wojtek pochwalił się, zastanawia się, czy to właściwa postawa życiowa, że ma już nawet swoje ulubione parkingi wzdłuż drogi, którą podróżuje. Parkingi, na które zazwyczaj zjeżdża podczas popołudniowego programu, żeby pisać komentarze. A pisze do nas z Francji. Panie Wojciechu, wszystko w porządku, to znaczy, że jesteśmy blisko, mimo że tak daleko. Olga Bobienko już razem z nami w studiu.
1: Dzień dobry.
0: O samotności, o jej rozlewającej się skali, powiększającej się skali i o tym, czy to rzeczywiście epidemia. Za chwilę porozmawiamy.
1: Tak jest, z naszą gościnią.

0: nie da rady.
1: A jest nią psycholożka i wykładowczyni z WPS-u, doktorka Edyta Bąk. Dzień dobry, pani Edyto.
2: Dzień dobry wszystkim słuchaczom i pani redaktor.
1: Pani doktor, jeżeli chodzi, no, rozmawiamy o tej epidemii samotności, o tym określeniu w ogóle także jako epidemia i jeszcze kilka lat temu o tym zjawisku mówiliśmy raczej w kontekście osób starszych, a dzisiaj Światowa Organizacja Zdrowia określa ją jako jedno z najpoważniejszych wyzwań zdrowia publicznego i przy czym jeszcze pojawiają się te informacje, tak jak w materiale Heli Wnorowskiej, że najbardziej narażeni okazują się na tę samotność właśnie młodzi dorośli. Więc co zmieniło się w naszym funkcjonowaniu? Czy można to określić? Co właśnie zmieniło się, że ta samotność przestała być problemem pojedynczych osób, a już mówimy o zjawisku społecznym?
2: Myślę, że tak na dzień dobry, to przede wszystkim zmienił nam się świat z offline na online i to jest jedna z pierwszych rzeczy, którą się przytacza w różnych raportach, między innymi w tym, o którym pani redaktor mówiła. Poza tym zmieniło się postpandemiczne też takie reperkusje w postaci na przykład pracy w domu, przeniesienia wielu kontaktów właśnie gdzieś tam w taki obszar świata wirtualnego. Zmieniły się też pewnie nasze zwyczaje, jeżeli chodzi o spędzanie wolnego czasu. Bardzo często wybieramy jednak seriale, na przykład na wieczór zamiast jakieś spotkanie z innymi osobami. Więc to takie kulturowe przeobrażenia, które obserwujemy wszyscy, myślę, że również na sobie są podkreślane również w badaniach.
1: Mm-hmm. No to w takim razie... Może to z grubej rury na sam początek, ale w takim razie dlaczego mimo tych nieograniczonych możliwości kontaktu jest nam coraz trudniej budować bliskie relacje? To my się wycofujemy, czy właśnie co na to wpływa?
2: To mnie tak zastanowił bardzo komentarz jednego słuchaczy, który powiedział, że nawet w związku można być samotnym, nawet w tłumie. I to jest jedna z najtrudniejszych samotności, z tego poczucia osamotnienia, że będąc razem, nie wiem, ktoś siedzi obok na kanapie, a rzeczywiście nie mamy ze sobą kontaktu, czy tak jak to pani redaktor nazwała, bliskie relacje, bo ta bliskość wymaga też spojrzenia w oczy, dotyku, rozmowy takiej autentycznej i to jest coś, co gdzieś tam gubimy i co jest paradoksem dzisiejszych czasów, że tak jak musimy zapraszać ludzi do tego, żeby poszli do lasu, to często też robić jakieś, nie wiem, szkolenia, kursy, żeby być blisko.
1: Mm-hmm. Ale czy to znaczy, że jest tu jakiś mechanizm tej zależności między korzystaniem z mediów społecznościowych a właśnie poczuciem samotności, tym albo szukaniem pociechy chociażby wśród modeli sztucznej inteligencji, które mają nam właściwie pomagać, ale nie wiem, czy terapeutyzować.
2: Tak, natomiast to nie jest też taka zależność prosta, dlatego że dla osób, które mają wiele rozległych kontaktów, to media społecznościowe mogą nawet je wspierać. Wiemy częściej, bardziej, co się u kogo dzieje. Natomiast u osób, które rzeczywiście mają trudność z relacjami, z utrzymaniem, z poznawaniem nowych osób, to dla tych osób rzeczywiście może to być takie medium, które nie ułatwia, a gdzieś nas bardziej izoluje społecznie. Więc to też nie jest taka oczywista ta zależność.
1: Mm-hmm. A z pani punktu widzenia, albo psychologicznego punktu widzenia, na ile te relacje internetowe mogą być wartościowe same w sobie, a na ile potrzebują przeniesienia do świata offline, rzeczywistego, żeby dawały to poczucie bliskości? Bo też często tak po prostu mówimy o kontaktach ze znajomymi, z przyjaciółmi, z którymi jako dorośli już może widzimy się raptem raz na kilka lat, ale I jeżeli już jesteśmy razem w pomieszczeniu, no to rozmawiamy, jakby tej rozłąki nie było. I nieważne, czy to są 2 lata, czy 2 miesiące, czy raptem 2 dni. No i tak jak pani mówi, częściowo to może pomóc ta relacja online, żeby jakoś to podtrzymać. No ale gdzie jest ta granica? Musimy mieć najpierw zbudowaną taką przyjaźń i mocną relację, żeby móc ją podtrzymywać przez te media społecznościowe?
2: Tak, i to jest jeden z takich wniosków, który się stawia rzeczywiście, że jak już jest zbudowana więź, to potem media mogą nam służyć. Natomiast w obliczu właśnie trudności czy braku tych relacji, to niekoniecznie. I tak sobie myślę, że tu no, chodzi o takie rzeczy jak właśnie taka bliskość fizyczna, moment, nie wiem, przytulenia, takiej rozmowy intymnej, którą nie jesteśmy do końca w stanie uzyskać w tym świecie mediów społecznościowych. Ja osobiście zajmuję się taką terapią poprzez pracę z ciałem, ruch, taniec. Ja sobie nie wyobrażam na takich relacji z drugim człowiekiem, również w pracy mojej, ale też takich prywatnych, gdzie to takie złapanie za rękę może być ogromnym wsparciem i to w kontekście i tych młodych osób, i tych też starszych, bo te raporty pokazują, że w grupie osób starszych też to poczucie samotności jest bardzo duże, tak? Gdzie możemy właśnie uzyskać taki moment, gdzie no to i na poziomie biologicznym i oksytocyna się wydziela, tak na poziomie takim społecznym czujemy tą bliskość rzeczywiście fizycznie.
1: I właśnie to do tego też chciałam nawiązać, bo coraz częściej pojawia się to pojęcie w psychologii tej koregulacji, czyli ta obecność drugiego człowieka wpływa na nasz układ nerwowy i na taką odporność na stres?
2: Tak, tylko warto pamiętać, że to nie jest taki wpływ bezpośredni, tak? Na zasadzie, nie wiem, jakichś takich uproszczeń, właśnie, nie wiem, pomasuj kogoś tam 5 minut, a przejdą ci wszystkie choroby, czy tam pozbędziesz się jakiegoś zaburzenia, to nie. Natomiast wpływ pośredni rzeczywiście jest notowany i to tak jak samotność pośrednio zwiększa ryzyko depresji, nie wiem, chorób serca, również demencji, to bliskość może wspierać i nasze funkcje poznawcze, i naszą odporność, i nasze zdrowie takie fizyczne i psychiczne. Natomiast mówię, daleko mi do uproszczeń, tak? To jest wpływ pośredni, natomiast widzimy, że takie osoby na przykład łatwiej się uspokajają w momencie jakiejś sytuacji stresowej. Potem ich układ odpornościowy też lepiej działa, znowu pośredni wpływ. Więc tak, natomiast to są bardziej długofalowe i takie nie wprost obserwowalne może rzeczy.
1: Ale czy nad tym da się pracować, albo jak pracować?
2: Nad bliskością?
1: Tak, nad tym, żebyśmy wyszli do tych, do innych. O, może tak to właśnie.
2: Tak, ja myślę, że pojawiają się nawet już, nie myślę o przestrzeni naukowej, ale takiej prywatnej, takiej inicjatywy w

0: ich sprzętów, o to, żeby właśnie chociażby od czasu do czasu mieć takie miejsca, gdzie ta bliskość, ta relacja jest taka prawdziwa.
1: No ale właśnie tak się trochę zastanawiam nad tym, przyznam pani doktor, że nawet patrząc na te, na przykład reportaże, które przeglądałam przed naszą rozmową, no to pojawiają się na przykład takie hasła, że młodzi ludzie mówią, mam z kim pisać, ale nie mam z kim wyjść. Więc czy to znaczy, że my możemy, albo no właśnie młodsze pokolenie, że potrafi znaleźć tych ludzi albo znaleźć osoby gdzieś w świecie online, natomiast jak budować te relacje twarzą w twarz, albo czy potrafimy, albo czy to zanikła w nas w jakiś sposób ta umiejętność, to jest kwestia przenoszenia, rodzice uczą dzieci, jak to wygląda?
0: Ja myślę, że jednak patrząc na ewolucję, to jeszcze nie zanikła, to za krótki proces. Ja mam takie doświadczenie ze studentami, gdy widzę, jak już mam wszystkich w telefonach, to zapraszam ich bardzo blisko gdzieś tam w sali i siadamy i rozmawiamy. I te komentarze na końcu, że bardzo dawno tak ze sobą nie rozmawiali, to jest coś, co widzę, że po pierwsze wzbudza takie naturalne potrzeby, ale też mało jest właśnie tych możliwości, więc stwarzanie tych możliwości rzeczywiście być może przez rodziców, pedagogów, nauczycieli, To jest ważna rzecz, którą możemy robić, bo jak już się to wydarzy, nawet z początkowym oporem, z którym się spotykam w pracy z młodzieżą, to potem jest zadziwienie, zaciekawienie, no i taki zachwyt nawet się potem powtarza, więc ja bardzo zachęcam, że pomimo początkowego oporu, żeby to robić.
1: To no właśnie, bo w tych badaniach prowadzonych przy projekcie Stres Misja, tak zauważyłam, że pojawiły się głosy uczestników, że dzięki wspólnym ćwiczeniom lepiej poznawali siebie i poznawali innych, więc no tutaj jeszcze raz bym tylko może z innej perspektywy, czy tę umiejętność możemy rozwijać i trenować właśnie tego poznawania siebie i innych przez te, chociażby tak jak ten projekt Stres Misja?
0: Jak najbardziej. No, to są umiejętności społeczne, które my możemy oczywiście wynieść w mniejszym lub większym zakresie z domu i to jest coś, co możemy trenować całe życie. Ba, ja nawet pracując z seniorami czasami słyszę, że oni dopiero na emeryturze to rozwijają, więc też nigdy nie jest za późno. A zapewne im wcześniej w tym okresie, szczególnie kiedy relacje międzyludzkie są ważne, właśnie ten okres nastoletni, potem w te wczesnej dorosłości, tym bardziej. Tak, z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że można je trenować, można ćwiczyć, można zapraszać do takich relacji. I projekt, który my realizujemy między innymi na Uniwersytecie SWPS, Stres Misja, bardzo, mimo że jakby bardzo wiele teraz jest grantów, jakiś, nie wiem, takie, no, promowane są różne projekty online'owe, my twardo się trzymamy tego, żeby to było takie narzędzie edukacyjne offline i słyszymy, że to właśnie wspiera to takie poznawanie siebie, innych, zbliżanie się.
1: To pani doktor, jeżeli miałaby pani wskazać rzeczy, które młodzi ludzie, no bo wracając jeszcze do młodych ludzi, mogliby zrobić dla jakości swoich relacji dziś, no to z perspektywy psychologii, co mogłoby mieć największe znaczenie, na co zwracać uwagę, gdzie, w jakich obszarach się jakoś tak poruszać?
0: O ile jest ten moment takiej autorefleksji, że ja mogę coś zrobić jako młody człowiek, to cudownie, to już jest pierwszy krok do sukcesu i możemy wtedy zadbać czy o nasze różnego rodzaju relacje, znajdować sobie grupy, nie wiem, o podobnych zainteresowaniach. Tutaj na pewno pomocny może być właśnie świat na początku, ten wirtualny, gdzie możemy, nie wiem, jakieś muzyczne fora znaleźć, czy filmowe, czy nie wiem, hodowców ptaków, tak, teraz na miejscu tworzę i wtedy się spotykać już właśnie w takim gronie osób, które się interesują tym samym. Natomiast tutaj czasami jest trudność z tym, że tacy zapędzeni w tym świecie już online, nie zawsze my to jesteśmy w stanie zauważyć, zatrzymać się i

0: te głosy z boku, które może czasami gdzieś tam są, albo właśnie te inicjatywy czy zachęty, to może też, żeby na to się otworzyć i spróbować. Ja zawsze zachęcam, żeby no też nic na siłę, spróbować i zobaczyć, czy to jest moje.
1: Mm-hmm. A pani doktor, bo mam głos od pana Marka, który napisał do nas wiadomość, że w czasach słusznie minionych, aby się spotkać ze znajomymi, po prostu się do nich szło, a teraz, żeby się z nimi spotkać, to trzeba się zapowiedzieć. I no, rzeczywiście tak myślę o tym tych memów albo różnych tego typu grafik w sieci czy w mediach społecznościowych. Jest sporo o tym, że boimy się, nawet mając te doświadczenie tych czasów przez pana Marka wspomnianych, słusznie minionych, czyli tego chodzenia do znajomych po prostu bez zapowiedzenia, no to teraz jesteśmy tak przebodźcowani, albo o tym mówimy, że nawet boimy się odebrać telefon, więc wolimy, żeby ktoś zapowiedział, że będzie dzwonił. Czy z tego jest jakiś, z psychologicznego punktu widzenia, czy z tego jest jakieś sensowne wyjście? Awaryjne? Albo jakiekolwiek?
0: Ja nie wiem, czy z psychologicznego, ale z mojego osobistego, to myślę, że w takiej sytuacji może też i tak obserwując też, nie wiem, osoby gdzieś tam, z którymi funkcjonuję, że spotykają się poza domem, czyli na tak zwanym podwórku, w parku, na dworzu. To jest jedno z wyjść, jak ta przestrzeń domowa jest jakoś taka, nie wiem, zarezerwowana, niekoniecznie już na te kontakty. To jest może jedna rzecz, ale też właśnie takie celowe potem spotkania się, coraz więcej młodych ludzi, o tym też słyszę od studentów, na przykład gra w planszówki i się umawiają, czasami w klubach, czasami w domach, więc są też takie oddolne inicjatywy i to jest coś, co mnie bardzo cieszy.
1: Mm-hmm. Czyli gdyby poradzić, tylko właśnie, czy tego typu porady z takim wyjściem do ludzi, na przykład zapisaniem się, albo nie zapisaniem, tylko dołączeniem do grupy biegowej, gdzie wiem, że spora część ludzi poznaje nowych właśnie. No tylko czy to jest dobre rozwiązanie i dla ekstrawertyków, i dla introwertyków, i gdzie tego szukać?
0: Nie ma jednego dobrego rozwiązania. To psychologia na pewno mnie nauczyła, że tutaj nie ma nigdy jednego rozwiązania. I tak jak stresmisja zajmuje się metodami na stres i nie ma jednej dobrej, tak myślę, na samotność też nie ma jednej rady. Bo my też mamy różne potrzeby społeczne. Dla kogoś to może być jedna osoba, tam dwie, a inne sobie potrzebują jakichś różnych towarzystw, jakiejś zmienności, różnorodności. Tak więc tutaj na pewno ja nie wykrzesam z siebie żadnej jednej uniwersalnej rady. Bardziej tak, żeby się wsłuchać w siebie i w swoje potrzeby. No, oczywiście przy tym jakoś będąc w zgodzie też ze sobą, ale też nie raniąc innych i tak poszukując może ludzi właśnie, którzy gdzieś tam nam służą, może którzy są podobni w jakichś, nie wiem, właśnie zainteresowaniach czy innych kwestiach.
1: Czyli trochę też wyjść ze swoich baniek jednocześnie nie za daleko.
0: No i tu pewnie też znajdą się osoby, które muszą bardzo daleko pojechać i znamy podróżników i różne osoby, które potrzebują tego daleko, a są takie, dla których tym towarzyskim takim akcentem będzie wyjście, nie wiem, właśnie przed dom z psem i ze wszystkimi innymi psiarzami porozmawianie.
1: To cokolwiek by pasowało w takim razie. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę, bo państwa i moją gościnią była psycholożka i wykładowczyni SWPS-u, doktorka Edyta Bąk. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Bardzo dziękujemy, Olga Bubienko. Rozmowę prowadziła, państwo rozmawiają ze sobą w grupie osób patronujących, podpowiadając jeszcze między innymi różne sposoby na samotność. Pan Mariusz pamięta z dzieciństwa czasy, gdy rozpalało się na łące ogniska albo biegało się między kopami siana. Do tego spotkania po maturze z innymi dłuższy czas temu, jakiś czas temu była rozmowa z maturzystką, która mówiła mu, że do szczęścia potrzebuje małego pokoiku, aby posłuchać muzyki, zjeść ramen raz w miesiącu. Brak zainteresowania relacjami, brak zainteresowania podrywaniem, romansowaniem, coś chyba poszło w złą stronę. Pani Alicja jeszcze podpowiada, że spotykanie się w grupach miłośników tej samej pasji czy tej samej aktywności to jest jakieś rozwiązanie. Rowery, ogrodnictwo i książki. 224, 280, 280. Tu popołudniówka w Radiu Nowy Świat. 4 minuty do 18:00.

0: Zapraszam Państwa na program Idę do kina z Olafem Lubaszenko. Porozmawiam z nim jako z aktorem i jako z reżyserem. Z aktorem, który grał, gdy był dzieckiem i dziś, gdy gra, mając już doświadczenia dorosłego mężczyzny. Zapytam go o to, jak mu się podglądało Grażynę Szapołowską i jak mu się grało w męskim towarzystwie. I kogo łatwiej się reżyseruje, kobiety czy mężczyzn. I w ogóle zapytam go o wszystko, co zmieniało się w jego życiu. Idę do kina z Olafem Lubaszenko w niedzielę o godzinie 19. Zapraszam serdecznie, Tomasz Raczek.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom. Jest 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Bez porozumienia po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki rozmowy w siedzibie PiSu dotyczyły ultimatum dla polityków partii, które upływa o północy. Zgodnie z decyzją kierownictwa członkowie ugrupowania muszą wybrać albo partia, albo stowarzyszenie. Niezastosowanie się do decyzji kierownictwa ma skutkować wykluczeniem z partii. Europoseł PiSu Waldemar Buda, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus, napisał po spotkaniu, że premier Mateusz Morawiecki złożył szereg propozycji porozumienia. Granicą jest tylko dalsze istnienie. Istnienie stowarzyszenia, wycofanie upokarzających lojalek, nie osiągnięto porozumienia, dodał. A sytuację tak komentował Zbigniew Kuźmiuk z PiSu.
3: Stanowisko pan prezes jednoosobowe decyzji Komitetu Politycznego no nie może zmienić przy całym szacunku dla jego kompetencji, więc rozumiem, że w jakimś sensie ta propozycja Mateusza Morawieckiego, jeżeli ona leży na stole, bo nie wiem, no spekuluję, no musi wychodzić naprzeciw tej uchwale. Musiałby przede wszystkim pokazać, że stowarzyszenie, o którym mówimy, absolutnie zaprzestaje działalności o charakterze politycznym.
2: Wszyscy parlamentarzyści w naszym środowisku politycznym mają te same prawa, ale także obowiązki. Czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii obowiązuje do końca dnia, napisał po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Jest akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Prokuratura oskarża go o znieważenie i pomówienie szefa służby kontrwywiadu wojskowego generała Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców. Do zdarzenia miało dojść w ubiegłym roku podczas posiedzenia Sejmu. W czasie publicznego wystąpienia Macierewicz nazwał szefa SKW oraz jego zastępców agentami rosyjskimi. Dodatkowo miał oskarżyć ich o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Słowa te zdaniem śledczych naraziły funkcjonariuszy na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia powierzonych im funkcji oraz mogły poniżyć ich w opinii publicznej. Rząd zapowiada zwiększenie ochrony produkcji rolnej. Powstał projekt ustawy, która ma ograniczyć konflikty między rolnikami a nowymi mieszkańcami wsi. Chodzi m.in. o skargi na hałas, zapachy czy nocną pracę maszyn podczas żniw.
4: Jeśli ktoś buduje, rozbudowuje swoje gospodarstwo od lat, a ktoś kupuje działkę w bezpośrednim sąsiedztwie tylko dlatego, że jest dużo tańsza niż w centrum miasta, no to też musi się pogodzić z tym, że jest to miejsce produkcji. Jesteśmy w tej chwili w trakcie żniw. Kombajny muszą korzystać i rolnicy muszą korzystać z okienek pogodowych. Wyjeżdżają wtedy, kiedy pogoda na to pozwala i często jest to po godzinie 22. Jest to często przedmiotem różnego rodzaju donosów, skarg, które się pojawiają.
2: Mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski. Projekt ustawy jest obecnie na etapie prac rządowych. Po wakacjach ma trafić do Sejmu. A to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Popołudniowy czas, nasz wspólny czas, wspólne 3 godziny, a właściwie już niecała. Ostatnia godzina do 19:00.
6: Nowy Świat po południu.
5: Po południe @nowyświat.online, grupa osób patronujących, Twitter, czyli X, albo Blue Sky, czyli motylkowo. Wszędzie mogą nas Państwo znaleźć. Na YouTubie dodatkowo materiały wideo. Wideo, stereo i w kolorze proszę szukać, proszę oglądać. Właściwie co kilka chwil pojawia się coś nowego. A to zapis z tego, co wydarzyło się w studiu przy ulicy Ostrej, a to relacja z naszych urodzin, tak wciąż żyjemy. Tamtymi emocjami, a to jeszcze inne niespodzianki. Niemniej zachęcam Państwa do orbitowania, krążenia wokół mediów społecznościowych i różnych treści publikowanych przez Radio Nowy Świat w internecie. Przy okazji wspomnę jeszcze także, że na stronie internetowej nowyświat.online głosowanie na tip-top listę, lecz także informacje, wszystkie potrzebne informacje, jak wspierać, współtworzyć to radio. Przy okazji także proszę pamiętać o naszej zbiórce związanej z przenosinami.

0: Beach House i popołudniowy program w trzeciej godzinie. Przeniesienie radia z jednego miejsca na drugie, nawet niezbyt odległe w skali galaktyki, to właściwie tuż za rogiem, z Wilanowa w stronę Pragi Południe, Grochowa. To nie jest taka prosta sprawa i nie jest to taka tania sprawa, o czym opowiadamy Państwu od kilku tygodni, jeszcze przez 8 dni na stronie internetowej Radia Nowy Świat i na portalu Patronite można znaleźć miejsce ze zbiórką celową, zbiórką na przenosiny radia. Jest już spora kwota dzięki Państwa zaangażowaniu. Bardzo za to zaangażowanie i za każdy grosz dziękujemy. Czekamy na więcej. Jak się okazało, że różne ukryte koszty, o których sami nie wiedzieliśmy, inni nie wiedzieli, właściwie nikt nie wiedział. To tak zawsze jest, że o wszystkich kosztach dowiadujemy się, gdy proces remontu, przeprowadzki, odświeżania jakiegoś wnętrza, jakiejś nieruchomości się kończy. To wtedy możemy to wszystko sobie wpisać, ale wcześniej nie jest to takie łatwe, dlatego wciąż czekamy na każdą najmniejszą wpłatę. Proszę o tym pamiętać przez 8 dni, proszę być w pobliżu i obserwować uważnie, co się dzieje, bo są takie momenty, że ta kwota bardzo przyspiesza, zwiększa się, robiąc na nas niesamowite wrażenie i sprawiając, że mamy coraz większe oczy, chciałbym powiedzieć oczy jak 5 zł, ale to naprawdę czasami jeszcze większe spojrzenia towarzyszą temu, co tam się dzieje. Bardzo Państwu dziękujemy i wciąż czekamy, a w popołudniowym programie w trzeciej godzinie Olga Bobienko, Franek Wójcicki, Helena Wnorowska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlini, Michał Porycki. Dołączył do nas Kuba Strączyński, który będzie ostatnią godzinę dzisiejszej popołudniówki realizował. A na zakończenie bardzo ważny temat: jedzenie z pudełka albo jedzenie z paczki. Czy to jedzenie dla leniwych, obiad na szybko, czyli gotowe dania kupowane w sklepie?
1: Badań wynika, że ponad 50% polskich konsumentów takie dania kupuje.
2: Czy tak składa? Jeżeli kupujemy coś, co ma zawierać ser, ser żółty, często jest napisane, że jest to produkt seropodobny.
0: Zastanawiam się, czy w Państwa opinii coś, co kupiliśmy w sklepie, bo nie mieliśmy czasu na gotowanie albo sytuacja nas do tego zmusiła, to obiad, nie obiad, albo wyrób obiadopodobny, a może się Państwo przyzwyczaili, może mają Państwo jakichś swoich ulubionych producentów i zwracają Państwo uwagę na skład takiego obiadu, dzięki czemu można jeść bez obaw, być może nawet każdego dnia. Zajrzymy do badań przeprowadzonych przez PricewaterhouseCoopers na temat wyborów konsumenckich, z których wynika, że mniej więcej co trzeci ankietowany co najmniej raz w tygodniu albo częściej sięga po gotowe dania. Już niebawem, już za 3,5 minuty raport Kacpra Badury, a po 18.30 spotkamy się z naszym gościem. Tadeusz Müller, z wykształcenia psycholog, z zawodu twórca tak zwanych food konceptów i dziennikarz kulinarny, z którym porozmawiamy sobie o tym, czy danie z paczki może być smaczne.

0: Let Me In Your Life, Aretha Franklin. 224, 280, 280. Nie chcemy gotować jednego obiadu na kilka dni? To nie problem. Coraz częściej zamiast stać przy garach, sięgamy po gotowe dania dostępne prawie w każdym sklepie. Półki uginają się od zup, gotowych makaronów, zestawów, które wystarczy podgrzać w kilka minut. Kuszą wygodą, kuszą oszczędnością czasu, coraz częściej kuszą lepszym smakiem. Czy żyjemy w takim pośpiechu, że gotowanie schodzi na dalszy plan, a może gotowe posiłki po prostu odpowiadają naszym potrzebom, potrzebom współczesnego stylu życia? I o tym dziś Kacper Badura.
1: Wchodzimy do sklepu, a tam obok jogurtów, krokiety, placki, kotlety, gotowe makarony z sosem czy zupy. Rynek gotowców rośnie, o czym dr Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.
2: I faktycznie z badań wynika, że ponad 50% polskich konsumentów takie dania kupuje, a ponad 60% sięga po nie minimum kilka razy w miesiącu. Więc widać, że ta kategoria jest dosyć popularna. Oczywiście do tego należy również dołożyć danie, które jest niezwykle popularne w Polsce, czyli naleśniki. No w niektórych sklepach naleśniki już w godzinach, powiedzmy, bardziej popołudniowych trudno kupić. Natomiast dania mięsne, takie jak kotlety, różnego rodzaju mięsa do odgrzewania, są już mniej popularne. Około 31% konsumentów deklaruje, że kupuje tego typu produkty. Chyba najmniej popularnymi daniami gotowymi są zupy, chociaż Polska to z kolei kraj, gdzie spożycie zup na mieszkańca jest najwyższe na świecie. Jesteśmy bardzo zupnym krajem. Natomiast wygląda na to, że wolimy je sami gotować.
1: Potwierdzają to przechodnie.
3: Nie kupujemy tego, nie, ja nie znoszę tego.
4: Ja czasem kupuję. Ale nie, to nie jest bardzo często, nie, ale tak...
3: W sensie nasze mamy lepią pierogi i my sobie je mrozimy.
4: Trochę gotujemy
3: w domu,
4: jemy.
3: Na co dzień jemy w pracy, mamy dobre miejsca, takie kantyny w pracy, dzieci jedzą na stołówkach.
5: Nie korzystam, ponieważ nie wydaje mi się to być po pierwsze najbardziej smaczne, a po drugie najbardziej zdrowe.
3: To już nie chodzi tylko o skład i nasze dzieci też tego nie zjedzą, bo po prostu znają smak domowy. Nowego jedzenia i tyle.
4: Zupy na przykład.
3: Nie. Zupa pomidorowa kupna jest niedobra, bo my mamy swoje pomidory.
1: Ale po gotowce sięgamy, bo żyjemy coraz szybciej i nie każdy lubi gotować. Ale takie dania z lodówki nie powinny być stałym elementem naszej diety. Najczęściej są to jednak produkty wysoko przetworzone, mówi dietetyk dr Justyna Belinowska. Na co powinniśmy uważać?
6: Z tego, co bym unikała, to na pewno tłuszcze palmowe, tłuszcz kokosowy też. Na przykład tłuszcze od zwierzęcy typu smalec, słonina, skwarki albo prażona cebula. To jest smaczne, ale niestety jest to sam tłuszcz, którego też powinniśmy się wystrzegać. Czytać skład. Jeżeli kupujemy coś, co ma zawierać ser żółty, często jest napisane, że jest to produkt seropodobny. Czyli jest to zastępowanie tłuszczu mlecznego, który jest tym takim najbardziej cennym ekonomicznie tłuszczem odzwierzęcym, tłuszczem palmowym, który jest tani i produkuje się z tego taką posypkę, jak mamy w bardzo takich ekonomicznych zapiekankach, pizzach. No, ciągnie się, jest słone, ale praktycznie niezbyt zdrowe.
1: Na przykład na wyjeździe bywa, że taki gotowy obiad jest naszą jedyną opcją.
6: Stawiałabym na takie produkty najmniej przetworzone, gdzie widzimy ten skład. Nie kupowałabym dużo mięsa mielonego, które jest w farszach, w tych pierogowych, czy w krokietach, czy jakichś innych, bo tak naprawdę łatwo jest tutaj zafałszować jakość tego mięsa. Dostajemy więcej ścięgien, więcej tłuszczu, to ma też smakować, więc ten tłuszcz jest tam podbijany dodatkowo. Więc jeżeli widzimy fragment mięsa, możemy go ocenić, czy to jest, nie wiem, karkówka, czy jakiś kawałek schabu, no to wybierajmy takie rzeczy, gdzie są te kawałki widoczne, możemy sobie po prostu przyjrzeć, co tam jest podane. Więc jeżeli nie musimy, jesteśmy bardzo mocno do tego skłonieni, to wybierajmy taką żywność, która jest najmniej przetworzona. Jeżeli chcemy poratować się gotowcem, może wybierzmy zupę krem, taką, która będzie bazowała przede wszystkim na warzywach.
1: Jeszcze 4 lata temu rynek obiadowych gotowców ze sklepu wart był 2 600 000 000 zł. 2 lata później urósł do 3,5 miliarda. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Pan Mariusz napisał, że najlepsze są naleśniki domowe, a nie te z pudełka. Panie Mariuszu, tak, ale rozmawiamy o sytuacji, w której z jakiegoś powodu nie możemy stać i smażyć. Nie mamy czasu na gotowanie, przyrządzanie, nawet odgrzewanie być może tego, co ktoś przygotował. wczoraj lub przedwczoraj. Wcześniej pytałem Państwa o to, czy jedzenie obiadów przywiezionych, na przykład z domu rodzinnego w słoiku, to także dieta, no coś w rodzaju diety pudełkowo-słoikowej. Musielibyśmy rozgraniczyć dania kupione, te w sklepie, od zamawianych u kuriera, a właściwie zamawianych w specjalnych firmach cateringowych i dostarczanych przez kurierów, od czegoś, o czym pisze mi także jeden ze słuchaczy. Otóż w Nowej Hucie zamiast jedzenia, gotowego jedzenia kupowanego w sklepie czy diety pudełkowej, bierze się na wynos dania ze słynnych barów mlecznych. Kochajmy bary mleczne, pisze słuchacz. No to jest kolejny sposób na to, żeby jeść to, co smaczne, a czego nie musimy gotować. Zatem, którą z tych propozycji Państwo wybierają? Jak Państwo zerkają na gotowe dania, które uśmiechają się do nas z chłodziarek, zamrażarek, czasem nawet gotowe dania w sklepach i sklepikach? Po 18.30 wrócimy do tego tematu. Mówić będziemy i o tych kupowanych, o tych zamawianych, przywożonych, ale nie tylko o jedzeniu pakowanym. Jak długo to może z nami zostać, gdy zostało zapakowane? Czy można to przyrządzić w taki sposób, żeby smakowało jak w restauracji, albo tak jak te naleśniki pana Mariusza. O tym porozmawiam z naszym gościem, którym będzie Tadeusz Miller, twórca food konceptów i dziennikarz kulinarny.

0: apetyt rośnie w miarę jedzenia. Z czego, jeżeli chodzi o dietę pudełkową, to jest akurat odwrotnie. Apetyt maleje w miarę jedzenia. To ja już wolę swoją emerycką dietę. Bułka, chudy serek. O, inni to mają. Kawior, homary, trufle. Trufle szczególnie polecam. Aha, jeżeli popijamy szampanem, to nie strzelamy z korku.
1: Tak, bo to nieekologiczne, zwłaszcza gdy są plastikowe. Swoją drogą bułeczkę z chudym serem bardzo łatwo zamknąć w pudełku i to też jest coś w rodzaju diety pudełkowej. Tak, od razu też dementuję. Pizza z pudełka to nie jest dieta pudełkowa, chyba że dostaliśmy zalecenie spożywania dużej ilości kilokalorii. Najdziwniejsza potrawa, jaką udało się Państwu kupić, przygotowaną wcześniej potrawę, jaką udało się Państwu kupić w sklepie większym lub mniejszym w Polsce, albo nie tylko. Chcemy porozmawiać o tych kupowanych, ale i o tych pudełkowych, także pudełkowanych czy zamykanych na wynos w ulubionych restauracjach. Jak długo taka potrawa razem z nami może pozostać w lodówce lub nie tylko. No i wracam do pytania, co z jedzeniem zamykanym w słoikach w domu, rodzinnym domu, a potem dostarczanym do naszych domów, które zazwyczaj są gdzieś dalej, w dużych ośrodkach miejskich bardzo często. Dieta słoikowa, o niej też porozmawiajmy. Za chwilę prognoza pogody, bo na zegarze jest już 18:26.

0: Pogoda.
1: W Lesku najniższa temperatura w tej chwili 13, niecałe 14 stopni Celsjusza, a najcieplej w Świnoujściu to najcieplej to 21 stopni. Nocą nad Polską przelotne opady deszczu, na wschodzie także burze, wysoko w Tatrach. Synoptycy zapowiadają deszcz i deszcz ze śniegiem. We wschodniej połowie kraju spadnie do 15, a na Podhalu do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr słaby i umiarkowany, podczas burz porywy do 60 km na godzinę, wysoko w Sudetach do 80. Temperatura minimalna od 9 do 11 stopni w górach, 10 stopni na zachodzie, 13 w centrum kraju i na południowym wschodzie, a najcieplej będzie nad morzem od 14 do 16 stopni. Jutro przelotne opady deszczu, a także burze. Zobaczymy we wschodniej połowie kraju, na szczytach Tatr, deszcz i deszcze ze śniegiem. Podczas burz powieje wiatr do 70 km na godzinę. We wschodniej Polsce spadnie do 15-20 litrów wody na metr kwadratowy, nieco więcej na Podkarpaciu. Jutro najchłodniej będzie w górach od 14 do 18 stopni, a najcieplej na zachodzie do 22 stopni Celsjusza. Najdziwniejsze, najbardziej zaskakujące, gotowe dania kupione w sklepie, przygotowane w domu. No, najlepiej takie, które nam smakowały. Proszę o nich opowiedzieć. 224, 280, 280, czego nigdy by Państwo nie chcieli kupić, gdy to coś zostało przygotowane gdzieś, zapakowane, zamknięte i jest sprzedawane w sklepie. Za 29 minut, 19:00.

0: Przepytanie.
1: Porozmawiajmy o jedzeniu. Tadeusz Müller, z wykształcenia psycholog, z zawodu twórca tzw. food konceptów, szef kuchni, prowadzący program Z Gruntu Zdrowo. Dzień dobry, panie Tadeuszu.
2: Kłaniam się, cześć, cześć.
1: Kłaniamy się pięknie. Według ubiegłorocznego raportu PricewaterhouseCoopers na temat wyborów konsumenckich Polaków wynika, że 1/3 ankietowanych co najmniej raz w tygodniu, a nawet czasem częściej, sięga po gotowe dania. Ponad połowa robi to raz, a może nawet 3 razy w miesiącu. Czy zgodziłby się pan z taką teorią, z takim powiedzeniem, z takim przekonaniem, że gotowe dania są dla leniwych?
2: Nie, no, dla leniwych absolutnie nie. To, że ktoś jest zabiegany, nie znaczy, że jest leniwy, bo może raz w tygodniu zjadać takie pudełko, ale tak naprawdę poza tym jedzeniem tego pudełka resztę dni gotuje i robi kreatywne rzeczy w kuchni. Wydaje mi się, że to wynika z nowego modelu życia. Po prostu nowy styl życia dyktuje nam sięganie po te rzeczy i czasem jest to lepszy wybór niż zjedzenie fast foodu.
1: Czyli ci, którzy korzystają z takich dań, mogą być bardziej zapracowani niż ci, którzy na co dzień stoją w kuchni i przygotowują sami jedzenie, jak rozumiem.
2: No, dokładnie tak, taka jest teoria, dokładnie.
1: Pytałem wcześniej naszych słuchaczy o najdziwniejsze dania kupione gdzieś w sklepie albo widziane gdzieś, być może w dalekich krainach, w sklepie, zapakowane, gotowe do spożycia gdzieś w domu. Pani Renata właśnie się odezwała. Ją zaszokowały jajka, gotowane jajka. Widziałam w sklepie w Hiszpanii, napisała w grupie osób patronujących. To wróćmy, panie Tadeuszu, do naszej rozmowy, bo zdaniem wielu ekspertów tak zwana żywność wygodna, to się wzięło z tego angielskiego convenience food, zawiera niewiele warzyw, a co za tym idzie, mało błonnika, mniejszą ilość witamin, składników mineralnych, a jednocześnie więcej cukrów prostych i soli. Oczywiście minusem może być także obecność substancji konserwujących. Czy mógłby pan podpowiedzieć, dlaczego gotowe posiłki dostępne w sklepach albo dostarczane przez kurierów wielu z nas kojarzą się z jedzeniem gorszej jakości?
2: No, im danie dłużej stoi, tym traci więcej substancji odżywczych. To jest jasne, ale technologia współczesna dopracowuje to, żeby te dania trzymały jakość, żeby trzymały wartości odżywcze. Oczywiście, jeżeli jest dużo mięsa, to jest mało błonnika, więc to już jest stereotyp nieaktualny, że tam jest mało warzyw. Oczywiście producenci chcą jak najwięcej wepchnąć kopytek rzeczy mącznych i ziemniaczanych, bo to jest na tym jest marża, ale Polska jest zieloną wyspą na świecie i tam jest, wybór jest przeogromny. Od nas się świat uczy, jak robić te dania, jak je pakować, jak technologicznie przedłużać trwałość takich posiłków, więc wydaje mi się, że jest dużo stereotypów, które wzięły się z lat, kiedy to wszystko powstawało, ta technologia powstawała, kiedy się buforowało kwasowość, dania były zakwaszane, żeby były zakonserwowane. Dzisiejsze technologie pozwalają tym daniom utrzymać wartości odżywcze, świeżość i też atrakcyjny wygląd, więc myślę, że ten convenience food nie jest takim najgorszym wyborem. I ja sam korzystam.
1: Pan Jacek jeszcze komentuje naszą rozmowę. Mam kilka zup gotowców i danie gotowe mrożone, jakiś instant też się znajdą, bo nie zawsze jest czas i możliwość zjedzenia przy mobilnej pracy. Ostatnio odkrył jadłodajnię, pyszną, jak się wyraził, jadłodajnię w Gliwicach, a tylko czasem to 30 minut czekania w kolejce do kasy, aż zamówimy jakieś jedzenie. No to trochę zainspirowany tą historią pana Jacka, chciałbym pana zapytać, czy podobnie, jeśli chodzi o jedzenie, które przygotowujemy sobie gdzieś na szybko, jest z tak zwanymi daniami instant? To znaczy, czy te wszystkie dania, zupki, niby chińskie, one też mogą być zdrowsze, czy tutaj jednak musimy postawić granicę?
2: No, w tych daniach instant inaczej niż w jedzeniu convenience, czyli tym jedzeniu, które jest w dietach pudełkowych, bądź jedzeniu gotowym ready to heat, no to tam jest gorszy skład oczywiście. Tam nie ma świeżości, bo to wszystko jest instant, to wszystko jest albo suszone, proszkowane i tam zawsze towarzyszą konserwanty, więc to jest żywność, która ratuje nas, ale nie powinna być stałą pozycją w naszej diecie. Nie bądźmy dla siebie surowi i pozwalajmy sobie na taki guilty pleasure.
1: Znika nam pan, panie Tadeuszu. Chwilami pański głos gdzieś błądzi.
2: I teraz skorzystanie z zupki chińskiej powoduje, że mamy kaca moralnego czasami, ale niepotrzebnie. I też nie należy aż zwracać uwagi na to, czy zupka chińska jest zdrowa, bo ona po prostu z założenia taka ma być. I też ma wzmacniacz smaku, glutamian, który też jest, był demonizowany. Obecnie już ludzie, którzy lubią jeść, no już akceptują ten glutamin, bo to nie jest nic strasznego. Gorszy jest na przykład majonez w Hiszpanii, który zawiera konserwanty. Każdy majonez w Hiszpanii zawiera konserwanty, co jest niepojęte. W Polsce na szczęście jesteśmy zieloną wyspą i tych konserwantów jest najmniej w całej Europie.
1: Tak, ja zdradzę państwu, dodam do tego, o czym rozmawiamy, że nasz gość dzisiaj właśnie z Hiszpanii do nas mówi. To też przyczyna nie najlepszego, jak się okazuje, chwilami zanikającego, panie Tadeuszu, połączenia, ale na razie słyszymy się, choć z lekkim opóźnieniem, to słyszymy się na antenie Radia Nowy Świat. Znowu wracam do komentarzy wpisów. Pani Antonina napisała, że zdarza jej się kupić w sklepie wołowe flaczki gotowe do podgrzania. Są pyszne od sprawdzonego lokalnego producenta, inne nie sięgają im do pięt. Wie pani Antonina, że tak jest, gdyż, jak przyznaje, próbowała. No to, panie Tadeuszu, na co powinniśmy zwrócić uwagę, czytając skład gotowego dania? Co świadczy o tym, że warto sięgnąć po dany produkt, a w sytuacji znalezienia jakiego składnika pan by jednak to odradzał?
2: Wszystkie takie dania ready to heat nie powinny mieć konserwantów, dlatego że technologia HPP, czyli konserwowania wysokim ciśnieniem, jest bezpieczna i te dania, poza tym, że mają mniej substancji odżywczych niż świeże dania, to są w pełni wysokiej jakości dania. Właśnie dzięki tej technologii. Wszystkie diety pudełkowe, tam w ogóle już jest to totalnie bezpieczne, bo to są dania, które są robione dzień wcześniej, więc to już jest normalna, świeża żywność, tak jakbyśmy sobie w domu zrobili klopsiki i następnego dnia je zjedli podgrzane, prawda? Więc myślę, że jeżeli nawet jesteśmy zabiegani, to nie jesteśmy skazani na konserwanty i na E250, najgorszy konserwant. Więc tutaj jest, mamy dużo, nawet nie mówię o dużych miastach, nie mówię o bańce, tylko mówię o większości miejscowości w Polsce, gdzie wybór jest powszechny. Nawet humus gotowy nie zawiera konserwantów i można to bezpiecznie zjeść na lunch.
1: A czy gotowe dania, pańskim zdaniem, mogą stanowić jakąś bazę, wyjście do kulinarnych eksperymentów w kuchni? Kupujemy coś gotowego, ale modyfikujemy to według własnego pomysłu.
2: Oczywiście, po to mamy w kuchni przyprawy i model życia się tak zmienia, że to, co nam dostarczy dieta pudełkowa, no, czasem niektórzy wręcz koniecznie przyprawiają te rzeczy, żeby po prostu dać więcej pieprzu, czy oliwy z oliwek, czy czegoś, co po prostu lubią, czy jakiejś posypki błonnikowej, żeby na przykład posiłek się dłużej wchłaniał, jak dodamy posypkę błonnikową. I to tylko dzięki wyłącznie naszej wiedzy taki posiłek może być jeszcze bardziej zdrowy. Ponieważ wszystkie takie dania na mączne nawet należy posypywać posypkami błonnikowymi, ponieważ ten nie ma tego wyrzutu insuliny takiego nagłego, tylko on jest spowolniony, wydłużony w czasie. I ja sam moją dietę z liścia firmy, którą prowadzę, i diety, które do mnie przychodzą, często dodaję do sałaty, nie wiem, jakiś jogurt czy coś, co lubię, co akurat mam w lodówce. Czy na przykład do kremu, do zupy, która mi przychodzi, mam ochotę, nie wiem, ze śmietaną zjeść, czy dodać jakieś zioła, no to jest taki fajny twist i też sugerujemy w diecie.

0: pan o tym, że można tę koncepcję, którą ktoś wymyślił gdzieś, tworząc danie, wzbogacić, urozmaicić, zmienić, nieco zmodyfikować według własnego smaku, to zastanawiam się, czy gotowe posiłki kupowane albo dostarczane w plastikowych opakowaniach najczęściej, powinniśmy w tych plastikowych opakowaniach podgrzewać w, no właśnie, w mikrofalówce czy w kąpieli wodnej, a może przekładać je do miseczki, a może właśnie patelnia raczej do podgrzewania służyć nam powinna. Jak twórcy, jak szefowie kuchni o tym myślą? Czy zakładają, że mamy tak mało czasu, że wrzucimy to po prostu z tym plastikiem do mikrofalówki?
1: To jest dylemat naszych czasów. To jedzenie pudełkowe jest wszędzie i Polska wiedzie prym w tej branży. Najbardziej to rozwinęliśmy na świecie. I też wynika to z naszego przyspieszenia gospodarczego i modelu życia. Ale u nas w diecie z liścia klienci dzielą się na właśnie dwa typy. Na osoby, które chcą estetycznie zjeść i przekładają wszystko na porcelanę, mimo że są w pracy, to sobie stwarzają takie warunki, bądź ludzi, którzy podgrzewają w plastiku. I badania pokazują, że ta migracja tego plastiku nie jest aż taka duża, szczególnie, że opakowania teraz często są z innych mieszanek niż propylen i te wszystkie plastikowe, są jakieś trzcinowe opakowania papierowe. No, to bardzo dużo marek korzysta z różnych rozwiązań technologicznych i nie, no, wiadomo, że zdrowszym jest podgrzanie tego w porcelanie, mikrofalówce czy w jakimś glinianym naczyniu żaroodpornym w piecu. To generuje oczywiście zmywanie, ponieważ takie naczynie później trzeba zmyć, ale odnosząc, mamy punkt odniesienia naszych wspomnień z dzieciństwa, kiedy jedliśmy pierogi z jagodami, kiedy nasze babcie przygotowywały nam posiłki. Czy nasze dzieci będą miały wspomnienia, że my im podgrzewamy plastik w mikrofalówce? Lepiej, żeby takich wspomnień nie miały i żebyśmy jak najczęściej robili to, czego nas nauczyła rodzina, babcie i dziadkowie, prawda?
0: No to na koniec, jakiego dania pańskim zdaniem nie da się zamknąć, aby sprzedać później na półce, wyprodukować w takiej skali przemysłowej, zamknąć na później? A może to jest tylko kwestia metody przygotowania dania i zapakowania tej potrawy? Czy jest coś takiego, co może, być może pan próbował nawet przygotować, tak ustawić składniki, proporcje, żeby wytrzymało kilka dni, ale jednak okazuje się, że trzeba to przygotowywać i na świeżo spożywać.
1: Właśnie tutaj my się doktoryzujemy w tym, żeby to jedzenie było u klientów diet pudełkowych jak prosto z kuchni wyjęte. Do tego służy obróbka w niskiej temperaturze, czyli na przykład jak jest polędwiczka wieprzowa, to robiąc ją w niskiej temperaturze, my odgrzewając to w domu, mamy efekt, jakby to było rzeczywiście soczyste, tryskające soczystością przed chwilą zrobione na patelni. Oczywiście są ludzie, którzy nie są zwolennikami niskich temperatur. Ja na przykład wolę pierś z kaczki zjeść prosto z patelni i taką usmażoną na świeżo, niż zrobioną wcześniej w niskiej temperaturze, czyli taka technologia współczesna i później odsmażona, prawda? To już jest nasz gust, ale jeżeli chodzi o dania, które tracą i nie da się ich tak zrobić, to chyba bym powiedział o warzywach, że warzywa mają taki swój urok, że najlepsze i najwięcej chlorofilu, najwięcej enzymów, sulforofanów, jak na przykład jak brokuł, ma taki prosto zrobiony z pary i czy surowe warzywa. Pomidor na przykład jest takim przykładem, który no, przecięty nożem traci z godziny na godzinę swój urok i swoje jakby taką świeżość komórkową, prawda? Więc jest to kompromis. No to, co dostajemy w pudełkach, to jest nasz świadomy kompromis, ale i tak te diety pudełkowe no, już się jawią jak mała restauracja, którą możemy mieć w swojej kuchni, w swoim biurze. Więc nawet robiłem kiedyś dla takiej sieci burgery,

0: I my wymyśliliśmy, że mięso burgerowe po prostu uformujemy, zamarkujemy na patelni, na grillowej patelni prawa, lewa, w środku będzie surowe to mięso burgerowe. W ten sposób to mroziliśmy albo pakowaliśmy wakuum i na stacji benzynowej pracownik brał to, odsmażał rozmrożone i w środku nadal to była ta soczystość, więc dużo szefów kuchni, szefowych pracuje nad tym, żeby ten efekt wow był nadal po 24 godzinach czy 36 godzinach od wyprodukowania.
1: No to jeszcze pani Grażyna dodaje, że jajecznicy za bardzo nie da się odgrzać, tak aby mówić o niej po odgrzaniu, że jest dobra, że jest smaczna. Tadeusz Müller, bardzo dziękujemy. Szef kuchni prowadzący program Z Gruntu Zdrowo, no i twórca tak zwanych food konceptów był z nami w popołudniowym programie Radia Nowy Świat. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za spotkanie. 224, 280, 280 z Państwem. Jeszcze się nie rozstajemy. Popołudniowy program trwa.

0: Czy humus jest gotowym daniem? Pani Marzena zaczęła się jeszcze zastanawiać. No, w sumie jak się podgrzeje, można położyć na talerz i zjeść, więc chyba jednak jest. Sama odpowiada na przez siebie zadane, postawione pytanie. Bardzo dziękuję za komentarze, za Państwa obecność i za słuchanie, bo to popołudniowy program mówi do usłyszenia jutro. Jutro w piątek od 16:00 znowu będziemy. Olga Bobienko, Franek Wójcicki, Helena Pnarowska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin i Michał Porycki. Kuba Strączyński zostaje, bo to jest pierwszy raz od niepamiętnych czasów w studiu wszyscy jak jeden
1: i sprytnie,
0: mąż i żona.
1: Sprytnie, żeby na pewno zdążyć powiedzieć, co masz powiedzieć. Najpierw się pożegnałeś, a dopiero potem wpuściłeś nas, żebyśmy mogli mówić, bo inaczej przy tej trójce byś nie powiedział, co miałeś
2: kochana,
1: powiedzieć.
2: To jest 200 IQ, nie to jest cały komputer.
0: No, ale rzeczywiście, tak. Dla bezpieczeństwa lepiej powiedzieć, tabliczkę znamionową przeczytać, zanim oddam wam głos. To rzeczywiście
3: a ty masz, masz tabliczkę?
0: Tu, proszę bardzo. Wszystko
3: to
0: napisane.
3: To jest twoja tabliczka.
0: Moja tabliczka. Ja bez tego nawet tu nie...
3: My nie mamy tabliczki.
0: Tu jest napisane nawet, siebie. Jak ja się nazywam. Nie miałeś takiej sytuacji, że zapominałeś, jak się nazywasz? Na antenie? Miałeś. Miałeś.
1: Ja muszę się przyznać, że kiedy zaczęłam z panami prowadzić szczyt, to miałam notorycznie problem, który jest Marcin, który Mateusz. I patrzyłam i wiedziałam, że to jest Mateusz, ale miałam Mateusz.
3: Wy mi też się czasem mylicie.
1: Prawda? My jesteśmy bardzo podobni z Mateuszem. Głosy to już szczególnie.
0: Ale przepraszam, jaki to problem? W czym jest kłopot? Jeśli patrząc na Marcina powiesz Mateusz, patrząc na Mateusza Marcin, przecież i tak nikt tego nie widzi.
1: Na ciebie też powiem Mateusz i
0: nie ma problemu. A przecież nikt nie wie, gdzie patrzysz tak naprawdę.
1: Oni wiedzą. I się obrażą i to słychać.
3: Kręcicie. Dużo tego
0: oni
3: czasu jeszcze trzeba zagadać?
1: 30 sekund.
0: Nic. Ja nigdy nie widziałem, żeby oni się obrazili. Przypominam o zbiórce Patronite, strona internetowa Radio Nowy Świat. Przenosimy radio w inne miejsce i dzięki Państwa wsparciu przeniesiemy to dobrze. 376, prawie 7 tysięcy złotych. Kto da więcej? Czekamy, bardzo prosimy. Jeszcze 8 dni do końca zbiórki. Wszystkiego dobrego Państwu życzę.
1: Zapraszamy.
0: Pani Aleksandra napisała, że wyjątkowo jej się popołudniówka dzisiaj podobała. No zobaczymy, co będzie dalej.
3: Będzie fajnie.

0: W najbliższą sobotę zapraszamy na specjalne wydanie koncertu życzeń, który nadawać będziemy z Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Życzenia zbierane mailowo i wśród publiczności koncertowo spełniać będą profesor Ryszard Koziołek i Wojciech Malajkat. Do usłyszenia i do zobaczenia w sobotę po godzinie 10 w Gdańsku.
1: Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Rozłam w PiS-ie. Ultimatum dla członków ugrupowania nadal obowiązuje. Spotkanie Kaczyński-Morawiecki nie doprowadziło do porozumienia. Były premier nie podpisał lojalki. Piotr Müller, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus, mówił dzisiaj tak.
2: My chcemy porozumienia, ponieważ uważamy, że największym w tej chwili wyzwaniem dla Polski jest to, żeby wykorzystać szanse, które ma nasz kraj, jeżeli chodzi o rozwój, ale również musimy być przygotowani na zagrożenia, które są z zewnątrz. Możemy też trochę się różnić wewnątrz obozu politycznego, ponieważ uważam, że jednak mimo wszystko łączy nas jakiś podstawowy wzór wartości. Jedność nie musi oznaczać jednolitości.
1: A w TVN24 Michał Wójcik z PiS-u stwierdził, że były premier działa dzisiaj na szkodę Polski.
3: Jeżeli się jest wiceprezesem partii, największej partii w Polsce, taką osobą jest Mateusz Morawiecki, to się uczestniczy w prezydiach, gdzie się ustala linię partii. To się nie tworzy stowarzyszenia, które ma cele polityczne, to się nie buduje struktur regionalnych. Mateusz Morawiecki dzisiaj działa w istocie w taki sposób, że to jest niezwykle szkodliwe nie tylko dla partii.
1: Niezastosowanie się do decyzji kierownictwa PiS-u ma skutkować wykluczeniem z partii. Eliminowanie zagrożeń w cyberprzestrzeni, przeciwdziałanie dezinformacji i praca nad standardami sieci 6G były tematami rozmów kierownictwa resortu cyfryzacji i ambasady USA w Polsce, poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Ambasador Thomas Rose przekazał we wpisie na portalu X, że rozmowy dotyczyły też wzmocnienia bezpieczeństwa cyfrowego Polski i ochrony infrastruktury krytycznej, od której zależy bezpieczeństwo Polski i USA. Prezydent Donald Trump był jednoznaczny: Stany Zjednoczone nie mogą akceptować chińskich dostawców wysokiego ryzyka działających w sieciach, które mogłyby zagrozić siłom zbrojnym USA, amerykańskim inwestycjom lub sojuszniczej infrastrukturze krytycznej, wskazał Rose. Dodał, że zgodził się z ministrem Gawkowskim, że kolejnym krokiem jest identyfikacja, wskazanie i odizolowanie chińskich dostawców wysokiego ryzyka od krytycznej infrastruktury cyfrowej Polski. Minister Gawkowski poinformował wcześniej, że jeszcze w lipcu zostanie opublikowany projekt tzw. podatku cyfrowego. Ma on objąć zagraniczne platformy działające na polskim rynku. Na koniec w serwisie przypominamy ostrzeżenia przed burzami. Dotyczą większości województw. Spodziewane są ulewy i porywisty grad. Lokalnie możliwy jest drobny grad. Komórki burzowe przesuwają się obecnie na wschód i północny wschód. Ze względu na ulewy może dochodzić do wezbrania i przekroczenia stanów ostrzegawczych na rzekach w części województw warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Tam obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Szczyt wszystkiego. Szczyt wszystkiego, czyli każda lista świata.
1: Zuzanna Iwenda.
2: Marcin Mann.
3: Mateusz Andruszkiewicz.
2: I Kuba Strączyński realizuje. I takim składem będziemy tu przez najbliższą godzinę.
3: Będzie bardzo fajnie, będzie wesoło, będziemy pełni życia, rozbawimy wszystkich nierozbawionych, będą kraje...
2: Zasmucimy wszystkich niezasmuconych też?
3: Możemy?
2: Możemy.
3: Tak.
1: Ale to jest ciekawe, bo ze wszystkich emocji, które prezentowaliśmy w szczycie, czy my kiedyś w tym składzie zasmuciliśmy słuchacza?
2: Tak, bo któryś z was przyniósł panią Ishiko.
1: To by, ale...
3: Ishiko?
1: Tak. Ma to sobie smutek, ale tak zastanawiam się, bo... Też jakiś rodzaj rozanielenia przejmuje.
3: Kamil Wrona przyniósł Ichiko.
2: Ale potem wy przynosiliście...
1: My też.
3: Tak?
2: Tak.
3: Zrobiliśmy to?
2: Tak. Tak.
3: To ale chyba nie ja.
1: Kiedyś przyniosłeś taki hip-hop nagrywany przez rapera niewidomego, ile dobrze pamiętam?
2: On też był smutny.
1: To też było smutne.
3: Przyniosłem smutny hip-hop?
2: Tak.
1: O. Cały ty.
3: Nie pamiętam. No tak, smutny hip-hop to moje drugie imię.
1: No dobra, ja dzisiaj na pewno smutków nie przyniosłem. Nie wiem jak wy.
2: Ja mam taki utwór...
3: Co tu leży?
1: Coś smutnego.
2: Perła. To dla ciebie, gdyż jesteś perłą w koronie szczytu.
3: Ale zobacz, tu jest druga.
1: Ładne.
3: A nie, naprawdę, to są dwie połówki.
2: Naprawdę znalazł perły. Szanowni państwo, jesteśmy we trójkę, więc dwa kraje, sześć nowych utworów, potem szczyt szczytów.
3: Mogę przykleić na mikrofon i będzie miał oczy. No dobra, to chyba nie było takie rozbawiające bardzo.
2: Znaczy, ty się ubawiłeś, a to jest w sumie kluczowe, żebyś ty się dobrze bawił.
3: Ze swoich żartów się trzeba śmiać najgłośniej, to prawda.
2: To jak nie ty.
3: Oj.
2: Ja zaczynam. I to jest taki utwór, jeżeli pytaliście, czy będzie smutny, to on... Ten tekst jest ciężki, on ma swój ciężar gatunkowy, bo tytuł Eskapizm prawdopodobnie komuś może przypomnieć utwór wokalistki Ray, ale to nie jest cover. Mm.
3: Czyli ucieczka, tak? Ucieczka od życia, od obowiązków, od
2: trudnych
3: odpowiedzialności,
2: emocji, tak.
3: A od emocji również. Tak. Okay. Czyli po prostu, czyli łatwizna, czyli po prostu tak to, co my robimy, milenialsi. Czy młodsi też to robią? Też uciekają od wszystkiego?
1: Oczywiście, że tak.
3: No czyli młodzieżowy przyniosłeś.
2: Ale słodko, popatrz, popatrzył na ciebie pytając o młodszych. A nie o mnie.
3: A w sumie nie wiem, kto z was jest młodszy.
2: No właśnie, ewidentnie Mateusz w twoich oczach.
1: Zuzu.
3: Chyba tak.
2: Ewidentnie Mateusz w twoich oczach. Patrz, jak się ucieszył. Od razu ma humor lepszy.
3: Rumieniutki się zrobił.
2: Fimi to jest raperka, która pochodzi z Nigerii i bardzo szybko się wybiła i myślę, że będzie wybijać się tylko bardziej. Razem z nią jest Remia, to jest raper, który tam dokrzykuje jej ten refren. No i to jest o tym, że jej jest trudno, ona ma depresję.
3: Czyli ten smutny hip-hop jednak?
2: Tak, no będzie smutnie, ale on dźwiękowo nie jest smutny. On jest taki trochę do bujania się jednak. Mi się podoba ten kontrast, mam wrażenie, że tam jest sporo miejsca do interpretacji, to znaczy... bo na refrenie on tam śpiewa, że daj się ponieść, czuj rytm, zatrać się w tej sytuacji, a ze zwrotek wynika, że to chyba nie jest może jednak najlepsze wyjście. I know what the pressure feels like.

0: Made this. Na pewno miało to w sobie energię Ray.
1: Miało.
0: I dużo gracji. I myślę sobie, że wszystkie te punkty, które trzeba zdobyć, żeby mieć przychylność słuchaczy, w tym utworze były.
1: Mi się bardzo podobał ten puzon na refrenie, bo ten pan puzon, tam sobie tak, krzyczał i ten puzon robił tak, tam robotę.
2: Puzon jest też takim trochę smutnym instrumentem sam w sobie.
1: Ale ty bardzo posmutniałeś po tej piosence jednak.
0: Jesteś jakiś taki bardzo w minorowym nastroju.
2: No to, bo ona taka była...
1: Ona tam się zapętliła i nie mogła wyjść z tego cyklu wiecznej imprezy.
2: Chciała uciec i wpadła w pułapkę i nie mogła uciec od ucieczki.
1: Tak.
2: Tak bywa.
1: Tak bywa.
2: Ale to wcale to wtedy się nie wydaje być smutne w trakcie, bo jak się ucieka od ucieczki,
1: To jest fajnie.
2: To jest fajnie. Ale a potem, potem się orientujesz, że trzeba uciec od uciekania.
1: To już nie jest
2: fajnie. Już nie jest fajnie.
0: Wtedy trzeba wrócić.
2: To się nazywa sinusoida życia.
1: Także głęboki jest to utwór. Ewidentnie, mówiłam.
2: Tak jak nasza audycja.
1: Miałam problem, bo jesteśmy w Nigerii. Nie wiem, czy to padło. Nie padło chyba.
2: Padło. Nigeria.
1: I Nigeria ma bardzo bogaty asortyment muzyczny. To znaczy jest wielu artystów, których ja znam i lubię, którzy stamtąd pochodzą.
2: Tak.
1: Można było przynieść piosenkę z Mistrzostw Świata, te Ojdejdej Shakiry, bo tam artysta...
0: Burna Boy
1: jest przecież z Nigerii właśnie. Aha. Ashake jest z Nigerii, więc tych takich artystów topowych z Nigerii jest dużo. Ale miałam takie poczucie, jak ich słuchałam, że to wszystko tak brzmi trochę podobnie ostatnio. I mogła, jakby to, bo to jest
0: że
1: piękne.
0: Wpada w ten taki mainstreamowy afropop.
1: Tak, że jest amapiano trochę, albo jakiegoś tam afrobitu i to wszystko jest z lekkim autotunem. No i właśnie pomyślałam, że to przynajmniej jest
2: trochę inne,
1: no, no i że jest raperka.
2: Mamy tak z każdym miejscem, które odwiedzamy właściwie. W sensie wszędzie tak jest, że można rzeczywiście łatwo wpaść w tą dziurę. To właściwie nie jest nisza, bo jest to po prostu tak upychane, jak takie uderzanie gumowym młotkiem w gumowy gwóźdź. Ten gumowy gwóźdź to jest publika, a gumowy młotek to te wszystkie wytwórnie, które mówią, że to wszystko musi brzmieć tak samo i się dostaje tym młotkiem właściwie w głowę. I jak się człowiek...
1: A my jesteśmy dla państwa metalową blaszką, która chroni między metalowym gwoździem.
2: To my jesteśmy my.
1: gumowym młotkiem.
2: Gumowym młotkiem.
1: Doskonale.
0: To byłoby ładne przejście do metalu teraz.
1: Ale...
2: To będzie metal?
0: Nie.
2: No.
0: Ja
2: ale metal z Nigerii.
0: Bardzo podobnego.
2: To by było dobre, metal z Nigerii przynieść.
0: Nie, to nie byłoby dobre.
2: Nie pomyślałem.
0: Zaniechaj.
1: O, patrz, Marcin, pociąg poleciał.
0: Teraz zapowiem, że przyniosłem single Stutter zespołu Owelu Dreamhouse i to jest zespół z Melbourne.
1: I...
2: No czekaj.
1: A wiesz, że jesteśmy w Nigerii?
0: Wiem.
2: Co zrobiłeś? Wytłumacz się, bo ja też dzisiaj mam oszukaństwo, ale moje jest przynajmniej z Nigerii.
0: Moja też jest z Nigerii. Znaczy wokalistka jest z Nigerii.
1: Dobrze, to zaraz będziemy na niego wchodzić.
0: Dwoje artystów są to multiinstrumentalista, producent Nick Ryan Glennie i wokalistka Nkechi Anele, która właśnie ma nigeryjskie korzenie. I w ich muzyce dużo do zachodnioafrykańskiej muzyki i do Nigerii w szczególności jest nawiązań. Przekopywali, słuchali zachodnioafrykańską muzykę z ostatnich 60 lat, robili sobie taki research i na tej bazie stworzyli singiel Stutter, który miał być taki retro-soulowy, taneczny, pełen energii, zbudowany właśnie na dziedzictwie muzycznym tego regionu. I jako jedną z najważniejszych płyt, z których czerpali inspirację, wskazują Soul Makossa z 72 roku, kameruńskiego saksofonisty Manu Dibango, więc u mnie też będą dęciaki, też będzie... Znaczy, eskapizmu nie będzie, ale będzie dużo życia i też będzie pod publiczkę.
2: Delikatny. Będzie smutny puzon?
0: Nie.
1: Będzie bardzo wesoła trąbka?
0: No to już bliżej.
1: Powiedział, że pod publiczkę, czyli się spodoba.

0: Pani Marzena powiedziała, że to trochę taka Urszula Dudziak. Czyli gdyby pani Urszula...
1: Biorę ten komplement do serca.
0: Tworzyła w Melbourne, tak?
1: Melbourne.
0: Gdyby pani Urszula Dudziak tworzyła teraz w Melbourne, ale pochodziła z Nigerii, to tak by brzmiała.
2: A może, okay. A może ona po prostu tam na chwilkę tak wyskoczyła,
1: myślę, że to taki...
2: grała. Alias, to przecież dużo artystów robi projekty pod jakimiś pseudonimami.
0: Ja zastanawiałam się, bo tak jak opisywałeś proces twórczy tego duetu, to dałeś znać, że oni przeszukali muzykę z ostatnich 60 lat. I tak się zastanawiam,
1: sobie, no.
0: Dlaczego 60? I tak sobie lecieli te dekady.
2: Słuchali pewnie tego, tak, co ja przyniosłem.
0: Lecieli sobie te dekady i potem nagle mieli takie...
1: Już dosyć, już dalej nie kopiemy.
0: 70 lat temu, jednak
2: za
0: nie.
2: Dużo.
0: Za dużo. Więc bardzo mnie bawi ta granica, twardo postawia. 60 lat, więcej nie.
1: Przypuszczam, ale... że pewnie najbardziej witalny okres.
2: Jakby to prześledzić, może to jest, nie wiem, jakiś czas rozkładu taśmy magnetofonowej wtedy produkowanej, na której nagrywali i po prostu się nie dało.
0: Rozumiem, że ty przyniosłeś właśnie tak starą rzecz, że taśma magnetofonowa.
2: Nie, bardzo nie, ale trochę. A twoje fajne, chociaż nawet nie powiedziałbym, że to jest taki drugi biegun od smutnego hip-hopu, który, no nie, bo tylko hip-hopem smutnym Zuzy. Więc trochę pod publiczkę, ale tak bym powiedział, że...
1: Że zacząłeś tam trochę melancholii?
2: Chociaż nie, no ten basik był fajny, no.
1: Bo w ogóle... Chociaż basik był fajny, dzięki stary, naprawdę. Wiesz co? Za chwilę recenzję twojej piosenki też zacznę od chociaż.
2: Dobrze. No bo w ogóle to jest tak z tą Nigerią, że oni głęboko są osadzeni w jakiejś takiej muzyce soulowej, funkującej. Tego jest tam naprawdę mnóstwo.
1: Gdzie wady?
2: To jest zupełnie... No nie, ale chodzi mi o to, że to Nigeria nie brzmi jak... No to też jest bardzo straszne uogólnienie, że nie brzmi jak reszta Afryki, no bo jakby każdy kraj ma coś w sobie, ale jednak... Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że znowu jest trochę bardziej ona zachodnia, ale nie w takim współczesnym sensie.
0: Ja mam wrażenie, że afrobeat jednak w zachodniej Afryce się rodził i afrobeat w tym momencie, kiedy mówimy, to mamy trochę inne brzmienie na myśli niż ono było w latach 70. Tak. Ono w latach 70. Tak. było o wiele bardziej funkujące, tak. Czyli takie jak Mateusz przyniósł, tak. I mhm. on się nadal chyba dobrze ma po prostu.
2: No bo też czerpię z tego i tak to było powiedziane, że jasno, że czerpią z tych korzeni i rodziny Kuti, co jest oczywiste, no co właśnie. Jest zresztą na topach wszystkich i będzie chyba na zawsze ta końcówka lat 70.
1: Fala Kuti, no.
2: No i są takie projekty, które no, są evergreenami i no, chociażby szperając na Bandcampie, tak jakby co chwilę trafia się na wydania płyt z lat 70. czy początku 80. na nowo odgrzebanych. No i przyznaję się bez bicia, że coś takiego przyniosłem. Bo jedno z nich zwróciło moją uwagę. Jest wydawnictwo, które się nazywa Odeon Livingstone, malutkie, w Nigerii, które się specjalizuje w tym, że wygrzebuje rzeczy stare, które w ogóle przeszły kompletnie pod radarem. Jakby totalnie były nieznane. Nie, to nie są takie właśnie utwory, jak wspomniany Kuti, które były hitami i są na nowo wydawane, żeby to jeszcze podkręcić. Tylko tym razem jest to trójka no, muzyków, ale którzy nie wszyscy z nich są muzykami. Emma Gossi, który zanim na dobre poświęcił się muzyce, pracował w lotnictwie jako kontroler ruchu lotniczego. Hmm. I potem w latach 70. zajął się karierą solową łączącą country z afrykańskimi rytmami. I był jednym z pierwszych, którzy to robili.
1: Też bym to sprawdził.
2: Robo Arigo to z kolei basista, producent muzyczny, który głównie był już w 80. i 90. Aktywny. No i tutaj jest kilka ich przebojów, których prawdopodobnie nie znamy. Oraz Emma Osagi, który jest inżynierem dźwięku i jedną z najważniejszych postaci odpowiadających za brzmienie nigeryjskiego popu, reggae i właśnie afrobeatu lat 80. i 90., ale ten projekt zatytułowany, który nazywa się Cosmic 3, a płyta zatytułowana Shoko Loko Bango Shei. Tak jest jej tytuł. Przyznam, że zwrócił.
1: Miałem nadzieję, że dorymujesz do końca.
2: Zwrócił on moją uwagę i ta płyta nie jest cała bardzo dobra.
0: Jakbym zobaczyła tytuł Shoko Loko, to też bym przyniosła tylko dlatego, żeby móc powiedzieć Shoko Loko na antenie.
2: Shoko Loko Bango Shei. To jest w ogóle, to się pojawia w ogóle też we współczesnej muzyce i to jest chyba jakieś słowo, które funkcjonuje tam trochę bardziej, ale nie byłem w stanie się do końca dokopać do prawdziwego znaczenia tegoż. No więc na tej płycie, na końcówce pierwszej strony oryginalnego winyla jest coś, co nazywa się I'm Gonna Pack, czy właściwie nosi tytuł i brzmi tak.

0: Myślę sobie, że mogłeś kupić wszystkich fanów Doorsów.
1: Miałeś zacząć od chociaż.
0: Chociaż ja się do nich nie zaliczam w tym przypadku.
2: Kosmik 3, zresztą pięknie się nazywają. Myślę, że lepiej by wybrzmiało to w kontrze do w bardziej wesołej Nigerii, bo nie podejrzewałem, że wpadniemy w taki sam region, bo jednak wydaje mi się, no to moje było dosyć spokojne. Ale nie uważam, że było smutne. Może trochę nostalgiczne, ale...
1: Melancholijne.
2: O, dobre słowo. Ale coś mi się strasznie w tym spodobało. Te lekkie, takie lekko amatorsko zagrane organki.
1: No te organki są takie dorsowe. Ja się zgadzam tak z Mateuszem, że tutaj to mogło zebrać rzesze fanów.
2: To mi się też kojarzy z takim projektem dubowym GL Harp Orchestra z takiego wydawnictwa niemieckiego, gdzie oni wszystko nagrali na rekorder w ogóle na takich organkach właśnie. Dosłownie słychać nawet ich ciąganie sami w trakcie nagrywania, bo zrobili to na raz. I tutaj też to ma taki vibe takiego trochę właśnie, że spotkaliśmy się i zagraliśmy.
1: A który to był rok?
2: No? No, dam się 90.
1: A który?
2: No je, no raz.
3: Kolejny kraj.
0: Na szczęście trzymamy się zasad, bo to zostało wydane ponownie niedawno, prawda?
2: Tak. Nie, no to jest wydanie bardzo świeże. To jest do tego w limitowanej bardzo wersji 500 sztuk, więc pomimo tego, że przeleciało pod radarem, to trzymają poziom i nie chcą, żeby było zbyt popularne, więc tylko 500 sztuk wydali.
0: Myślałem, że tak bardzo limitowana edycja, że trzymają u siebie w szafie i nikt jej nie kupił.
2: Z 10 lipca to jest, moi drodzy, z urodzin radia. Historia. To było wydane przed sekundą.
1: A, no tak, to okej.
2: Okay. No widzisz...
1: Jesteśmy, szanowni państwo, w Chinach. I to jest trudne być w Chinach i szukać muzyki.
2: Mi się udało bardzo łatwo. Ja przyznaję, że pierwsza rzecz, którą kliknąłem, to
1: ja
2: była
1: Ja wiem,
2: ta,
1: bo to było jedno... Ja wiem, co Marcin przyniósł. Tak. To poszukiwanie trwało 5 minut. Wpisał w Bandcamp Chiny i to była jedna z najlepiej sprzedających się rzeczy.
2: Tak, sprawdziłem inne, tak dla świętego spokoju, ale wróciłem do pierwszej.
1: I ja posłuchałam tego, co Marcin przyniósł i stwierdziłam, że pewnie Marcin to przyniesie. I byłbyś zły, gdy on ci to zabrała.
0: Można liczyć na kolegę.
2: No tak, kiedyś
1: ale
2: tak
1: było. Ale porozmawiamy o tym, jak będzie twoja kolej, bo teraz jest kolej moja. Przyniosłam pana Jacksona Wanga. Pan Jackson pochodzi z Hongkongu. Miał epizod, że był w grupie K-popowej, czyli pojechał do Korei, robił karierę jako jeden z takich elementów boys bandu, a teraz robi karierę solową, ale jest to jakiś taki pop, który stwierdziłam, że mi się podoba.

0: Bardzo fajne było to.
1: Lepiej bym tego nie nazwał.
0: Świetne.
2: Dzięki. Marcin też powiedział, że to jest taki rap pop, bo
0: hip-hop,
2: jak zwał, tak zwał. Pan Jackson
1: R&B.
2: Jest raperem, w sensie on się mianuje jako raper, poza tym też jako piosenkarz, autor tekstów, ale jest też tancerzem, co nie dziwne, jak się jest w grupie K-popowej, to jest to umiejętność kluczowa. Jest też producentem muzycznym i projektantem mody. Czego to on nie robi? I do tego, moi państwo, jest piękny.
0: No tak, tak. Pazuza go pokazywała nam, rzeczywiście, rozumiem.
2: Człowiek naprawdę pięknej urody.
0: Trochę uznaliśmy, że gra go dlatego, żeby się wyświetliło, że Radio Nowy Świat w tantiemach artysty gdzieś występuje i kto to mnie tam zagrał?
2: Tak, właśnie dlatego wszystkich artystów, szczególnie te dziewczyny przynoszę dlatego.
0: A. Tak. Ale nie, ale chodziło ci o niego teraz przecież. No dobra, no nieważne. No w każdym razie, no tak, okej. Czyli zrobił to po to, żeby grać na swoich pokazach mody.
2: Być może. Ja uważam, że naprawdę dobrze buja i mi się podoba. Mam nadzieję, że państwo też czeka na państwa głosy.
1: Ej, on był na płycie 88 Rising. To jest taka wytwórnia w Stanach, ale z azjatyckimi artystami, w sensie, którzy mają korzenie, nieważne. Między innymi Joe G, tam jest i Rich Brian,
2: tak,
1: czyli cała ta
2: śmietanka. Że tobie to będzie coś mówiło, bo ja przeczytałam, miałam takie, nie mam pojęcia, co to jest, więc nie będę o tym opowiadać.
0: Ale hiciorów to my za dzisiaj za dużo nie przynieśliśmy na razie.
2: No co ty, ja bardzo mnie bawię, jeżeli chodzi o szybkie poszukiwania, ty wpisałeś Bandcamp, znalazłeś i przyniosłeś, a Mateusz wpisał w Spotify Chinese, wyskoczył mu Chinese American Bear i przyniósł.
0: Poza tym, kolego, to już było na naszej antenie. To jest numer, który był grany chyba w środku dnia jakiś.
1: Naprawdę?
2: No to dobre przyniósł. Tak, tak.
1: No to widzisz, sprawdzone.
0: Może specjalnie to zrobił.
1: Nie, zupełnie nie. Zmęczyłem się szukaniem muzyki w Chinach. Zacząłem przeglądać wszystkie gatunki R&B, indie, hip-hop. Przeglądałem listy top albums of 2026 i nic mnie nie urzekło, aż dojechałem do Chinese American Bear. Czyli psychodeliczny C-pop, jak bywa to określane. To jest małżeństwo Lingbo An Tong i Bryce Barsten. Tong urodziła się w Chinach, ale przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych. Ich muzyka jest w obu językach, to znaczy w mandaryńskim i w angielskim. I w ogóle pisanie muzyki wspólnie zaczęli w momencie, kiedy jej małżonek zaczął się uczyć mandaryńskiego, więc to dużo wątków rodzinnych się tu pojawia i to, że przyniosłem piosenkę Mama, też jest bardzo znamienne.
0: O czym jest to?
1: Zgadnij. Przytoczę ci fragment tekstu. Mama jest w domu. Jest zajęta gotowaniem. Mama woła, czas na obiad. Chodźcie na obiad. Chodźcie na obiad. Chodźcie na obiad.
2: Marcin?
0: To był taki wypadek przy pracy.
2: Myśmy mieli, mam nadzieję, że to się nagrało, bo myśmy mieli oczy jak 5 zł. Zagrajmy piosenkę, bo ja się muszę pozbierać, bo będę płakać na antenie ze śmiechu.

0: To było super, ale muszę powiedzieć, że chyba, żeby wyrazić jakąś taką sensowną opinię, musiałabym wrócić do tego, nie słysząc wcześniej Chinki czy Kuinki.
1: Ja cały czas mnie tu
0: coś w sercu kuje.
2: Ja myślę, że mogłem ci zrobić krzywdę, Mateusz, przepraszam. Bo jakby w kontrze, jakby przy takim kontraście, to no wszystko wymięka.
1: Oczywiście, ale...
2: Przepraszam.
1: Ja wątpię, żeby ten utwór miał zawojować listę przebojów, więc to jest tak duża strata. Jest ładny, tak.
2: Ale wszystko takie dzisiaj było trochę... Katarzynie, muszę na to zareagować. Najbardziej żałosny był Kosmik? Jakby, hello?
0: Przytrzymać ci za rękę?
2: Tak.
0: Trzymam.
2: Dziękuję. Bo to jakby,
0: będzie dobrze.
2: To, no nie, no. Jakby to w środku wrażliwość, jakaś coś, no te organki, ten... jakby.
0: To teraz będą rzeczy, które mogą się nie podobać.
2: No dobra, w końcu. Dobrze, cieszę się, że to będzie na koniec, bo może to się troszkę tak otrząśniemy z tej delikatności i ładności, którą dzisiaj przesiąkliśmy w audycji. No to było wszystko fajne, ale takie... Nie sądziłem, że tak szybko coś znajdę w Chinach. Spodziewałem się, że będzie coś wykręconego, no bo w kraju tak przeładowanym wszystkim, podejrzewam, chociaż tam nie byłem, ale tak sobie to trochę wyobrażam, chociażby na podstawie, widzieliście te nagrania, co oni robią na autostradach? Że puszczają lasery nad samochodami i robią laser show po to, żeby kierowcy nie szli spać na tych straszliwie drogich, długich autostradach?
1: Wow,
2: są takie nagrania, że testują dosłownie laser show nad drogą i robią... I tak brzmi ten kawałek.

0: Słucham.
1: Kojarzysz taką panią na... tak, ale na Instagramie, która robi, nie pamiętam jak ona się nazywa, podkłada muzykę do filmików, nie wiem, skaczących owieczek, kuzek. Mhm. To ma
2: można
1: w sobie coś...
2: podesłać.
1: Coś z tej urody?
2: To było wszystko.
3: Ja, Marcin, zastanowiłabym się, od kiedy i dlaczego stwierdzenie, że coś ma w sobie wszystko, jest komplementem.
2: Ale to było wszystko i wszystko było dobre.
3: No, ja to miało momenty, które mi się podobały. Miało momenty, które były absolutnie przytłaczające. Dla mnie to jest jakaś kwintesencja i takiej, wiesz co, konsumpcji i komercji i tego, tych naszych mózgów przeżartych przez TikToka, które potrzebują dużo bodźców.
2: Tak, więc to doskonałe. Jest jakiś jeden koleś, który od 5 lat robi muzę, bo nic się o nim nie da znaleźć i jakiś jeden znajomy go spropsował i jakby wow.
4: Szczyt szczytów.
1: Pozwólcie tylko na 20 sekund, bo znowu będzie, że nie zajrzeliśmy do skrzynki mailowej, a są wiadomości. Jeszcze przed audycją Aleksandra napisała, że szczyt wszystkiego też mi się podoba. Bardzo dziękuję za pochwałę a priori. Jeszcze Mateusz napisał, a propos tego, co tu się pojawiło przed moją propozycją, że miał takie... Czy ona śpiewa po polsku, czy tylko tak mi się wydaje?
2: Ale ty interpretujesz to, ono mogło być inne. Czy nie?
3: Na miejscu 10.

0: Jak?
1: Dlaczego denerwujący?
2: No właśnie. A kiedy to powiedziałam, to patronka opluła się herbatą dwa razy.
1: Dwa razy?
2: Bo no. Powiedziałam to dwa razy. A dzisiaj pewnie był trzeci.
1: Rozumiem.
2: A to twoje, prawda?
1: Finlandia. O, Finlandia. Pekokapi, oj, daj.

0: I kończymy szczyt wszystkiego.
1: Czyli miejsce... wracamy do smutku.
0: Tak, wracamy do smutku, gdyż żegnamy się z piosenką, ale żegnamy się, można się cieszyć, bo żegnamy się z nią trochę tak nadprogramowo. Bo...
1: No, tak nam wyszło, że coś chyba się przesunęło w tabelce i rzeczywiście ktoś zwraca uwagę, że czwarty raz...
0: Czwarty raz w tabelce pokazuje nam, że trzeci raz na pierwszym. Weryfikacja druga pokazuje, że czwarty raz na pierwszym, ale już ostatni.
1: Kolektywnie wywracamy oczami, ale cieszymy się, że możemy pozwolić tego...
0: Wspaniałego utworu. Balagio Sissoko, Pierre Swaccini, Special Rider Blues z Mali. Propozycja ode mnie leci do Tip Topu, a my się żegnamy.
2: Pa, pa.
3: Nie, inaczej.
0: Jak?
3: No, Marcin Mann.
1: A, Zuzaj Mandel.
0: Mateusz Andruszkiewicz i Kuba Strączeński. Dziękujemy.
3: I teraz Marcin.
2: Pa, pa.

0: Przed nami lipcowe wrzenie Nowego Świata. Naszym gościem będzie panoc przyrody, czyli Adam Wajrak, dziennikarz, autor książek Przyjaciel Puszczy Białowieskiej. Z pasją opowiada o wilkach, niedźwiedziach, chomikach europejskich. Z równym zaangażowaniem fotografuje mieszkańców lasu, jak i latających współlokatorów naszych miast. Porozmawiamy o tym, co nas uskrzydla, czyli o miłości. Do natury, zwierząt i dziewczyny o kruczo-czarnych włosach. Spotykamy się w kawiarni Wrzenie Świata w niedzielę 26 lipca o godzinie 10. Zapraszam z całego serca. Weronika Wawrzkowicz.
1: Jest 20. Tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. PiS blisko rozpadu. Dzisiejsze spotkanie Kaczyński-Morawiecki nie doprowadziło do porozumienia. Jak przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek, termin ultimatum się nie zmienia. Do północy członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus mają czas na złożenie oświadczenia o przynależności do partii. Były premier Mateusz Morawiecki lojalki nie podpisał. Prezydent Karol Nawrocki po raz drugi złożył wniosek o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Zaznaczył, że tym razem przygotował inne pytanie, które nic nie sugeruje i do niczego się nie odnosi.
2: Jeśli Senatowi nie odpowiadało pytanie, to przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zupełnie inne, nowe pytanie. Proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
1: Niedawno Komisja Europejska zaprezentowała projekt reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji ETS. Zmiany mają przygotować system do działania w latach 2030-40. Rolnicy, którzy ponieśli straty po tegorocznych zjawiskach pogodowych, mają szybciej otrzymać pomoc. Ministerstwo Rolnictwa zapowiada sprawniejsze wypłaty odszkodowań. Jak wskazuje minister rolnictwa Stefan Krajewski, wiele zależy od tego, jak szybko do resortu trafią protokoły szacowania strat.
3: Im szybciej protokoły trafią, tym szybciej pieniądze popłyną na konta rolników. Dodatkowo chcemy przyspieszyć wypłatę zaliczek poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest jedna rzecz, która nas w jakiś sposób blokowała do tej pory. To jest dzień, kiedy ogłasza się kurs euro. Wypłacamy w złotówkach, więc 30 września. To jest dzień, kiedy Europejski Bank Centralny podaje kurs euro. Chcemy to zmienić, określić kurs euro na dzień wcześniejszy, tak żeby już we wrześniu móc wypłacać zaliczki.
1: Jeśli resort zrealizuje swoje plany, rolnicy jeszcze we wrześniu będą mogli otrzymać nawet 75% należnych środków. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy Całe Wakacje.

0: Napiór w eterze.
1: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Marek Napiórkowski i cieszę się, że posłuchamy dzisiaj różnorodnej muzyki. No właśnie, najpierw na pierwszy ogień pójdzie trio, które wydało swój kolejny już album, Trio Grande. Pod tą nazwą kryje się trzech wspaniałych muzyków: Will Winson, saksofonista, który gra też w tym zespole na instrumentach klawiszowych, Gilad Hexelman, gitarzysta, który gra oczywiście na gitarze, ale też używając przeróżnych efektów na czele z oktawerem, który sprawia, że gitara staje się basem prawie, i Nate Wood, zupełny fenomen perkusji, który posiada umiejętność grania na perkusji i na basie razem. Czyli jedną ręką tylko naciska w struny lewą basowe, obsługując nogami i jedną pozostałą ręką bębny. Muszę Państwu powiedzieć, że to nie jest reguła, bo zdarza się tak też, że on w swoich projektach jeszcze od czasu do czasu zagra coś na klawiszu. Panowie wydali album, nosi tytuł Trio Grande What's Left, i posłuchajmy utworu z tejże płyty Start of Something.

Will Winson, Gilad Hexelman i Nate Wood, czyli Trio Grande z nowego albumu tej kompanii What's Left. To była kompozycja Start of Something. No i muszę Państwu powiedzieć, że to dużo mi przyjemność sprawia, bo oni znaleźli sobie sposób nagranie, w którym, no nie mając basu, taki jakby, znaczy gra ten Nate na basie, czasami gra Will, a tak jak mówiłem, czasami Gilad, ale budują pewien koncept jakby brzmienia bez takiego no, ważnego oparcia w basie, a mimo to zespół, mimo że jest to trio, brzmi jak duża orkiestra i bardzo kolorowa moim zdaniem. Bardzo lubię to, że oni się wywodzą bardzo silnie, jakby mają głębokie korzenie w tradycji jazzu, ale kombinują w takie na różne sposoby i takie niekiedy piosenkowe, co będzie miało wyraz właśnie w kolejnym utworze, który Państwu chciałbym zaprezentować. I to jest utwór, który jest niezwykle absolutnie poruszający. To nie jest ich kompozycja, to standard napisany przez Jamesa Warrena i pierwotnie wykonywana przez jego zespół popowy The Corgis, ale wersja, która zrobiła na mnie wielkie wrażenia, to wykonanie tej piosenki przez Becka na ścieżce dźwiękowej w filmie Eternal Sunshine of the Spotless Mind Michela Gondrego. I to jest świetny film, to się chyba nazywało, nie pamiętam, zaraz sobie pewnie przypomnę, Zakochany bez pamięci, o, jakoś tak po polsku. Świetny film i ta piosenka jest absolutnie zjawiskowa. Ci z Państwa, którzy słyszeli ten utwór z tekstem, na pewno będą sobie nucić ten refren. Everybody's got to learn sometime.

No, proszę Państwa, te klimaty są bliskie mojemu sercu. Choć nie jest to typowa muzyka, którą zwykłem słuchać. Klawisze z lat 80. tutaj, użyte przez, przypuszczam, Willa Winsona. Gilad Hexelman, Nate Wood i Will właśnie wykonali Everybody's Got to Learn Sometime na swojej nowej płycie Trio Grande What's Left. Poruszająca piosenka, polecam powrót do tego filmu, który naprawdę jest niezwykły. No dobrze, to niech będzie tak. Mówiłem, najpierw była piosenka taka, powiedzmy, pastelowa, potem przebój popowy z lat 80. To sięgnijmy teraz do bardziej takiej jazzowej konwencji. Jeszcze jeden utwór z tego albumu, niech zabrzmi. To będzie Blues à la carte.

Will Winson, Gilad Hexelman, Nate Wood, Blues à la carte z albumu Trio Grande What's Left. Drodzy Państwo, ci z Państwa, którzy słuchają czasami tego programu, wiedzą, że od jakiegoś już czasu konsekwentnie i niezmiennie obchodzimy urodziny Milesa Davisa i Coltrane'a. Stulecie urodzin. Obaj panowie dokładnie się urodzili w 1926 roku, a odcisnęli tak wielkie piętno też w muzyce, na muzyce jazzowej, że warto obchodzić. Do końca roku będziemy się starać prezentować nagrania. Różnie. Niekiedy obu, niekiedy jednego z nich, tylko dzisiaj Miles Davis i troszeczkę też jeszcze za sprawą retrospekcji koncertu We Want Miles, koncertu, o którym opowiadałem niedawno w naszym programie, gdzie Marcus Miller, Bill Evans, Mike Stern, Mino Sinello i młodsi koledzy grali po latach materiał z albumu We Want Miles. Wtedy też podczas tego koncertu Marcus Miller powiedział coś takiego, że kiedy dostaliśmy tę zaskakującą i nobilitującą propozycję od Milesa, byliśmy pod wielkim wrażeniem jego wcześniejszych nagrań. Takich płyt jak Bitches Brew albo In a Silent Way, wcześniejszej. I właśnie my sięgniemy do tego albumu. In a Silent Way to jest płyta z 1969 roku, wyprodukowana wspólnie przez Milesa i Tio Macero. I właściwie to, co zaraz zabrzmi, to będzie nie tylko utwór In a Silent Way, napisany przez Josa Vinula, tylko będzie to właściwie taka sonata złożona z trzech części. In a Silent Way, potem It's About the Time i ponownie In a Silent Way. Tak właśnie jest zbudowana forma sonatowa, z którą eksperymentowali Miles i Tio. Ekspozycja, przetworzenie, repryza. Coś takiego tutaj się wydarzy. Ta płyta otwierała taki okres eksperymentalny Milesa i takie połączenie z już, chociaż już wcześniej na Files of the Kilimanjaro takie rzeczy się działy, ale tutaj już tak wyraźnie Miles zaczyna z elektrycznymi instrumentami jakby tworzyć muzykę. I oczywiście, kiedy ta płyta się pojawiła, to podzielili się krytycy. Jedni mówili, że to połączenie z rock'n'rollem, chociaż tutaj bardzo abstrakcyjne, jest niefajne, innym się to podobało. Po latach wielu fanów muzyki Milesa uważa, że to jeden z najważniejszych jego albumów. No i właśnie ta kompozycja In a Silent Way, z nią jest też związana ciekawa historia, bo utwór ten Zawilu napisał z myślą o zespole Nata Adderleya i Cannonballa wspólnym. I Nat wymyślił zresztą ten tytuł i tak się miało wydarzyć. No ale jak to Zawinul powiedział, obiecał ten utwór już Milesowi. Utwór został nagrany na tejże płycie. Co ciekawe, w składzie muzyków po raz pierwszy znalazł się John McLaughlin, dla którego Miles był absolutnym idolem i był dumny i blady, że może zagrać. I tu jest ciekawa informacja, usłyszą zaraz to Państwo w tym pierwszym przetworzeniu tematu, że Miles prosił McLaughlina, żeby grał tak jak nowicjusz na gitarze. Tak troszeczkę, no i to troszeczkę słychać. Ja się tak dziwiłem, tak jakby troszeczkę nie dostrajało czasami. No ale buduje to wszystko pewien klimat, który stał się jakąś częścią historii muzyki. Zawinul ponoć nie był fanem dokładnie tej aranżacji, bo tutaj Miles pominął kilka ważnych akordów dla Zawinula, no ale wielcy muzycy mają ten rodzaj odwagi, by kreować nowe rzeczy. Ponoć też ta środkowa część It's About the Time, to też jest utwór, tutaj jest jakby przypisany Milesowi, w którym Zawinul też maczał palce, więc miał trochę żalu w tej sprawie. No ale to już są sprawy ich panów, już sobie być może je omawiają, jeżeli istnieje jakieś życie pozagrobowe. I szanowni państwo, zespół absolutnie gwiazdorski.
Tony Williams na perkusji, Dave Holland na basie, John McLaughlin na gitarze, Zawinul na organach, Herbie Hancock i Chick Corea na wszelkich instrumentach klawiszowych, Wayne Shorter na saksofonie, Miles Davis na trąbce. No i szanowni słuchacze, to jest ten utwór, który wymaga od nas pewnej koncentracji. Nie jest to utwór, powiem tylko tyle, który ma czas taki jak single w Radiu Z. No ale my się tego nie boimy. Posłuchajmy.

Yeah, muzyka medytacyjna. Miles Davis in a Silent Way i It's About That Time, That Time z albumu In a Silent Way z roku 1969. Co to bardzo dobry rocznik. Proszę Państwa, no i tak obchodziliśmy dzisiaj urodziny Milesa, ale zostajemy także przy trąbce, przy wybitnym absolutnie trębaczu Terensie Blanchardzie, który zagra dla nas kompozycję Wayne'a

0: Zapraszam Państwa na program Idę do kina z Olafem Lubaszenko. Porozmawiam z nim jako z aktorem i jako z reżyserem. Z aktorem, który grał, gdy był dzieckiem i dziś, gdy gra, mając już doświadczenia dorosłego mężczyzny. Zapytam go o to, jak mu się podglądało Grażynę Szapołowską i jak mu się grało w męskim towarzystwie. I kogo łatwiej się reżyseruje, kobiety czy mężczyzn. I w ogóle zapytam go o wszystko, co zmieniało się w jego życiu. Idę do kina z Olafem Lubaszenko w niedzielę o godzinie 19. Zapraszam serdecznie, Tomasz Raczek.
1: Jest 21. Tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. W serwisie na początek o kryzysie w Prawie i Sprawiedliwości. Dzisiejsze spotkanie Kaczyński-Morawiecki nie doprowadziło do porozumienia. O północy mija termin ultimatum wystosowanego przez kierownictwo partii. Członkowie ugrupowania muszą zdeklarować albo partia, albo stowarzyszenie. Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u sytuację komentuje tak.
2: Na logikę partia polityczna nie może pozwolić, żeby za jej pieniądze jej ludzie tworzyli strukturę, także terenową, która na pstryknięcie palców może być partią polityczną. No, byłoby to absolutnie nielogiczne i jak sądzę, prezesowi chodzi o takie gwarancje.
1: Politycy opozycji do kryzysu w PiS-ie odnoszą się z dystansem.
3: Co prawda nigdy nie byłem w PiS-ie, ale PiS kocham tak bardzo, że chciałbym, aby były co najmniej dwa.
4: Absolutnie nowa sytuacja. PiS jest słaby, a po dzisiejszym dniu będzie jeszcze słabszy.
1: Komentowali minister Radosław Sikorski i Grzegorz Schetyna z KO. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła PiS-u Michała Wosia, poinformowała prokuratura krajowa. Chodzi o niestawienie się polityka w prokuraturze w sprawie przekroczenia uprawnień z czasu, gdy był wiceszefem Ministerstwa Sprawiedliwości. Dramatyczna sytuacja we Włoszech, Hiszpanii i Francji. Trwa walka z pożarami. Kilka osób zmarło, tysiące osób musiało opuścić swoje domy. Żywioł nasila się przez falę upałów. W wielu regionach obowiązują czerwone alarmy. Temperatura przekracza 40 stopni. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Ja nazywam się Marek Napiórkowski i z przyjemnością wielką prezentuję Państwu muzykę, która jest mi miłą. Terence Blanchard zakończył pierwszą godzinę naszego programu, grając Footprints Wayne'a Shortera, i to nagranie pochodzące z albumu Bounce, czyli z pierwszej płyty nagranej przez Terence'a dla Blue Note'u w 2003 roku. I właściwie to jest dla mnie taki rodzaj otwarcia pewnego w twórczości tego muzyka, kiedy on z jednej strony pozostaje bardzo wierny jakby tradycji, ale także ją rozszerza pięknie przy wspomaganiu, które dostał od młodych, niezwykle zdolnych muzyków. Lionel Lueke grał na gitarach, Aaron Parks, Brandon Owens, Eric Harland, Bruce Winston. To jest skład tej formacji i płyta jest bardzo kolorowa, a granie Terence'a Blancharda, no najprościej mówiąc, głębokie bardzo. Ja mam takie wrażenie. To jest Terence, to jest jegomość niezwykle zdolny, niezwykle ciekawy moim zdaniem, bo poza tym, że jest trębaczem, to jest bardzo popularnym i bardzo cenionym jakby kompozytorem muzyki filmowej. Napisał też operę dla Lincoln Center i wiele takich rzeczy robi. A zarazem gra w taki sposób, prowadzi te zespoły, żeby ten jazz troszeczkę przesuwać w jakimś nowym kierunku. I nie jest to takie przesuwanie metodą awangardową, tylko tak na tym, co jest, budujemy i dodajemy, dopisujemy, nadpisujemy, można by rzec. Czyli jest to koncept bardzo mi bliski. Posłuchajmy utworu jeszcze jednego z tego albumu. I to jest przepiękna kompozycja Iwana Linsa. Notabene Terence nagrał płytę, na której są wszystkie utwory, zostały napisane przez Iwana Linsa. Na pewno niebawem do niej sięgniemy, a my posłuchajmy kompozycji Nocturna.

Terence Blanchard i kompozycja nokturna, kompozycja Iwana Linsa albo Iwana Linsza, jakby Marcin powiedział pewnie, z albumu Bounce. Terence Blanchard grał na trąbce, Lionel Luecke na gitarze, Bryce Winston na saksofonie, Aaron Parks na pianie, Brandon Owens na basie, Eric Harland na perkusji. Tak jak wspomniałem, Terence to bardzo, bardzo kolorowy ptak i zajmuje się różnymi formami muzycznymi z ogromnym powodzeniem. Ja pamiętam, jak on zaczynał, to miał taki bardzo, zresztą zgodnie z miejscem, z którego pochodzi, bardzo nowoorleański ton tej trąbki. Takim dużo tam było Armstronga i takich marching bandów. I nagle się okazało, że ten ton on przepięknie potrafił wpisać w język nowoczesnego jazzu. I o ile płyta Bounce z roku 2003 otwiera, można by rzec, ten rozdział taki nowoczesny w jego twórczości, to album Live, który nagrał ze swoim i kolektywem w roku 2018, to jest kompozycja, to jest już koncepcja bardzo taka elektryczna, bardzo ciekawa. Co więcej, byłem na koncercie w Warszawie tego zespołu właśnie mniej więcej w tym czasie i robiło to ogromne wrażenie. W małym klubie warszawskim 12x14 odbył się ten koncert. Nagle, nawet miałem okazję chwilę porozmawiać z Terencem i zwróciłem uwagę na coś, co zawsze robi na mnie wielkie wrażenie. Staliśmy w jakiejś takiej grupie, z kimkolwiek nie rozmawiał, to był całkowicie skoncentrowany na tej osobie i ciekawy tego, co tam każdy z nas w grupie miał do powiedzenia. Bardzo głęboki muzyk, jak się przypuszczalnie głęboki człowiek też. Niesamowita paczka muzyków, bardzo zgrana. Charles Altura, gitarzysta, Fabian Almazan, grający na fortepianie, Oscar Seaton na perkusji i na basie David DJ Giniard. I to jest bardzo ciekawa muzyka. Mam nadzieję, że Państwu też przypadnie do gustu. A tutaj nietypowo, bo będzie to kompozycja Markusa Millera, Hannibal. Terence Blanchard and the E-Collective.

Terence Blanchard i And i Collective, czyli grupa, którą tworzą Blanchard, Charles Altura, Fabian Almazan, Oscar Seaton i David DJ Giniard. To była kompozycja Hannibal z albumu Life. Jeszcze jeden utwór niech zabrzmi Terence'a, ale taki, który odnosi się nie bezpośrednio do jego filmowej twórczości, ale do twórczości, która powstała dla filmu. No bo Terence napisał tych filmów około 40, to nie są żarty. Dwa z nich były nominowane do Oscara, Black Klansman i The Five Bloods. Oba wyreżyserowane przez Spike'a Lee, z którym od lat, chyba od czasu Mo Better Blues, Terence współpracuje. No właśnie, ale płyta, do której sięgniemy, właściwie nagranie, to jakby hołd utworom napisanym przez innych kompozytorów do filmów. W 1974 roku pojawił się film Chinatown Romana Polańskiego i Jerry Goldsmith skomponował do niego piękną muzykę. Posłuchamy za chwilę, jak ją zagra orkiestra zaaranżowana przez Terence'a, Kenny Kirkland na fortepianie, Reginald Will na basie i Carl Allen na perkusji. Proszę sobie przypomnieć ten noir, że tak powiem, kryminał z tamtych lat. Jack Nicholson, Roman, John Huston. Poważne towarzystwo, jeśli dobrze pamiętam. I to będzie Love Theme from Chinatown.

Terence Blanchard i Love Theme from Chinatown z albumu Jazz in Film z roku 1999. Terence Blanchard grał na trąbce, Kenny Kirkland na fortepianie, Reginald Veal na basie i Carl Allen na perkusji. Do tego orkiestra, którą zaaranżował Terence. Przepiękna ta melodia, przepiękne wspomnienia filmu. Dzisiaj dwa takie sentymentalne powroty. Jeden do filmu Michela Gondrego, a drugi tutaj właśnie do wielkiego kina i Romana Polańskiego. Ale jak on tu gra, ten Terence, jak on kwili. Zresztą to jest facet niezwykle serio, jeśli chodzi o pracę. Jest taki mem lata po, nie, może nie mem, ale taki mały filmik w którymś z tych mediów społecznościowych popularnych, gdzie Terence taki dosyć groźny i mówi: nie musisz ćwiczyć na instrumencie, możesz sobie odpuścić, ale wiedz, że w tym momencie są ludzie, którzy to robią z wielkim oddaniem, z wielką pasją. To twój wybór. Zawsze mi się to przypomina, jak mi się nie chce grać. Ale coś w tym jest, bo on tutaj dowodzi, on gra wiele gatunków wspaniale. Tutaj w tej balladzie opowiada, łamie mu się ta trąbka, no przepięknie, sonorystycznie, nawet można by gdzieś usłyszeć jakieś dźwięki a la Stańko, ale inaczej, Miles i wszystko tu naraz. Przede wszystkim po prostu Terence. Drodzy Państwo, teraz sięgniemy do nagrania legendy jazzu. Ron Carter między 1973 a 85 rokiem nagrał kilka płyt, trzy dokładnie, w duecie z Jimem Hallem. On chyba też z Joe Passem nagrywał, ale tutaj odnosimy się akurat do tego wspomnienia z wielkim gitarzystą legendarnym. No i ponad pół wieku później Ron Carter obchodził swoje 89. urodziny podczas pięciodniowej rezydencji w klubie Blue Note w Nowym Jorku. I do jednego z tych wieczorów zaprosił izraelskiego, ale już od lat mieszkającego w Nowym Jorku gitarzystę Jotama Silbersteina. Panowie zagrali duet, na tyle to wyszło fajnie, jako tribut dla Jima Halla, że spotkali się w studiu legendarnym Rudiego Van Geldera, gdzie Ron nagrał, podobno tam się przeniosło to studio, ale jakby pod tym samym szyldem, gdzie nagrał jakieś setki płyt na czele z największymi. Bo tutaj nie będziemy wymieniać, bo to jest chyba najbardziej zapisany w historii fonografii jazzowy kontrabasista, który grywał też na płytach muzyki rozrywkowej na wszelkich. Wielki bas, absolutnie. Przypadkiem się złożyło, że nagranie zostało zrealizowane 4 grudnia, czyli w dzień urodzin Jima Halla, co było zupełnym przypadkiem, no ale powstał bardzo fajny album, który też z jednej strony jest dedykowany pamięci Jima Halla, a z drugiej Russella Malone, z którym Ron Carter przez kilka ostatnich lat życia Russella grywał. I wyszła bardzo piękna płyta, więc na początek niech pójdzie Love Letters Victora Younga, Ron Carter kontrabas, Jotam Silberstein gitara akustyczna.

Ron Carter i Jotam Silberstein w utworze Love Letters, albumu Duets. Drodzy Państwo, to jest fajna anegdota. Marcin Kedryński, który przejechał Polskę ostatnio z Patem Metheny, rozmawiał z Patem i Pat też zagrał takie duety z Ronem. I mimo, że Pat już człowiek po 70, dobrze i nagradzany Grammy, tak często jak mało kto, za każdym razem, kiedy mówił o Ronie Carterze, mówił Mr. Carter. Co więcej, zwracał się do niego Mr. Carter. Śmieszna anegdota, że kiedy grali duet, to Mr. Carter powiedział do Pata, że może by jednak ubrać się w garnitury, bo on tak lubi, a nie w tą koszulkę w paski typową dla Pata. Na co Pat oczywiście powiedział, tak, oczywiście Mr. Carter. I to zrobił. Piękna historia o szacunku dla starszych i dla dokonań. Kolejny utwór niech zabrzmi z albumu duetowego Jotama i Rona, Mistera Cartera, oczywiście Nova Iluzão, z albumu Duets.

Ron Carter i Jotam Silberstein z albumu Duets Nowa Iluzao. Pięknie się tej muzyki słucha. Na tyle pięknie, że nie odmówimy sobie przyjemności, by jeszcze posłuchać utworu They Say It's Wonderful, który Państwo na pewno znają z płyty Coltrane'a z Johnem Hartmanem. Tutaj nieco szybciej kompozycja Irvinga Berlina. Posłuchajmy.

They Say It's Wonderful z albumu Duet z Ron Carter i Jotam Silberstein. Bardzo przyjemnie się tego moim zdaniem słucha. I drodzy Państwo, tak powoli dobiegliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Na koniec głos kobiecy, ale grający kobieta to jest, tak powiedziałbym mocno, Lakeisha Benjamin, saksofonistka, która nagrała nową płytę, która nosi tytuł We Dream. W tym roku zaprosiła wspaniałych muzyków do współpracy. Jonathan Barber, Elias Bailey, Oscar Perez, Miki Hayama. Lakeisha gra na saksofonie, a na trąbce w tym utworze już dzisiaj słuchany Terence Blanchard. Wrócimy do opowiadania o Lakeishi w swoim czasie. Na razie tylko powiemy, że to płyta, to już szósty album jej jako liderki. I cóż, no posłuchajmy, a ja się z Państwem żegnam. Oczywiście słyszymy się za tydzień z albumu We Dream Beyond the Dawn.

0: W najbliższą sobotę zapraszamy na specjalne wydanie koncertu życzeń, który nadawać będziemy z Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Życzenia zbierane mailowo i wśród publiczności koncertowo spełniać będą profesor Ryszard Koziołek i Wojciech Malajkat. Do usłyszenia i do zobaczenia w sobotę po godzinie 10 w Gdańsku.
1: Jest 22. Tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. O północy mija termin ultimatum dla członków ugrupowania w sprawie przynależności do PiS-u. Albo partia, albo stowarzyszenie. W razie braku deklaracji usunięcie z partii. Dzisiejsze spotkanie Morawiecki-Kaczyński nie doprowadziło do porozumienia. Sytuację komentował w TVN24 eurodeputowany PiS Tobiasz Bocheński.
2: Mieliśmy normalne spotkania i rozmowy w związku z sytuacją, która nas niezmiernie martwi. Dlatego, że Mateusz Morawiecki jakby odmówił kompromisu panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu i nie złożył oświadczenia o chęci bycia członkiem Prawa i Sprawiedliwości, co oznacza wolę opuszczenia Prawa i Sprawiedliwości. I to, że on i posłowie, którzy uznają go za swojego lidera, a już nie uznają za lidera, jak rozumiem, pana prezesa Kaczyńskiego, również nie chcą takich oświadczeń złożyć.
1: Chcemy porozumienia, nie upokorzenia, silnego PiS, a nie partii coraz mniejszej i zamkniętej, napisał na X-ie Piotr Müller. Dodał, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie zgadza się na podpisywanie lojalek czy wymuszanie podpisów. Piszemy nową historię polskiego wojska, polskiego systemu obrony, nową historię bezpieczeństwa. Tak mówił dziś premier Donald Tusk w czasie uroczystości podpisania umowy o dofinansowanie kolejnych projektów w ramach programu Perun. To 753 miliony złotych na 29 przełomowych projektów polskiej nauki i przemysłu dla polskiej armii.
3: Tak naprawdę piszemy nową historię polskiego wojska, polskiego systemu obrony, nową historię polskiego bezpieczeństwa. W czasach globalnego zamętu, konfliktów zbrojnych, w tym tego najbardziej dramatycznego z naszego punktu widzenia, napaści rosyjskiej na Ukrainę, budowanie nowoczesnej, spójnej, takiej synergetycznej, nowej historii naszej obronności ma szczególne znaczenie.
1: Premier stwierdził, że każda umowa na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach programu Perun oddala w jakimś sensie ryzyko ataku na Polskę. Nasz kraj zwiększa swoje szanse na udział w kolejnych misjach kosmicznych. To efekt misji IGNIS, dzięki której krajowe instytucje i firmy zdobyły doświadczenie potrzebne do udziału w programach Europejskiej Agencji Kosmicznej.
4: Na pewno w tej chwili mamy większą szansę na to, żeby uczestniczyć w innych misjach kolejnych, i załogowych, i bezzałogowych, bo już dużo lepiej rozumiemy, jak taką misję się organizuje, co w tej misji jest trudnego. Mamy wykształcone kadry, które pracowały przy misji, no i mamy naszego astronautę. Polska w mojej opinii wkroczyła do klubu tych krajów już dojrzałych kosmicznie. Jesteśmy równoprawnym partnerem do tego, żeby brać udział w najbardziej ambitnych przedsięwzięciach czy Europejskiej Agencji Kosmicznej, czy nawet szerzej międzynarodowych, typu eksploracja Księżyca.
1: Mówiła kierowniczka misji IGNIS dr Aleksandra Bukała. Po zakończeniu misji Europejska Agencja Kosmiczna poinformowała o utworzeniu w Warszawie pierwszego poza krajami założycielskimi ESA Centrum Technologii Kosmicznych. Placówka będzie rozwijać rozwiązania wykorzystywane m.in. w bezpieczeństwie i obronności. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Pad chwały.
1: Dobry wieczór Państwu. To jest czwartkowy wieczór, czyli wieczór poświęcony napadowi chwały od dwóch tygodni. Dzisiaj będzie trzeci. Wędrujemy sobie po Szczecinie w ramach cyklu Polska jest piękna i za chwilę do Szczecina znów wrócimy, tylko ja się przypominam, że Państwo na Facebooku, na naszym fanpage'u Napad Chwały mogą do nas pisać. Ewentualnie, jeżeli ktoś czuje potrzebę, to oczywiście może się odezwać także na mój adres mailowy beata.grabarczyk@nowyswiat.online. No i teraz już zwracam się do doktora Olafa Kwapisa z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Civitas, który poprowadzi nas przez swój rodzinny Szczecin. Dobry wieczór, Olafie.
2: Dobry wieczór, Beato. Dobry wieczór Państwu. Szczecin zawsze jest mi bliski, zawsze jest w moim sercu. Chcąc, nie chcąc, no jest to sól. Jestem jeszcze raz, przepraszam.
1: Nie ma sprawy. No dobra, to ja już zapowiedziałam to.
2: No raz ja. Dobrze. Dobry wieczór, Beato. Dobry wieczór Państwu. Wspaniały czas wakacyjny. Nie mamy co narzekać, że jest chłodno czy zimno, bo proszę sobie przypomnieć, jeszcze przed chwilą mówiliśmy, że się usmażymy. Cały czas nas straszą, że przybędą znowu upały, ale na Pomorzu jest zawsze przyjemnie, chłodniej. No, jest to klimat atlantycki rzeczywiście, bo tutaj jak leje, to już leje. Na razie mamy typowe lato nad Bałtykiem, no, które może nas stworzyć jako wspaniałych, mężnych, bohaterskich Polaków i Polki, no bo jednak w nocy plus 9, 15 temperatura powietrza, woda jest cieplejsza niż powietrze, więc hartujcie się Państwo. Ale Szczecin nie leży nad morzem.
1: Morzem, taka niespodzianka.
2: Leży nad morzem. No, co prawda, cały czas słyszymy zespół portowy Szczecin-Świnoujście. W czasach mojego dzieciństwa była Biała Flota, która pływała. Można było sobie popłynąć na taką wycieczkę po porcie, bo tutaj mamy liczne kanały, odgałęzienia Odry, Regalicy, Starej Odry. No, oczywiście też Zalew Szczeciński. A później już te wyspy zamieszkały i Świnoujście. Był też wodolot, podobno wraca, no była taka taktowa flota, czyli można było pływać ze Szczecina do Świnoujścia, trwało to godzinę z hakiem. Te wodoloty były radzieckie, trzęsły bardzo mocno, ale pamiętam, że to było wielkie wydarzenie, popłynąć takim wodolotem wzdłuż właśnie na wprost ze Szczecina do Świnoujścia. I tutaj Państwo widzą, Szczecin
1: ja
2: zawsze
1: płynęłam stał takim wodolotem, wiesz, muszę ci powiedzieć, tylko nie z Szczecina do Świnoujścia, ale gdzieś w Gdańsku, chyba z Gdańska na Hel. I to było rzeczywiście wydarzenie, to był taki powiew nowoczesności.
2: Teraz wróciła podobno taka flota taktowa też. Zresztą od swojego czasu ja mam wypływanego marynarza floty poprzecznej, ale to może
1: proszę.
2: Powiemy. Świnoujście, początek dorosłego życia, 3 lata i 3 miesiące spędziłem w tym mieście, zresztą fantastycznym, cudownym i stąd właśnie pływałem przez Świnę na tak zwany, no nie mówiono tak nigdy, absolutnie na drugi brzeg, czyli po prostu na brzeg, który nigdy nie był połączony tunelem, no bo teraz Świnoujście ma tunel,
1: no tak.
2: Ale słyszą woda, woda i jeszcze raz woda, woda i rozmowa. Stąd właśnie Szczecin zawsze stał na wodzie i jego cała historia to jest historia miasta portowego. Cała też potęga tego miasta to była flota i to były stocznie. No i tak rzeczywiście się dzieje, dlatego że właśnie dla wielu państw, szczególnie kiedy tworzy się nowożytna Europa po pokoju westfalskim, tutaj to tworzy się zupełnie nowy podział Europy. O tym podziale decyduje Francja i Szwecja. Trzeba sobie to uzmysłowić i o tym pamiętać. Dopiero co bardzo biedny kraj, jakim była Szwecja Gustawa Adolfa. Przypominam Państwu i sobie, że Gustaw Adolf no, przez długi czas nie mógł znaleźć małżonki, ponieważ żadna pani bogata, utytułowana, no, musiała to być królewna lub księżna, nie chciała wyjść za niego za mąż, ponieważ był biedny jak mysz kościelny. Ale no oczywiście ożenił się, w końcu się ożenił. I nawet jak się ożenił, to miał córkę nad córkami, w końcu jego córką jest Krystyna Szwedzka, no ale Gustaw Adolf z takiego dość królika niezbyt ponętnego stał się ponętny w tym, że zaczął po prostu grabić kraje na okrągło, a więc te wszystkie kraje Rzeszy, dotąd spokojna Rzesza, została ograbiona i cóż, oto w Szczecinie w tym czasie, kiedy toczy się Wielka Wojna 30-letnia, umiera ostatni Gryfita. To jest Bogusław XIV towarzyski, jak sobie wspominaliśmy. Czyli, no, co prawda ten zamek już nie miał takiego przepychu jak w czasach renesansu. Dopiero co przed chwilą renesans, manieryzm, barok, ponieważ, no cóż, nie liczono się już, ci nowi zdobywcy nie liczyli się z dawnymi układami, z dawnymi dynastiami. Kiedy umiera Bogusław XIV, niedaleka Brandenburgia była pewna, że otrzyma dobra po nim, a to książę, ostatni książę szczeciński. Wymarły wszystkie linie, on jest rzeczywiście ostatni. No i cóż, i wtedy Brandenburgia, jest to wojna oczywiście 30-letnia, chce się upomnieć ze swoje, a Szwedzi mówią, ale nas to nic nie obchodzi, że macie jakieś państwo układy starożytne między sobą, między Brandenburgią a Księstwem Pomorskim. Krystyna Szwedzka też nie zamierza uznawać praw do Pomorza elektora brandenburskiego. No i dochodzi do podziału na Pomorze Szwedzkie i na Pomorze Brandenburskie. I no, tak już jest, takie są koleje losu, że wiek XVIII, który nadchodzi z potęgą Prusy, Brandenburgia staje się państwem dwuczłonowym, to znaczy jest to nadal jedno państwo, ale które nazywa się Brandenburgią w części elektoratu i Prusami, już wtedy królewskimi, no oczywiście z siedzibą w Berlinie, 1701 rok. Elektor zdaje sobie sprawę, że już nie elektor, tylko król, bardzo przepraszam, że potrzebuje też Berlin własnego portu. I tym portem najbardziej dogodnym dla Berlina jest jak najbardziej Szczecin. I odkupuje od potrzebującej Szwecji pieniądze Szczecin. No po prostu zapłacił sumę, która została kontraktem zapisana. I tu Państwo wystarczy, jak spojrzą na takie dwa wspaniałe skarby w Szczecinie. To są dwie bramy. Bramy, które stoją dzisiaj zupełnie samotnie w przestrzeni miejskiej, ale kiedy nawet nie byliśmy w tym mieście lub jesteśmy po raz pierwszy i kiedy spojrzymy, że gdzie stoi brama królewska i gdzie stoi brama portowa, to jest wielkość tego miasta. Mogą Państwo zobaczyć, że to miasto było bardzo ograniczone, jeżeli chodzi o rozwój, no właśnie czym? Fortyfikacjami. Najpierw fortyfikacje średniowieczne, później fortyfikacje nowożytne, fortyfikacje szwedzkie, a w końcu też założenie potężnego pasa fortyfikacji, który miał chronić i miasto, ale miała to być przede wszystkim twierdza, Festung Stettin. I no tutaj mamy taki cały repertuar form wojennych na tych bramach, oczywiście wychwalających nowego właściciela, czyli króla pruskiego. I no, wszystko tam jest pięknie napisane po łacinie, że to się im oczywiście należało, ale cóż, należało to się należało, ale musieli niestety kupić, żeby otrzymać to miasto i to miasto od tej pory jest na wieczne czasy prusko-brandenburskie i zresztą na tych takich formach bardzo, bardzo fantastycznych, jako dziecko, jako młodzieniec, uczęszczając do dwójki, do liceum, bardzo lubiłem przechodzić koło tych bram. One wtedy nie wyglądały tak paradnie jak dziś, bo to jest zasługa już nowych czasów, dlatego że tutaj jako przypis to powiem, drodzy Państwo, no w czasie wojny, II wojny światowej, te wspaniałe ozdoby zostały zdjęte i zostały ukryte w lesie arkońskim, dlatego one przetrwały. Zostały ponownie ustawione. No i oczywiście jeszcze w czasach mojego dzieciństwa obrastały te wszystkie te bramy, były obrośnięte po prostu dzikim winem. I no, nie trzeba mieć wielkiej wyobraźni, jak się staje przed bramą królewską, żeby zobaczyć, że ona jest paradna, no po prostu przy wjeździe i wyjeździe. To jest pytanie, gdzie jest wjazd, gdzie jest wyjazd. Jeśli staniemy dzisiaj w stronę Placu Zwycięstwa, w stronę tak zwanych dwóch kościołów, to jest taka wizytówka miasta już, no powiedzmy, nowoczesnego miasta, które ma swoje city, nowe city, to właśnie mamy tą całą historię fantastycznie opisaną. Zresztą jest rzeka Odra, tak bardzo plastycznie pokazana, jako bardziej bóstwo wody. No i elektor zdawał sobie sprawę, że warto było, oczywiście i Prusacy też, królowie pruscy, posiadać Szczecin, ponieważ tutaj stacjonował garnizon, którego liczba żołnierzy była no, dwa razy większa niż liczba mieszkańców. Tak naprawdę była to wielka jednostka wojskowa. Zresztą Szczecin zwiąże swoje losy właśnie w tym czasie, w XVIII wieku, z dwiema takimi potęgami miasta, bardzo konserwatywnymi. To znaczy bardzo konserwatywnym mieszczaństwem luterańskim, dlatego że tu za chwilę będziemy mieli taką jeszcze historię dość trudną. No religijnie my już dzisiaj tych sporów nie czujemy, że król pruski będzie chciał mieć jedną religię, a nie dwie religie. Znaczy, to wszystko jest jedna religia protestancka, z tym, że są luteranie, staroluteranie, luteranie reformowani i są też kalwini. No i tutaj właśnie mamy ten problem, że ludność berlińska to był taki miks, nie tylko berlińska, ale też i szczecińska. W Szczecinie co prawda byli staroluteranie. To było takie przywiązanie do tej konfesji, do wiary ojców. Nawet jeśli książę umarł, ostatni Gryfita został pochowany w ceremoniale protestanckim, to było wielkie przywiązanie do tej konfesji XVI-wiecznej, 1534 rok i no, jakby proszono, żeby w tym nie grzebano. Kto jest naszym panem, to jest, takie są losy, ale od wiary wara. No i tutaj mamy właśnie taką kupiecką odsłonę miasta, ale domy kupców to są domy kupców, bankierów, bo to jeszcze za duże słowo, nawet jeszcze giełdy tutaj nie ma, tego wynalazku kapitalizmu, ale to były domy kupieckie zupełnie jak z powieści Mana. Co prawda ja jak czytałem Budenbroków, to zawsze miałem taką kliszę myślenia, że to jest nie tylko, to oczywiście to jest tylko o Lubece i to jest tylko o Budenbrokach, ale to jest o losie wszystkich miast, które my odczytujemy, że one wszystkie były niemieckie czy pruskie, a one się wszystkie różniły. Różniły się w takich, można powiedzieć, niedużych, ale często bardzo ważnych sprawach, jak właśnie, no niedużych, właśnie bardzo ważnych sprawach, jak przywiązanie do danej konfesji protestanckiej. I tutaj, drodzy Państwo, jest tak, że Budenbrokowie szczecińscy, ja już od czasów licealnych miałem pewną rozbudzoną taką chęć poznawania, kto w tych domach mieszkał. To znaczy wiadomo, że to było wszystko, to już dzisiaj jest sprawdzone. Dzisiaj mamy już badaczy bardzo, bardzo, bardzo ciekawie badających Szczecin. No właśnie spisy ludności, do kogo te domy należały. Ale mamy od kamienicy średniowiecznej, no trudno mówić o renesansowej, przez barokowe, burżuazyjne pałace, domy, no nie tak wspaniałe jak we Wrocławiu, bo to jest zupełnie inny typ miasta, jakim był Szczecin, inny typ zamożności niż właśnie takie miasto jak Wrocław. Zresztą ja będę starał się nie porównywać Szczecina do Wrocławia, bo nie ma po co. To są zupełnie inne losy, zupełnie inne prowincje. I tutaj, moi drodzy Państwo, jest tak, że te bramy to właśnie ten moment od 1720 do jakiego czasu? Do czasów napoleońskich. Trzeba pamiętać o tym, że właśnie Napoleon przewróci cały porządek w Europie, przewróci całkowicie porządek w Prusach, bo o tym też rozmawialiśmy, zdaję sobie z tego sprawę, ale to był wielki szok. My sobie nawet nie zdajemy sprawy. To był taki szok dla wszystkich, że to potężne państwo pruskie, gdzie armia miała państwo, a nie państwo miało armię, po prostu zostało przewrócone jak domek z kart. Ucieczka rodziny królewskiej z Berlina, do królewca, to była klęska i wstyd, że no i tutaj Francuzi są w mieście i będziemy mieli tutaj taką górkę w Szczecinie. Ona się znajduje przed kliniką przy Unii Lubelskiej. No i tu jest legenda miejska, że to jest, bo to jest widać szczurny szczyt z czterema dębami. Ja się obawiam, bo też się obawiam, ale legenda miejska jedna mówi o tym, że to jest na cześć Napoleona, a ja bardziej wierzę w to, że to nie na cześć Napoleona, który nigdy w mieście nie był, tylko koło miasta przechodził, ale jest to na cześć przywrócenia władzy pruskiej po upadku Napoleona. Jest to kolumna żeliwna, bardzo piękna. I zresztą tutaj trzeba pamiętać, że pobliski Berlin będzie miastem, no jest stolicą nowego państwa, czy nowego państwa, starego państwa, które przyjęło już jedną nazwę. To jest Królestwo Pruskie. Po prostu już nie ma takiego podziału, że jest to król w Prusach i elektor w Brandenburgii. Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego się rozwiązało jeszcze na chwilę przed wejściem Napoleona. Mamy zupełnie nowy porządek, taki porządek roku 1815. Gdybyśmy wzięli Stettiner Zeitung z tamtego czasu, czyli po prostu wiadomości szczecińskie, no to byśmy się dowiedzieli o tym, że w Wiedniu no, chcą cofnąć czas, no i ten czas chcą cofnąć przed rewolucją, żeby już no, zniszczyć dorobek rewolucji francuskiej. Szczecin jest miastem nadal garnizonowym, powstały bardzo rozbudowane szańce, dwa wielkie potężne forty, Fort Leopold i Fort Wilhelm. To były potężne obwarowania ceglano, kamienno, ziemne, szańcowe, wychodzące właśnie na stronę wschodnią, na stronę północną. I mimo tego nowego porządku jednak nikt tych obwarowań nie zlikwidował, że to już przychodzi nowy świat, że będzie teraz pokój, że jest bezpieczny car w Rosji, bezpieczny król w Prusach, nawet Saksonia, choć przegrała, to wygrała, no a we Francji Francuzi, choć przegrali, to wygrali, bo została monarchia przywrócona. I w tym Biedermajerze, bo to jest taki Biedermajer, gdybyśmy się przeszli wtedy domami szczecińskimi, szczecińskich kupców, które się znajdowały właśnie na starym mieście wokół starego ratusza, w pobliżu dwóch bardzo ważnych ulic. W sumie to jednej ulicy, to była ulica pod kątem prostym się łamiąca i ona jest nadal w Szczecinie, jak Państwo się przyjrzą. To jest Aleja Niepodległości dzisiejsza, to właśnie ta Brama Królewska i tu trzeba sobie wyobrazić, że ta Brama Królewska, która ma taki ceglaną elewację, to po prostu są te wszystkie szańce i mamy plac do parad wojskowych. Czym się miasto miało zajmować w tym czasie? Oglądaniem parad wojskowych, ponieważ tutaj no, muzyka wojskowa, ale pojawia się nam tutaj bardzo ciekawy kompozytor, to jest Karl Löwe. W tym Szczecinie, proszę Państwa, my często upraszczamy, nam się wydaje, że był tak, jakiś tylko jeden kompozytor, jeden malarz, jeden rzeźbiarz, jeden architekt. To była tkanka, i tu jako przypis trzeba sobie pamiętać, bardzo bogata, o której dzisiaj dzięki na przykład konserwatorowi miejskiemu, to jest Michał Dębowski, świetna figura naprawdę, to jest taki młody, bardzo zdolny konserwator, świetny historyk sztuki, który zna język niemiecki w mowie, w piśmie, który jest doskonale zorientowany nareszcie. Mamy takich właśnie bardzo młodych ludzi, którzy nareszcie czują, że tam nie był jeden architekt, jeden malarz, jeden rzeźbiarz, że to było miasto bardzo mimo wszystko różnorodne, ale wracamy do Karla Löwego, który grał na organach, był organistrzem wtedy w kościele świętego Jakuba. To nie była katedra, tylko to był zbór świętego Jakuba. I on, rzecz ciekawa, tworzył muzykę do balad i romansów Mickiewicza. Więc proszę zobaczyć, tutaj właśnie mamy taki, no nie mówię, że ślad polski, broń Panie Boże, drodzy Państwo, absolutnie nie.
1: Ale jego miks pomnik, kulturowy.
2: Miks kulturowy. Jego pomnik, zresztą szczecinianie uwielbiali przychodzić właśnie na nabożeństwa do świętego Jakuba, bo to wiemy, ponieważ mistrz Karl Löwe świetnie koncertował i on też wykonał w kościele, wtedy zakazany, zakazany marsz Mendelssohna, który był w kościołach katolickich zakazany, ponieważ sen nocy letniej uważany był w kościele katolickim za muzykę frywolną, pornograficzną. A ponieważ jesteśmy w protestanckim państwie, które oczywiście ma i cenzurę, ale jeżeli chodzi o sprawy obyczajowe, czy o sprawy muzyki, to tutaj właśnie przydałby nam się Thomas Mann i Buddenbrookowi właśnie. Te opisy Buddenbrooka z Lubecki, domów, koncertowania, biblioteki. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że w każdym domu pruskim, takim mieszczańskim, była biblioteka. Był pokój, był salon, były bawialnie, była biblioteka, był ten narożny pokój i był pokój muzyczny. I tutaj, drodzy Państwo, Karl Lewe, jego tak był ceniony, że jego pomnik stał do 40., do czasów II wojny światowej przed kościołem Jakuba, zachował się tylko postument. Dzisiaj jest taką okropną Matką Boską Barbie, no ale to jest profesor Dźwigaj, to są jego, to jest w ogóle, nie wiem, no dają ludziom profesury, no ale to co ja mam zrobić? I w każdym razie za coś tam dostał, za tych wszystkich Janów Pawłów, za te Matki Boskie, takie werystyczne, z dużą głową, właśnie brzydkie. No ale takie są losy miasta. I tutaj, kiedy Prusy wygrywają wojnę z Francją, jak wiemy, to jest w ogóle wielka zmiana w myśleniu o tym, czym jest Germania, ponieważ to jest związek północno-niemiecki, bo to północne Niemcy, czyli Niemcy protestanckie, pokonały. Oczywiście musiała się do tego włączyć, nawet tak jak nie chciała Bawaria, bo wiedziała, że inaczej nie może. Po drugie, Ludwik Bawarski potrzebował pieniędzy na budowę swoich zamków. Z wielką niechęcią przystąpi do tej koalicji, no ale cóż, wszystko dla sztuki. Nawet i niechęci trzeba dziś schować do Bismarcka i przystąpić do bombardowania Paryża. No i tutaj Szczecin, który był, najpierw stawiał te wielkie szańce i był bardzo dumny, czy też ta generalicja szczecińska z posiadania najdoskonalszego systemu obrony ujścia Odry, aż po Świnoujście. Trzeba zdawać sobie sprawę, że to był system wtedy jeden z najbardziej nowoczesnych. I nagle przychodzi ten moment, kiedy te twierdze nikomu nie są potrzebne. Te wielkie twierdze budowane od XVIII wieku przez wiek, pierwszą połowę XIX wieku. Wtedy rodzi się nowy Berlin, bo to jest podstawowe pytanie. Jak ma wyglądać stolica Zjednoczonych Niemiec? No, to w końcu właśnie nie Wiedeń, nie Monachium, nie Kolonia, nie Hamburg, nie Lubecka, nie miasta z wielką tradycją kultury, tylko Berlin staje się nowym Rzymem, Rzymem nad Szprewą. No i tutaj oczywiście pojawia się bardzo ważna instytucja w Berlinie, ale ważna też dla Szczecina. To jest Bauakademie. Bauakademie to jest akademia, którą założył ojciec i syn Żyli. Tam oczywiście zwycięstwo ma wielu ojców, z czego ona się zrodziła, jak się rodziła, ale wielkim mistrzem, trzeba pamiętać o tym, tej szkoły, największym takim i uczniem, i mistrzem, nauczycielem, no to jest Karl Friedrich Schinkel. Schinkel, August Stiller. I od tego momentu, kiedy mamy Schinkla w Berlinie, no to nie mówię, że zgasną światła Drezdeńskiej Akademii Sztuk Pięknych, bo to nigdy nie jest możliwe. Nie mówię, że ktoś prześcignie Lipsk, to są inne światła. Ale też Politechnika w Charlottenburgu, czyli tu jest bardzo ważna szkoła, wykształci całe świetne pokolenie ludzi, którzy będą budowali nowe Niemcy, kaiserowskie Niemcy, a do tego wszystkiego mamy kontrybucję francuską. Skarb Welfów, który dzieli Berlin, i do Szczecina spływają pieniądze. I oczywiście mamy tutaj rozwój miasta na nowo. Miasta, które było zahamowane tą akcją bycia twierdzą. Jeszcze na chwilę przed rokiem 1871, w roku 1862 powstaje plan nowego przedpona. To jak zwykle, jakbyście Państwo popatrzyli, XIX wiek to jest wiek tworzenia się miast właśnie w oparciu o wsie, które stają się dzielnicami miast. Działka jest tańsza, Mamy też oczywiście spekulacyjny rynek działką, rynek budowlany. Mamy też nowinki, które przychodzą oczywiście skąd? Z Paryża. Oświetlenie gazowe, tramwaj konny, tramwaj elektryczny, poczta, telefon, telegraf. To wszystko będzie miał też Szczecin. No i tutaj właśnie pojawia się nam osoba o bardzo angielskim imieniu. To jest James Hochbrecht. James Hochbrecht. On pochodził z dalekich rubieży, z Inflantów, ale to jeden z najważniejszych urbanistów świata, drodzy Państwo, który będzie budował i nowy Berlin, i nowy Szczecin, nową Moskwę i nowe Tokio. Więc proszę Państwa, no właśnie to, że Szczecin ma w sobie taki oddech metropolii, zawdzięcza świetnej Radzie Miejskiej. To są takie Rada Miasta z nadburmistrzem, którym będzie Herman Haken. To miasto, to jako przypis, które było dotąd twierdzą, ciasne, ciemne. Przychodzi rok 1862-63, ale przede wszystkim 10 lat później uzgodniono kompromis. Zbudowano nowe koszary i ten pas umocnień zostanie rozebrany, ale wiele z tych potężnych wzgórz, potężnych nasypów pozostanie, bo to bardzo widać właśnie w układzie miasta, jak już wiemy, o co chodzi, że te dwa forty są nadal widoczne, ale wykorzystano walor widokowy przede wszystkim. Właśnie to myślenie o tym, że miasto ma stać się metropolią. I z tego zdaje sobie świetnie James Hochbrecht, również Haken oczywiście. I tutaj no, mamy taką wizję miasta, które no, to przedpole, te umocnienia twierdze zostają rozebrane i w tym miejscu ma powstać nowe miasto. To jest rok 1873. Jest nowe miasto, to jest na porcie Wilhelma, a reprezentacyjne nowe budynki to jest Fort Leopolda. I tutaj zawsze uwielbiam ten wjazd do Szczecina, kiedy jadę od Poznania, albo jadę z przyjaciółmi, albo jadę z kimś, kto nigdy nie był w tym mieście i widzimy po prostu taką europejską panoramę. Coś, to ma też Hamburg w sobie. To właśnie takie, no ktoś powie, po co oni budowali na przykład wieże zegarowe wysokie, bo to nie są ani wieże kościołów, ale to są te nowe, stare instytucje w nowym płaszczu architektonicznym. Wały Chrobrego to są budynki, które były projektowane pod koniec XIX wieku, będą one jeszcze kończone nawet w latach 20., ale to był taki świetny plan na pokaz nowego miasta i tutaj mamy no oczywiście taką modną wielostylowość. Trzeba pamiętać o tym, że wiek XIX to historyzm. Historyzm mierzony neo. No i tu możemy sobie wymieniać neoromanizm, neogotyk, neorenesans. Bardzo modny był neorenesans w willach, natomiast tu pojawia się taki bardzo ciekawy miks, mianowicie czerwone budynki rejencji pruskiej, czyli no, jest to w skrócie mówiąc dawne województwo pruskie, rejencji pomorskiej, w stylu, to jest neorenesans duński. No dlaczego Duńczycy? Jakby cały czas chciało pokazać, że Szczecin zawsze jako port był miastem wielu spotkań, wielu narodów, że wiele tutaj państw rządziło. Nie był to żaden absolutnie ukłon w stronę Danii, bo Dania została dopiero co pokonana przez Prusy, więc to nie tak, ale że jest to bardzo, bardzo ciekawy budynek, bardzo paradny. Tam dzisiaj jest Urząd Wojewódzki, zresztą świetnie wyremontowany teraz. Ja pamiętam, jako dziecko mieszkałem bardzo blisko przy ulicy Kapitańskiej. To jest taka ulica właśnie schodząca do portu, tego bliskiego portu wycieczkowego, w takiej typowej kamienicy szczecińskiej, właśnie budowanej po zmianie właśnie w stronę wielkiej metropolii. I tutaj na wałach Chrobrego ta super rejencja i planowany budynek, fantastyczny budynek muzeum. Dzisiaj w tym muzeum też jest teraz współczesne. Z tego co wiem, to jest jedna, to w ogóle jest fantastyczna placówka. To jest fantastyczna placówka, jeżeli Szczecin miałby się pochwalić placówkami. Ja nie wchodzę w różne spory, co, który teraz jest lepszy, czy polski, czy współczesny. Aczkolwiek moje serce zawsze było, biło dla teatru współczesnego. To wielka reżyser Augustynowicz przede wszystkim. I to, że w Szczecinie zaadoptowano wnętrze muzeum miejskiego, najbardziej paradną salę pod kopułą na miejsce dla teatru, no to ten budynek musiał się podzielić swoją funkcją. To znaczy jest to budynek przeznaczony dla Muzeum Miejskiego. I tutaj jest taka bardzo długa tradycja. No, drodzy Państwo, ja nie będę wchodził w takie meandry Pomorskiego Towarzystwa Historycznego, później lata 20. XIX wieku, bo to się rodzi nauka z pana historią, taka prawdziwa historia, że każde miasteczko pruskie odkrywało swoją historię, że wiele rodów przekazywało swoje dobra. Tutaj, gdybyśmy chcieli rozmawiać na temat Szczecina, no to trzeba byłoby pojechać do Kilonii, do Kielu, bo tam zostały przewiezione najcenniejsze obrazy, najcenniejsza część tej kolekcji w czasie II wojny światowej i tam jest po prostu, więc tam będziemy mieli taki, moglibyśmy mieć taki świetny wachlarz darów, jakie było to kolekcjonerstwo, wiek XIX, to wiek kolekcji. Ale na szczęście, tu znowu, dzięki bardzo otwartym głowom po 89 roku historyków sztuki lokalnych w Szczecinie, konserwatorów, porozumieniu ponad granicami pomiędzy Szczecinem, Greifswaldem i Kilonią, potrafiono też wymieniać te kolekcje, potrafiono użyczać sobie te kolekcje, żeby pokazać, że no, to miasto miało bardzo ciekawy świat kolekcjonerski, który został po prostu zaburzony. No, to jest zupełnie inna odsłona miasta po 1945 roku. I dlatego budynek taki klasycyzujący, bardzo nowoczesny budynek muzeum, zresztą zaprojektowany przez architekta, który nie był muzealnikiem i to ta paradność, fantastyczna paradność wnętrza, schodów, sal. No tutaj czujemy, że to są te Niemcy wilhelmiańskie i zresztą cały ten nastrój Baustrobrego to jest rzecz zupełnie, to są obiekty wyjątkowe. Nie mają wielkiej metryki historycznej, bo jak Państwo mówią, rozmawialiśmy przed chwilą, to jest przełom XIX-XX wieku. Ale założenie oparte na tym, że te budynki są bardzo wysoko postawione na tym dawnym wzgórzu tego fortu, do tego wszystkiego mamy właśnie takie zróżnicowanie architektoniczne. To jest wręcz słownik terminologii sztuk pięknych, bo tu widać wiele cytatów, które pochodzą z europejskiej architektury. I obok stanął budynek ubezpieczeń. To jest budynek, który dzisiaj jest budynkiem dawnej Akademii Morskiej, ale też trzeba pamiętać o jednym, że właśnie tu w tym miejscu no, mamy kolekcję zainspirowaną przez Heinricha Dorna. Heinrich Dorn to jest nazwisko szczecińskie, Dornów. Ojciec był bardzo znanym biologiem i darwinistą, co w tamtym czasie w żadnym kościele się nie mieściło, w żadnych ramach, nie tylko u katolików, ale też u protestantów. Był też znawcą motyli, to znaczy ojciec i dwóch synów. I w Szczecinie była jedna z najlepszych kolekcji motyli na świecie, ponieważ no, Niemcy mieli swoje kolonie i tutaj pojawia się nam właśnie Heinrich Dorn, który był zarówno entomologiem, to chyba jest nauka o motylach.
1: O owadach,
2: ale wydawał też świetne czasopismo dotyczące tej gałęzi biologii. Był zapraszany na różne kongresy, ale był też bardzo przedsiębiorczy i zbudował potęgę finansową w oparciu o to, że najpierw założył flotę atlantycką, bo pamiętajmy, że Szczecin to właśnie woda i statki i świetni armatorzy. Później też bardzo popierał handel kolonialny. To dzisiaj się nam może nie podobać, ale to były takie czasy. I on namówił też innych bogatych Szczecinian do tego, by sfinansowali budynek tego nowego Muzeum Miejskiego zupełnie. Pamiętajmy, to jest budynek od początku od A do Z przeznaczony dla prezentowania zbiorów. Trzeba o tym pamiętać, że to jest tak niezwykłe właśnie, że to nie jest adaptacja zamku, pałacu, kościoła, klasztoru, tylko mamy tutaj budynek dla zaprezentowania też czego? Tego, co, czym na przykład jest Wiktoria i Albert Muzeum w jakiejś części. No to, to nawet w takim prowincjonalnym, pozytywnie mówiąc, Szczecinie, że chcemy mieć najlepsze kopie rzeźb. I pamiętajmy o jednym, że właśnie tutaj trochę się to łączy z Warszawą, ale dopiero po 1945 roku. Mianowicie Heinrich Dorr był jednym ze sponsorów galwanoplastycznych kopii rzeźb, które stanęły wewnątrz tej galerii. Mam przedwojenne świetne zdjęcia pod kopułą, jak dzisiaj mówię, ta kopuła, na szczęście można wejść już teraz nawet na tę wieżę. Ona jest wieżą widokową. Kiedy Teatr Współczesny przeniesie się do nowej siedziby, a wiem, że ta siedziba już jest wybrana, chyba nawet budowana, to wtedy zobaczą Państwo, jak Państwo przyjadą do Szczecina. Już teraz warto oczywiście wejść do tego muzeum, ale zobaczą Państwo jedną z najpiękniejszych sal paradnych, muzealnych pod kopułą.
1: Słuchaj, a te rzeźby pod tą kopułą dalej stoją, czy one zostały zniszczone?
2: Losy wojenne Szczecina są bardzo trudne. Część tych rzeźb się zachowała. Ale takim najbardziej ciekawym przykładem powrotu do Szczecina rzeźby jest kopia rzeźby Verrocchia, która stoi w Wenecji. Poświęcona ta rzeźba jest condottierowi o imieniu Bartolome Coleoniemu. I ponieważ jest to jeden z najdoskonalszych pomników konnych renesansu, no to stąd w tej kolekcji znajdowały się, w tej kolekcji Dorna znajdowały się rzeźby antyczne, ale też rzeźby renesansowe. I ten pomnik był ukryty, natomiast został on przewieziony do Warszawy, gdzie był prezentowany. Następnie był on w składzie Warszawskiego Muzeum Wojskowości, czy Muzeum Narodowego, ale Oręża Polskiego, przekazany został do Akademii Sztuk Pięknych, gdzie marniał na zewnątrz. A dlaczego? No dlatego, że to była kopia galwanoplastyczna. To były po prostu stopy, które były przygotowywane do tego, aby stały wewnątrz, a nie na zewnątrz. To prawda, Szczecin upominał się nawet w czasach socjalistycznych o tę rzeźbę. No nic z tego nie wyszło do momentu Nowej Polski, ale to był taki układ wiązany, że do Szczecina wraca oryginał, a szczecinianie mają ufundować kopię z brązu, która mogłaby stać na zewnątrz i dlatego przed Pałacem Czapskich, czyli przed rektoratem SP, co prawda trochę z boku, no taka to jest maniera teraz ustawiania rzeźb, stoi kopia kopii, a szczeciński oryginał tej kolekcji został ustawiony również na zewnątrz i trzeba było go bardzo przekonserwować. Nadać mu, można powiedzieć, taką zupełnie nowy płaszcz konserwatorski. On został ustawiony na placu Lotników. To jest właśnie to jest ten nowy Szczecin Hakena, który powstaje po zmianie statusu miasta. I tutaj warto pamiętać o tym, że dzięki nowym konserwatorom, jak już wspomniałem, historykom sztuki, mam nadzieję, że ta rzeźba już nie wróci na pewno na swoje miejsce, bo ona została przygotowana, by stać na zewnątrz, właśnie w tej osi. Ona nie stoi na osi, ale to już są takie mody teraz. Natomiast chodzi o to, że w Szczecinie powstały właśnie, tu możemy zobaczyć jeden z takich najciekawszych przejawów architektury eklektycznej. Często się słyszy o szczecińskiej secesji, to jest całkowity błąd. Jest, można powiedzieć, jedna kamienica, hotel przy ulicy Świętego Wojciecha, dawny hotel przy ulicy Świętego Wojciecha, gdzie rzeczywiście możemy w ornamencie, w kutej kracie wejściowej, w drzwiach zobaczyć to, co, czym jest secesja. Ja wiem, że to Państwo doskonale wiedzą, ale samo słowo właśnie secesja to nie jest neorenesans, neobarok, tylko zerwanie z wszystkim tym, czym był historyzm, to jest budowanie zupełnie innego języka w oparciu bardziej o biologię, o organiczność świata. Zresztą to Państwo doskonale wiedzą. Natomiast w Szczecinie, można powiedzieć, mamy bardzo paradny eklektyzm historyczny. To nie jest zarzut, to nie jest minus, tylko to jest plus. I tutaj trzeba zobaczyć, jak to miasto bardzo jest zbudowane takim wielkim oddechu, jak bardzo potrzebowało tego przewietrzenia. I kiedy słyszymy, że Warszawa jest Paryżem Północy, Paryż jest w Paryżu. Takich Paryżów Północy w Europie to jest sporo, bo to i Bukareszt, i Warszawa, i Szczecin. Ale jedno trzeba oddać miastu, to znaczy Szczecinowi, że zachwyt nad rondem i nad układem dzielnic równoległych spowodował, że tu połączono dwa porządki. Ponieważ właśnie James Hobrecht odbył podróż, taką już podróż jako dojrzały urbanista do Londynu, do Paryża. I już oczywiście jako dojrzały bardzo urbanista, a po drugie to też jest człowiek, żeby go nie sprowadzić tylko do roli urbanisty, architekt, urbanista i też zdający sobie sprawę człowiek z tego, że użyteczność miasta polega na tym, żeby ono było właśnie zatopione w tym słowie urbanus, czyli łagodność, żeby dobrze można było znosić tą miejską dżunglę. I stąd on był... Dla nas może to być, dzisiaj to jest oczywiste, ale przede wszystkim kładł nacisk na dobrą sieć kanalizacyjną i wodociągową. To jego pomysł na nowy Berlin spowodował, że Berlin był najbardziej bezpiecznym sanitarnie miastem. Trzeba pamiętać o tym, że epidemie związane z właśnie z wodą, związane z tym wszystkim, z brakiem higieny, no to była plaga każdego stulecia. I tutaj to wiek XIX sobie z tym potrafi poradzić, właśnie dzięki systemowi też przenoszenia nieczystości za miasto, niekoniecznie do rzeki, można powiedzieć protooczyszczalnią. To wszystko działo się też w Szczecinie, nie w całym mieście. Bo tutaj pojawia się nam kolejna postać, to jest bardzo ważna postać dla miasta. Mianowicie jest to Johannes Quistrop. Nazwisko jest bardzo pomorskie, mecklenburskie. Gdybyśmy przejrzeli się historii, genealogii tej rodziny, to było tam kilku rektorów bardzo znaczącego uniwersytetu w Greifswaldzie, bardzo znaczących pastorów, uczonych. On nie tyle porzuca, wyjeżdża z Greifswaldu do Rostocku, a później jest człowiekiem interesu, ale też człowiekiem bardzo przejętym taką misją ewangelizacyjną. To znaczy był to świecki człowiek, to znowu tutaj przydaliby się nam bardzo Budenbrockowie Manna, że no, ten ewangelizm w życiu bardzo się pojawia. To znaczy, on był bardzo przejęty tym, że skoro Bóg dał mu pieniądze, to dał mu po to, żeby on z nich korzystał, ale też, żeby zmieniał świat i żeby pamiętał o tym, że są ludzie ubodzy. No i tutaj, kiedy on przyjeżdża do Szczecina, to zakłada też z innymi potężnymi kupcami taką spółkę o nazwie bardzo londyńskiej, West End. I rzeczywiście jest to West End, ponieważ

0: do Quistorpa, przepraszam bardzo. Mianowicie jest wytyczona nowa aleja. To jest salon mieszczańskiego Szczecina późnych lat, no już 90. XIX wieku. Jest to wytyczona nie tylko ulica, ale wręcz takie avenue właśnie, gdzie przez środek przechodzi pas zieleni. Szczecin jest miastem wielu parków, jest miastem, gdzie przed kamienicami były tak zwane przedogródki, czyli przedkamieniczne ogrody. I tutaj widać, mało tego, postawiono na budynki w tym planie te nowe kamienice czynszowe, że one nie mogą być wyższe, mają mieć wszystkie góra 4 piętra i oczywiście myślono o szerokości ulic i o szerokości trotuarów. Tutaj bardzo widać, ja pamiętam jako dziecko i do dzisiaj to bardzo lubię odnajdywać, te wielkie płyty przywożone jako balast przez statki, które przepływały po zboże do Szczecina w XIX, XVIII, XIX wieku, a jako balast przywoziły wielkie kawałki granitów skandynawskich i stąd można wręcz zobaczyć taki niezwykły kolor geologiczny. No, nie wszystkie już dzisiaj chodniki tak wyglądają, jak wyglądały w czasach jeszcze mojego zamieszkiwania w Szczecinie, ale no, ten salon stworzyła taka oś właśnie, która wychodziła od takiego, no, od tej ulicy Paradnej, która jest pod kątem prostym, to dzisiejszy Plac Żołnierza. W tym miejscu oczywiście postawią szczecinianie pomnik pierwszemu Kaiserowi, Wilhelmowi I, który przetrwa zresztą wojnę. Nie wiem, jakie są jego losy dalej. Trudno mi powiedzieć, ale wiem, że w tym miejscu stał wielopotańczy pomnik Gwiazdy Radzieckiej. No i takie wmawianie nam, że to jest wyzwolenie Szczecina. No, ale wyzwolenie od kogo i przez kogo? To raczej zdobycie Szczecina 26 kwietnia i losy, no, losy wojny takie są, że po prostu no, kto wiatr sieje, burzę zbiera i mamy tutaj polski Szczecin, ale pamiętano o tym, że to jest miejsce na pomnik. Także można powiedzieć, w miejscu dawnych pomników pruskich, jako przypis proszę traktować stale pomniki polskie. I tu przechodzimy aleją Fontan. Dzisiaj się wszystko nazywa w Szczecinie Jana Pawła II, więc ja już...
1: dla mnie to jest aleja Fontan Jana Pawła?
0: Tak, wszystko jest imienia Jana Pawła II. No, można powiedzieć dawniej, nie wiem. I tutaj oczywiście ten rys tej ulicy jest o tyle ciekawy, że w latach 70. założono tu takie płaskie baseny, przepraszam, płytkie baseny dla fontan, pomnik marynarza i wspaniały rzeczywiście plac gwiaździsty. To jest zupełnie plac gwiazdy z Paryża. Ten plac Grunwaldzki to jest główne wielkie rondo, no, wśród tych pięciu rond, przechodzący w stronę no, czegoś, co było darem dla miasta od właśnie Johannesa Quistropa i jego syna Martina, ponieważ on się dorobił tak dużych pieniędzy na tej spółce, że często jest tak, że ludzie, właśnie jeżeli szukamy Szczecina bogatego w historię, bogatego w tkankę ludzi, którzy tam nie mieszkają, albo no, musieli wyjechać ich następcy w 1945 roku, to jest to cała dzielnica willowa, związana dzisiaj z taką nazwą jak Łękno. Łękno, Pogodno i Park Kasprowicza. Oczywiście ani Kasprowicz, ani no Pogodno, Łękno, to można tam jeszcze sobie to różnie tłumaczyć. To są jakieś nazwy klisze, ale Szczecin to jest miasto otoczone puszczami. Puszcza Wprzańska wchodzi w miasto. Tam była dolina pięciu stawów, pięciu młynów, które zostały przeprojektowane na takie typowe pruskie knajpy, czyli po prostu bilsztuby, gdzie można było odpocząć. I te tereny należały do właśnie Quistorpów. On postanowił, że założył olbrzymi angielski park. Drodzy Państwo, to jest skarb nad skarbami tego miasta. To jest park z nasadzeniami najbardziej ciekawych drzew ściąganych ze świata. No i oczywiście właśnie ten park, w tym parku też spiętrzono wodę, jest tak zwana rusałka dzisiaj. Dzisiaj odbudowano w Szachulcu taką miejską nad wodą stojącą restaurację, to jest przy ulicy Słowackiego. I oczywiście ten park przechodził w to, takie super założenie,

To jest 230 platanów, które posadzono, 230 platanów, tworząc pola elizejskie tego miasta. I to się dzisiaj nazywa Jasne Błonia. No to są błonie, czyli właśnie pola elizejskie, taka jest tego nazwa. Zresztą Szczecin jako miasto świetnych parków, świetnych założeń naprawdę warto zwiedzić. I dopiero kiedy to wszystko powstało, to Johannes Quistrop przekazuje miastu na wieczne użytkowanie, na własność, proszę bardzo, na wieczne użytkowanie, na własność, bez prawa zbycia. To jest bardzo ważne, że to są olbrzymie tereny, które były terenami prywatnymi i tutaj można byłoby wręcz przejść takim szlakiem ojca i syna. To jest właśnie Johannes i Martin Quistropowie, Quistorpowie. I brakuje nam jednego, wspaniałej wieży widokowej, którą ufundował syn dla swojego ojca. O właśnie, to była wieża Quistorpa, gdzie znajdowało się dolne pomieszczenie salon pamięci z popiersiem ojca i z witrażami mówiącymi o cnotach protestanckich, czyli właśnie wiara, praca i caritas. No i tutaj mamy też taką część właśnie budynków Betanii, czyli takiej diakonii protestanckiej, no, która przetrwała wojnę i tam był po prostu zakład szpitalno-pomocniczy dla ludzi, których los nie był tak doskonały jak los właśnie Quistorpów. I tutaj takim skarbem tego Szczecina, no, West Endu, to jest Villa Lenza. Dzisiaj fantastycznie odrestaurowany budynek, to jest willa mieszczańska, burżuazyjna, której nie w ogóle byłaby przedmiotem zazdrości rzeczywiście Paryża, rzeczywiście wielkich stolic. No, Lenz był człowiekiem, który stworzył sam siebie. To jest taka amerykańska legenda albo właśnie możliwości w kaiserowskich Niemczech, od bycia mechanikiem przez możliwości, no, różnego rodzaju wejścia w komitywę z kupiectwem szczecińskim, tworzy jedną z najbardziej znanych fabryk. To jest fabryka cegły szamotułowej, czyli tej cegły do wykładania kominów, znana na całym świecie. Zresztą trzeba pamiętać o tym, że skąd pieniądze miał Quistrop. No otóż oczywiście założył on jedną z największych fabryk w ogóle cementu portlandzkiego na świecie. Znajdowała się ona w miejscowości Lubin, to jest już na Wyspie Wolin. I zawsze otaczał on swoich pracowników, można powiedzieć, taką cierpliwą miłością. Mianowicie fundował im dobre domy z łazienkami, z ogrzewaniem. Był fundatorem licznych szkół. I między innymi to towarzystwo było fundatorem teatru, którego już nie ma. Został rozebrany po II wojnie światowej, choć nadawał się do odbudowy. Rozebrano również Concert House, to była filharmonia i niestety tych budynków nie ma, ale Nowy Szczecin to jest Szczecin i odbudowy bardzo trudnej i oczywiście też Szczecin po zmianie ustrojowej. To bardzo widać, jak miasto szczególnie teraz pięknieje i ma ten znowu bardzo wysoki ton miasta, które wie, że jest miastem pomiędzy Warszawą i Berlinem i mam nadzieję, że skorzysta ze swojej historii, bo na pewno korzysta. Jeździcie na zachodnie wybrzeże, to nie pomijajcie państwo Szczecina, że jest to miasto tylko upadłych stoczni, upadłych portów. Jest to też miasto o bardzo, bardzo bogatej przeszłości i świetnej teraźniejszości. Więc gorąco państwa zapraszam. To był tylko rys, oczywiście dotknięcie miasta, które jest we mnie, ale mam nadzieję, że państwo wyruszą na zachód, by zobaczyć miasto, które naprawdę można uznać urbanistycznie

0: paryskich.
1: No muszę powiedzieć, że jak tak słucham, to mam wrażenie, że...
0: A to są miasta, którym się udało. To było miasto oparte o porty i o stoczniach. Zresztą mam nadzieję, że będzie powrót do tych wspaniałych tradycji, aczkolwiek będzie je bardzo pewnie trudno odbudować. Natomiast no, powinno korzystać ono właśnie ze swojego położenia, że jest miastem najdalej, dużym miastem położonym na zachodzie. Bardzo blisko jest Berlin. No i mimo, że daleko, ale jednak jest i Warszawa. No i tutaj, jeśli pozwolisz, nasza wędrówka polska jest piękna, to trochę jeszcze o Nowym Szczecinie po 1945 roku, to
1: Oczywiście.
0: znaczy raczej po latach 90. i współcześnie, i w stronę Świnoujścia należy się wybrać, ponieważ to jest arcyciekawe miasto, no, ze świetnym klimatem, który chciałbym Państwu przedstawić.
1: Fantastycznie, bardzo dziękuję. Szczecinianin, dr Olaf Kwapis z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Civitas, jak prawie zawsze w czwartek był naszym współprowadzącym. Bardzo dziękuję Olafie. Państwu dziękuję za uwagę. No i słyszymy się w sobotę w Deliberatorium. Do usłyszenia.
2: Przed nami lipcowe wrzenie Nowego Świata. Naszym gościem będzie Pan od Przyrody, czyli Adam Wajrak, dziennikarz, autor książek Przyjaciel Puszczy Białowieskiej. Z pasją opowiada o wilkach, niedźwiedziach, chomikach europejskich, z równym zaangażowaniem fotografuje mieszkańców lasu, jak i latających współlokatorów naszych miast. Porozmawiamy o tym, co nas uskrzydla, czyli o miłości. Do natury, zwierząt i dziewczyny o kruczo-czarnych włosach. Spotykamy się w kawiarni Wrzenie Świata w niedzielę 26 lipca o godzinie 10. Zapraszam z całego serca. Weronika Wawrzkowicz.
3: Radio Nowy Świat.
4: Pion i poziom.

Seven Steps to Heaven. Płyta Milesa Davisa z przejściowego okresu. Rejestracja pierwszych spotkań z Tonym Williamsem. Wtedy w 1962 roku, 17-letnim. Na albumie grają dwie sekcje z dwóch sesji. Z Frankiem Butlerem na bębnach i Wiktorem Feldmanem na fortepianie. I nowa, czyli Tony Williams i Herbie Hancock. Ron Carter gra na całości. Bruno Jasiński, Powidoki w Radio Nowy Świat. Dobry wieczór. Joshua, autorstwo Wiktora Feldmana. Przed chwilą teraz kompozycja tytułowa.

Przed 2 miesiącami obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin Milesa Davisa. Grało Seven Steps to Heaven z 1963 roku. Przeniesiemy się 4 lata i tyle samo albumów w przód do ostatniego akustycznego albumu Milesa Davisa Nefertiti. George'a Colemana zastąpił Wayne Shorter i to jego kompozycji Fall. Posłuchamy. Czy chodzi o upadek, czy o jesień, nie wiem, ale zarejestrowali to chłopaki w takiej aurze jak teraz, pod koniec lipca 1967 roku.

Przy okazji jubileuszu, o którym wspomniałem, sporo artystów wzięło się za repertuar Milesa, w tym wspaniały perkusista i bandleader Gregory Hutchinson, Kind of Now, nazwał płytę z przekrojowym wyborem Milesowych utworów. Tak jak w przypadku numeru Fall, nie są to wyłącznie kompozycje Milesa, ale znane z jego płyt. Posłuchamy obu, które grały w oryginałach przed chwilą, teraz w interpretacji współczesnej.

Nie ukrywam, że kluczem do wyboru dzisiejszych propozycji od początku godziny są bębniarze. Zaczęliśmy z Corym von Willem z płyty z basistą Andrew Randazzo, z którym tworzą też grupę Butcher Brown. Potem grał Tony Williams, a przed chwilą interpretował jego grę Gregory Hutchinson. Pora na kolejnego zwierzaka z nowszego rozdania. Ja poznałem go na gliwickim Palm Jazz w składzie Stanleya Clarka, Mike Mitchell, znany też jako Black Dynamite, wszechstronnie rozwinięty koleś produkujący i komponujący, zagra teraz u wokalistki Valerie Phelps z nowego projektu Project 7.

Valerie Phelps śpiewała, a po niej śpiewał komputer Unobu Kazu Takemury z albumu Tenth. Wrócimy do spraw instrumentalnych i perkusisty, który grał w pierwszych minutach dzisiejszych powidoków, Corey Fonville. Nowość organowego trio i zapowiedź kolejnego wydawnictwa długo grającego Talk About It.

0: But I told him I wasn't used to restrictions. I said, I'm not, you know, I'm used to being a free spirit. I do what I want to do, so now I'm not going to play that. I'm going to play what I'm supposed to play. I'm doing what nature put me here to do.
1: Jedna hip-hopowa nowość jeszcze zmieszczona w godzinie. Nowojorczyk Homeboy Sandman nawijał, a w refrenie mogli Państwo nie poznać, bo obniżony głos należał do CeeLo Greena. World on Fire, singiel zapowiada płytę Resonance Frequency Homeboya Sandmana i Jacka Splasha. W serwisie Patreon można, wspierając Homeboya Sandmana, mieć dostęp do procesu powstawania tej płyty. Znowu przy końcu spotkania, ale przypomnę, Powidoki, małpa Nowy Świat Online, tam zapraszam prywatnie. Jeszcze kawałek nawijki, która ostatnio moją uwagę zwróciła na produkcji DJ-a Premiera.

0: Thank you, Tierra Wack. Thank you for FOXing with a girl. You know I love you, fool. Feeling you all day. Each and every way.
1: Bardzo dziękuję za dziś. 281 to numer tych powidoków. Za tydzień będzie kolejny. Bruno Jasiński. Spokojnej nocy.